0: Z pańskiej perspektywy, poza zakładem kryterium finansowym, jakich jeszcze argumentów się używa, żeby komuś zaproponować pracę w klubie z Zawiercia?
1: Zwracają uwagę na trenera, na sztab. Zwracają również uwagę na przygotowanie fizyczne, na fizjoterapię, na sztab medyczny. Więc ja tutaj będę się opierał, że szukając rozwoju, musimy najpierw ten backstage sobie przygotować.
2: O klubie z Zawiercia możecie przeczytać także na rmf24.pl. Ludzie świata sportu, muzyki, ale także kabaretu w szczytnym celu. Krakowska Tauron Arena będzie w tym roku gospodarzem akcji Świąteczne Granie z Kubą. Tuż po świętach Bożego Narodzenia w największej hali widowiskowej w Polsce odbędą się wyjątkowe zmagania piłkarskie.
3: Pogramy troszeczkę w piłkę, pobawimy się. Myślę, że dla kibiców też będzie coś fajnego, bo staramy się też robić tak, żeby część tych kibiców uczestniczyła w różnych innych aktywnościach. Także czeka też kilka fajnych niespodzianek, a jak to jest z niespodziankami, nie można zdradzać od razu, bo to już nie będzie niespodzianka. I cóż, ja się cieszę, że w Krakowie, bo jednak ten Kraków mi jest bardzo bliski, jednak tutaj żyję na co dzień.
2: Mówił piłkarz Jakub Błaszczykowski. Cały dochód ze świątecznego grania z Kubą, który odbędzie się 27 grudnia, zostanie przekazany na pomoc podopiecznym Fundacji Ludzki Gest.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była w środę gościem Tomasza Terlikowskiego.
5: Ja bym przede wszystkim chciała, żeby wszyscy ci, którzy na X-ie czy chodząc po studiach telewizyjnych opowiadali milion swoich teorii na temat wojska, a nawet nie byli 8 godzin na ćwiczeniu gotowości, czyli ich stopa nigdy nie przekroczyła bramy jednostki wojskowej, to naprawdę zachęcam, zobaczcie od środka, jak to wygląda.
6: A to posła Berkowicza też by pani zaprosiła?
5: A to z przyjemnością, w każdej chwili.
6: Naprawdę?
5: No, ale absolutnie, w każdej chwili.
6: A był na szkoleniu jakimś?
5: No, z tego co widziałam, jak pani redaktor Justyna Dobroszoracz pytała go o to, to postanowił ją obrazić, a nie odpowiedzieć wprost na zadane pytanie. I takich właśnie twardzieli zapraszam do wojska.
6: Posła Mencena też?
5: Absolutnie.
6: Rzucił piłką lekarską, nie wiem, czy pani widziała, lepiej niż jego córki. Takie no, zupełnie malutkie.
5: Nie, no i to jest
6: to
5: właśnie,
6: mnie wzruszyło bardzo, że taki jest silny człowiek.
5: To jest właśnie przykład takiego po prostu gadania tylko dla zasiania jakiejś niepewności w opinii publicznej, bo ja już ciągle słyszę 150 teorii, jak oni by lepiej zarządzali armią i jak lepiej zarządzaliby zakupami. To naprawdę zapraszam. Znaczy, fajnie się siedzi w swoim, bo zdaje się, że poseł Mencen to już nawet nie udziela wywiadów, tylko jest zamknięty u siebie w domu i tam przemawia do narodu. Zapraszam wyjść na zewnątrz, skonfrontować się z ludźmi, porozmawiać o tym, co się proponuje. Już nie mówię o tym, że akurat to, co robi Konfederacja, bardzo często się wpisuje niestety w narrację rosyjską, bo dzisiaj jesteśmy, co jest faktem, jesteśmy na wojnie hybrydowej. Jednym z celów Federacji Rosyjskiej jest podważanie a. zaufania obywateli do instytucji państwowej, b. zniechęcanie obywateli do pomocy Ukrainie. I akurat Konfederacja tutaj absolutny lider projektu w tym, żeby Polaków do tego
6: zniechęcać. Skoro jesteśmy przy pomocy Ukrainie, USA rzeczywiście wstrzymało pomoc wywiadowczą do Ukrainy, bo takie sugestie płyną od prezydenta Zełenskiego. Nie dowiadujemy się.
5: Nie mamy takie potwierdzenia takiej informacji, tak powiem.
6: Natomiast no, coś się wydarzyło, że nie ma informacji o tych atakach, na planowanych atakach na Kijów.
5: Musiałabym używać informacji, które są oklauzulowane, a tego zrobić nie mogę.
6: To pytanie o to, czy Europa może chociaż w części zastąpić te informacje, które przekazywały Stany Zjednoczone. Jeżeli oczywiście potwierdzą się informacje, że to wycofanie nastąpiło.
5: Dzisiaj większość Europy blisko pracuje z Ukrainą, ale oczywiście wycofanie Stanów Zjednoczonych z jakiegokolwiek zaangażowania na Ukrainie byłoby dużym problemem dla wszystkich.
6: Dla wszystkich, także dla Ukrainy?
5: No przede wszystkim dla Ukrainy. Przede wszystkim dla Ukrainy. Dla nas im mniejsze jest wsparcie Ukrainy, dla Ukrainy, tym gorsza jest nasza sytuacja, bo jeżeli Ukraina przestanie walczyć, no to Putin przesuwa się dalej.
6: Są naciski na nas, żebyśmy trochę złagodzili nasze stanowisko w sprawie Ukrainy, amerykańskie naciski. Wiemy, że w sprawie białoruskiej są, ale pytanie, czy w sprawie
5: tylko
6: ukraińskiej
5: sprawa
6: są.
5: Białoruska wygląda trochę inaczej, bo mamy przede wszystkim uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Tutaj trochę mamy zatrzymaną falę nielegalnej migracji. Mamy zakończoną sprawę balonów. Znaczy, tu sytuacja
6: parę
5: akurat
6: rzeczy się zmieniło.
5: Tak, parę rzeczy się w relacjach z Białorusią akurat zmieniło.
6: Ale czy w sprawie ukraińskiej są takie naciski?
5: Nie ma takich nacisków i my wszędzie jasno deklarujemy, że pomoc Ukrainie jest najważniejsza. Zresztą generał Grynkiewicz też, który jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, bo też może z nazwiska nie wszyscy potrafią to dopasować, ale głównodowodzący wojskami NATO w Europie.
6: To musi być Amerykaninem.
5: i też mówi jasno i głośno o pomocy Ukrainie.
6: Pani minister, system antydronowy SAN jest zagrożony, bo pojawiły się pytania, nie ma żadnego zagrożenia. Czyli czy rząd podtrzymuje zapowiedź przekazania pierwszych elementów systemu SAN siłom zbrojnym jeszcze w 2026 roku?
5: Elementów to nie znaczy, że system
6: elementów, pytam się.
5: Elementem są nawet pojazdy, więc ja bym wolała mówić o roku 2027, wtedy, kiedy system będzie mógł działać.
6: Wie pani, dlaczego to pytam? Oczywiście część posłów PiS-u zadaje pytania bardzo konkretne w tej sprawie. I...
5: Tak, wie pan co, już kilka, no już ponad rok jestem w tej działce, bo też przy mechanizmie SAFE przecież pracowałam. I to jest jednak taka działka, w której pojawia się dużo pytań sterowanych przez inne firmy, że może jakaś firma ma się gorzej, bo pewnie pan pyta o firmę APS, która jest jedną z części konsorcjum. APS został wpisany przez nas też na listę firm strategicznych.
6: O, to też czytają posłowie PiS-u.
5: Tak, jest APS, został wpisany.
6: Został wpisany, bo było jakieś myślenie o zagrożeniu, o sprzedaży, o czymkolwiek innym?
5: Dla mnie jest jasne, że firmy, które wykonują kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa inwestycje, powinny być na tej liście. Na tej samej liście jest też prywatna firma WB Electronics. To nie są tylko firmy, przecież znaczy, nie mówimy tylko o firmach państwowych.
6: Zagrożona jest płynność w związku z harmonogramem wpłat, bo tam jest mowa o tym, że może być zagrożona płynność finansowa APS, co może zagrozić realizacji zamówienia terminowego.
5: Dokładnie, jeszcze wczoraj sprawdzałam stan realizacji SAN-u. Nic się nie zmienia. Tutaj oczywiście rękę na pulsie trzyma Agencja Uzbrojenia.
6: Czyli nie było opóźnień żadnych w wypłacie tych zaliczek, które miały się powiedzieć, bo znowuż jest to pytanie.
5: Zaliczki dotyczące SAN-a objęte są umową związaną z programem SAFE. Agencja Uzbrojenia nie ma zwyczaju robić czegoś, co jest niezgodne z umową.
6: Gdzie powstanie centrum utrzymania pocisków w Polsce, czy w Niemczech, czy w jakichś innych krajach? Prezydent wczoraj o tym mówił i mówił Polska albo Niemcy. My wiemy, że ta lista jest dłuższa, no ale wymienił
5: prezydent. Lista jest dłuższa. W wielkim finale była Polska i Niemcy i ten decyzja strony amerykańskiej, jeżeli chodzi o decyzję, gdzie będzie centrum serwisowe, jest decyzją dwuetapową. W pierwszym etapie państwa składały dość obszerny wniosek opisujący, jak chcą te inwestycje przeprowadzić, do firmy Lockheed Martin, czyli firmy, która jest właścicielem technologii. Ten etap wygrała Polska. Teraz decyzja przeszła do Pentagonu. Ona powinna w ciągu kilku tygodni się rozstrzygnąć.
6: Czyli w ciągu kilku tygodni będzie decyzja?
5: Z tego co wiem, do końca miesiąca powinna być decyzja. Chociaż zawsze, jak jest w rękach amerykańskich, zawsze trzeba zrobić gwiazdkę. Mój wpływ na to gdzieś się już zakończył. Natomiast z tego, co słyszałam też od strony amerykańskiej w ostatnich dniach, kiedy byli w Polsce, ta decyzja powinna zostać ogłoszona pod koniec tego miesiąca.
6: Może się jeszcze zmienić na korzyść Niemiec? Czy to, że zwyciężyliśmy w tym pierwszym etapie, to jest bardzo silny nasz atut.
5: To jest nasz bardzo silny atut i myślę, że też warto mówić o tym głośno, że nasz wniosek był najlepiej oceniony, najlepiej byliśmy przygotowani do tego projektu. Strona amerykańska, Pentagon, dokładnie zna nasze motywacje, dlaczego to centrum powinno być na terytorium Polski. Generał Grynkiewicz, pełne zrozumienie, ambasador Whitaker, pełne zrozumienie. Wiele rozmów i z sekretarzem moich, i z sekretarzem Dinano, i z sekretarzem Dafejem. Trzymam kciuki, wiem, że pan prezydent też rozmawiał
6: no właśnie,
5: z prezydentem
6: prezydenta,
5: Trumpem.
6: Bo prezydent powiedział wprost, rozmawiał z prezydentem Trumpem.
5: Rozmawiał, tak.
6: Bo on sam mówił o tym, że złożył konkretny wysiłek w to, żeby polska oferta okazała się najlepsza. Jak było jego wsparcie poza tą rozmową, czy może w trakcie tej rozmowy z prezydentem?
5: Rozmowa z prezydentem Trumpem. Ale to też nie jest żadną tajemnicą, że było to na naszą prośbę. My w tym procesie bardzo blisko współpracujemy z kancelarią prezydenta. Kancelaria prezydenta była informowana o etapach rozmów, no bo ja te rozmowy i te negocjacje prowadzę już chyba trzeci czy czwarty miesiąc. Kancelaria prezydenta była na bieżąco informowana i przed spotkaniem prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem w Stanach Zjednoczonych podczas ONZ-u, szczytu ONZ, poprosiliśmy prezydenta Nawrockiego o to, żeby porozmawiał o tym z prezydentem Trumpem i z tego, co wiem z relacji pana ministra Przydacza, ale też prezydent rozmawiał o tym z premierem Kosiniakiem, prezydent ten wątek poruszył w rozmowie z prezydentem Trumpem.
6: Skoro jesteśmy przy rozmowach z kancelarią prezydenta, no to nie mogę się nie zapytać o to, kiedy wreszcie będziemy mieli strategię bezpieczeństwa narodowego.
5: Niebawem.
6: To znaczy kiedy?
5: To jest kwestia tygodni, bo te rozmowy
6: ale
5: są
6: dwóch,
5: już
6: trzech,
5: na finiszu.
6: Pięciu czy dziesięciu, bo tygodnie to różnie można
5: myślę,
6: mierzyć.
5: Myślę, że 7.
6: 7, czyli 2 miesiące, prawie.
5: Tak, tak. Jesteśmy absolutnie na finiszu. W tej chwili chyba już mamy pełną zgodność, jeżeli chodzi o uwagi jednej i drugiej strony. Teraz jeszcze po naszej stronie.
6: A jakieś różnice szerokie jakieś?
5: Nie. Te różnice właśnie, naprawdę współpraca z panem ministrem Grodeckim jest bardzo dobra i właściwie w większości spraw, tak samo jak rozmawiamy o nominacjach generalskich, też z panem ministrem Grodeckim, tutaj ta współpraca jest bardzo dobra i mamy wspólne cele.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na zegarach już godzina trzecia, to oznacza fakty RMF FM, a w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Rosyjski olej napędowy może wrócić na rynek USA. Trump nie ustępuje, mimo krytyki polityków obu partii. Bezpieczeństwo w szkołach pod znakiem zapytania. Sprawdzamy, czy nauczyciele przechodzą regularne szkolenia. Powrót obowiązkowego poboru do wojska. Młodzi Polacy są najbardziej sceptyczni. Tak wynika z sondażu dla RMF FM. Rosyjski olej napędowy może trafić na amerykański rynek jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Jak pisze New York Post, dostawy mogą rozpocząć się w ciągu najbliższych 2 tygodni. Prezydent Donald Trump nie zmienia stanowiska w tej sprawie, mimo krytyki ze strony części republikanów i demokratów. Biały Dom przekonuje, że chodzi o obniżenie kosztów życia Amerykanów. 9 października, przypomnijmy, Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące importu niemal 5 milionów ton rosyjskiego oleju napędowego. Decyzja zakłada też zawieszenie sankcji na to paliwo do kwietnia przyszłego roku. Trump sugerował jednak później, że Rosja może skierować paliwo na rynek światowy, zamiast sprzedawać je bezpośrednio Stanom Zjednoczonym. Nie wiemy, jak zagwarantować uczniom bezpieczeństwo, tak przyznają nauczyciele. Nasz reporter sprawdził, czy w szkołach rzeczywiście odbywają się dla nich regularne szkolenia, o których mówiła ostatnio minister edukacji. Wczoraj do konsultacji trafił projekt rozporządzenia o treningach w sytuacjach kryzysowych. Z nauczycielami rozmawiał Michał Radkowski. Czy czują się bezpiecznie w pracy?
2: Niekoniecznie. Z jednej strony przyznają, że mają dostęp do materiałów, w których opisano właściwe reakcje na niebezpieczne sytuacje w szkole. Zresztą mówiła o tym 2 dni temu na naszej antenie minister edukacji Barbara Nowacka.
3: Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo.
2: I faktycznie, takie materiały są już w sieci, można do nich zajrzeć, choć jak przyznaje Łukasz Tupacz, polonista z Techniką Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie, fizycznie takich materiałów nie dostał. Nikt go też nie prosił, by się z nimi zapoznał. Zrobił to z ciekawości. Brakuje mu jednak praktyki.
4: Przydałyby się dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, które służyłyby właśnie wypracowaniu jakichś konkretnych procedur postępowania, ponieważ my na razie tak działamy trochę na wyczucie.
2: I przyznaje, że nie wie, jak na przykład miałby obezwładnić kogoś z nożem.
5: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
1: Czy obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa powinna powrócić? Wobec tego pomysłu najbardziej sceptyczni są młodzi Polacy poniżej 24 roku życia. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. W faktach reporter Michał Krasoń. Kto chce powrotu poboru?
6: Najwięcej zwolenników jest wśród osób między 30 a 39 rokiem życia. W tej grupie pomysł popiera nieco ponad połowa badanych. Na drugim biegunie są najmłodsi. Wśród osób poniżej 24 roku życia powrotu poboru chce zaledwie 30%. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
7: Nie chciałbym, aby miał obowiązek pójścia na wojnę.
8: Mówi się o tym, że żołnierze malowali trawę na zielono, czy też łyżeczką od herbaty wygrzebywali trawę z pomiędzy płytek chodnikowych. I my takiej armii oczywiście nie chcemy. Wydaje się, że to byłby zupełnie niepotrzebny koszt, a przydatność takich żołnierzy na polu bitwy byłaby znikoma.
6: Jak wynika z sondażu, powrotu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej chce 46% Polaków.
1: Symboliczną pierwszą łopatę wbito wczoraj w Warszawie pod budowę edukatorium na terenie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Ma to być jedno z najnowocześniejszych w Polsce miejsc, gdzie będzie można poznać kulisy produkcji filmowych.
9: Zamierzamy tutaj prowadzić warsztaty filmowe, ale nie tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, tylko przede wszystkim dla wszystkich miłośników, ludzi zainteresowanych filmem.
1: Dla amatorów?
9: Dla amatorów, dla dzieci, młodzieży. Od budowania elementów scenografii, kostiumy filmowe.
1: Na razie tutaj jest ziemia, są łopaty, a kiedy to wszystko zacznie działać?
9: Zacznie w maju 2028 roku, czyli dokładnie za 20 miesięcy.
1: Z zastępcą dyrektora wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych, Joanną Skierską, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowowicz.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Znamy już wyniki wrocławskiej diagnozy społecznej. To obszerne badanie, które wykonali naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, przepytując mieszkańców miasta, przedsiębiorców, studentów, pracowników umysłowych i fizycznych, seniorów czy młodych ludzi. Wrocławianie dają miastu 8, 7 na 10 możliwych punktów, co pokazuje, że w stolicy Dolnego Śląska żyje się dobrze. Ale są też mankamenty, nad którymi miasto musi popracować. I to właśnie o nich z wiceprezydentem Mateuszem Żakiem rozmawiała reporterka RMF FM. Martyna Czerwińska.
10: Panie prezydencie, ja chciałam zapytać o wyzwania. Ta diagnoza trochę nas, podatników, kosztowała prawie 2 miliony złotych. Co dzięki temu może się poprawić?
11: Tych wyzwań tak naprawdę jest dużo, ponieważ Wrocław z roku na rok się zmienia, a musimy mieć określone kierunki. Diagnoza miała na celu też zbadanie potrzeb, zapatrywań mieszkanek, mieszkańców Wrocławia. Co też ważne z takich wyzwań, to na pewno to jest kwestia coraz bardziej senioralnego społeczeństwa. Jeśli byśmy popatrzyli na demografię, obecnie we Wrocławiu mamy 216 stulatków, a jeśli na przykład zobaczymy na Japonię już jako całość, to jest 100 tysięcy stulatków, więc ta średnia długość wieku będzie się wydłużać. Co też jest warte uwagi, no dzieci się rodzi coraz mniej, więc z jednej strony musimy tak zbudować system, aby ci seniorzy byli oczywiście w ramach dobrowolności aktywni na rynku pracy, więc tutaj duża praca urzędników też, chociażby z Arawem Agencją Aglomeracji Wrocławskiej, pod tym kątem, aby zachęcać przedsiębiorców i do pokazywania, że ten pracownik senioralny to jest bardzo wartościowy, lojalny, doświadczony pracownik. Obecnie powyżej 50 roku życia pracuje co piąta osoba, w przeciągu dekady będzie to co trzecia osoba, tym bardziej, że ta średnia wieku się wydłuża. We Wrocławiu obecnie mamy 8 dziennych domów opieki seniora, 4 DPS-y i musimy zbudować tak tą ofertę miastu. Zresztą to robimy w postaci różnych programów WCRS-u, wrocławskiego też Centrum Seniora, Złotej, Srebrnej, Szmaragdowej Karty, aby ci seniorzy byli jak najbardziej aktywni, a jeśli już nie będą, to żeby robić taką pomoc instytucjonalną, żeby też odciążyć rodzinę. To jest także taka metoda kanapki sandwicha chociażby, czyli ma pani na przykład 60 parę lat, z jednej strony ma pani dzieci, które chcą, żeby pani pomogła w opiece wnukami, ma pani swoją pracę zawodową i jeszcze ma pani swoich starszych rodziców. Więc z jednej strony to jest kwestia seniorów, z drugiej strony kwestia młodych, aby tutaj zbudować takie warunki też pracy, żeby ci młodzi ludzie zostawali we Wrocławiu.
10: A co z transportem? Wrocław jest znany z tych wykolejeń. Trochę śmieją się z nas w Polsce. To się zmieni?
11: Kto się śmieje ostatni. Wykolejenia były kilkanaście lat temu, bo jakbyśmy zobaczyli na siatkę połączeń, to faktycznie było tak, że dużo było starych szyn. My od wielu lat bardzo dużo środków przeznaczamy na tak zwane wymianę tych szyn, bo z jednej strony tak, żeby było jak najmniej wykolejeń, z drugiej strony, żeby te tory były ciche, żeby nie uprzykrzały życia mieszkanek i mieszkańcom Wrocławia.
10: No rozkopane jest w tej chwili bardzo Wrocław.
11: Tak, tylko powiem pani właśnie, to świadczy o tym, że my zmieniamy przykład ostatnio ulicy Trzebnickiej, która w przeciągu kilku miesięcy została wyremontowana, co kiedyś było gdzieś tam niemożliwe. Przykład dodatkowych różnych arterii, które na co dzień są remontowane pod tym kątem, aby ta jakość życia była lepsza. No my też chcemy po prostu kupować nowe też tramwaje. Jeszcze jako radny Rady Miejskiej Wrocławia wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami zgłaszaliśmy pomysł i też zabudżetowaliśmy pieniądze na koncepcję wrocławskiej kolei podziemnej, ale dużo jest takich projektów, które też wymagają wsparcia centralnego, jak chociażby kolej podmiejska.
10: Ale mimo tych zapewnień ponad 70% mieszkańców jako główny środek transportu wymienia wciąż samochód. To znaczy, że ta komunikacja miejska nie jest dla nich atrakcyjną alternatywą.
11: Ja powiem pani taki przykład z własnego doświadczenia. Ja przez kilkanaście lat jeździłem samochodem, zresztą też miałem cały czas samochody służbowe ze względu na pracę, jaką wykonywałem. Byłem menadżerem głównie w koncernie paliwowym i faktycznie później obejmując tekę wiceprezydenta przesiadłem się do MPK i widziałem, jaki skok cywilizacyjny przeskoczyła komunikacja miejska, bo z komunikacją jak z dzieckiem, jak codziennie nią się poruszamy, nie widzimy zbytnich zdań, a jeśli po prostu raz, tak jak w przypadku mojej osoby, to był skok, więc to jest naprawdę bardzo duża nawet nie ewolucja, a rewolucja wręcz.
10: Czyli trzeba ich po prostu przekonać.
11: Trzeba przede wszystkim, myślę, że zawsze ciężko wyjść z naszej strefy komfortu, ale myślę, że trzeba spróbować i zobaczyć, że faktycznie ta komunikacja działa, bo jeśli w godzinach szczytu są autobusy co kilka minut, gdzie często są wydzielone tory, że nie stoi się gdzieś tam w korku, nie trzeba płacić dużo pieniędzy za parkingi, to jaki ja mam interes jako mieszkaniec Widawy, żeby dojechać do rynku, gdzie mam swoje biuro w 35-40 minut, nawet z przesiadką i praktycznie płacąc śmieszne pieniądze w porównaniu z kupnem samochodu, utrzymaniem tego samochodu, z zapłatą za paliwa oraz z wykupem parkingu.
10: 20% mieszkańców Wrocławia to już cudzoziemcy. Co wynika z badania? Czy my sprostaliśmy tym wyzwaniom, które się z tym wiążą?
11: Wrocław zawsze był miastem otwartym, nie było to miasto hermetyczne. Tutaj wrocławianinem się staje, przyjeżdżając następnego dnia. Są oczywiście takie miasta, że trzeba być na przykład przysłowiowym mieszkańcem Krakowa od 5 pokoleń, aby faktycznie być. I tutaj tak naprawdę nikt z nas nie jest od Piasta. Wrocław miał taką bogatą historię, bo jest oczywiście Wrocław piastowski, czeski, habsburski, pruski, a od 1945 roku znowu polski. I tutaj faktycznie my jesteśmy otwarci, bardzo dużo osób przyjechało z Kresów, z Polski centralnej, po powstaniu warszawskim i z różnych miejsc też.
10: Ale tę naszą otwartość, przepraszam, że wchodzę słowa, tę naszą otwartość potwierdzają badania?
11: Jeśli chodzi o badania, to faktycznie z badań wyszło tak, że mieszkańcy młodszego pokolenia, czyli obecni 25, 30, 40-latkowi, bardziej asymilują się z mieszkańcami z różnych innych państw. Mieszkańcy już, powiedzmy, senioralni, również mówiąc młodzież wcześniej urodzona, faktycznie bardziej się integrują z grupami sąsiedzkimi w ramach tej wspólnej nacji.
10: Jakiś pomysł na integrację wrocławian z tymi przybyszami?
11: My jesteśmy bardzo otwartym miastem. Prowadzimy 28, w sumie to NGO-sy prowadzą 28 centrów aktywności lokalnej, gdzie ich wyróżnia różnorodność. Patrzą, jakie są potrzeby oddolne i takie integrują. Ja powiem Państwu, ostatnio byłem na pikniku, na biesiadzie na Nadodrzu i co było zawsze takim wyzwaniem bardzo dużym, czyli asymilacja Romów. A teraz powiem Państwu, że Romowie sami przygotowali gulasz, sami się integrowali. Myślę, my zawsze się boimy tego, co jest nieznane, a asymilując te osoby, patrząc, jakie to osoby są, jest po prostu duża szansa. Mi zawsze zależało, żeby to nie były getta, tylko żeby faktycznie osoby się asymilowały, bo każdy jest na swój sposób wartościowym człowiekiem, tylko te trzeba cechy wydobyć. No, szanowni Państwo, mamy przecież migrację ukraińską, mamy 5 tysięcy Koreańczyków, mamy Niemców, niebawem będziemy dużą inwestycję w gminie Miękinia realizować tajwańską, będą też Tajwańczycy. I to, co ja zawsze mówię, Polska pierwsza Rzeczpospolita była najsilniejszym państwem, kiedy była tolerancyjna, była otwarta, a kiedy stawała się państwem zamkniętym, nie potrafiliśmy się porozumieć, to zniknęliśmy z map na 123 lata.
1: O wynikach wrocławskiej diagnozy społecznej i nie tylko. Z prezydentem Mateuszem Żakiem rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliża się godzina czwarta. Zaczynamy Fakty RMF FM, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, jestem. Trybunał Konstytucyjny znów w centrum politycznego sporu. Powodem ślubowanie sędziego wobec, ale nie w obecności prezydenta. Nawet 15 lat więzienia grozi 66-latkowi podejrzanemu o przygotowanie zamachu na premiera. W jego mieszkaniu znaleziono kilkanaście ładunków wybuchowych. Mieszkańcy Zakopanego protestowali przeciwko planom budowy obwodnicy miasta. Plany zakładają ingerencję w prywatne działki. Zaostrzył się konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęło się od ślubowania, jakie wczoraj rano złożył w Sejmie bez obecności prezydenta ostatni z wybranych sędziów, były minister w rządzie Donalda Tuska, Maciej Berek. Wczorajsze wydarzenia obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Problemem znów było zdanie kluczowe dla uznania ważności przysięgi.
3: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
2: Kluczowe, bo prezydenta przy tym jednak nie było i Karol Nawrocki zareagował na te słowa natychmiast.
4: Nie wiem, przed kim przysięga pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
2: Mimo to Maciej Berek pojechał do Trybunału, gdzie jednak wjazd musiała mu odblokować policja, a wewnątrz podjęcie pracy blokował osobiście prezes Święczkowski.
5: Te osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć. Uniemożliwiłem wejście do części sędziowskiej.
2: Berek miał potem donieść do prokuratury, że wypychając go z pokoju, prezes Święczkowski naruszył jego nietykalność cielesną. Liczba orzekających w Trybunale sędziów się jednak nie zmieniła. Nadal jest ich 10 zamiast 15.
1: W tej sprawie dalej będziemy przyglądali się w faktach, a tymczasem dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu, między innymi na premiera. Tak zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę. W jego mieszkaniu służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Krzysztof N., bo o nim mowa, usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowania do siłowego obalania konstytucyjnych organów państwa. Grozi mu do 15 lat więzienia.
6: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Kilkudziesięciu mieszkańców najstarszej części Zakopanego protestowało przeciwko planom budowy obwodnicy i rozbudowy ulicy Kościeliskiej. Twierdzą, że dopiero niedawno dowiedzieli się, że plany zakładają ingerencję w ich działki. Władze miasta twierdzą, że nie chodzi o zabudowanie tych działek, ale o zapewnienie rezerwy pod planowane drogi.
7: Koło mojego domu 70 cm mamy obwodnica i nikt się nie pyta nic, tak? No to jest chyba nie w porządku troszkę.
8: No ja rozumiem, że dobro publiczne musi być, ale może jakoś nie wszystko całości zabierać człowiekowi, który po prostu sobie to kupił za własne ciężko zarobione pieniądze.
9: Każdy z nas tutaj, którzy przyszli, którzy są tym zainteresowani, będzie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
10: To nie ma związku z budową czegokolwiek w tej chwili. To jest rezerwa terenu pod drogę.
11: Od kilkudziesięciu lat te działki są zajęte pod obwodnicę i to nie jest ani mój wymysł, ani wymysł poprzedniego burmistrza, ani jeszcze poprzedniego, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70. No to daj Boże, za chwilę będzie 60 lat.
1: Z protestującymi, a także Martą Gratkowską z Urzędu Miasta i burmistrzem Zakopanego Łukaszem Filipowiczem rozmawiał Maciej Pałachicki. A na koniec faktów przypominamy jeszcze przygody postaci, którą znają dzieci i dorośli na niemal całym świecie. Ma mały rozumek, ale ogromne serce i nieposkromiony apetyt na małe co nieco. 100 lat temu ukazała się pierwsza książka o przygodach Kubusia Puchatka. Więcej na ten temat w relacji korespondenta RMF FM w Londynie Bogdana Wymorgana.
12: Autor książki Alan Alexander Milne stworzył opowieść o Kubusiu Puchatku, inspirując się zabawkami swojego syna Krzysia. Od tamtej pory niezgrabny pluszowy miś stał się światowym fenomenem, wychowując pokolenia dzieci na całym świecie. 50 milionów sprzedanych egzemplarzy przetłumaczonych na 50 języków zrobiło swoje. 100 lat od literackiego debiutu Puchatek, Prosiaczek i Kłapouchy są stałymi ikonami popkultury, bo choć świat wokół nas się zmienia, nie do poznania, to prosta mądrość, życzliwość i przyjaźń ze stumilowego lasu wciąż pozostają bezcenne.
1: No dodajmy, że najdroższe jak dotąd unikatowe, limitowane, podpisane wydanie książki o Kubusiu Puchatku z 1926 roku zostało sprzedane za 12 500 dolarów. Był to jeden z zaledwie 350 egzemplarzy wydrukowanych na ręcznie czerpanym papierze, opatrzony autografami zarówno autora, jak i ilustratora.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 24 Wrocław. Radio informacyjne.
1: Coś tam było. Człowiek! Może dostał? Może!

0: Zbliża się godzina piąta, zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Dziś rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Polska chce mocniejszej ochrony granic i zaostrzenia zasad wizowych dla Rosjan. Nawet 500 zwierząt mogło ucierpieć w zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. 5 osób już usłyszało zarzuty. Imieniny ulicy Święty Marcin z nowym programem. Poznań szykuje zmiany w obchodach 11 listopada. Większa elastyczność w ochronie granic, utrzymanie ich ochrony jako priorytetu unijnej polityki migracyjnej i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. To trzy postulaty polskich władz na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Ten rozpoczyna się już dziś. W faktach z nami Katarzyna Szymańska-Borginą o tym, co konkretnie Polska chce uzyskać na szczycie Unii.
2: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. W Ceucie napływ migrantów był nagły i gwałtowny, a na granicy z Białorusią presja jest permanentna. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę. Chce również utrzymania ochrony granic jako priorytetu Unii oraz zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan, w tym zakazu wjazdu dla byłych i obecnych rosyjskich żołnierzy.
1: W Londynie tymczasem Wołodymyr Zełenski spotkał się z brytyjskim premierem Andym Burnhamem. O znaczeniu tych rozmów korespondent RMF FM Bogdan Frymorka.
3: Rzadko zagraniczni dygnitarze przyjmowani są z wojskowymi honorami na Downing Street, ale dla prezydenta Zełenskiego zrobiono wyjątek. Serdeczny uścisk dłoni pod czujnym okiem królewskich gwardzistów narzucił ton temu spotkaniu. Wołodymyr Zełenski nie opuści Wielkiej Brytanii z pustymi rękami. Do Ukrainy trafi kolejna partia pocisków przeciwrakietowych, a także przyspieszone zostaną obiecane już dostawy dronów. Premier Andy Burnham, zachowując dyplomatyczną ostrożność, zaznaczył, że będzie starał się odbudowywać mosty zburzone między Waszyngtonem a Kijowem. Oprócz niesienia bezpośredniej pomocy Ukrainie, taka zawsze była rola brytyjskiej administracji od początku tego konfliktu.
4: To są fakty RMF FM.
1: Są zarzuty dla 5 osób związanych z zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Wałbrzychu podejrzewa właścicieli ogrodu o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z tymi oskarżeniami nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy i pracownicy zoo, którzy utrudniali służbom wywożenie zwierząt do nowych ośrodków.
5: Dla mnie to jest chora sytuacja. Są wywożone zwierzęta. Co roku jestem tutaj z dziećmi. Co roku widzę postępy. Rozbudowane jest coraz bardziej zoo. Zwierzęta są zawsze zadbane, dobrze są traktowane.
6: Wiem, jaki był stan zwierząt, wiem, jakie miały warunki.
7: Pan jest pracownikiem ogrodu?
6: Tak, jestem pracownikiem ogrodu. No i mogę zaświadczyć, że zwierzęta miały dobre warunki, co też potwierdzał ten powiatowy weterynarz.
5: Dla mnie to jest nie do pojęcia. Ktoś chciał zniszczyć człowieka z sercem do zwierząt i brawo, udało mu się to pod przykrywką sądu, policji i tego wszystkiego.
1: Według prokuratury poszkodowanych ma być jednak ponad 500 zwierząt. Organizatorzy imienin ulicy Święty Marcin, czyli głównych obchodów, które 11 listopada odbędą się w Poznaniu, zapowiadają zmiany w programie wydarzenia. W faktach reporter RMF FM Beniamin Chłopak-Piłat. W ubiegłym roku korowodu nie było, a jak będzie on wyglądał podczas planowanej właśnie edycji?
8: Ponad 300 postaci nie przejdzie całą ulicą Święty Marcin, a jedynie jej fragmentem, a trasa całego korowodu prowadzić będzie przez kilka ulic dochodzących do głównej arterii centrum Poznania. To ma ułatwić oglądanie korowodu publiczności, przekonuje Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek.
9: Będzie rzeczywiście lepiej dostępny z różnych stron, więcej osób będzie mogło go zobaczyć. Będzie też na pewno bezpieczniejszy, komfortowy, bardziej do oglądania dla osób z niepełnosprawności, dla seniorów, czy dla rodzin z małymi dziećmi, z wózkami.
8: Nowością będzie transmisja na żywo, którą będzie można oglądać w sali wielkiej Zamku Cesarskiego w Poznaniu.
1: Zapowiadał Beniamin Kubiak-Piłat. A ja tymczasem zapraszam już na poranne wydanie faktów. Najnowsze informacje z Polski i ze świata przygotują Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: 5:30 na zegarach, to oznacza, że zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami w studiu Magdalena Wojtoń. Dzień dobry. Słuchamy.
1: To fakty w RMF FM. Jest czwartek, 15 dzień października. Wschód słońca dopiero 7:02. W tych faktach Trybunał Konstytucyjny, prokuratura będzie sprawdzać, czy Maciej Berek był szarpany podczas wizyty w Trybunale. W Hamburgu ruszył proces Serhija K. Ten Ukrainiec jest oskarżony o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Prokuratura ma sprawdzać, czy Maciej Berek był szarpany podczas wizyty w Trybunale Konstytucyjnym. Wybrany przez Sejm sędzia, były minister w rządzie Donalda Tuska, wczoraj rano złożył ślubowanie w gabinecie marszałka. Bez obecności prezydenta, po czym pojechał do siedziby Trybunału.
2: Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności wszyscy my, którzy tutaj jesteśmy, zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję.
1: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski stwierdził, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. Dodał, że osoby, które nie złożyły ślubowania w obecności prezydenta, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej siedziby Trybunału, ale on im to uniemożliwił.
3: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta.
1: Sędziowie Trybunału zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia od nich ślubowania, abdykuje z obowiązków nałożonych na niego w Konstytucji. Oświadczył z kolei premier Donald Tusk. Zapowiedział, że rząd będzie przywracał ład prawny dostępnymi państwu metodami. Przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa oraz szerokim zainteresowaniu mediów ruszył w Hamburgu proces Serhija K. Ukrainiec jest oskarżony o kierowanie zespołem, który ponad 4 lata temu miał wysadzić gazociągi Nord Stream. Prokurator przeczytał akt oskarżenia. Serhijowi K. był on tłumaczony na ukraiński. Mężczyzna nie zabrał głosu. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Dzisiaj wrócimy do tematu brakujących pieniędzy na komisje orzekające o niepełnosprawności. Będziemy łączyć się z naszymi reporterami w regionach. Usłyszymy też reakcję rządu. Nie zapominamy oczywiście o zamieszaniu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
4: Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny.
5: To jest system dyktatorski.
1: Nasz dziennikarz spróbuje przewidzieć, jak dalej będzie rozwijać się ta sprawa. Zapraszamy, jak zawsze, na publicystykę o poranku. Po 7 w Radiu RMF 24 Michał Zieliński porozmawia z Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości. Godzinę później gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24 będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. W porannych faktach także długoterminowe prognozy pogody. Czy będzie złota polska jesień? Zobaczymy, liczymy na to. Oraz piłka nożna, bo grała Liga Mistrzów, a dzisiaj polskie kluby zagrają w Lidze Europy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: zegarach czas poznać najważniejsze fakty. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski w Studiu Faktów. Zaczynamy.
1: Dzień dobry. Spór o Trybunał Konstytucyjny, nowa odsłona.
2: Prezes Trybunału nie dopuścił do orzekania sędziego Macieja Berka.
1: Ten z kolei zawiadomił prokuraturę, że naruszona została jego nietykalność cielesna.
2: 66 spraw skierowanych do sądu po ostatniej serii gruźb i ataków w szkołach.
1: Benzyna?
2: Powyżej 7 zł za litr.
1: Za olej napędowy?
2: Płacimy o poranku ponad 8. To są ustalone na dziś ceny paliw w programie CPN.
1: Spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nierozstrzygnięty. Do orzekania nie został dopuszczony kolejny z sędziów, wybrany przed miesiącem przez Sejm, były minister Maciej Berek.
2: Jak zwraca uwagę nasz dziennikarz, złożone przez niego ślubowanie nie poprawiło jego sytuacji. Wręcz przeciwnie, przed wjazdem Berka i innych sędziów na teren Trybunału doszło wczoraj do przepychanek policji z protestującymi i przedstawicielami środowisk prawicowych. O szczegółach Tomasz Skory.
3: Problem z jego wygłoszoną rano w Sejmie przysięgą był dokładnie taki sam, jak w wypadku czterech innych sędziów.
4: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
3: Mówił sędzia i nieobecny na uroczystości prezydent reagował natychmiast.
5: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
3: Jeśli Berek nie jest sędzią, to prezes Trybunału Konstytucyjnego nie przyjął go do pracy. A o tym, że po rozmowie doszło nawet do naruszenia nietykalności cielesnej Berka, miał on donieść do prokuratury na prezesa Święczkowskiego.
2: Do tego sporu Trybunał wrócimy w kolejnych faktach. 66 spraw skierowała policja do sądów rodzinnych po niedawnej serii ataków w szkołach i groźby w internecie.
1: O szczegółach mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, pytany przez Piotra Salaka w popołudniowej rozmowie w RMF FM i radiu RMF 24.
6: 66 spraw, to rozumiem, jakiego typu są to sprawy. To są groźby?
7: To są groźby, posiadanie niebezpiecznych narzędzi.
6: Jacy to są ludzie? Czy to byli ludzie znani wcześniej policji? Czy nie? Ci wszyscy zatrzymani?
7: Panie redaktorze, w większości przypadków to są młodzi ludzie i tak jakbyśmy podzielili te wszystkie sprawy, z którymi mamy do czynienia, na trzy kategorie, to są po pierwsze ta największa, to jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci, to jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami się nakręcają i komunikują w sieci odnośnie swojego tutaj zachowania. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka z generałem Markiem Boroniem jest na rmf24.pl.
2: Są areszty ekstradycyjne dla dwóch Turków, którzy zostali zatrzymani w Niemczech pod zarzutem podpalenia instalacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
1: Taką decyzję podjął niemiecki sąd. Podejrzani wpadli na podstawie wystawionego przez Polskę europejskiego nakazu aresztowania. Krzysztof Zasada.
8: Teraz sąd wyznaczy rozprawę, podczas której zapadną decyzje dotyczące wydania cudzoziemców w Polsce. Nie wiadomo jeszcze, kiedy to nastąpi. Zatrzymani mają teraz czas na zaskarżenie aresztowania. Dodatkowo sąd, wydając postanowienie, nie wyznaczył terminu, do kiedy mają być za kratami, określając, że zastosowano ten środek na czas procedury ENA. Niemieckie służby wyjaśniają też, czy związki z obywatelami Turcji mają także zatrzymani w Niemczech, kobieta i mężczyzna. Pod uwagę brane jest, że pomagali podejrzanym o sabotaż. Jeśli się to potwierdzi, polska prokuratura zapowiada kolejne wnioski do sądu o wydanie ENA, by i te osoby ściągnąć do naszego kraju.
1: Paliwa w czwartek znów powyżej 7,8 zł za litr, zgodnie z ostatnim obwieszczeniem ministra energii.
2: Litr benzyny 95, o grosz powyżej złotych 7. Olej napędowy 8 zł i 5 groszy za litr. Ceny maksymalne benzyny są zatem niższe niż wczoraj, wyższe natomiast dla diesla. Rozpędzeni za to piłkarze Aston Villa w Lidze Mistrzów pokonali Fenerbahce Stambuł 6-0, a nawet tureckim komentatorom udzieliła się ta boiskowa niemoc.
9: Jackson! I kisa też!
2: Dwie bramki Nicolasa Jacksona, a w drużynie z Birmingham na boisku Matty Cash.
1: Real Madryt, choć do 82 minuty przegrywał, z Rzymu wyjeżdża ze zwycięstwem.
2: 4-3 pokonana Roma, decydującą bramkę zdobył były piłkarz tej drużyny, Antonio Rüdiger. Rzym zawiedziony, bo w tym meczu Roma jeszcze 8 minut przed końcem regulaminowego czasu prowadziła 3-1.
1: To jeszcze szlagier City kontra PSG.
2: Manchester City u siebie na oczach byłego trenera Pepa Guardioli przegrał z Paris Saint-Germain 2-4, a więcej piłki po 6:30 w Faktach Sportowych.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Dzień dobry, Daniel Chawrylenia z tej strony. Jak zawsze kilka minut po godzinie 6, żeby dobrze rozpocząć nowy dzień w RMF 24 Wrocław, przypominamy najważniejsze wydarzenia z ostatniej doby, a więc bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy.
12: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
11: Szaleńczy atak we Wrocławiu. We wtorek mężczyzna napadł na kierowcę skutera, ukradł samochód, a następnie wbiegł do galerii handlowej, gdzie okaleczył się nożem zabranym z jednej z restauracji. Napastnik został już zatrzymany i czeka na przesłuchanie, a o szczegółach w środę mówił w RMF 24 Wrocław rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz.
13: Zaczęło się w okolicach ulicy Dyrekcyjnej, gdzie mężczyzna z nieznanych powodów zaatakował kierującego skuterem stojącego na czerwonym świetle, w cudzysłowie. Na pomoc pokrzywdzonemu ruszyła kobieta, która również stała na tym skrzyżowaniu. Wyskoczyła ze swojego samochodu na pomoc mężczyźnie zaatakowanemu przez napastnika. Napastnik wykorzystał ten moment, wsiadł za kierownicę samochodu kobiety i uciekł z miejsca zdarzenia. Kiedy dotarł do ulicy Więckowskiego, tam nie mogąc przejechać przez ulicę, opuścił pojazd, usiłował zabrać inny samochód należący do innej kobiety, wobec której również zastosował przemoc fizyczną. No, z uwagi na postawę kobiety nie udało mu się zabrać tego pojazdu, uciekł pieszo. Policjanci zostali zaalarmowani o tych zdarzeniach, podjęli czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie napastnika. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu, dokąd pieszo uciekł właśnie. Dokonał samookaleczenia nożem, który zabrał z jednej z restauracji.
11: Zatrzymany to 38-letni Polak. Co ważne, wbrew medialnym doniesieniom, prokuratura nie potwierdza, by ktokolwiek poza napastnikiem odniósł obrażenia od ciosów nożem. Więcej informacji w tej sprawie mamy poznać dzisiaj, a wy z pewnością usłyszycie o nich w Faktach RMF 24 Wrocław. Pod lupą wrocławskich śledczych znalazło się też tragiczne zdarzenie we wrocławskim szpitalu, zdradził Faktom Jakub Dłubacz. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci pacjenta Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.
14: Postępowanie zostało zakwalifikowane z artykułu 151 kodeksu karnego, który mówi o podejrzeniu namowy lub udzielenia pomocy w doprowadzeniu człowieka do targnięcia się na własne życie. No, prokurator prowadzący postępowanie, czy też ten, który był na miejscu ujawnienia zwłok, uznał, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zgonu była, ale to mówię, to jest kwalifikacja robocza, taka wstępna, było samobójcze targnięcie się na własne życie przez tego człowieka. No i w tym kierunku prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. Oczywiście, jeśli materiał dowodowy uzyskany, zgromadzony w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego pozwoli na ustalenie innego przebiegu zdarzenia, innego stanu faktycznego, no to ta kwalifikacja wówczas ulegnie zmianie.
11: Do tego zdarzenia miało dojść w połowie sierpnia. Dodajmy, że w przesłanym do nas oświadczeniu placówka twierdzi, że spełniła wszystkie obowiązujące procedury, a z uwagi na prowadzone przez prokuraturę śledztwo nie udziela dalszych informacji. Z kolei aż 9 zarzutów z planowaniem siłowego obalenia władz państwowych, w tym premiera i Rady Ministrów na czele, usłyszał 66-letni wrocławianin Krzysztof N. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, mężczyzna gromadził materiały wybuchowe, które miały posłużyć do przeprowadzenia zamachu. Za najpoważniejsze z zarzucanych czynów grozi mu od 2 do 15 lat więzienia.
15: W niedzielę w godzinach popołudniowych w mieszkaniu wytypowanym w oparciu o informacje przekazane przez anonimowego informatora. W mieszkaniu tym trwały bardzo długie czynności, czynności polegające na przeszukaniu. W trakcie tych czynności ujawniono kilkanaście przedmiotów, z których po zoględzinowaniu na miejscu, w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe, co doprowadziło do zatrzymania właściciela mieszkania, którym okazał się ten mieszkaniec Wrocławia. Tych improwizowanych ładunków wybuchowych zostało zabezpieczonych kilkanaście. Zostały one po przewiezieniu do Warszawy zoględzinowane przez biegłego z zakresu materiałów wybuchowych. Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych. Powinny być one zweryfikowane, te ustalenia, jeszcze w drodze eksperymentu procesowego, który w ciągu ostatnich 2 dni nie mógł się jeszcze odbyć. Natomiast planowane jest przeprowadzenie go w ciągu najbliższych dni celem ustalenia siły rażenia i siły, jaką mogą w trakcie tego wybuchu, detonacji przelatywać te metalowe przedmioty znajdujące się wewnątrz tych ładunków, zmodyfikowanych ładunków pirotechnicznych. Oprócz tego ujawniono również kuszę szeroką, bardzo dużą ilość metalowych bełtów o ostrych zakończeniach, również przedmioty przypominające broń, które wstępnie zostały zakwalifikowane jako broń albo alarmowa, albo o charakterze pneumatycznym. Natomiast, proszę Państwa, zabezpieczona została również lista osób, które nawiązywały kontakt z tym mężczyzną. W związku z zabezpieczeniem sprzętu informatycznego na terenie tego mieszkania zostały ujawnione również po wstępnych oględzinach dokonywanych przez CBŚC analizy nagrań, które były pierwotnie zamieszczane w internecie, wskazujące na utworzenie określonej grupy o charakterze eksternistycznym.
11: Krzysztof N. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, a prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
12: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
11: W środę zapadł pierwszy wyrok w głośnej sprawie wrocławskich ogródków gastronomicznych. Przypomnijmy, miasto nalicza kary za duże konstrukcje na rynku, które zgodnie z decyzją konserwatora zabytków powinny zniknąć. Część restauratorów nie godzi się z tymi wytycznymi i zdecydowała się na walkę sądową. Jest już pierwsza decyzja. Sąd rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia oddalił pozew jednego z nich, uznając wypowiedzenie umowy za zasadne. Miasto nie jest tym zaskoczone, mówił w rozmowie z reporterką Faktów RMF 24 Wrocław Pauliną Niedźwiedzińską Michał Gus z biura prasowego wrocławskiego magistratu.
16: Wyrok nie jest prawomocny i to pewnie nie jest jeszcze koniec sprawy, ale mogę powiedzieć tak. Jeden z restauratorów pozwał miasto Wrocław o niesłuszne wypowiedzenie mu umowy na prowadzenie ogródka restauracyjnego. Zapadł wyrok w pierwszej instancji. Sąd rejonowy Wrocław Śródmieście orzekł w całości na korzyść gminy Wrocław, to znaczy potwierdził, że wypowiedzenie umowy temu restauratorowi było zasadne.
17: Dużo jeszcze takich spraw sądowych przed miastem?
16: Myślę, że dużo, natomiast ta pokazuje jakby pierwszą taką jaskółką jest, w jakim kierunku to może postępować. My nie jesteśmy zaskoczeni takim wyrokiem sądowym. Od początku staliśmy na stanowisku pewności kroków, które miasto Wrocław wykonuje.
11: Dodajmy, że aktualne kary nałożone na restauratorów za bezumowne ogródki sięgnęły już 900 tysięcy złotych. Do sprawy będziemy wracać także dzisiaj w Faktach RMF 24 Wrocław. Polecamy się Waszej uwadze. W środku tygodnia informowaliśmy też, że budowa węzła przesiadkowego u zbiegu ulic Dubois i Drobnera wkracza w decydującą fazę. W najbliższych dniach na miejscu układane będą kolejne warstwy nowego asfaltu i wszystko wskazuje na to, że prace zostaną zakończone w pierwszym kwartale przyszłego roku. To istotna dla pasażerów MPK inwestycja, przekonuje Krzysztof Świercz z wrocławskich inwestycji.
18: Rozpoczynamy ostatni taki poważną zmianę organizacji ruchu związaną z przebudową skrzyżowania Dubois i Drobnera. Przypomnę słuchaczom Radia RMF, że budujemy węzeł komunikacyjny na ulicy Drobnera. Spowoduje on to, że nie będziemy musieli biegać po kilku przystankach, ale będziemy mogli już za kilka miesięcy skorzystać z peronów, które będą bezpieczne, będą wygodne i będzie można się na nim zatrzymać zarówno tramwajem, jak i autobusem, tak żeby jeśli ktoś będzie musiał skorzystać z przesiadki, nie będzie musiał biegać po całym dość ruchliwym skrzyżowaniu. Dodając jeszcze, że te przystanki będą zielone. Będziemy mieli 8 drzew posadzonych na obu peronach przy ulicy ulicy Drobnera. Ja przypomnę tylko słuchaczom, że dotychczasowe przystanki były jednymi z najwęższych w Polsce. Te będą pełnowymiarowe, tak żeby można było dostosować je do potrzeb dużego ruchu, jaki mamy w tym miejscu. Teraz, tak jak wspomniałem, wchodzimy w ostatni etap prac drogowych. Właśnie układamy masę bitumiczną i będziemy ją układać w najbliższych dniach na tym obszarze, szczególnie na ulicy Libła, ale także na ulicy Drobnera. Po tych pracach budowlanych w sobotę, w nocy właściwie z piątku na sobotę wprowadzimy organizację ruchu. Ona będzie polegała na tym, że kierowcy jadący w stronę ulicy Drobnera od strony ulicy Pomorskiej będą mogli skorzystać już z ulicy Libła i skręcić w prawo w kierunku mostu Fosunii Uniwersyteckich. W obecnej organizacji ruchu kierowcy jadą ulicą Libła i następnie muszą kierować się w lewo w kierunku ulicy Jedności Narodowej lub też Probusa lub też placu Bema. Od soboty będziemy mogli skręcić także w prawo w kierunku mostów uniwersyteckich. To będzie zmiana na plus, ale jak to przy takich zadaniach, także mamy małe utrudnienie. Utrudnieniem będzie brak możliwości wyjazdu od strony ulicy Pomorskiej, tak jak to dziś jest możliwe, w ulicę Cybulskiego. Więc ulica Cybulskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Drobnera będzie ulicą zaślepioną na czas tych kilku tygodni, które będziemy realizować tam prace związane z przebudową sieci podziemnej, a następnie z otwarzaniem i budową nowej nawierzchni. Ja przypomnę, że inwestycja na ulicach Libła i Drobnera jest inwestycją dofinansowaną z Unii Europejskiej i to jest inwestycja, która kosztuje nas ponad 43 miliony złotych. Wszystko wskazuje na to, że zakończymy ją w pierwszym kwartale 2027 roku, więc wyprzedzimy na pewno harmonogram.
12: Tym żyje Wrocław.
11: W środę we Wrocławiu odbyła się też ważna lekcja na temat handlu ludźmi. W okolicach Hali Stulecia policja i Straż Graniczna prowadziły specjalną akcję edukacyjną. Do późnego popołudnia można tam było odwiedzić Escape Truck. To niezwykła ciężarówka, w której uczestnicy musieli współpracować i rozwiązywać logiczne zagadki, by wydostać się z zamknięcia. Wnętrze pojazdu wiernie oddawało dramatyczne warunki, w jakich przetrzymywane są ofiary handlarzy ludźmi. Dlaczego takie uświadamianie jest dziś tak potrzebne? Bo jak przyznaje podporucznik Małgorzata Potoczna ze Straży Granicznej, skala tego procederu wciąż jest ogromna.
19: Jest to współczesna forma niewolnictwa, w której człowiek jest narzędziem nielegalnego zysku. Skala ekonomiczna tego procederu jest ogromna, generuje miliardy dolarów nielegalnych zysków rocznie. Handel ludźmi może przybierać różne formy, między innymi od wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, zmuszanie do żebractwa, jak i również przymusowych małżeństw czy handel organami. Szczególne znaczenie ma dziś problem pracy przymusowej, z której spotykają się najczęściej funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. W 2025 roku cała Straż Graniczna zidentyfikowała 52 ofiary handlu ludźmi, zaś w tym roku, w 2026, już Straż Graniczna zidentyfikowała 56 ofiar, z czego 14 w nadodrzańskim oddziale Straży Granicznej. Ofiary te pochodziły z Kolumbii, Gwatemali, najczęściej werbowane są z najuboższych zakątków świata, na przykład z Ameryki Południowej czy Łacińskiej.
11: A jak w ogóle dochodzi do takich sytuacji i na co uważać?
19: Ofiary mogą być werbowane pod pozorem atrakcyjnego zatrudnienia, następnie pozbawiane wynagrodzenia, pozbawiane dokumentów oraz kontaktu z bliskimi. Są to osoby najczęściej z trudną sytuacją materialną, nie znające języka, bez doświadczenia.
11: A o tym, jak silne emocje wzbudziło takie doświadczenie, mówiły RMF 24 Wrocław podinspektor Emilia Kosma oraz jedna z uczestniczek, pani Kamila.
20: Oprócz tych wizerunkowych, tak, emocji, są to emocje też dźwiękowe, no i przede wszystkim zapachowe.
21: Bardzo drastyczne widoki. Myślę, że dla każdego warte do zobaczenia. Takie doświadczenie każdy powinien w swoim życiu odczuć, żeby wiedzieć, jak ten handel się przejawia. No, ten brud, brak higieny. No, myślę, że taka gra jest bardzo potrzebna do społeczeństwa i każdy powinien w taką grę zagrać. Oprócz inteligencji trzeba mieć jeszcze jakąś inteligencję emocjonalną, która pomoże tutaj przetrwać psychicznie tę scenarię.
11: I na tym kończymy przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatniej doby we Wrocławiu, a już o 6.30 najnowsze fakty z kraju i ze świata. Chwilę po nich, jak co dzień, Rafał Jędraszek powie, co nowy dzień przyniósł we Wrocławiu. My słyszymy się później. Dobrego dnia.
12: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: RMF24.
1: Ogłoszenie.
2: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
3: W tym tygodniu pytamy, jak uchronić dzieci przed niebezpiecznymi treściami w internecie.
2: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 w piątek po 12.
4: Reklama. Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
10: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia,

0: Egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.

0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
2: O poranku problemy z przejazdem na Krajowej 9 na Mazowszu. Ostrzegacie w telefonach na gorącą linię RMF FM.
3: Koło Iłży na łuku drogi zderzyły się o poranku dwie ciężarówki.
4: Za miejscowością Iłża w kierunku Radomia w obie strony jest zablokowana, czyli Ostrowiec, Świętokrzyski, Radom zablokowana. Całkowicie.
3: Ostrzegamy kierowców razem z naszym słuchaczem.
2: 600-700-800 to jest numer naszej gorącej linii RMF FM. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia od nich ślubowania, abdykuje z obowiązków nałożonych na niego w Konstytucji. Tak sytuację wokół Trybunału ocenił premier.
3: I Donald Tusk zapowiada, że rząd będzie przywracał ład prawny dostępnymi państwu metodami.
5: Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i Konstytucję. Nikt w Polsce, nawet prezydent, nie ma prawa, aby narażać interes obywateli, interes państwa na szwank.
2: Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił przed siedzibą Trybunału, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu.
6: Oni nie chcą prawa, nie chcą sprawiedliwości. Dla nich ich wola jest prawem. To jest system dyktatorski, absolutystyczny.
3: Jarosław Kaczyński deklaruje, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Już teraz zapraszamy na rozmowę o 7:00 w informacyjnym radiu RMF 24.
2: Za pół godziny tuż po faktach gościem Michała Zielińskiego będzie Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów obfitował w bramki. We wszystkich wczorajszych meczach padło ich aż 46.
2: Champions League otwiera pierwsze dzisiaj fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk. W którym meczu padło najwięcej goli?
8: W starciu Lasku Linz z Liverpoolem, bo aż 9, a zespół z Anglii wygrał na wyjeździe 6-3. Najwięcej emocji wzbudziło jednak spotkanie Romy z Realem Madryt. Królewcy przegrywali już 1-3. Byli jednak w stanie odwrócić losy meczu, a zwycięską bramkę na 4-3 zdobył tuż przed końcem spotkania Rudiger. W drugim hitowym starciu PSG pokonało na wyjeździe 4-2 Manchester City. Jednak już po pierwszej fantastycznej połowie w wykonaniu Paryżan, no, prowadzili oni już 3-0. To był naprawdę ekscytujący mecz, zdecydowanie. Uważam, że to, czego spodziewaliśmy się przed spotkaniem, faktycznie się wydarzyło, kiedy ogląda się mecz na takim poziomie. Dwie drużyny starające się grać w piłkę, stosując wysoki pressing, to właściwie można było tego oczekiwać. Mówił po meczu szkoleniowiec PSG Luis Enrique, a za około godzinę grę o awans do ćwierćfinału turnieju w chińskim Wuhan rozpocznie Maja Chwalińska. Rywalką polskiej tenisistki wyżej notowana Iwa Jowicz z USA. Chwalińska nie jest faworytką tego spotkania, a dziś jeszcze awans do najlepszej ósemki turnieju w Chinach zagra Iga Świątek. Najwyżej notowana z polskich tenisistek zmierzy się około 13 polskiego czasu z Ashlyn Kruger z USA. A na koniec jeszcze Liga Mistrzów, ale ta w wykonaniu piłkarzy ręcznych. Drugą porażkę w fazie ligowej zanotowała Industria Kielce. Mistrzowie Polski przegrali na trudnym terenie w niemieckim Magdeburgu 27-30, chociaż do przerwy prowadzili jedną bramką.
9: W drugiej połowie przeciwnik wykorzystywał nasze błędy, nam troszeczkę zabrakło skuteczności, do tego doszło parę kart dwuminutowych. Przez cały mecz byliśmy w grze i kąsaliśmy przeciwnika, który jest aktualnie top 3 w Europie.
8: Mówił Michał Olejniczak, gracz Industrii, a z trzecią wygraną Orlen Wisła Płock, która we własnej hali pokonała 33-32 Vardar Skopje i utrzymała drugie miejsce w swojej grupie.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF 24.
10: Rafał Jędraszek, mówię dzień dobry w RMF 24 Wrocław o poranku. Mam nadzieję, że faktycznie 15 dzień października, czwartek, będzie dla was dobrym dniem, ale nie obejdzie się bez przeszkód. Od godziny 7 do 16 niektórzy z mieszkańców w stolicy Dolnego Śląska muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Planowane wyłączenia obejmą ulicę Petrażyckiego, tam numery od 65 do 79 i od 62 do 70A. a także ulicę Kadłubka, tam numery nieparzyste od 25 do 27 oraz Bieńkowskiego 1. Do tego wyłączeń prądu trzeba spodziewać się dzisiaj przy Trauguta, numery nieparzyste od 97 do 109. O poranku w RMF 24 Wrocław zaglądamy teraz na promenadę staromiejską, której część jest obecnie rewitalizowana. Prowadzone są prace na odcinku od ulicy Piotra Skargi do Oławskiej i obejmują między innymi budowę nowych alejek, montaż obrzeży oraz umocnień skarb, co ma zapobiec ich erozji. Modernizacja przewiduje również instalację nowych elementów małej architektury, likwidację barier architektonicznych oraz zagospodarowanie wód opadowych. Do tego posadzone zostaną nowe drzewa oraz roślinność o rozbudowanym systemie korzeniowym, co ma dodatkowo wzmocnić teren. Obecnie zamknięty pozostaje fragment promenady między Kołłątaja a ulicą Nową. Kolejne prace obejmą odcinek od Nowej do Oławskiej. Przejazd rowerowy przez ulicę Nową do Oławskiej pozostanie dostępny przez cały czas prowadzenia robót. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 9 700 000 zł, z czego część środków pochodzić będzie z funduszy unijnych. Zakończenie prac planowane jest na jesień przyszłego roku. Tymczasem już jutro powinien zostać przywrócony ruch na kładce przy ulicy Nabycińskiej. Przypomnijmy, od zeszłego piątku przeprawa dla pieszych i rowerzystów biegnąca nad ulicą Legnicką we Wrocławiu jest zamknięta. Na zlecenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta prowadzone są tam prace wzmacniające całą konstrukcję, które mają na celu zabezpieczenie obiektu do momentu jego planowanej rozbiórki, co ma nastąpić dopiero w przyszłym roku. W miejsce kładki powstanie naziemne przejście dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną. A teraz coś dla miłośników książek. We Wrocławiu ruszyła 15. edycja Bruno Schulz Festiwalu. Wydarzenie zainaugurowano wczoraj w hali stulecia światową premierą najnowszej powieści noblistki Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo. A teraz, jak mówi nam Ewa Dąbrowska, koordynatorka festiwalu, czas na spotkania z autorkami i autorami, które odbywać się będą w klubie Proza oraz we Wrocławskim Domu Literatury.
11: Co roku staramy się, żeby ten festiwal miał swoją międzynarodową odsłonę i w tym roku udało nam się wyjątkowo mocno, bo będą z nami gwiazdy ze swoich krajów, bo będzie z nami najpopularniejsza litewska pisarka Kristina Sabaliauskaitė, z którą spotkamy się już w piątek. To jest pisarka, historyczka sztuki, jej książki sprzedają się najlepiej na Litwie. Będzie z nami też, to już w czwartek, pisarz białoruskojęzyczny, z którym porozmawiamy o jego najnowszej powieści Psy Europy, która z kolei na Białorusi jest zakazana. Cały nakład zniszczono i myślę, że to jest na tyle duży fenomen, na tyle interesująca kwestia, że warto o tym mówić, warto posłuchać tej rozmowy. A na sam koniec festiwalu, tak jak zaczynamy światową premierą książki Olgi Tokarczuk, to kończymy spotkaniem z pisarzem z drugiego końca świata, bo będzie z nami Richard Flanagan, to jest pisarz pochodzący z Australii. Z nim też porozmawiamy o najnowszej książce, bo Bruno Schulz Festival to w dużej mierze rozmowy o książkach, bo to jest jeden z autorów wymienianych jako pretendenci do Nagrody Nobla Literackiej.
10: Dodajmy, że w programie festiwalu przewidziano dyskusję na temat literatury dla młodzieży w czasach PRL-u, historii Niemców na Dolnym Śląsku oraz losów Polski widzianych przez pryzmat warszawskiej kamienicy. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w rozmowach o kryzysie w międzywojennej Polsce i biografiach poetek. A wielkim finałem festiwalu będzie wręczenie Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Uroczysta gala odbędzie się w najbliższą sobotę o 19 we wrocławskim Imparcie. I na koniec pierwszej części naszego porannego spotkania Piłkarski Śląsk Wrocław, który organizuje specjalną akcję dzieci na stadionie, a wszystko podczas najbliższego domowego meczu z Wieczystą Kraków, który odbędzie się 25 października. Dla grup dzieci i młodzieży do 15 roku życia, pochodzących z placówek edukacyjnych, opiekuńczych, akademii, gmin oraz klubów partnerskich przygotowano bezpłatne bilety na trybunę D. Wiele atrakcji czeka na najmłodszych, a zgłoszenia grup przyjmowane będą do 21 października poprzez formularz online. Na każde 10 dzieci powinno przypadać 2 dorosłych opiekunów. A my w RMF 24 Wrocław słyszymy się po muzycznej przerwie jeszcze przed 7.
7: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Rafał Jędraszek, kłaniam się ponownie o poranku. W poprzednim wejściu w RMF 24 Wrocław na początku mówiliśmy o problemach z elektrycznością. To za chwilę uprzedzę Was, drodzy słuchacze, o utrudnieniach związanych z planowanymi wyłączeniami wody i energii cieplnej. Ale zanim, to na razie krótkie przypomnienie, że dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się proces dotyczący tak zwanej afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Prokuratura postawiła mu kilka zarzutów, w tym wręczenie korzyści majątkowej byłemu rektorowi tej uczelni w zamian za uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych Executive Master of Business bez ich faktycznego ukończenia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prezydent Wrocławia nie przyznaje się do winy i zapowiada obronę swoich racji przed sądem. To teraz zapowiadane informacje o utrudnieniach. W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w godzinach między 8 a 16 mogą wystąpić utrudnienia w budynkach przy ulicy Pawiej 9, a także pod numerami od 13 do 26 i od 30 do 32 oraz przy ulicy Terenowej 1 oraz 1B. Natomiast służby wodociągowe apelują do mieszkańców o wcześniejsze zabezpieczenie niezbędnej ilości wody na czas prowadzony prac. Po wznowieniu dostaw możliwe jest chwilowe pogorszenie jakości wody. Z kolei planowane wyłączenie energii cieplnej obejmie dziś ulicę Międzyleską. Przerwa w dostawie potrwa od 7 do 15 w budynkach o numerach od 12 do 42. A teraz o poranku przypomnienie, że Wrocławskie Centrum Krwiodawstwa pilnie potrzebuje pomocy. Brakuje krwi wszystkich grup ujemnych. Kto miałby więc ochotę, to nie musi robić tego w siedzibie wrocławskiego ośrodka. Może oddać krew podczas dzisiejszej wyjazdowej akcji przy stadionie, do czego zachęca rzecznik prasowy Tarczyński Areny Wrocław Marcin Janiszewski.
1: Tutaj w okolicach wjazdu B po raz kolejny będzie można od godziny 8.30 do 12.30 oddać krew. Co ważne, aby prawidłowo przygotować się do takiej donacji i sprawdzić, czy mamy możliwość oddawania krwi, warto odwiedzić stronę www.rckik.wroclaw.pl.
0: No to zaglądamy tam i czytamy o podstawowych warunkach. Trzeba być osobą pełnoletnią, ale nie można przekroczyć 65 roku życia. To w przypadku dawców wielokrotnych lub 60 roku życia, jeśli krew oddawalibyście pierwszy raz. Do tego musicie czuć się dobrze i ważyć nie mniej niż 50 kg. Wtedy zjedzcie lekki białkowo-węglowodanowy posiłek i zabierzcie aktualny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL pozwalającym na stwierdzenie tożsamości. No i wystarczy zgłosić się do krwiobusa, który dzisiaj zaparkuje w okolicach stadionu przy Alei Śląskiej. A teraz o poranku w RMF 24 Wrocław. Impreza, która startuje dziś i która potrwa aż do niedzieli i może okazać się zachętą dla całych rodzin do udziału i wspólnego odkrywania pasji kolekcjonerskich. W Centrum Historii Zajezdnia przy Grabiszyńskiej rusza bowiem jubileuszowa Krajowa Wystawa Filatelistyczna, organizowana z okazji 150-lecia zorganizowanej filatelistyki we Wrocławiu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W programie przewidziano liczne atrakcje dla odwiedzających w każdym wieku. Oprócz bogatej ekspozycji znaczków, listów i pocztówek, goście będą mogli uczestniczyć w pokazach, prelekcjach oraz spotkaniach z kolekcjonerami z naszego kraju, a także z zagranicy. Wystawa prezentować będzie nagradzane kolekcje, opowieści o historii kolei, poczty oraz tematy związane ze sportem, zwierzętami czy Dolnym Śląskiem. Szczególnie atrakcyjna będzie sobota 17 października, kiedy zaplanowano przejazdy zabytkowym autobusem Jelcz-Ogórek. Do tego pokaz działających automatów pocztowych sprzed pół wieku, zlot miłośników wymiany pocztówek oraz konkursy z nagrodami. Na stoisku pocztowym będzie można zdobyć okolicznościowy stempel z wizerunkiem tego autobusu Ogórka oraz inne pamiątki. Dla początkujących przygotowano warsztaty i prezentacje, które pomogą stawić pierwsze kroki w świecie filatelistyki, gdyby ktoś był zainteresowany. W niedzielę natomiast odbędą się prelekcje poświęcone historii poczty na Dolnym Śląsku oraz uroczyste zamknięcie wystawy połączone z wręczeniem nagród. Co istotne, wystawa jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Przypomnijmy, wstęp na nią jest bezpłatny. płatne tylko na przejazdy zabytkowym autobusem. Obowiązują bilety, które można zdobyć za zakupy na stoiskach organizatorów lub w plebiscycie publiczności. A wystawa zostanie otwarta dziś o 10. O 9.30 natomiast pierwsze fakty RMF24 Wrocław, a w dzisiejszej rozmowie o 7.00 Piotr Salak będzie gościł Jacka Sasina.

0: Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Halo, halo! Już 17 października wielkie otwarcie salonu Cherry MM Cars przy Alei Karkonoskiej 50 we Wrocławiu. Zapraszamy całe rodziny na dzień pełen atrakcji. Czekają na Was specjalne oferty na samochody Cherry, pyszny catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów.

0: Radio RMF 24, Michał Zieliński mówi dzień dobry i zaprasza na fakty, a mają je dla Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Miasteczko Namiotowe stoi przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.
2: Czekamy cierpliwie, a jak trzeba iść do boju, będziemy szli do boju.
3: Protestują tam na miejscu środowiska prawicowe.
1: Nie uznają ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożonego bez obecności prezydenta.
3: Co dzieje się przed Trybunałem?
1: Co może stać się w najbliższym czasie? O to zapytamy naszych dziennikarzy.
3: Brakujące pieniądze na komisję orzekającą o niepełnosprawności.
1: Interweniujemy w tej sprawie.
3: Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie o poranku działa Miasteczko Namiotowe. Tam zgromadzili się przede wszystkim przedstawiciele środowisk prawicowych.
1: W faktach zatem aleja szucha w stolicy. Przed siedzibą Trybunału jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, dzień dobry. Jak teraz wygląda to miejsce?
4: Dzień dobry, tu jest kilkanaście namiotów, przede wszystkim w kolorach białym i czerwonym, do tego flagi i transparenty. Na tym terenie, przed bramą Trybunału Konstytucyjnego, teraz jest kilkadziesiąt osób. Przed chwilą zapytałem, co planują dalej i czy ten protest jeszcze tu potrwa.
5: No zostajemy, już żeśmy całą noc tutaj byli. I jesteśmy teraz, będą się teraz zbierać, tutaj przychodzić.
6: Stać przy Trybunale, aż do końca.
4: O poranku w Warszawie aleją szucha, jak pewnie słychać, przejeżdża coraz więcej samochodów. Na szczęście, mimo tego protestu, jest bez utrudnień na ulicach.
3: A jak teraz będzie funkcjonował Trybunał Konstytucyjny?
1: Przypomnijmy, wczoraj Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułą wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego.
3: Potem nie został przez prezesa Bogdana Święczkowskiego dopuszczony do orzekania. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał.
1: W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Jest jakaś szansa na porozumienie rządu z prezydentem w tej sprawie?
7: Nic na to nie wskazuje. Z jednej strony szef kancelarii prezydenta podkreślił wczoraj, że Karol Nawrocki nie odmówił nikomu zaprzysiężenia, ale czeka na odpowiednie dokumenty, które potwierdzą, że Maciej Berek, a także pozostała czwórka sędziów spełniają wszelkie wymagania do pełnienia tej funkcji.
8: Pan prezydent musi mieć pewność, że osoba, która takie ślubowanie miałaby składać w obecności wobec prezydenta Rzeczypospolitej, faktycznie w ogóle może sprawować taką funkcję.
7: Z drugiej strony minister sprawiedliwości Waldemar Żurek twierdzi, że część sędziów zasiadających aktualnie w Trybunale chce uspokojenia sytuacji.
9: Wiem też, że są sędziowie wybrani w czasach PiSu, którzy chcą odbudowy Trybunału. Chcą, żeby zaczął funkcjonować i jest już taka duża liczba, że w najbliższym czasie zobaczymy jakiś przełom w Trybunale.
7: A po wczorajszej awanturze pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego prokuratura sprawdzi, czy doszło tam do złamania prawa.
3: A tuż po faktach gościem Michała Zielińskiego w rozmowie o 7 radia RMF 24 będzie Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy.
10: Najważniejsze są fakty.
1: A w nich nagłaśniamy dzisiaj sprawę brakujących pieniędzy na komisję orzekającą o niepełnosprawności.
3: Wracamy w faktach do tematu, o którym już alarmowaliśmy w RMF FM. Ostatnie przykłady. W Żywcu zapadła decyzja o wstrzymaniu organizowania kolejnych posiedzeń komisji. Podobne problemy zgłaszają zespoły w Łukowie czy Łęczycy.
1: W faktach Stanisław Pawłowski. Dlaczego pieniądze kończą się przed końcem roku i co teraz stanie się z komisjami?
11: To problem, który powtarza się od lat. Zespoły wydające orzeczenia o niepełnosprawności są finansowane z budżetu państwa, ale dostają za mało pieniędzy, żeby pracować przez cały rok. Kiedy środki się kończą, muszą występować o dodatkowe finansowanie z rezerwy. W tym roku według związkowców otrzymały zaledwie około 1/4 tego, o co wnioskowały.
12: Musimy pisać, prosić, wyjaśniać. Planowanie w ogóle jakichkolwiek działań jest trudne. Już nie mówię o jakiejś tam polityce kadrowej, zatrudnieniu osób.
11: Mówi Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Czasem sytuacje ratują samorządy, które dokładają pieniądze z własnych budżetów. W jego zespole, w Żywcu, komisje zaplanowane na październik jeszcze się odbędą. Będą, ale kolejnych nie wyznaczają.
3: Zatem długie kolejki przed komisjami mogą się jeszcze bardziej wydłużać.
1: Wrócimy do tematu w kolejnych faktach.
3: Dwa hitowe starcia w piłkarskiej Lidze Mistrzów nie zawiodły. Manchester City przegrał 2-4 z PSG, a Real Madryt 4-3 pokonał na Stadio Olimpico Rome.
1: Mecze Champions League śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. A gdzie było najwięcej emocji?
13: To zdecydowanie w Rzymie. Real do 83 minuty przegrywał 1-3. Podopieczni José Mourinho byli jednak w stanie w 7 minut zdobyć 3 bramki i wygrać ostatecznie 4-3. No a zwycięskie trafienie padło w 90 tej minucie.
14: Arda Güler, wrzutka, gol! Bramka! Antonio Rudiger!
13: Ekscytowali się trafieniem niemieckiego obrońcy komentatorzy Canal Plus Sport. Mniej emocji było w drugim hitowym starciu, bo PSG prowadziło City już po 45 minutach 3-0. Ostatecznie zespół z Manchesteru starał się odrobić straty, ale wystarczyło sił, by tylko zmniejszyć rozmiary porażki. Po dwóch kolejkach liderem tabeli Ligi Mistrzów jest PSG, ale aż 9 zespołów wygrało oba dotychczasowe spotkania.
3: A my o poranku patrzymy na kort numer 2 w chińskim Wuhan. Tam Amerykanka Iwa Jowicz zagra dziś z Mają Chwalińską.
1: RMF FM sprawdzać będziemy fakty.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Czas na rozmowę o 7 w radiu RMF24.
0: 5 minut po 7. Jacek Sasin, były wicepremier i poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest moim i państwa gościem. Witam, dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam.
0: No, wczoraj
16: witam
0: w Trybunale, nie wiem czy się pan zgodzi, było coś w rodzaju remisu, ale gra była ostra, z przypadkami nawet przekraczania przepisów, jak się dowiadujemy od policji. Potrzebne są te protesty przed Trybunałem i przepychanki. Minister Spraw Wewnętrznych zapowiada ochronę dla dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którym, jak mówi, grożono. Nie przesadzacie z tym mówieniem o zamachu stanu? Nie przesadna ta mobilizacja zwolenników, żeby nieszczęścia z tego nie było jakiegoś?
16: Jak to, że protesty zawsze są uzasadnione, kiedy władza brutalnie łamie prawo. Obywatele mają prawo protestować, na tym polega demokracja. Mają prawo wychodzić na ulicę, mają prawo bronić
0: konstytucyjnych obowiązek,
16: bronić konstytucyjnych organów państwa. Polega przede wszystkim na łamaniu konstytucji i łamaniu prawa, w dezawuowaniu kompetencji prezydenta w tym zakresie i próbie doprowadzenia do tego, aby w Trybunale zasiedli i orzekali ludzie, którzy nie złożyli prawidłowo przysięgi.
0: Panie pośle, to może o tej, prawnej stronie tego sporu może porozmawiamy trochę dłużej, już na spokojniej, ale ja chciałem jeszcze o tej retoryce kilka słów od pana wyciągnąć, no bo mówicie o zamachu stanu, a premier Tusk zapowiedział, że prawo będzie w sposób spokojny egzekwowane. To nie uspokaja was? To pana nie uspokaja?
16: Panie redaktorze, my jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości sformułowaliśmy doniesienie do prokuratury, które opiera się o artykuł 127 i 128 kodeksu karnego. Te przepisy mówią o tym, że kto blokuje działanie w konstytucyjnego organu, wywiera na niego nacisk, to próbuje zmienić konstytucyjny porządek państwa siłą, a tutaj mówimy również o działaniach policji, zapowiedziach działania policji, służb podległych państwu, to mówi premier Tusk, minister Kierwiński, ten podlega bardzo wysokiej karze. W naszym rozumieniu tych przepisów dochodzi właśnie dzisiaj do takiej sytuacji, do blokowania Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą to jest sytuacja ciągła, bo przypomnę, że od 3 lat nie są publikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili przygotowany budżet nie przewiduje pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał jest dezawuowany. Ciągle słyszymy z urzędzących, że go nie ma, że nie istnieje, że nie funkcjonuje. A teraz mamy próbę przejęcia większości w Trybunale przez sędziów nieprawidłowo powołanych.
0: Panie pośle, no ale to jest dopiero doniesienie, prawda?
16: Nie zaprzysiężonych
0: za moment.
16: Prezydenta.
0: Dobrze? No ale w świetle prawa samo doniesienie nie jest dowodem, przyzna pan na...
16: Zgoda.
0: Prawa. A ja bym chciał panu przewrotnie dostarczyć argumentów.
16: Jest sygnałem, że tego typu fakty mają miejsce i będą one miały w przyszłości na pewno daleko idące konsekwencje. Również konsekwencje karne dla osób, które uczestniczą.
0: Być może. Zobaczymy. Czas pokaże. Ja bym panu chciał jednak dostarczyć takiego argumentu, przewrotnie nieco, bo owszem, premier Tusk zapowiada spokojne działanie obecnych władz, ale marszałek Sejmu niekoniecznie, mam cytat, naród chce decyzji zdecydowanych, konkretnych i takie decyzje podjęliśmy. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali powołani i weszli na teren Trybunału. Będzie ciąg dalszy. Tak mówi nieco tajemniczo marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jaki pana zdaniem będzie ten ciąg dalszy i jaki scenariusz tutaj może szykować władza?
16: Ja się przede wszystkim dziwię arogancji pana marszałka Czarzastego, że on tak łatwo formułuje tezę, czego chce naród. Otóż odsyłam go do opublikowanego dzisiaj w mediach sondażu, który wskazuje, czego oczekują Polacy od tego rządu, od tej władzy na ciągu ostatniego roku. Oni przede wszystkim oczekują lepszych warunków życia, braku podwyżek cen, dobrze działającej służby zdrowia, walki z deficytem budżetowym i katastrofą finansów publicznych, bezpieczeństwa, zabezpieczenia ich przed niebezpieczeństwami ze strony Rosji, a tylko nieco ponad 8% Polaków, tego najtwardszego elektoratu, można powiedzieć, koalicji 13 grudnia, oczekuje jakichś dalszych rozliczeń i dalszych działań tego typu, jak wobec Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli to jest polityka skierowana do 8%, no to jest rzeczywiście droga w tym kierunku, żeby podobny wynik wyborczy uzyskać w najbliższych wyborach parlamentarnych. To jest droga donikąd, a jednocześnie jest to droga, która niszczy państwo, niszczy instytucje państwa, zaufanie obywateli do państwa i tutaj musi być reakcja i reakcja społeczna w tej sprawie zdecydowana i dziękuję wszystkim tym, którzy są pod Trybunałem i będą w najbliższych dniach i są aktywni w tej sprawie, ale potrzebna jest również reakcja polityków i cieszę się również z zdecydowanej postawy pana prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie, bo jako strażnik konstytucji nie może być obojętny wobec tego, co się dzieje wobec konstytucyjnego organu polskiego państwa, bardzo ważnego, dbającego o praworządność w Polsce.
0: Nie wiem, czy słyszał pan nasz materiał w faktach, moment przed naszą rozmową. Można było usłyszeć, jak minister o tym, że minister sprawiedliwości twierdzi, że również znacząca część sędziów wybranych w czasach Prawa i Sprawiedliwości, w waszych czasach, chce też, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać. Wie pan coś?
16: Na pewno sędziowie chcą, żeby
0: Trybunał zaczął działać. Że chcą, jak rozumiem, z obecną koalicją rządzącą działać na rzecz tego ponownego uruchomienia normalnego działania Trybunału. W domyśle, że chcą, żeby nowo zaprzysiężeni, czy też starający się o zaprzysiężenie, jakby pan powiedział, sędziowie mogli zacząć pracować.
16: Panie redaktorze, ja nie wiem, czego chcą sędziowie, bo z nimi nie rozmawiam, bo myślę, że dobrą zasadą jest jednak rozdzielenie polityki od sędziów. Natomiast zwracam uwagę na jedno. Dzisiaj każdy sędzia prawidłowo zaprzysiężony przez prezydenta ma prawo pracować, ma prawo orzekać, ma do tego stworzone warunki przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nie ma do tego stworzonych warunków przez państwo, bo dzisiaj te orzeczenia tych prawidłowo wybranych i funkcjonujących sędziów nie są publikowane. Trybunał jest przez to sparaliżowany w swoich kompetencjach oceny konstytucyjności prawa, a za chwilę będzie sparaliżowany brakiem pieniędzy, jakichkolwiek pieniędzy na działalność, bo taki budżet skonstruował rząd. Natomiast nie ma takiej możliwości w żadnym państwie praworządnym, żeby ludzie, którzy nie są sędziami, ponieważ nie złożyli prawidłowo wymaganej konstytucją przysięgi przed prezydentem, mogli orzekać. Znaczy, jaka byłaby jego wiarygodność, jeśli orzekałyby osoby nieuprawnione.
0: Tak jest, to jest oczywiste, ale przyjrzyjmy się w takim razie temu ślubowaniu i tym niuansom. No, chyba to nie jest przypadek, że dzień po opublikowaniu werdyktu Komisji Weneckiej sędzia Maciej Berek udał się do Trybunału, złożył wcześniej ślubowanie wobec prezydenta. Myśli pan, że rzeczywiście werdykt Komisji Weneckiej popchnął sędziego do takiej decyzji?
16: Panie redaktorze, wszystkim to nie było żadne ślubowanie wobec prezydenta, to było ślubowanie wobec marszałka Czarzastego. No nic mi nie wiadomo, aby marszałek Czarzasty był prezydentem Rzeczypospolitej, żeby wszedł w tą rolę. Są określone konstytucyjnie
0: warunki. Rozumiem słowo wobec, prawda? Czy też symbolicznie wobec?
16: Także każdy, kto ma zdrowy rozsądek, rozumie je tak samo.
0: Komisja Wenecka nie ma zatem zdrowego rozsądku?
16: Panie redaktorze, tylko że po pierwsze, są dwa ważne argumenty. Że po pierwsze, Komisja Wenecka może sobie wyrażać różnego rodzaju opinie. Ktoś je może szanować lub nie szanować, natomiast to są tylko opinie. Komisja Wenecka nie ma żadnego uprawnienia do tego, żeby decydować o stanie prawnym w Polsce. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest taka, to zwracam na to uwagę, że Komisja Wenecka na przykład wypowiedziała się w sprawie sposobu powołania prokuratora krajowego przez ekipę pana Tuska. Mówię o panu Korneluku. I ta Komisja Wenecka stwierdziła, że został on powołany z naruszeniem prawa w sposób nieprawidłowy. Jakoś się tym rządząca koalicja nie przejęła. Znaczy działa tak, jak w przypadku różnych wyroków sądu. Te, które są dla niej wygodne, respektuje. Te, które są niewygodne, nie respektuje. Albo pomija milczeniem, albo stwierdza, że nieuprawnione osoby ten wyrok wydawały. Znaczy, no niestety mamy dzisiaj do czynienia z takim relatywizmem prawnym w działaniu tej koalicji. Pokazuje, że tu się liczy tylko i wyłącznie własny cel polityczny, tu się nie liczy prawo, tu się nie liczy interes Rzeczypospolitej i to jest podstawowy problem, który dzisiaj pcha nas rzeczywiście w bardzo niedobrym kierunku jako kraj.
0: A dla pana osobiście Komisja Wenecka ma autorytet prawny, jakiś wyjątkowy?
16: Panie redaktorze, nie, to nie jest żaden wyjątkowy autorytet prawny. Tam zasiadają ludzie też o zdecydowanych poglądach, przechylonych w jednym kierunku, ale niezależnie od tego, czy Komisja Wenecka ma w jakiejś sprawie rację, czy nie ma w jakiejś sprawie racji, my stoimy na fundamencie polskiego prawa i polskiej konstytucji. Żadne międzynarodowe instytucje nie mogą dyktować nam albo dokonywać jakichś nieuprawnionych interpretacji polskiego prawa i polskiej konstytucji. No od tego mamy mamy swoje konstytucyjne organy. Takim organem jest chociażby Trybunał Konstytucyjny, który właśnie ma prawo interpretować konstytucję, ma prawo rozstrzygać spory pomiędzy organami władzy państwowej, ma również przede wszystkim orzekać o zgodności z konstytucją ustaw podejmowanych przez Sejm. Niestety dzisiaj od 3 lat Trybunał w Polsce nie może działać, bo jego wyroki nie są publikowane w sposób bezprawny, więc mamy rzeczywiście bardzo poważny problem, który ta władza chce rozwiązać na własną korzyść w sposób całkowicie bezprawny i to niestety jest coś, co można nazwać zamachem stanu, takim konstytucyjnym zamachem stanu, a w sytuacji, kiedy będzie to przeprowadzane siłą, no to już brutalnym zamachem stanu opisanym w kodeksie karnym, o czym mówiłem na początku naszej rozmowy.
0: Pan całą sytuację opisuje dużymi słowami. Sędzia Maciej Berek wczoraj opisywał, jak to wyglądało, jak to mówią wojskowi on the ground, relacjonował, że miał wejść do pokoju sędziów, ale szef Trybunału Bogdan Święczkowski, cytuję, wsunął się bezpośrednio w drzwi, to jest ciałem zasłonił wejście, to był jakby kluczowy ruch podczas tych wczorajszych wydarzeń, w ten sposób mu uniemożliwił próbę objęcia stanowiska. Tak trochę żartuję, ale tak na poważnie, czy pan jako patriota, czołowy polityk głównej partii opozycji, która się szykuje do objęcia władzy, jak mówicie, nie wstydzi się za klasę polityczną? No, przepychacie się dosłownie o władzę nad Trybunałem w czasie, kiedy czasy niepewne, wojna nam grozi, jak słyszymy i tak dalej.
16: Panie doktorze, no, kto się przepycha? Ja bardzo bym pana prosił, żeby nie używać takich generalizujących określeń, przepychacie się, klasa polityczna, no bo ktoś w tej sprawie ma rację, a ktoś nie ma racji. Ktoś stoi na straży konstytucji.
0: No, tylko problem w tym, że obie strony z punktu widzenia, obywatela jest chaos informacyjny.
16: To jest właśnie, no to jest chaos informacyjny.
0: Wobec słowa wobec, prawda? Są zupełnie odwrotne opinie. Ale nie lepiej byłoby, siąść i sprawę rozwiązać w sposób, który by pozwolił na to, żeby uniknąć tego rodzaju gorszących scen.
16: Wielce szanowny panie redaktorze, właśnie po to, żeby unikać tego chaosu informacyjnego, bo rzeczywiście Polacy, którzy na to patrzą, są bombardowani ogromną ilością fake newsów, ogromną ilością nieprawdziwych informacji, interpretacji ze strony rządzących. To jest problem, rzeczywiście. I tu rolą mediów jest pokazywać prawdziwy obraz. Teraz, co do tego wobec? Odniosę się, bo to rzeczywiście jest tutaj kluczowe. Otóż panie redaktorze, że ponad 30 lat nikomu nie przyszło do głowy, że wobec może oznaczać coś innego, jak w obecności przed panem prezydentem. Niezależnie od tego, kto był prezydentem, niezależnie kto w Polsce rządził, kto stał na czele Trybunału Konstytucyjnego, to była oczywista oczywistość. Nagle przyszedł pan Tusk z panem Żurkiem i nagle się okazało, że to nie jest oczywistość, bo to im nie pasuje. No, postanowili zastosować metodę prawo tak, jak my je rozumiemy. Zresztą przecież sformułował tą metodę, tą zasadę sam premier Tusk, mówił o demokracji walczącej, o tym, że prawo będą stosować tak, jak je rozumieją. Nie ma w państwie demokratycznym czegoś takiego prawo, jakie rozumiemy. W państwie demokratycznym jest prawo, które jest obiektywne, powołane są instytucje do tego, żeby je interpretować, to prawo. Nie jest im premier tą instytucją, ani nawet minister sprawiedliwości.
0: To brzmi rzeczywiście przekonująco mocno, ale z drugiej strony, no konstytucja opisuje, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie, znaczy, że powinien sędzia składać ślubowanie w obecności, czy wobec prezydenta. Opisuje sytuację, w której sędzia wycofuje się z tego ślubowania, tym samym rezygnując z pełnienia funkcji w Trybunale, ale nie opisuje takiej sytuacji, w której prezydent mógłby nie przyjąć tego ślubowania. Czy z tego nie wynika, że tak intuicyjnie, że musi to ślubowanie przyjąć?
16: Odwołać się do dokumentów i do prawa. Otóż ta sprawa została rozstrzygnięta już. Została rozstrzygnięta przez Trybunał Konstytucyjny wtedy, kiedy jego szefem był profesor Rzepliński. Kiedy nikt, ani jedna strona, ani druga politycznego sporu nie kwestionowała rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego. Również dzisiaj rządzący brali na sztandary prawa na profesora Rzeplińskiego i kierowany przez niego Trybunał. Tamten Trybunał orzekł, że prezydent prezydent ma prawo wstrzymać się z odebraniem ślubowania od sędziego, jeśli zachodzą według pana prezydenta uzasadnione wątpliwości co do tego, czy spełnia on warunki do tego, aby tym sędzią mógł zostać. I daje prawo ten wyrok prezydentowi, żeby żądać wyjaśnień, żądać dokumentów i prowadzić postępowanie w celu wyjaśnienia, czy ten kandydat może być zaprzysiężony. Pan prezydent dokładnie postępuje z tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Przecież nie odmówił zaprzysiężenia kogokolwiek. Powiedział tylko tyle, że musi wyjaśnić te wątpliwości. Poprosił Kancelarię Sejmu o dokumenty potwierdzające kompetencje pana Berka, spełnienie warunku wykonywania zawodu radcy prawnego przez odpowiedni okres czasu. Niestety rządzący odmawiają panu prezydentowi przesłania tych dokumentów. Marszałek Sejmu, pan Czarzasty, odmawia tego. Czego się obawia? Przecież jeśli pan Berek spełnia te warunki, to wystarczy przedstawić dokumenty i nie byłoby tematu. No, mamy, co widać wyraźnie, mają coś do ukrycia.
0: Pan zgodzi,
16: no, widać
0: wyraźnie, że, że mamy eskalację w sprawie Trybunału. Jak by to można jeszcze rozwiązać? Podoba się panu propozycja Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, takiego konstytucyjnego resetu, urządzenia Trybunału Konstytucyjnego od nowa?
16: Szanowny panie redaktorze, oczywiście, że mi się nie podoba z tego względu, że nie ma dzisiaj żadnych warunków do tego, żeby takie postępowanie, jakim mówimy, przeprowadzić. No kto miałby dzisiaj dokonać tego resetu? Większość parlamentarna, czyli Mateusz Morawiecki proponuje, rozumiem, żeby dzisiaj unieważnić tych wszystkich sędziów, którzy zasiadają, legalnie zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym i dać możliwość panu Tuskowi z panem Żurkiem i z panem Czarzastym wyboru wszystkich, całego składu Trybunału Konstytucyjnego. No przecież to jest dokładnie to, o co chodzi dzisiaj koalicji 13 grudnia.
0: No nie
16: okazuje, że tak naprawdę...
0: Muszę tu obronić byłego premiera, premiera. No nie mówi, że dziś, prawda? Nie mówi, że dziś.
16: No ale to kiedy? No dzisiaj mamy problem. Dzisiaj w tych warunkach, które są, mamy problem i mamy zamach na Trybunał Konstytucyjny. Więc dzisiaj, panie redaktorze, wystarczy, że będzie... że wszyscy będą przestrzegać prawa. Wystarczy tylko tyle. I nie będą oczekiwać, że pan prezes Święczkowski dopuści do orzekania osoby nieuprawnione, bo równie dobrze moglibyśmy się pojawić w tym Trybunale, panie rektorze, ja czy pan, i twierdzić, że jesteśmy sędziami Trybunału. No prawda, mimo że nikt nas nie wybrał, nie spełniamy warunków, nie złożyliśmy przysięgi, ale moglibyśmy tak tam się uroić i możemy tam przyjść i tego żądać. No
0: przecież ja nie mógłbym na pewno...
16: pełnej anarchizacji.
0: Panie pośle, ja nie mógłbym na pewno, bo ani nie spełniamy warunków, ani nie mam na to absolutnie ochoty. Będziemy śledzić.
16: Pan Berek też nie spełnia warunków, a chce orzekać. Właśnie dokładnie w tym jest cały problem.
0: Będziemy śledzić tę sprawę. To były ostatnie słowa Jacka Sasina, który również tę sprawę będzie na pewno pilnie śledził. Były wicepremier i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Był moim i państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę i miłego dnia życzę.
16: Pozdrawiam serdecznie, również miłego dnia.

0: Ogłoszenie.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
3: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Reklama.
4: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
6: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
8: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: To nie moje, to też nie moje i to też.
11: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
10: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
11: Więcej?
10: Nawet do 5,5%.
12: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 000 zł.
10: I miej bank do życia po swojemu.

0: 12 stycznia 2027.
1: Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji, 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
2: Po reklamie.
3: Więcej niż 1000 dni minęło, dziś mają bowiem 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. Było 100 konkretów na 100 dni, kto by tam pamiętał? No my pamiętamy i w faktach ekonomicznych już za moment będziemy wypominać. A wcześniej najnowsze informacje, jest 7.30.
4: Pilna informacja z Białegostoku.
5: Dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych przy ulicy Halera.
4: Jedna nie żyje, trwa reanimacja, drugiej z poszkodowanych.
5: Zbieramy nowe informacje w sprawie tej tragedii w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Kolejki do komisji orzekających o niepełnosprawności, one już są długie. Teraz mogą się jeszcze wydłużyć.
4: Zespołom kończą się pieniądze na działalność, a w niektórych powiatach wstrzymane jest wyznaczanie kolejnych posiedzeń.
6: Udaje nam się czasami te kolejki zredukować, no a później jest taki przestój finansowy i znowu ta kolejka rośnie. Jesteśmy tym przemęczeni. To nadrabianie to jest naprawdę kosztem zaangażowania pracowników, no powiedziałbym ponad miarę.
4: Ocenia Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników.
5: Więcej o sprawie komisji piszemy na rmf24.pl. A już za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
4: Gościem Tomasza Telikowskiego będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapraszamy.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
8: Witam, dzień dobry. Miało być wprowadzenie kredytów mieszkaniowych na 0%. Miały być dopłaty do najmu mieszkań. Miało być przywrócenie niedziel handlowych i miały być bilety kolejowe oraz autobusowe bez podatku. Dzisiaj mijają 3 lata od wyborów parlamentarnych, w których od władzy odsunięte zostało Prawo i Sprawiedliwość, a kierowanie państwem przejęła koalicja pod wodzą Donalda Tuska. Hasłem wyborczym premiera było 100 konkretów na 100 dni. Nie udało się ich w tych 100 dni zrealizować. Nie udało się także w mijające dzisiaj 3 lata. Z tej setki konkretów zrealizowano około 30. Wśród niezrealizowanych obietnic gospodarczych jest na przykład zerowy VAT na transport publiczny. Jest na przykład zniesienie podatku Belki, czyli podatku od zysków z inwestycji. Miało być też podwojenie kwoty wolnej od podatku. Miały być obligacje antyinflacyjne. Miały być właśnie niedziele handlowe. Miało być, to ważne dla przedsiębiorców, przejęcie przez ZUS płacenia zasiłków chorobowych. Miało być też ograniczenie kontroli przedsiębiorców. Z tej całej działki podatkowej jedyny zrealizowany konkret to obniżenie VAT-u dla kosmetyczek oraz manikurzystek z 23% do 8%.
9: 100 dni, myślałem, to przecież kawał czasu, niemal epokę. Chciałem oczywiście szybciej i więcej, jak zawsze.
8: Ale się nie udaje, przyznaje premier i tłumaczy to wojną, bałaganem po poprzednikach i nieprzyjaznym prezydentem. Ale fakt, otoczenie trudne, widać to po słabych notowaniach złotego. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar kosztuje 3,90, frank szwajcarski 4,69, a brytyjski funt 5,16. Złotemu szkodzi wysoka inflacja. Główny Urząd Statystyczny podał, że we wrześniu była ona wyższa niż pokazywały wstępne szacunki. Wyniosła 4,1. Żywność w sklepach nie drożeje, to jest dobrą wiadomością, ale złą jest to, że mocno w górę idą ceny usług. Restauracje, fryzjerzy, lekarze, przedszkola, zajęcia pozaszkolne, a najmocniej o 70% podrożały usługi kościelne, zwłaszcza pogrzeby.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24, 7.37. Mamy nowe informacje ze wschodu. Otóż Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Prezydent Wołodymyr Zełenski informuje o zniesieniu zakazu tego rodzaju uderzeń w wywiadzie dla dziennika Financial Times. Jak wyjaśnia, Ukraina przez 3 dni powstrzymywała się od ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną, odpowiadając w ten sposób na prośbę Stanów Zjednoczonych. Ale też, jak podkreślił, Rosja w tym czasie nadal ostrzeliwała ukraińskie obiekty energetyczne. Według przywoływanych przez ukraińskie media informacji, w ostatnim tygodniu rosyjskie ataki zabiły ponad 100 cywilów na Ukrainie.
1: Tu Radio RMF 24.
0: To nasz poranny program. Ja nazywam się Michał Zieliński. Będę z wami do 10. Teraz ciąg dalszy nierozstrzygniętego sporu o Trybunał Konstytucyjny. Mówiliśmy w faktach o tym, że przed siedzibą Trybunału w Warszawie powstało miasteczko namiotowe. No jest tam już od jakiegoś czasu. Trwa protest. Wczoraj doszło do przepychanek z policją, a na miejscu nasz reporter rozmawia z protestującymi, przedstawicielami środowisk prawicowych. No i pyta, co dalej tam się wydarzy. Co przyniesie ten czwartek po wczorajszej gorącej środzie?
2: To nie wiem. Wiadomo, co się będzie działo. To z samego rana to nikt...
3: Państwo, czy...
2: No zostajemy już, żeśmy całą noc tutaj byli. Byliśmy całą noc i jesteśmy teraz, będą się teraz zbierać tutaj
4: przychodzić. Stać przy Trybunale aż do końca.
2: A co tu się będzie dziać za chwilę, to trudno wyczuć, no. My to stoimy i czekamy, no. Zobaczymy, co dalej się, jak to się potoczy dalej, no. No bo trudno jest teraz w tej chwili to ocenić, no. Wszyscy stoją, czekają.
5: Jest cierpliwość jeszcze siły?
4: Jasne, że tak.
0: Nasz reporter Michał Dobrowicz jest przy Alei Szucha w Warszawie, przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Z Michałem się teraz łączymy. Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Sędziowie niebawem przyjdą do pracy, a ja jestem ciekaw, czy skala tego protestu rośnie. Powiedz na sam początek może, czy tam więcej jest protestujących, czy dziennikarzy może dzisiaj rano?
5: W tej chwili więcej protestujących, ale i dziennikarzy przybywa. To może nie jest duża różnica i duża dysproporcja, natomiast na pewno w tej chwili osób tutaj jest więcej niż jeszcze godzinę temu, gdy przyjechałem tu przed 7, przed tym jak łączyliśmy się w faktach RMF FM o 7, to już jest na pewno dookoła ponad 100 osób i co kilka chwil jest bardziej nerwowy moment, kiedy ktoś przyjeżdża do Trybunału, gdy przyjeżdżają tutaj po prostu pracownicy, którzy rozpoczynają dzień pracy, wtedy widać wyraźne poruszenie w tym miasteczku. Miasteczku, które składa się z kilkunastu namiotów, przede wszystkim w kolorach białym i czerwonym.
0: Michale, tutaj... Tak. Bo ty rozmawiasz z protestującymi, czy jest tak po tym, co było wczoraj, że mówisz, że nerwowo się robi, że jest, to jest taka nerwowość, w której więcej jest mobilizacji, czy obaw?
5: Mam wrażenie, że na pierwszy rzut oka i w deklaracjach to jest mobilizacja. Co się za tym kryje? Pewnie obawy też znajdziemy, bo tutaj pojawiają się hasła na transparentach i zacytuję te najbardziej łagodne, te najbardziej ogólne. Stop bezprawiu, dość łamania prawa. Tutaj przede wszystkim osoby, które spędziły tę ostatnią noc w tych namiotach, te namioty ustawione tuż obok głównej bramy do Trybunału Konstytucyjnego i ta brama siłą rzeczy o tej porze co kilka minut, co kilkanaście minut po prostu się rozsuwa, bo muszą tu wjechać kolejne osoby i wtedy... Jest nagła aktywność, jest nagła mobilizacja pewnie, o którą pytasz, ale też wiele znaków zapytania, co wydarzy się dalej, jak ta sytuacja trudna, nierozstrzygnięta z wielu punktów widzenia, także przede wszystkim prawniczych, potoczy się dalej. Po prostu co wydarzy się dalej formalnie, jaki będzie statut Macieja Berka, byłego ministra, który wczoraj złożył przysięgę, ale nie przed prezydentem Karolem Nawrockim, ale w Sejmie i potem tu przyjechał i co będzie z nim dalej. I także o to my będziemy dopytywać dzisiaj o poranku i byłego ministra Macieja Berka i prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Te pytania będą na pewno padały, a na odpowiedzi czekają ci, którzy tutaj są zgromadzeni przy Alei Szucha dookoła mnie.
0: Michale, a co mogą przynieść te najbliższe godziny? Jakie są przewidywania? Co się o tym mówi?
5: Wiele osób oczekuje jakiegoś rozstrzygnięcia, to, że pójdzie to w jakąś stronę. Pytanie, jaki będzie statut właśnie osób, które pewnie będą chciały tutaj pracować. Myślę o Macieju Berku, byłym ministrze, który także być może dzisiaj znów pojawi się tutaj z sędziami. Bardzo możliwe, że w ich towarzystwie. Pytanie, czy znów pojedną dzisiaj takie wizyty, jak wczoraj ta popołudniowa, gdy przyjechał tutaj do Trybunału Konstytucyjnego w Aleje Szucha w Warszawie prezydent Karol Nawrocki. Wiemy, że prezydent odwołał zagraniczną wizytę właśnie z powodu, jak to uzasadniała kancelaria prezydenta, tej niejasnej, trudnej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego i pytanie, czy dzisiaj ten czwartek przyniesie tutaj, w tym miejscu, w tej części Warszawy, kolejne podobne wizyty, kolejne podobne spotkania, kolejne podobne interwencje. Na razie, jak słyszeliśmy w ramach tej mojej krótkiej rozmowy z tymi, którzy tworzą to miasteczko i mam wrażenie, chcą je delikatnie rozbudowywać, zajmując kolejne części chodnika, miejsca, że oni będą na to czekać i oni szybko tego miejsca nie opuszczą. Natomiast na pewno wielu z was pamięta te sceny, które także my relacjonowaliśmy wczoraj na naszej antenie, także w Radiu RMF 24, gdy doszło tutaj przed Trybunałem Konstytucyjnym do przepychanek z policją. Na razie pod tym względem jest zdecydowanie pokojowo, to znaczy wielu policjantów dookoła, myślę, że około 20 funkcjonariuszy co najmniej, ale oni na razie obserwują i na razie nie interweniują, tylko też czekają funkcjonariusze na to, co tutaj się wydarzy, czy będzie konieczność, czy może jednak dzisiaj takiej potrzeby, aby była interwencja, po prostu nie będzie.
0: Michał Dobrołowicz towarzyszy tym, którzy są w miasteczku namiotowym przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Spór o sędziów tego gremium nadal pozostaje nierozstrzygnięty. Do orzekania, przypomnę, nie został dopuszczony kolejny z sędziów wybrany przed miesiącem przez Sejm. To były minister Maciej Berek, który nie złożył ślubowania w obecności prezydenta, jak mówił Michał Dobrołowicz, ale w Sejmie, o czym prezydenta tylko poinformował. Ten temat na pewno wróci dzisiaj w Radiu RMF 24. A kto wie, mogą się szykować jeszcze rzeczywiście jakieś nieoczekiwane zwroty w walce o Trybunał Konstytucyjny. Wczoraj taki niezwykły zwrot miał miejsce w Rzymie na boisku w meczu Romy z Realem o Lidze Mistrzów u nas już za chwilę.
1: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
6: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Lupis wraca w nowym wydaniu. Czeka na Was odświeżone wnętrze do świetnej zabawy. Skorzystaj z oferty wypożyczalni strojów dla dzieci. Idealna na bale. Dla nauczycieli i opiekunów mamy nową ofertę dla grup szkolnych.
10: Lupis, miejsce, gdzie radość nie ma końca.
11: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Odliczamy. Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji. 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
2: Po reklamie.
3: Poranek w radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. U nas teraz czas na sport, bo za nami druga kolejka Ligi Mistrzów. Wczoraj wieczorem były ostatnie spotkania. Nie zabrakło w nich hitów, takich jak Manchester City i PSG, czy też emocjonującej remontady Realu Madryt. Ze mną Wojciech Maczyk z redakcji sportowej. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Kto nie oglądał tego meczu, tego drugiego, ale zna słowo remontada, to może sobie wyobrazić, co się stało. Jeśli ktoś nie oglądał i słowa remontada nie zna, no to pewnie liczy na to, że opowiesz, co się stało. A to, co się stało, to chyba taka przestroga, że dopóki nie zabrzmi ostatni gwizdek, to lepiej nie zakładać, że Real przegra mecz.
2: Tak, to prawda. Real niczym Niemcy kiedyś, dopóki nie zakończą spotkania, to nie można być go pewnym, chociaż inny wczorajszy hit troszkę temu przeczy. No, ale Roma wczoraj rozegrała dobre spotkanie. Do tak naprawdę 83 minuty prowadziła 3-1. No, ale potem jakby zredukował bieg, przyspieszył Real Madryt. 83, 85 i 90 minuta. Trafienie Rudigera po dośrodkowaniu Ardy Gillera z rzutu rożnego i zrobiło się 4-3. No, trzeba przyznać, że ta końcówka Realu piorunująca, no i naprawdę robi to wrażenie, czego królewscy wczoraj dokonali. Ciekawie było też wczoraj w Manchesterze, tam City grało z PSG. Emocji troszkę mniej, piłki w najwyższym wydaniu bardzo dużo, no bo już tak naprawdę po pierwszej połowie można było mieć poczucie, że ten mecz jest

0: Mistrzów, no to oni są liderami tej tabeli, ale kiedy w nią spojrzymy i się jej przyjrzymy, no to jest aż 9 zespołów, które po tych dwóch kolejkach mają na koncie
1: zwycięstwo. Zostawmy Ligę Mistrzów. U nas dzisiaj, no nie Liga Mistrzów, ale bliższe naszym sercom kibicowskim spotkania. Polskie zespoły walczą w europejskich pucharach. Czas nas goni, ale tak szybciutko. Może głównie o tym, że do Polski przyjeżdża piłkarska potęga.
0: No Bayer Leverkusen to przecież mistrz Niemiec sprzed kilku lat, obecnie czwarty w tabeli niemieckiej Bundesligi, i Lecha, który starcie z popularnymi aptekarzami rozpocznie o 18.45, mimo że na własnym stadionie czeka bardzo, bardzo trudne zadanie. Oby nie skończyło się tak jak z Crystal Palace w tej pierwszej kolejce Ligi Europy wysoką porażką. Zobaczymy, co mistrz Polski zaprezentuje. O wiele łatwiej powinna mieć Jagiellonia, która o 21.00 w Białymstoku gra z Araratem Armenia. No to nie jest piłkarska potęga, nie ukrywajmy, sama was do Ligi Europy Araratu to już duży sukces. Miejmy nadzieję, że Jagiellonia, mimo czterech porażek z rzędu we wszystkich rozgrywkach, bo ma bardzo trudny moment, mają piłkarze z Białegostoku, no to się przełamią i zapunktują w tej Lidze Europy. Też patrząc na rywali, to najsłabszy rywal, z jakim Jagiellonia będzie się mierzyć.
1: Marczyk, bardzo dziękujemy. 7.54, za nieco ponad 5 minut u nas. Fakty.
2: Radio RMF 24.
3: Ogłoszenie.
2: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
4: W tym tygodniu pytamy, jak uchronić dzieci przed niebezpiecznymi treściami w internecie.
2: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już jutro po 12.
3: Reklama.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Gdy dobre się kończy,
6: lepsze się zaczyna.
5: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
6: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
5: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
6: Umów się na jazdy testowe
5: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
6: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
11: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach.

0: Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie.
2: Już za moment w radiu RMF24. Poranna rozmowa i Tomasz Terlikowski.

0: Na zegarach 8:00 przenosimy się do studia Faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, zapraszamy.
1: Pod lupą faktów dzisiaj powiatowe i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2: Przed końcem roku, można powiedzieć, tradycyjnie brakuje im pieniędzy.
1: Dzisiaj w Brukseli kolejna rozprawa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer.
2: A w tle spór Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM natomiast jest minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Zapraszamy. Zadanie państwa, ale coraz częściej pieniądze samorządów.
1: W faktach RMF FM wraca temat brakujących środków na miejskie i powiatowe komisje orzekające o niepełnosprawności.
2: Niektóre zespoły wstrzymują wyznaczanie kolejnych posiedzeń.
1: Na linii ponownie nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, ile pieniędzy brakuje i jak zespoły radzą sobie z tym problemem?
3: W Gdańsku państwowa dotacja pokrywa 37% zgłoszonych potrzeb. Komisje pracują dzięki pieniądzom miasta, choć na orzeczenie czeka blisko 1900 wniosków. W Gdyni zespół wystąpił dodatkowo 220 tysięcy złotych, dostał 150 tysięcy, to również posiedzenia odbywają się bez zakłóceń. W Żywcu z powodu braku pieniędzy nie wyznacza się już kolejnych komisji.
4: Jesteśmy w tej sytuacji naprawdę bezradni. No ja uważam, że ten sposób finansowania zespołów jest skandaliczny. To jest po prostu notoryczny brak płynności finansowej.
3: Zaznacza Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Związkowcy domagają się zmiany finansowania, by co roku nie musieć zabiegać o dodatkowe środki.
2: Fakty małpa RMF FM. Czekamy na wasze opinie w tej sprawie.
1: A do tego tematu wrócimy o poranku. Słuchajcie kolejnych faktów w RMF FM.
2: W Brukseli dziś kolejna rozprawa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer. Chodzi o odblokowanie pieniędzy, które agencja powinna dostać od linii lotniczych.
1: One zostały zablokowane w związku ze sporem Polski z koncernem farmaceutycznym za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Łączymy się z naszą korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, jakie argumenty przedstawi dzisiaj strona polska?
5: Pierwsze to bezpieczeństwo ruchu lotniczego. PAŻP podkreśla, że zajęte pieniądze służą finansowaniu kontroli ruchu lotniczego, a polska przestrzeń powietrzna ma szczególne znaczenie ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Drugi argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia i ma chronić pieniądze Agencji Kontroli Ruchu Lotniczego przed takim właśnie zajęciem. Ważny jest też przykład Rumunii, gdyż belgijski sąd tymczasowo zawiesił tam zajęcie pieniędzy rumuńskiej agencji, uwzględniając znaczenie tego nowego protokołu. PAŻP liczy, że podobny argument przekona sąd również w polskiej sprawie.
6: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, moim gościem jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie przede wszystkim rolników, producentów żywności, ale też konsumentów, którzy słuchają.
7: Witamy serdecznie, PSL dodajmy. Panie ministrze, to jest już koniec Michała Kołodziejczaka? Nie pana byłego kolegi ministerialnego.
8: Nie mnie to oceniać.
7: Tutaj. A polityczny koniec?
8: No nie jest ta sytuacja prosta, w której się znalazł, ale no to każdy pracuje na swoje konto, każdy pracuje na swoją przyszłość.
7: No to wróćmy do Ministerstwa Rolnictwa. Ministerstwo prowadzi czynności sprawdzające wobec byłego wiceministra. Macie jakieś sygnały niepokojące?
8: Panie redaktorze, jedna rzecz, bo gdzieś tam w mediach to się przewija. Ja byłem równorzędnym wiceministrem
7: pamiętam.
8: Kiedy
7: i o to się...
8: pan wiceminister Kołodziejczak sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Dzisiaj po doniesieniach medialnych i po kontrolach poselskich, po zapytaniach sprawdzamy wszystko, co można byłoby w tej sprawie zrobić dodatkowo. Też zostało skierowane pismo do prokuratury w tej sprawie.
7: No dobrze, ale pytanie, czy są jakieś sygnały, czy były jakieś sygnały, coś się pojawiało, widzieliście, że coś jest nie tak?
8: Panie redaktorze, o tej sprawie nikt ze mną nie rozmawiał, ani z pracowników, ani z pracowników, ani z działaczy, bo dzisiaj niektórzy mówią, że rozmawiali w tej sprawie ze mną. Wczoraj jeden z działaczy tutaj tych rolniczych mówił, że zgłaszał mi ten problem. Na pewno no takiej rozmowy nie było, takiego zgłoszenia nie było.
7: Nikt się nie skarżył, nikt nie był.
8: Nikt,
7: i nie widział pan nic niepokojącego, bo niektóre z tych zachowań, o których się teraz mówi, one się pojawiały wcześniej.
8: Te sprawy oczywiście, o których dzisiaj rozmawiamy, dotyczą w dużej mierze tego, co się działo w czasie, kiedy pan minister jeszcze nie był, czy już nie był wiceministrem. Sprawy
7: panie
8: dotyczą...
7: Minister, pan wybaczy, ale to nie jest tak, że ktoś, jak nie był wiceministrem, to się zachowywał, potem jak znowu nie był, a w środku był polną lilią. To trudno sobie wyobrazić.
8: Panie redaktorze, spotykałem się z panem Kołodziejczakiem głównie na kierownictwach organizowanych, czy szerokich, czy wąskich, w obecności pana ministra Siekierskiego, w obecności dyrektorów departamentów. No tak jak przecież pamiętamy to słynne zdjęcie podczas spotkania ze stroną ukraińską. Czy to było chwilowy spadek samopoczucia, energii, czy to było coś innego? No nie mogę tego oceniać, bo za mało o tym wiemy. Każdy snuje jakieś dzisiaj domysły.
7: Ale z całą pewnością wiemy, że minister Siekierski, no nie współpracowało mu się najlepiej z ministrem, wiceministrem Kołodziejczakiem.
8: No to jeszcze trzeba pytać bezpośrednio pana ministra Siekierskiego.
7: A pan nie zauważył jakichś takich bardzo niebezpiecznych...
8: Ja byłem skupiony na swoich obszarach, zadaniach. Jako wiceminister miałem dużo tematów, dużo departamentów nadzorowałem, więc starałem się skupiać na tym. No każdy z ministrów ma swoje obszary, swoje spotkania i w resorcie, i w terenie. Bardziej ci, którzy bezpośrednio współpracowali, czy dyrektorzy departamentów, które bezpośrednio podlegały, czy pracownicy, no to tych trzeba o to pytać.
7: Panie ministrze, to jest samo pytanie od naszego słuchacza. Bardzo proszę, nasz słuchacz zadzwonił do nas i chciał panu bardzo zadać pewne pytanie. Bardzo proszę.
9: Ja dzwonię w sprawie wypowiedzi, która była u was, u redaktora Terlikowskiego, pana ministra Krajewskiego, iż wszelkie zaległości dla lekarzy weterynarii urzędowych za czerwiec, lipiec zostaną uregulowane do końca miesiąca. Dostaliśmy właśnie maila, żebyśmy wyrazili zgodę na przedłużenie o następny miesiąc, no że inspekcja nam nie wpłaci pieniążków, więc chcę, żebyście to wiedzieli.
7: No i pytanie, co z tymi pieniędzmi?
8: Panie redaktorze, mam pełne dane przekazane przez głównego lekarza weterynarii. Te pieniądze, o których wtedy rozmawialiśmy, do końca miesiąca zostały uregulowane. W trzech województwach był problem, bo pojawiły się dodatkowe. To chyba byłem 16 września, 18
7: tak,
8: września.
7: 17 dokładnie.
8: 18 września pojawiły się dodatkowe zapotrzebowania z trzech województw. Ta sytuacja została uporządkowana. Nie wiem, o jakim mailu pan mówi.
7: Ja też dostaję takie informacje od kolejnych weterynarzy, którzy mówią, nie wszystko zostało uregulowane.
8: Tak, jeżeli to później się pojawiły, ja deklarację złożyłem do końca września i to, co było na ten dzień, zostało uregulowane. Natomiast z tych nowych zostały te, mam nadzieję, że do 16 w tej chwili, czyli do jutra tak naprawdę zostaną te pieniądze przelane. To było przedmiotem pracy Ministerstwa Finansów. Też to nie jest tak, że to minister zapotrzebowuje te pieniądze, bo środki najpierw muszą zapotrzebować.
7: Ale minister zawsze jest odpowiedzialny, no, politycznie odpowiedzialny.
8: Ale nie, panie redaktorze, ci lekarze mają jak gdyby podwójną podległość pod ministra rolnictwa, ale też pod wojewodów, czyli te zapotrzebowania wpłynęły. W związku z tą sytuacją została odwołana wojewódzka lekarz weterynarii na Mazowszu. Jest prowadzona przez Urząd Wojewódzki kontrola. Wszystko jest sprawdzane i te pieniądze, oczywiście one powinny być dawno na kontach lekarzy urzędowych i robimy wszystko, by w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło. Nie może być stosowany plasterek, tylko musi być całościowe rozwiązanie, żeby wykluczyć w przyszłości takie sytuacje.
7: Kiedy będzie to całościowe rozwiązanie i jak ono będzie wyglądać?
8: Mówimy już o przyszłym roku, tak żeby te pieniądze były wcześniej zapotrzebowane, zrobione, no bo jesteśmy w stanie określić średnią ilość robionych kontroli. Oczywiście może się sytuacja pojawić, że trzeba pieniądze z rezerwy użyć, bo z jakiejś przyczyny więcej kontroli zrobiono, zapotrzebowano za mało tych pieniędzy, no ale nie może być tak, że będziemy cały czas mówić o tych problemach. Rozwiązujemy je i mam nadzieję, że to już jest jedna z ostatnich rozmów w tej sprawie.
7: Dobrze, rozumiem, że jakby mówi pan, że jutro, pojutrze te pieniądze
8: tak,
7: powinny trafić na konta tych lekarzy, którzy...
8: Mam zobowiązania tutaj i takie mam informacje przedstawione.
7: A teraz żegnamy się z głosami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi PSL. Panie ministrze, chwilę polityki teraz, wielkiej polityki. Sytuacja w Trybunale, pana zdaniem konstytucyjnym, oczywiście zmierza ku uzdrowieniu.
8: Trudno jest szybko uzdrowić coś, co tyle lat kulało, co tyle lat sprawiało problemy po obu stronach, bo nie mieli problemu powoływać przedstawiciele PiS-u w skład Trybunału Czynnych Polityków, czy świeżo tych, którzy wyszli z ław poselskich.
7: Ale jak się okazuje, Koalicja Obywatelska też nie miała tego problemu, w związku z tym strzeliła sobie stopę.
8: No myślę, że tutaj zaangażowanie pana ministra Berka było trochę inne
7: Jeżeli premier mówi o nim, że był jego prawą ręką, a do tego jeszcze nie sprawdzono, czy pracował realnie jako radca prawny, nie był tylko na liście, to daliście, Koalicja Obywatelska dała taką broń prezydentowi, że byłoby grzechem z jego strony, gdyby jej nie wykorzystał.
8: No sytuacja jest trudna faktycznie, bo to oczywiście mogą się strony zamienić dzisiaj, że jedni będą uznawać tych sędziów, a innych nie uznawać, druga strona będzie w drugą stronę działać.
7: No, pan prezydent może zaoferować siedzibę u siebie i stworzyć Trybunał na Uchodźstwie.
8: Różne rzeczy już widzieliśmy, schronienie pamiętamy dla posłów w Pałacu Prezydenckim, może być i siedziba Trybunału.
7: No dobrze, tylko pytanie, bo to jest pytanie dla ludzi, to znaczy no co trzeba... się okaże, jeśli znowu będzie, zamienicie się miejscami? Ja wiem, że PSL chciał resetu, ale pan w ogóle wierzy w to, tak jak Konfederacja, wierzy w to, że reset jest możliwy?
8: No ta sytuacja też jest bardzo trudna, no bo to co już tutaj padło, tak, będą dwie strony dalej sporu i przecież wiemy, że opozycja, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, nie uznaje Komisji Weneckiej, nie uznaje tych rozstrzygnięć. No a my też chcemy przywrócić porządek, ład konstytucyjny, tak żeby Trybunał mógł pracować, mógł rozstrzygać, a nie ciągle było taka sytuacja.
7: Tylko, że trochę łatnie będzie przywrócone, jeżeli obie strony się na to nie zgodzą. To znaczy, no po prostu nie ma takiej opcji.
8: Pewnie trudno o tę zgodę. Ta trudna sytuacja w wielu obszarach istnieje wiele lat i nie jest to tak łatwo wygasić jednego dnia.
7: Panie ministrze, z pewnością słuchają nas rolnicy, więc ja wrócę do pytań o rolnictwo. Kolejne pytanie od naszego słuchacza. To jest pytanie oczywiście o ceny referencyjne nawozów i on pisze tak. Dlaczego zawyżyli ceny referencyjne nawozów? Tym ruchem wykluczyli nas z pomocy lub spowodowali, że pomoc będzie symboliczna. I teraz konkretny przykład. On podaje taki przykład. Razem z ojcem zakupiliśmy w okresie od 1 marca do 31 sierpnia aż 120 ton nawozów. W porównaniu do 2025 roku przypłaciliśmy 45 tysięcy złotych w związku ze wzrostem cen spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie. To oczywiście nie jest tak kwestia rolnictwa. A dostaniemy raptem 2,5 tysiąca złotych pomocy, co przy naszej łącznej powierzchni 400 hektarów daje 6 zł od hektara. Gdzie tu obiecanych 500 zł? Pyta rolnik, który do nas napisał.
8: Zawsze mówiłem, że to jest pomoc do 500 zł, że tych 500 zł nie może przekroczyć. Natomiast...
7: No, ceny... 6 zł to jest dużo mniej.
8: Panie redaktorze, ceny referencyjne to nie jest tak, że minister siada i na kartce pisze sobie ceny referencyjne. To wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które zbiera dane z ośrodków doradztwa rolniczego w całym kraju i na tym polega średnia cena, że ktoś zapłacił więcej, ktoś zapłacił mniej. Ta cena musi być w jakiś sposób uśredniona, no bo też wiemy, że te ceny zachowywały się różnie w ciągu roku. W ostatnim kwartale, które przyjęto do cen referencyjnych, te ceny były i tak najniższe w całym 2025 roku.
7: Więc ale ma pan świadomość, że to wywołuje emocje, bo to nie jest tylko ten jeden głos. O tych cenach referencyjnych rolnicy
8: panie
7: dyskutują.
8: Słyszałem na początku, że termin od 1 marca do 31 sierpnia jest terminem, który nie pozwoli nikomu otrzymać pomoc, bo nikt w tym czasie nie kupował nawozów. Dzisiaj mamy już 80 tysięcy wniosków o pomoc nawozową, ponad 100 tysięcy wniosków złożonych o pomoc paliwową. To wszystko się dzieje. No oczywiście, że nie wszystkim identyczna ta pomoc będzie przyznana. W różnych momentach były te nawozy zakupowane. Duża część rolników kupiła nawozy już w 2025 roku. W tej chwili zrobiliśmy wszystko, żeby wypłacić już ponad ponad 10 miliardów zaliczek w ramach płatności bezpośrednich na rok z roku 2026, tak żeby rolnicy mogli wcześniej sobie kupić nawozy, paliwo, nie musieli z tym zwlekać.
7: Jakiś jeszcze ruch w sprawie tych cen referencyjnych jest możliwy?
8: Taka analiza jeszcze jest prowadzona, natomiast też nie mogę obiecać, że te ceny czy mocno się zmienią, czy w ogóle się zmienią, bo to wynika to z konkretnych danych. To nie jest tak, że minister siada i mówi, taką cenę sobie ustali.
7: Dobrze, pytanie o kolejne dopłaty, bo pojawiły się też pytania o pieniądze dla hodowców trzody chlewnej.
8: Tak, to jest pomoc do loch, pomoc finansowa do zakupu loszek. Każdy rolnik, który utrzymuje lochy, ma w swojej hodowli lochy, otrzyma 1000 zł pomocy, natomiast do zakupionych loszek jest 2000, 1000 w momencie zakupu i później po 8 miesiącach po wyproszeniu. Tak, w tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła to rozporządzenie, od 22 października będziemy przyjmować wnioski o tę pomoc i rolnicy taką pomoc otrzymują po to, żeby odbudowywać, utrzymać po głowie trzody chlewnej w Polsce, widząc też trudną sytuację, jeśli chodzi o trzodę w Europie, bo Dania, która nowy rząd nie powołał Ministerstwa Rolnictwa, dużo się zmienia tam i są zgłaszane problemy, że może być problem z wachlakami, z prosiętami, które trafiały do Polski, więc stawiamy też tutaj mocniej na odbudowę naszego pogłowia polskich zwierząt, tych, które w naszych gospodarstwach są utrzymywane.
7: Wracamy też do tematu, o którym dużo mówiliśmy w Radio RMF FM, czyli przymrozki i upały i związane z tym gigantyczne w pewnych miejscach, to oczywiście nie wszędzie, straty rolników.
8: No te środki też są zabezpieczone i w budżecie roku obecnego, tak żeby wypłacić maksymalnie wsparcie wszystkim, którzy ucierpieli na skutek tych anomalii pogodowych. Też 6 maja złożyliśmy wniosek o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Tutaj czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, natomiast też rok 2020...
7: kiedy? Będzie? Możemy
8: do końca października musimy złożyć już wszystkie oszacowane wartości szkód i na tej podstawie komisja ma dzielić środki. Czy to będzie jeszcze w tym roku, czy to z budżetu przyszłego roku komisja zrobi, bo duże środki skierowała komisja na pomoc nawozową, paliwową. Do Polski trafiło 66 milionów euro, wzmocnione 200% z polskiego budżetu, natomiast też budżet na rok przyszły jest zabezpieczony na te szkody, na pomoc rolnikom, w których gospodarstwach występują choroby zwierząt. Budżet na rok 2027 to 76 miliardów w porównaniu do budżetu z roku 2023. Wtedy było 67 miliardów.
7: No tak, ale są też pytania o budżet. Dlaczego 3 miliardy więcej, a na pomoc rolnikom 600 milionów złotych mniej?
8: No to wynika z wypłat, które są wypłacane przez KRUS i to nie jest tak, że można te pieniądze dowolnie przesunąć, bo to są wieloletnie zobowiązania na podstawie wypłacanych już środków. Widzimy, ile tych pieniędzy trzeba w tym roku, w roku przyszłym.
7: No tak, ale 600 milionów mniej na pomoc rolnikom. To jest drugi element mojego pytania.
8: To oczywiście, tak jak mamy w ubezpieczeniach, mieliśmy wcześniej więcej zabezpieczone. W ostatnim roku zabezpieczyliśmy tyle środków, ile było wykorzystanych, tak żeby, co z tego, że zabezpiecza się o 300 milionów więcej, a później tych środków się i tak nie wykorzystuje. Więc tutaj rezerwa jest, ale też zawsze rozmawiam z panem ministrem Domańskim i rozumiem ten problem. Jeżeli brakowałoby pieniędzy w naszej rezerwie, to też jest rezerwa ogólna, są inne środki. Duże pieniądze w ostatnich latach wypłacone rolnikom ze względu na choroby zwierząt. Robimy wszystko, by tych chorób było, ognisk było mniej, bo to też są konkretne straty, ale też rozwijamy cały czas sprzedaż, rośnie wartość eksportu. Eksport, wartość tego eksportu za pierwsze półrocze 2026 roku to już 125 miliardów złotych.
7: TSUE oddaliło wniosek Polski o wstrzymanie umowy z Mercosurem. Będziemy się odwoływać?
8: Panie redaktorze, to są, jeszcze nie jest do końca rozstrzygnięte, bo to w części został ten wniosek rozpatrzony, natomiast trzeba przypomnieć, że Polska jako jedyny kraj złożyła skargę dotyczącą umowy z krajami Mercosur. Dane za pierwsze miesiące dzisiaj z takim umiarkowanym optymizmem na to patrzymy.
7: No tak, ale ekonomiści oczywiście mówią, że na Polskę to bezpośrednio nie wpłynęło, ale wpłynie na inne kraje unijne i pośrednio trafi w Polskę.
8: No tak, tylko że Polska zrobiła wszystko, co mogła zrobić, żeby najpierw blokować tą umowę, później złożona została skargę, tak jak pan redaktor widzi, nikt inny nie zdecydował się, żeby skarżyć tę umowę.
7: Czyli rezygnujemy z odwołania się, czy jednak jeszcze rozważamy to?
8: Tutaj w tej chwili jeszcze, bo tak jak powiedziałem, to w całości nie jest rozpatrzone. Ten wniosek dotyczący stosowania umowy częściowo, tak, to zostało jak gdyby oddalone, natomiast sama skarga jeszcze nie była przedmiotem prac TSUE.
7: To teraz pytanie kolejnego wiceministra i o PSL. Co dalej z Władysławem Teofilem Bartoszewskim?
8: No to oczywiście sprawy się toczą, no to trudno mam dzisiaj oceniać i mówić jak będzie. No jest zawsze domniemanie niewinności, nim się wszystkie postępowania.
7: No tak, ale trudno sobie wyobrazić z drugiej strony, że jeżeli mu zostaną postawione zarzuty. Zarzuty to oczywiście nie jest rozstrzygnięcie o winie, ale zarzuty, że on dalej będzie pełnił funkcję wiceszefa MSZ-u.
8: No to ja tej decyzji nie podejmuję. Naprawdę, panie redaktorze, staram się skupiać na własnej pracy, na tych tematach, którymi się na co dzień zajmuję.
7: No ale w PSL-u o tym rozmawiacie, bo to jest jednak istotny element układanki
8: tak
7: PSL-owskiej.
8: Pan redaktor powiedział, dopóki nie ma postawionych zarzutów, jest domniemanie, nie ma rozstrzygnięcia, jest domniemanie niewinności, no a tutaj te sprawy się toczą.
7: No toczą się, ale jak mówię, jak będą postawione, to trudno sobie to wyobrazić.
8: Będziemy rozmawiać o tym, jeśli to się wydarzy. Widzimy, że to nie jest jedyny poseł czy polityk, który ma stawiane zarzuty i też różny czas, jaki upływa od momentu wszczęcia postępowania do rozstrzygnięć.
7: Panie ministrze, to jeszcze pytanie o zniesienie dwukadencyjności. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, mówi, trzeba zdynamizować tę pracę. Wierzy pan w to?
8: Tak, wierzę w to. Uważam, że dwukadencyjność w samorządzie nie jest potrzebna. Chociażby rozstrzygnięcie z Krakowa pokazuje, że jeśli wyborcy chcą, mogą dokonać takiej zmiany, mogą przeprowadzić referendum w sprawie odwołania, mogą powołać zgodnie z własną wolą nowego prezydenta,
7: macie poparcie
8: wójta,
7: na to w koalicji?
8: Burmistrza. O tym rozmawiamy. Część posłów przychyla się do naszych wniosków. Widzieliśmy rozstrzygnięcia w ostatnich wyborach samorządowych, gdzie kandydaci na wójtów, którzy mają mniej lat niż ich konkurencja zasiadała na stanowisku wójta, zostali wójtami, burmistrzami.
7: Czyli pracę przyspieszą.
8: Pracę przyspieszą.
7: Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi PSL, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję, dobrego dnia życzę.

0: wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym pierzchnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dzień dobry.
5: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
6: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
5: Interesujące, ale co to?
6: Lokata Banku Pocztowego.
5: Biorę.
6: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
9: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami

0: Szczegóły w regulaminie.
1: MediaMarkt. Odliczamy. Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji. 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
2: Po reklamie.
3: Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych przy ulicy Hallera w Białymstoku.
4: Już wiemy, że zginęły tam dwie kobiety potrącone przez samochód osobowy. Więcej na ten temat w faktach za pół godziny.
3: Zatrzymano mężczyznę poszukiwanego trzema listami gończymi oraz europejskim nakazem aresztowania.
4: Śląscy policjanci ustalili, że ukrywa się w Czechach. Poszukiwany jest już w więzieniu. Marcin Buczek o poranku przynosi te informacje.
3: Dzień dobry. Za co ten mężczyzna był poszukiwany?
5: Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz rozboje z bronią palną. W tle jest produkcja i sprzedaż znaczącej ilości narkotyków. Kilka lat temu poszukiwany miał zmusić innego mężczyznę do sprzedawania narkotyków. Posługiwał się wtedy bronią palną. Od rodziny wspomnianego mężczyzny żądał również pieniędzy. Kilka razy podpalał także samochody. I to również miał być sposób, by zmusić innych do przekazania mu gotówki. Poszukiwany łącznie był skazany na prawie 8 lat więzienia, a poszukiwała go prokuratura w Opolu oraz sądy w Katowicach i Bielsku-Białej.
3: Syreny zawyją dzisiaj w przygranicznym powiecie tomaszowskim na Lubelszczyźnie. To będzie test systemu alarmowania. Zaplanowano go między 9 a 12.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców tego terenu o spokój.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Lech i Jagiellonia walczyć dziś będą o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Europy. Mistrz Polski zagra z Bayerem Leverkusen, a Jaga z Araratem Armenia.
3: A w studiu faktów sportowych ponownie Wojciech Marczek. Z większymi szansami na pierwsze punkty?
8: O, Jagiellonia. Ararat to o wiele mniej wymagający rywal od Bayeru. Zespół z Białegostoku ma jednak ostatnio spore problemy, bo przegrał 4 mecze z rzędu i z tego powodu na drużynie ciąży jeszcze większa presja, podkreśla napastnik Jagi, Jesus Imaz.
9: Chyba nie dużo, ale trochę tak, bo potem 4 porażki nie jest dobrze i chcemy wygrać na pierwszy mecz. Na pewno będzie dobrze, wiemy, chyba jesteśmy trochę faworyty.
8: Mówił Ima za początek meczu w Białymstoku o 21.00, 18.45 pierwszy gwizdek w Poznaniu. Mistrza Polski czeka trudne zadanie w meczu z drużyną z Niemiec. O awans do ćwierćfinału turnieju WTA w chińskim Wuhan gra Maja Chwalińska. Polka przed chwilą rozpoczęła swój mecz z Iwą Jowicz. Jako pierwsza serwuje Amerykanka, która w pierwszym gemie tego meczu prowadzi teraz 15-0, a dziś wczesnym popołudniem jeszcze mecz Igi Świątek z Ashley Kruger z USA, a jutro rusza nowy sezon rozgrywanej pod nową nazwą Tauron Ligi Siatkarzy. Faworytem do Mistrzostwa Kraju, broniący tytułu zespół Aluronu CMC Warty Zawiercie, wzmocniony m.in. transferami Jakuba Kochanowskiego czy Tomasza Fornala.
10: Większość zespołu w meczach z nami nie będzie miało tak naprawdę nic do stracenia, więc to będzie na pewno ciężki sezon, ale mamy, myślę, na tyle doświadczony zespół zawodników, którzy już grali w wielu finałach, że jesteśmy na to gotowi.
8: Mówił Mateusz Bieniek, środkowy Aluronu CMC Warty Zawiercie, która jutro na otwarcie sezonu zagra na wyjeździe w Katowicach z Beniaminkiem GKS-em.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Radiu RMF 24 w naszym porannym programie. Teraz temat, który wraca w ostatnich dniach i nie ma się czemu dziwić. Od piątku policja zatrzymała 183 osoby podejrzewane o zapowiadanie ataków na uczniów i szkoły. W związku z tymi sprawami wszczęto 105 postępowań karnych. Taką informację przekazał wczoraj w popołudniowej rozmowie RMF FM komendant główny policji generał Marek Boroń.
1: Panie niebezpiecznych narzędzi. O tym mówiliśmy od kilku dni, że rzeczywiście mamy do czynienia z tego typu zachowaniami negatywnymi.
2: Jakiego, jacy to są ludzie? To jest, czy to byli ludzie znani wcześniej policji, czy nie? Ci wszyscy zatrzymani?
1: Panie redaktorze, w większości przypadków to są młodzi ludzie i tak jakbyśmy podzielili te wszystkie sprawy, z którymi mamy do czynienia, na trzy kategorie, to są po pierwsze ta największa. To jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci. To jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami się nakręcają i komunikują w sieci odnośnie swojego tutaj zachowania. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem i to jest skrajna prawica i to też oni grożą w tej sieci i my ustalamy tych wszystkich, którzy dokonują tego typu.
2: To jest trzecia grupa najbardziej niebezpieczna, panie komendancie.
1: Tak, dlatego też robimy to we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo widzimy radykalizację młodzieży. I to też jest wynik związany bezpośrednio z tym, że skrajne treści w internecie radykalizują młodzież, i czyli przemoc rodzi przemoc. Więc to, co się dzieje w sieci, ma wpływ na to, co się dzieje później w realu. Dlatego musimy reagować szybko na tego typu negatywne zachowania.
2: Pan wspomniał o tych trzech grupach, ale ta trzecia najbardziej niebezpieczna, ta powiązana z nazizmem, z tą skrajną prawicą. Procentowo to jaka to jest ta grupa wśród tych zatrzymanych?
1: No to jest najmniej procento.
2: Ale to jest 10% czy to jest 40%?
1: Nie, to oczywiście to jest, myślę, że poniżej 10%.
0: Oceniał w rozmowie z Piotrem Salakiem generał Marek Boroń. Szef policji zapowiedział też, że patrole w pobliżu placówek oświatowych pozostaną tak długo, jak będzie to konieczne. Jednocześnie zaznaczył, że policja obserwuje spadek liczby niepokojących zachowań w internecie i w kontaktach między młodymi ludźmi. Wuhan zaczął się z opóźnieniem spowodowanym deszczem, obfitymi opadami deszczu. Mecz 1/8 finału turnieju WTA 1000 i Maja Chwalińska już zdążyła przełamać serwis Iwejowicz swojej rywalki. Także jest 1-0, ma jednak szansę na zwiększenie przewagi. Zostańcie z nami, u nas już za chwilę o tym, jak wy sobie radzicie z deszczem naszym jesiennym polskim.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20/80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

Wody Czery, pyszny catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Czery MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Czery. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
1: Skoda.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
7: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
8: Po reklamie.
9: Michał Zieliński prezentuje Poranek w Radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Mamy jesienny, naprawdę jesienny dzień. Dzisiaj sporo deszczu na wschodzie kraju. W zachodniej części Polski może być dość pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia może być maksymalnie, lokalnie 15 stopni. Jutro nie powinno padać, zrobi się cieplej, a w weekend deszczowe chmury znów zasnują niebo w zachodniej części kraju. Jak sobie radzicie z taką jesienną aurą?
1: Nie ma plusów.
2: Ani jednego?
1: Nie. Czekam już na wiosnę.
3: Grzyby. To są plusy. Co jeszcze? Myślę, że to chyba na tyle.
4: Teraz mamy też taką pogodę, że trochę pada, no nie jest za przyjemne.
3: Ja dopiero wróciłam z Turcji i tam było 31 stopni, więc dla mnie to jest masakra po prostu. Zdecydowanie wolę cieplejsze parę roku.
4: Ale są jakiekolwiek plusy? Wrócenie do domu, wianie się w ciepły kocyk?
3: No nie, bo jeszcze te domy są takie, słabo się grzeje, więc teraz to jest chyba taki najmniejsze, że powiem, korzyści z tej jesieni. Natomiast no pewnie tak, te liście, to też taki swój urok ma. No
4: jakby. Czyli jakby nam słońce wyjrzało, to wszystko by lepiej wyglądało.
3: No jakby była taka złota jesień, to zdecydowanie tak.
4: A jak jest taka ponura i deszczowa, jaką mamy teraz, to nie, jakieś to ciepłe jest... herbatki, coś pani próbuje robić, żeby było lepiej?
3: W zasadzie pocieszać się tylko tyle, pooglądać coś w telewizji i tyle.
4: I czekać na wiosnę.
3: Czekać na wiosnę.
5: Na grzyby można pójść, po lesie pochodzić, do parku, jest kolorowo.
4: Pan lubi jesień?
5: Nie, wolę lato, ale wytrzymam, no, wolę jesień niż zimę.
6: Ja w sumie lubię jesień, ale słoneczną jesień.
4: Taka wersja, jaką teraz mamy, taka kapryśna, to tak niekoniecznie.
6: No, jak nie pada, to jest ładnie.
4: Wasze sposoby, żeby się ogrzać jakoś?
6: Może jakaś ciepła zupa? Krem z dyni.
5: Krem z dyni.
4: Czy pani zdradzi, czy ten krem z dyni to na słodko, czy wytrawnie?
6: No tak, raczej na słodko, bo w sumie na mleczku kokosowym. To raczej tak na słodko bardziej.
4: Co poza dynią i tym mleczkiem kokosowym?
6: No widziałam, jeszcze żeśmy w sumie nie robili, ale widziałam przepis z krewetkami podsmażonymi do tego, więc to w sumie na wytrawnie.
4: Takie egzotyczne trochę danie.
6: Takie egzotyczne, tak, dokładnie.
5: No ja to rosołek zawsze, pomidorową. Ten krem z dyni może być, ale tak raz na całą jesień, nie za często.
4: Czyli jak żona ugotuje, to raz pan zje?
5: Zjem, no jak ugotuje, to będę jadł, aż się skończy ta zupka.
0: Usłyszała na warszawskim Bemowie nasza reporterka Magdalena Greinert. A w chińskim Wuhan Lao trzeba było osuszać kort. Mecz 1/8 finału turnieju tenisowego zaczął się zatem z opóźnieniem. Mówiłem z satysfakcją przed kilkoma minutami o rozpoczęciu tego meczu w Wuhan przez naszą zawodniczkę Maję Chwalińską. Teraz Maja gorzej, 1-2 w pierwszym secie. Trzymamy kciuki.

0: perfekcją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu.

0: Telefon 71 33 43 110.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: W arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika, zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Po reklamie.
10: Trzecia rocznica wyborów i protest przeciwko władzy ekipy Donalda Tuska przed siedzibą premiera, ale nie tych, po których moglibyście się tego spodziewać. Szczegóły w faktach o 9:00. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski zapraszają.
11: Nie żyją dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych przy Halera w Białymstoku.
12: Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa, informuje białostocka policja.
11: Niedofinansowane zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
12: To temat, którym dziś szeroko zajmujemy się w faktach.
11: W RMF FM też Jacek Sutryk przed rozpoczęciem procesu w sprawie Kolegium Humanum.
12: Ale będzie też poligon a la Trump.
11: Kobieta, która na przejściu dla pieszych w Białymstoku śmiertelnie potrąciła dwie osoby, była trzeźwa. Taką informację przekazuje policja.
12: Do wypadku, przypominamy, doszło na ulicy Halera.
13: Kobieta kierująca Nissanem wjechała na przejście, potrącając właśnie te dwie panie, które przez przejście przechodziły. Tam w tej chwili cały czas na miejscu trwają czynności.
12: Mówił młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
11: Dotacja otrzymana od wojewody na ten rok zostanie wykorzystana już w połowie listopada. W takiej sytuacji znalazł się powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Poznaniu.
12: Orzecznicy złożyli wniosek o dodatkowe fundusze, ale te nie pokryją zapotrzebowania nawet w 1/3.
11: W faktach zajmujemy się dziś finansami miejskich i powiatowych komisji orzekających o niepełnosprawności. Z nami teraz reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, ile za tym otrzyma poznański zespół?
14: Powiatowy zespół z Poznania zawnioskował o dodatkowe środki na bieżącą działalność w kwocie około 1 700 000 złotych. Pieniądze te miałyby pokryć zapotrzebowanie do końca roku. W połowie września wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności poinformował, że wszystkie zespoły powiatowe otrzymają rezerwę wynoszącą nieco ponad 28% wnioskowanej kwoty.
15: Dla nas to jest kropla w morzu potrzeb, bo zaledwie blisko 490 tysięcy złotych. Mieszkańcy i powiatu poznańskiego i Poznania nie muszą się obawiać, że powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Poznaniu zna na dzień przestanie funkcjonować z powodu braku dotacji.
14: Powiedziała mi Katarzyna Gracz, rzeczniczka starostwa powiatowego w Poznaniu. Problemy finansowe przekładają się jednak na braki kadrowe. Przede wszystkim lekarze, psychiatrzy i psychiatrzy dziecięcy nie chcą pracować w zespołach orzekających, ponieważ więcej zarobią w prywatnych gabinetach.
11: A teraz informacja sprzed chwili z Warszawy. Karambol na Czerniakowskiej.
12: W rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których w sumie uczestniczyło 11 aut. Rozbity jest też policyjny radiowóz.
11: Kierowcy jadący w tej chwili od strony Dolinki Służewieckiej muszą spodziewać się tam korków. A baner z podobizną Donalda Tuska, trzymającego piłę łańcuchową, rozwiesili przed chwilą na bloku naprzeciwko Sejmu aktywiści Greenpeace.
12: Termin nieprzypadkowy, 15 października. 3 lata temu odbyły się wybory.
1: No już jest 3. rocznica wyborów. Rząd obiecał Polkom i Polakom 20% najcenniejszych lasów wolnych od wycinek. Tymczasem chronionych jest tylko 5% lasów.
3: Jak długo ten baner będzie wisiał tutaj?
1: To zależy wszystko od aktywistów. To oni wiszą na kilkudziesięciu metrach.
3: Są 3 osoby, tak?
1: Tak. Domagamy się po prostu, żeby rząd spełniał swoje obietnice.
12: Usłyszał na miejscu protestu nasz reporter Michał Dobrołowicz.
11: Za godzinę rusza proces w sprawie Kolegium Humanum uczelni okrzykniętej fabryką dyplomów.
12: Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, któremu prokuratura zarzuca korupcję i oszustwo.
11: Fałszywe świadectwo ukończenia studiów umożliwić miało mu zasiadanie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
12: Gospodarz Wrocławia długo nie odnosił się publicznie do zarzutów, ale przed procesem zgodził się na rozmowę z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
16: Ale może pan z czystym sumieniem stwierdzić, że w uczciwy sposób zdobył ten dyplom?
17: Nigdy nie wykorzystywałem żadnych sytuacji w sposób taki niegodny. Mówię, całe życie się ciężko uczyłem i nie mam sobie w tym zakresie nic do zarzucenia. Poczekajmy i pozwólmy, że tak powiem, tej sytuacji się wyjaśnić we właściwym miejscu.
12: Wśród oskarżonych są też politycy PiSu, Ryszard Czarnecki, Karol Karski czy Błażej Spychalski.
18: To także są fakty.
12: Donald Trump zapowiada, że w Montanie powstanie poligon do testowania najnowocześniejszego amerykańskiego uzbrojenia.
11: Broń autonomiczna, systemy walki w przestrzeni kosmicznej i elektronicznej, a także technologie naddźwiękowe i hipersoniczne. Montana pomoże zapewnić amerykańskim siłom zbrojnym niekwestionowaną przewagę. Zatem macie to, o co prosiliście, a teraz czy moglibyście dać mi już święty spokój? Trump aktywnie podróżuje po Ameryce, pomagając Republikanom w kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Panie, panowie, mieszkańcy Montany, nadszedł złoty wiek Ameryki, ale jeżeli chcemy, by tak pozostało, musicie pójść do urn i zagłosować na Republikanów.
12: Nikt nam tyle nie da, ile polityk obieca.
11: A na koniec jeszcze zatańczy. Tak właśnie było w Kalispell w amerykańskiej Montanie.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: To Radio RMF 24, 5 minut po 9. Zacięta walka o ćwierćfinał między Mają Chwalińską i Iwą Jowicz-Puchanie. Amerykanka prowadziła 3-2, Polka przed chwilą wyrównała, zatem mamy 3-3, chociaż teraz znów przewagę zyskuje Iwa Jowicz. Jutro ceny paliw mają być niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Wyjaśnia, że analiza sytuacji na rynku wskazuje na delikatną tendencję spadkową cen hurtowych. A my w Radio RMF 24 już za chwilę przeniesiemy się przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego. Zostańcie z nami.

0: nazywa się RMF24, nasze radio informacyjne. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają protesty. Byliśmy tam wcześniej rano i teraz tam wrócimy. Tam, to znaczy na Aleję Szucha w stolicy. Po wczorajszym ślubowaniu sędziego Macieja Berka wobec prezydenta, bez udziału prezydenta, te protesty trwają. No i po wczorajszych przepychankach, które nastąpiły po tym, jak sędzia przybył do siedziby, gdzie nie udało mu się objąć funkcji. Michał Krasoń, nasz reporter, jest na Szucha w Warszawie. Dzień dobry.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: No co też tam się dzieje teraz?
1: No jeszcze przed chwilą powiedziałbym, że jest wyjątkowo spokojnie w porównaniu do wczoraj, no to sielanka, ale właśnie przed chwilą pojawił się tutaj prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski. On właśnie wchodzi na teren Trybunału, przywitał się ze wszystkimi protestującymi. No i jak pewnie słyszycie, ogromkie powitanie przez protestujących, okrzyki "Tu jest Polska". Tych protestujących faktycznie dzisiaj tutaj niewielu, o kilkadziesiąt osób w tym miasteczku namiotowym się znajduje. Prezes już, widzę, sobie poszedł, więc za chwilę pewnie wrócimy do tego, co było przed chwilą, no więc czekania na rozwój sytuacji. Rozmawiałem dzisiaj rano tutaj z protestującymi, no i właśnie, oni powiedzieli mi, że na ten rozwój sytuacji będą tu czekać.
2: Spodziewamy się, że będzie spokojnie. My tu jesteśmy, manifestujemy spokój, chcemy Polski bronić przed sprzedażą i zniszczeniem.
3: My oczywiście będziemy stali na straży tego, że jeżeli ktoś jest niezgodnie powołany, to nie ma prawa wejścia. Ale to tak mówię, decyduje pan Święczkowski.
1: No, Bogdan Święczkowski tutaj wzbudził emocje, pojawiają się kolejne okrzyki. Jest lekkie ożywienie w tym miasteczku namiotowym tuż przed Trybunałem Konstytucyjnym. Czy Maciej Berek i inni sędziowie zaprzysiężeni, no właśnie, wobec prezydenta, bez udziału prezydenta, się tu dzisiaj pojawią? Tego nie wiemy. Zapowiadają, że chcą pracować normalnie. No ale co to znaczy? No to będziemy musieli obserwować.
0: I to właśnie obserwuje dla was Michał Krasoń. Bardzo dziękujemy. Ostra walka o Trybunał, zacięte miny przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Zacięty bardzo mecz Wuhan trwa. Iwajowicz prowadzi z Mają Chwalińską 4-3 w meczu o ćwierćfinał turnieju WTA 1000. No ale Polka ma teraz szansę na wyrównanie.

Słuchacie Radio RMF 24. Mamy czwartek, 15 dzień października, 18 na razie minut po 9. Przyglądamy się temu, co się dzieje, ale też temu, co się ma dziać dzisiaj. No i wśród tych zapowiadanych, spodziewanych wydarzeń jest już o 10 planowany proces w sprawie Kolegium Humanum w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na ławie oskarżonych w tym procesie zasiąść ma 29 osób, którym prokuratura zarzuca w sumie 67 przestępstw, a wśród tych oskarżonych są m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, rektorzy uczelni, profesorowie i wykładowcy, a także choćby byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. A zarzuty, jak pewnie wiecie, jak pamiętacie, dotyczą przede wszystkim przestępstw korupcyjnych, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, studiów, oszustw, ale też prania brudnych pieniędzy. Według ustaleń śledczych na uczelni wystawiano fałszywe dyplomy MBA, a także świadectwa ukończenia studiów licencjackich i magisterskich. Były rektor uczelni Paweł C. miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawienie dokumentów poświadczających nieprawdę. Akt oskarżenia, jeszcze dodajmy, w sumie liczy 623 strony. A do tej sprawy w takim razie wrócimy, ale już po 10:00 nasza reporterka rozmawia o sprawie Kolegium Humanum właśnie z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. Zostańcie z nami, z Radiem RMF24.

0: Gdy dobre się kończy,
1: lepsze się zaczyna.
0: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
1: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
0: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
1: Umów się na jazdy testowe
0: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
1: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Castorama.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej

0: studni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: To nie moje, to też nie moje i to też.
2: Ej, może byś w końcu coś przymierzyła?
1: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
2: Więcej?
1: Nawet do 5,5%.
3: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
1: I miej bank do życia.

0: 15 stycznia 2027.
1: Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji, 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
2: Po reklamie.
3: 9.30, Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty, RMF24 Wrocław. Za pół godziny w Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się proces w sprawie tzw. afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób. Jedną z nich będzie prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Prokuratura, przypomnijmy, postawiła mu kilka zarzutów, w tym wręczenie korzyści majątkowej byłemu rektorowi uczelni w zamian za uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych MBA bez ich faktycznego ukończenia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jacek Sutryk nie przyznaje się do winy, a my rozmawialiśmy z prezydentem Wrocławia jeszcze przed procesem. Zapowiedział, że pojawi się dzisiaj na sali rozpraw.
4: Należy się wstrzymać i poczekać do tego wyroku, który zapadnie, i to nie w sądzie pierwszej, tylko pewnie w sądzie drugiej instancji. Także ta sprawa przed nami, ona się będzie toczyła tak jak i wiele innych.
3: My natomiast do tej rozmowy będziemy wracać w dzisiejszych Faktach RMF24 Wrocław. A dosłownie przed chwilą przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu rozpoczął się proces trzech mężczyzn oskarżonych o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Remigiusz J., Jan S. oraz Jakub J. odpowiedzą za podpalenie pustostanu w Oleśnicy, w którym przebywał Janusz D. Do tragicznych zdarzeń doszło 20 października 2024 roku. Według ustaleń śledczych oskarżeni działali wspólnie i z premedytacją. Ich motywacja została uznana za szczególnie naganną. Ofiara nie miała szans na ucieczkę i zginęła na miejscu w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Jeden z podejrzanych w momencie zdarzenia był osobą pełnoletnią, dwaj pozostali mieli po 14 i 15 lat. Sąd orzekł, że mogą odpowiadać jako osoby dorosłe. Za zabójstwo z motywacji zasługującej na szczególne potępienie grozi kara od 15 lat pozbawienia wolności do dożywotniego więzienia.
1: RMF 24 Wrocław. Znamy fakty.
3: Dziś wrocławska prokuratura przesłucha mężczyznę podejrzanego o napad na kierowcę skutera, kradzież samochodu i próbę kradzieży kolejnego. Do zdarzenia doszło przedwczoraj wieczorem. O szczegółach zdarzenia przypomina w rozmowie z RMF 24 Wrocław Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
5: Zaczęło się w okolicach ulicy Dyrekcyjnej, gdzie mężczyzna z nieznanych powodów zaatakował kierującego skuterem stojącego na czerwonym świetle. Na pomoc pokrzywdzonemu ruszyła kobieta, która również stała na tym skrzyżowaniu. Wyskoczyła ze swojego samochodu na pomoc. Napastnik wykorzystał ten moment, wsiadł za kierownicę samochodu kobiety i uciekł z miejsca zdarzenia. Kiedy dotarł do ulicy Więckowskiego, tam nie mogąc przejechać przez ulicę, opuścił pojazd, usiłował zabrać inny samochód.
3: Mężczyzna następnie wbiegł do galerii handlowej, gdzie samo okaleczył się nożem zabranym z jednej z restauracji. Tam został zatrzymany przez policję. A my do sprawy z pewnością będziemy wracać również w dzisiejszych Faktach RMF 24 Wrocław.

0: Voice are back in town i w radiu RMF 24. Będziemy teraz w Rudzie Śląskiej. Część mieszkańców tego miasta apeluje bowiem o zorganizowanie bezpłatnych badań dla dzieci mieszkających w pobliżu hałdy Pokój. No, mieszkańcy są zaniepokojeni. Informowaliśmy, że rekultywacja zwałowiska spowodowała m.in. ogromne zapylenia. Ostatnie badania gleby na hałdzie wykazują skażenie jej metalami ciężkimi, takimi jak ołów, kadm, arsen czy cynk. Mieszkańcy zatem niepokoją się, że to wpłynęło na stan ich zdrowia, a szczególnie właśnie chodzi im o zdrowie dzieci. W ciągu 2 dni zebrali 400 podpisów o przeprowadzenie badań. Naukowcy podkreślają, że wcześniej takich badań nie wykonywano, więc nie będzie możliwe porównanie wyników. Nie będzie zatem wiadomo, na ile ta rekultywacja hałdy mogła mieć wpływ na stan zdrowia dzieciaków. A poza tym też podkreślają, że nie tylko hałda Pokój może być źródłem takich niebezpieczeństw dla zdrowia.
1: Domniemam, że chodzi o badania stężenia ołowiów krwi. Z tego, co słyszałam, najbardziej o to zabiegają mieszkańcy. Na podstawie wyników tych badań nie można jednoznacznie stwierdzić, że źródłem tego narażenia jest hałda. Te badania oczywiście są potrzebne do tego, żeby zdiagnozować, czy istnieje problem narażenia dzieci ogólnie na ołów w naszym rejonie. Natomiast absolutnie nie dają one podstaw do tego, żeby stwierdzać jednoznacznie, że hałda jest źródłem tego narażenia. Co więcej, przypuszczam, nie jestem prawnikiem, natomiast przypuszczam, że nie będą podstawą do tego, żeby rościć jakiekolwiek prawa do odszkodowań.
2: Może chodzi właśnie o to, żeby sprawdzić, czy te dzieci, czy można coś zrobić, jeżeli mają jakieś przekroczenia, prawda? Jak można o nie zadbać? Więc pod tym względem chyba to by mogło być zasadne.
1: Mogłoby być, natomiast według najnowszych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia środowiskowe narażenie, nazwijmy to na średnim poziomie, wskazuje na podstawowe działania profilaktyczne i zaradcze, jeśli chodzi o narażenie na metale ciężkie, w tym ołów, które polegają na tym, żeby zadbać o prawidłowe odżywienie dzieci, przede wszystkim o dobrą podaż produktów białkowych wysoko wapniowych, ponieważ zawartość wapnia ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o profilaktykę narażenia metali ciężkich, a także warto jest zadbać o dobrą podaż żelaza.
2: Czyli tutaj też taka kampania informacyjna ewentualnie.
1: W mojej opinii to jest podstawa i to jest to, o co mieszkańcy powinni apelować, czy to do władz, czy do szerszego i grona decydentów na wyższym poziomie.
2: Nawet. No bo trudno się spodziewać, żeby się wyprowadzili teraz ci ludzie.
1: Nie, absolutnie to nie jest rozwiązanie i tego nikt nie oczekuje, tak przypuszczam, natomiast kampania informacyjna, edukacyjna, nie tylko jeśli chodzi o metale ciężkie, bo metale ciężkie to jest jeden z dużych problemów, ale województwo śląskie charakteryzuje się narażeniem na różne związki toksyczne i tutaj szeroko zakrojona kampania edukacyjna byłaby zasadna.
0: To opinia Agaty Piekut ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a z dr Piekut rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Doskonała końcówka pierwszego seta w wykonaniu Maji Chwalińskiej. 6-4. Nasza tenisistka wygrała pierwszego seta z Iwą Jowicz. No i Polka jest na dobrej drodze do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan, chociaż to droga jeszcze raczej długa. Amerykanka w drugim secie na razie prowadzi 1-0.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama.
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: Teraz za 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Grabiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Grabiszyn od Atal. Szczegóły na grabiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Lupis wraca w nowym wydaniu. Czeka na Was odświeżone wnętrze do świetnej zabawy. Skorzystaj z oferty wypożyczalni strojów dla dzieci. Idealna na bale. Dla nauczycieli i opiekunów mamy nową ofertę dla grup szkolnych.
9: Lupis, miejsce, gdzie radość nie ma końca.
8: Po reklamie.
10: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. Dzisiaj w czwartek, 15 października, śledzimy dla Was m.in. temat sporu o Trybunał Konstytucyjny, nowa odsłona tego sporu. Wczoraj swoje stanowisko próbował objąć Maciej Berek, według przewodniczącego Trybunału, podobnie jak według opozycji, według Prawa i Sprawiedliwości, sędzia Maciej Berek nie ma prawa objąć tego stanowiska, no bo nie złożył ślubowania w obecności prezydenta. Wobec prezydenta złożył, tak utrzymuje z kolei koalicja rządząca. To ślubowanie odbyło się wczoraj w Sejmie. Według najnowszej informacji sprzed chwili, za godzinę przed siedzibą Trybunału na Alei Szucha w Warszawie mają się pojawić Mariusz Błaszczak i Michał Wójcik, zatem czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. A sam Maciej Berek zapowiada, że on i pozostali sędziowie wybrani przez Sejm będą urzędować w Trybunale. W rozmowie w Polsat News Maciej Berek zapewnia, że mają oni plan przywrócenia instytucji do, jak to ujął, normalnego funkcjonowania, ale potrzebują jeszcze czasu. Tak jak wspomniałem, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie wczoraj z formułą, że czyni to wobec prezydenta. Karol Nawrocki, jeszcze raz powtórzmy, nie odebrał tego ślubowania w Pałacu Prezydenckim, no i kwestionuje tego ślubowania skuteczność. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił Berka do orzekania, zapowiedział, że najpierw zwróci się do prezydenta o stanowisko w tej sprawie. Z kolei sędzia Berek przekazuje, że odpowiedzi spodziewa się na początku przyszłego tygodnia. Zapewnia, że nie zamierza deklarować konkretnego terminu rozpoczęcia pracy. Ocenia, że do końca roku Trybunał będzie już działał jako, jak to mówi, instytucja publiczna. Protesty przed Trybunałem, o których mówimy Wam dzisiaj od rana, są uzasadnione, kiedy władza brutalnie łamie prawo. Tak mówił dzisiaj rano na naszej antenie Jacek Sasin, były wicepremier i poseł PiS. Wspominał o tym w rozmowie o 7 w Radiu RMF 24.
1: Protesty zawsze są uzasadnione, kiedy władza brutalnie łamie prawo. Obywatele mają prawo protestować. Na tym polega demokracja. Mają prawo wychodzić na ulicę, mają prawo bronić
0: konstytucyjnych obowiązek.
1: Bronić konstytucyjnych organów państwa. Polega przede wszystkim na łamaniu konstytucji i łamaniu prawa, w dezawuowaniu kompetencji prezydenta w tym zakresie i próbie doprowadzenia do tego, aby w Trybunale zasiedli i orzekali ludzie, którzy nie złożyli prawidłowo przysięgi.
0: Panie pośle, to może o tej prawnej stronie tego sporu może porozmawiamy trochę dłużej, już na spokojniej, ale ja chciałem jeszcze o tej retoryce kilka słów od pana wyciągnąć, no bo mówicie o zamachu stanu, a premier Tusk zapowiedział, że prawo będzie w sposób spokojny egzekwowane. To nie uspokaja was? To pana nie uspokaja?
1: Panie redaktorze, my jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości sformułowaliśmy doniesienie do prokuratury, które opiera się o artykuł 127 i 128 kodeksu karnego. Te przepisy mówią o tym, że kto blokuje działanie w konstytucyjnego organu, wywiera na niego nacisk, to próbuje zmienić konstytucyjny porządek państwa siłą, a tutaj mówimy również o działaniach policji, zapowiedziach działania policji, służb podległych państwu, to mówi premier Tusk, minister Kierwiński, ten podlega bardzo wysokiej karze. W naszym rozumieniu tych przepisów dochodzi właśnie dzisiaj do takiej sytuacji, do blokowania Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą to jest sytuacja ciągła, bo przypomnę, że od 3 lat nie są publikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili przygotowany budżet nie przewiduje pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał jest dezawuowany. Ciągle słyszymy z ust rządzących, że go nie ma, że nie istnieje, że nie funkcjonuje. A teraz mamy próbę przejęcia większości w Trybunale.
0: Przekonywał w rozmowie o 7 Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. 9.52, zatem najnowsze fakty. Fakty o 10 u nas już za 8 minut.

0: Ogłoszenie.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
3: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Reklama.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
8: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20/80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkon.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.

0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Michał Zieliński, dziękuję za wspólny poranek. Tomasz Terlikowski już gotowy, ale to po 10:00, na razie 10:00 się zbliża. Zapraszamy zatem na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Dopiero w przyszłym roku uruchomione będą większe pieniądze dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności.
3: Prawie 50 milionów złotych ma rozwiązać problem. Pytanie, czy rozwiąże.
2: Potem spór o zoo Łączna. 4 osoby, które protestowały przed ogrodem zoologicznym, zostały zatrzymane.
3: W faktach także niebezpieczna hałda w Rudzie Śląskiej.
2: Unijny szczyt w Brukseli.
3: I Maja Chwalińska na korcie w chińskim Wuhan. Dopiero w przyszłym roku uruchomione będą większe pieniądze dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności.
2: Tak na pytanie dziennikarzy RMF FM odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ta deklaracja to efekt m.in. materiałów w faktach, w których opisywaliśmy sytuację finansową komisji, m.in. z Żywca, Łukowa czy Łęczycy.
3: W resorcie rodziny o tę sprawę, o te kłopoty dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Dzień dobry.
3: Ale co ustaliłeś?
4: W przyszłym roku w całej Polsce na pracę komisji zarezerwowanych jest, jak mówiliście, o prawie 50 milionów złotych więcej niż w tym roku. Teraz to 514, a w przyszłym roku ponad 563 miliony złotych. To jest ważna zapowiedź, niestety nie rozwiązuje jednak problemu, który jest teraz i dzisiaj.
2: Ile trzeba teraz czekać na takie orzeczenie?
4: Według przepisów powinno to trwać maksymalnie, w najbardziej skomplikowanych przypadkach 2 miesiące i ani dnia dłużej. Jednak praktyka jest zupełnie inna, a to potwierdzają sygnały od was, od naszych słuchaczy. A według danych ministerstwa, do których dotarłem, 35%, czyli więcej niż co trzeci wniosek, rozpatrywany jest dłużej, czasami niestety dużo dłużej, bo nawet wiele miesięcy.
3: Ministerstwo, Michale, obiecywało reformę systemu orzekania. Na jakim jest to etapie?
4: Do końca grudnia gotowy ma być raport z rekomendacjami zmian. To będą jednak na razie tylko propozycje. Kierunki na efekty znów trzeba będzie czekać. My nie czekamy i dalej pytamy o tę sprawę.
3: Prawie 400 podpisów zebrali mieszkańcy pod petycją w sprawie zorganizowania bezpłatnych badań dla dzieci mieszkających w pobliżu hałdy Pokój w Rudzie Śląskiej.
2: Informowaliśmy w faktach, że rekultywacja z wałowiska spowodowała m.in. ogromne zapylenie, a ostatnie badania gleby na hałdzie wykazały skażenie jej metalami ciężkimi.
5: Mieszkańcom zależy na tym, żeby po prostu szukać rozwiązań, zadbać o zdrową dietę tych dzieci, żeby po prostu zminimalizować efekty tego, co już się wydarzyło.
6: Jakie badania te dzieci miałyby przejść?
5: To chodzi głównie o badania za stężenie tych wszystkich niebezpiecznych substancji, które mogą być w organizmach. Co więcej, część tych mieszkańców przeprowadziło prywatnie takie badania i już wiedzą, że są na tyle przekroczone normy i im zależy po prostu na tym, żeby wszystkie dzieci z tej okolicy miały dostęp do takich badań.
2: Z Agnieszką Stefaniuk, radną Rudy Śląskiej, rozmawiała Anna Kropaczek.
3: Co na temat tych badań mówią naukowcy, co mówi miasto, o tym gdzieś w faktach RMF FM.
7: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Zaognia się sytuacja przed prywatnym zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. 4 osoby, które protestowały przed tym ogrodem, zostały zatrzymane. Przypomnijmy, trwa śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tym ogrodzie.
2: W faktach nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, w nocy doszło do eskalacji konfliktu. Co tam się wydarzyło?
8: Protestujący zablokowali drogę i nie pozwalali wyjechać busom ze strusiami. Dlatego policjanci poprosili o wsparcie oddziału z Wrocławia i musieli użyć siły, opowiada nadkomisarz Marcin Świeży.
9: Przy użyciu tarczy zepchnięte zostały te osoby z jezdni. 4 osoby naruszyły nietykalność cielesną funkcjonariuszy, w tym jedna rzuciła jajkiem, które rozbiło się na mundurze policjanta.
8: Te 4 osoby zostały zatrzymane, dziś zostaną przesłuchane i usłyszą zarzuty, ale ten protest wciąż trwa. Chociaż prokuratura ujawniła zdjęcia kości zwierząt z zoo i zabezpieczyła dowody na znęcanie się nad nimi, mieszkańcy okolicy nie wierzą w te oskarżenia i są przekonani o spisku fundacji, które przejmują zwierzęta.
3: To fakty RMF FM. Zaostrzenie kursu wobec Rosji i pomysły na obniżenie rekordowych cen energii to są główne tematy dwudniowego szczytu Rady Europejskiej, który zacznie się za godzinę w Brukseli. Polskę reprezentuje tam premier Donald Tusk.
2: W stolicy Belgii jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Michale, czego możemy spodziewać się po spotkaniu unijnych przywódców?
10: Krótko mówiąc, jak pomóc Ukrainie, nie dać Rosji, jednocześnie nie pozwolić, by rachunki za energię coraz mocniej uderzały w nas, Europejczyków. Dwudniowy szczyt to jednak nie tylko wojna. Przywódcy będą też szukać sposobów na wzmocnienie europejskiej gospodarki. Mogą tu też paść konkretne rozwiązania, które obniżą rosnące w całej Europie ceny energii. Rozmowy dotyczyć będą też obronności, problemu migracji i budżetu na lata 2028-2034.
2: A na koniec chińskie Wuhan.
3: Mocno spóźnione, ale już na korcie od 1,5 godziny. Tak właśnie, kibice przywitali Maję Chwalińską, kort numer 2, tam Polka gra z Amerykanką Iwą Jowicz, no i dobre rozpoczęcie, Polka wygrała pierwszego seta.
2: 6-4 dla Maji Chwalińskiej.
3: No i dobry początek drugiej odsłony tego pojedynku, w tej chwili 3-1 dla Polki, trzymamy kciuki za Maję, a potem za Igę, bo ona po 13 zagra z inną Amerykanką, Ashton Kruger, zatem w RMF FM sprawdzajcie fakty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
2: Do południa we Wrocławiu będzie pochmurno z jedynie drobnymi rozpogodzeniami i temperaturą na poziomie 10 stopni Celsjusza. Po południu zachmurzenie początkowo będzie duże, później na kilka godzin stanie się umiarkowane, a następnie znów wzrośnie. Termometry wskażą maksymalnie 14 kreskę, ale odczuwalnie może być trochę cieplej.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
12: Tomasz Terlikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. Zaczniemy od pożaru w rafinerii w obwodzie riazańskim po ataku ukraińskich dronów, ale będziemy także rozmawiać z wiceministrem cyfryzacji Dariuszem Standerskim o przyjętej wczoraj ustawie. Co z niej wynika, dlaczego jest ona ważna, to wszystko w radiu RMF 24. Będziemy wracać oczywiście także do wszystkich najważniejszych spraw dnia dzisiejszego, a poza tym, jak zwykle, jak w każdy taki dzień, towarzyszyć nam będzie świetna energetyczna muzyka.

0: To jest Radio RMF 24. My teraz wracamy do ustawy, która ma umożliwić skuteczniejsze usuwanie nielegalnych treści z internetu. Senat przyjął tę ustawę. Przepisy mają wdrożyć unijny akt o usługach cyfrowych, ale budzą też pytania, szczególnie opozycji, ale nie tylko, także części obywateli, o granicy ingerencji państwa w sieć. Co dokładnie się zmieni i czy użytkownicy mają powody, by obawiać się cenzury? O tym właśnie teraz porozmawiam z wiceministrem cyfryzacji Dariuszem Standerskim. Witam, panie ministrze.
1: Dzień dobry.
0: Panie ministrze, co konkretnie zmieni ta ustawa i jakie treści rzeczywiście będzie można zablokować?
1: Ustawa wprowadza nowe zasady w zakresie blokowania treści w internecie, bo jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj, jeżeli widzimy nielegalną treść w internecie, treść, która wyczerpuje znamiona przepisów z kodeksu karnego, dotyczy albo krzywdy innej osoby, albo oszustwa finansowego, zgłaszamy tę treść do portalu, portal nam odpisuje, że według niego ta treść wcale nie jest nielegalna i to kończy jakąkolwiek ścieżkę. Dzisiaj platformy cyfrowe mają wszechwładzę nad tymi treściami. Ustawa cyfrowa ma to zmienić i ustawa cyfrowa mówi jasno, że jeżeli treść wpisuje się w konkretne przepisy kodeksu karnego, takie jak zlecenie zabójstwa, namawianie do popełnienia samobójstwa, podżeganie do samookaleczenia się, oszustwa finansowe i kilka innych przestępstw z zamkniętego katalogu, to te treści powinny być zablokowane w internecie. I dzisiaj takich przepisów nie ma. Senat przyjął ustawę z właśnie takimi przepisami i co ciekawe, po spokojnej dyskusji poprawki, które wprowadził Senat, które usprawniają procedurę, skracają czas od zgłoszenia do blokowania, były poparte przez wszystkie siły polityczne od prawa do lewa, od koalicji do opozycji, czyli widać, że ta spokojna dyskusja przynosi efekty, a przede wszystkim zrozumienie, o czym jest ta ustawa.
0: Panie ministrze, to jeszcze doprecyzujmy, bo może część naszych słuchaczy tego nie wie. Kto będzie decydował o usunięciu treści z internetu? Sąd, urzędnik czy jakiś inny organ?
1: Zgłaszamy treści do koordynatora usług cyfrowych, czyli do Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I te organy podejmują decyzję, która jest wykonywana tylko w przypadku dwóch kategorii. W kategorii zagrożenia życia lub zdrowia, czyli artykuły dotyczące zabójstwa, popełnienia samobójstwa, samookaleczenia lub przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom. Wszystkie inne przestępstwa w zakresie oszustw, w zakresie łamania przepisów kodeksu karnego skarbowego są następnie rozstrzygane przez sąd w przypadku jakiegokolwiek sprzeciwu i dopiero wtedy sąd podejmuje ostateczną decyzję. A te czyny, które są popełniane często w dyskusji publicznej i są nieostre, jak propagowanie ustrojów totalitarnych czy ksenofobia, gdzie często trudno wskazać, czy wystąpienie jest krytyczne, tego ustroju, czy też jego poparciem, tam od razu decyduje sąd i to sąd od razu rozstrzyga. Więc szybkie blokowanie treści tylko w zakresie zagrożenia zdrowia lub przestępstw z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.
0: No właśnie, bo tu pojawiły się takie zarzuty do poprzedniej wersji tej ustawy, no ale pytanie, czy nie odnoszą się też do tej, że to może być wykorzystane, część ludzi się tego obawia, do cenzury niewygodnych opinii na przykład albo krytyki władz.
1: Przez wiele miesięcy dyskutowaliśmy o założeniach tej ustawy i uwzględniliśmy bardzo dużo uwag właśnie też osób, które obawiały się o to, jak te przepisy mogą funkcjonować i dlatego właśnie wprowadzono bezpośrednią kontrolę sądu w przypadku tych przestępstw, które były zgłaszane jako te nie zawsze oczywiste. I to zgłaszała zarówno strona organizacji społecznych, jak i również kancelaria. Kancelaria Prezydenta zgłosiła takie uwagi. Te uwagi zostały wprowadzone do ustawy, w związku z czym nie widzę dzisiaj żadnych argumentów, żeby wskazywać, żeby ta ustawa dotyczyła czego innego niż właśnie przeciwdziałania treściom nielegalnym. Bo wymieniamy te treści z nazwy, wymieniamy te treści z dokładnych punktów kodeksu karnego. I te przestępstwa były tam wprowadzone nie dzisiaj, nie wczoraj, tylko 30 lat temu. Ustawa cyfrowa nie wprowadza żadnej nowej kategorii przestępstw, tylko wprowadza zasadę. To, co jest nielegalne w świecie rzeczywistym, powinno być również nielegalne w świecie cyfrowym.
0: Jeszcze na koniec, panie ministrze, pytanie, czy te regulacje będą wystarczające, by lepiej chronić młodzież w sieci, czy też tak naprawdę dopiero zaczynamy ten proces budowania takiej prawnej ochrony dzieci i młodzieży w sieci?
1: Absolutnie te przepisy nie są wystarczające. To jest dopiero początek drogi. O wiele lat za późno regulujemy tę sferę. O 20 lat za późno. I jest jeszcze wiele do zrobienia. Bo ta ustawa w ogóle nie dotyczy obrażania, nie dotyczy dóbr osobistych, nie dotyczy mowy nienawiści. My dopiero regulujemy, że jeżeli treść dotyczy chęci pozbawienia kogoś życia lub zdrowia, to taką treść należy zablokować. To jest straszne miejsce, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o regulacje. Dlatego taka potrzeba jest z rozpoczęcia tego procesu, ponieważ zaniedbania tu są ogromne. Ta ustawa nie rozwiąże wszystkich problemów, ale to jest pierwszy krok do budowania trochę bezpieczniejszego internetu.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Mam Radio RMF24. Już za moment zajmiemy się atakami na rafinerię ropy naftowej, które Ukraina wznowiła w kierunku.

To jest radio RMF 24. Teraz będziemy mówić o ukraińskich atakach. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską rafinerię na ropę naftowej w obwodzie Riazańskim w europejskiej części Rosji. W zakładzie wybuchł pożar. Uszkodzony został również magazyn w innej części regionu. Trwa szacowanie strat. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Rafineria w Riazaniu należy do koncernu Rosneft i zaopatruje w paliwo Moskwę. Odpowiada za blisko 5% mocy przerobowych rosyjskich rafinerii. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kijów wznowił ataki na rosyjskie rafinerie. Jak wyjaśnił, Ukraina przez 3 dni wstrzymywała uderzenia na rosyjską infrastrukturę energetyczną w związku z wypowiedziami Donalda Trumpa o możliwym zawieszeniu broni w tym sektorze. Według Zełenskiego Rosja w tym czasie atakowała jednak ukraińską infrastrukturę energetyczną, a to oznacza, że nie ma żadnego zawieszenia broni rosyjskim rafineriom. Życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego, niech pięknie płoną, niech zapłonie, jak kiedyś rozkwitnie 100 kwiatów, 100 rosyjskich rafinerii i niech płoną, jak góry i lasy w pewnej piosence.

0: Reklama.
1: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
0: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
2: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
19: 10.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty, RMF 24 Wrocław. Ruszył proces dotyczący tzw. afery Collegium Humanum. Wśród 29 osób na ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym w Warszawie zasiadł także prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Wśród postawionych mu zarzutów są dotyczące wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi uczelni w zamian za uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych MBA bez faktycznego ich ukończenia. A my jeszcze przed procesem, zanim Jacek Sutryk udał się do Warszawy, spytaliśmy prezydenta Wrocławia, czy z czystym sumieniem może potwierdzić, że w uczciwy sposób zdobył ten dyplom.
20: Nigdy nie wykorzystywałem żadnych sytuacji w sposób taki niegodny. Mówię, całe życie się ciężko uczyłem, zresztą z bardzo dobrymi wynikami. Bardzo dużo poświęciłem swojego czasu i takiej aktywności na swoją edukację. Jestem dobrze zresztą w związku z tym i wykształcony, i świetnie przygotowany, wydaje mi się, do tego, co robię. Poza tym, że to kocham i nie mam sobie w tym zakresie nic do zarzucenia.
19: Prezydent Wrocławia nie przyznaje się do winy i zapowiada obronę swoich racji przed sądem. Grozi mu do 8 lat więzienia.
7: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
19: Co dalej z bezumownymi ogródkami na wrocławskim rynku? Władze miasta wygrały pierwszy proces z restauratorem, który zaskarżył decyzję o wypowiedzeniu mu umowy. Urzędnicy nadal naliczają kary za bezumowne zajmowanie przestrzeni rynku, które wynoszą już 900 tysięcy złotych. Czy w tej sytuacji nadszedł czas na przymusową eksmisję? O to spytaliśmy Michała Guza z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
3: Rozważaliśmy to i to nie jest temat zamknięty. W tej chwili zrobiło się już w zasadzie tak późno, że biorąc pod uwagę tempo pracy sądów w Polsce, nie obrażajmy się, po prostu jest jakie jest. To zanim ten proces by się zakończył, to skończy się sezon ogródkowy. Mówiąc wprost, do połowy listopada jest sezon ogródkowy. W związku z tym, mówiąc wprost, poczekamy do końca sezonu ogródkowego, czy rzeczywiście dojdzie do demontażu. Bo niezależnie od tego, czy był ten spór, czy nie, w połowie listopada po prostu kończy się sezon na ogródki restauracyjne. Jeżeli je zdemontują, no to będą naliczane kary za ten okres, w którym stały bezumownie. Tak, za okres stawiania ogródków bezumownego będą naliczane kary.
19: A my do tego tematu wrócimy jeszcze w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław. A na koniec tych faktów ciekawostka. Wrocławski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz. Budynek przy ulicy Pretwicza, w którym obecnie mieści się ZUS, został oddany do użytku dokładnie 100 lat temu, w 1926 roku. Początkowo służył jako niemiecki urząd finansowy, a po wojnie przeszedł w ręce polskich instytucji. Po zakończeniu II wojny światowej obiekt stał się siedzibą wrocławskiego ZUS-u, który rozpoczął działalność w 1947 roku.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz mamy bardzo dobre informacje z Wuhan. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju. Polka pokonała rozstawioną wyżej Amerykankę Iwę Jowić, 11 zawodniczkę światowego rankingu, a pokonała ją 6-4 i 6-1. Chwalińska rozstrzygnęła pierwszego seta na swoją korzyść po przełamaniu rywalki w 9 gemie. W drugiej partii zdominowała spotkanie, trzykrotnie odbierając Amerykance serwis. W ćwierćfinale rywalką Polki będzie Greczynka Maria Sakkari, a w turnieju Wuhan startuje również Iga Świątek. Polki mogą się spotkać w półfinale.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
7: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
8: W kierunek fit.
7: Co to takiego?
8: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
7: Kierunek fit.
8: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
7: A multisport?
8: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Warszawy, do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie trwa głośny proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni okrzykniętej fabryką dyplomów. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, któremu prokuratura zarzuca korupcję i oszustwo. Gospodarz miasta miał wręczyć łapówkę rektorowi w zamian za świadectwo MBA, które umożliwiało mu zasiadanie w różnych radach nadzorczych i zarobienie 500 000 zł. Tuż przed rozprawą z prezydentem spotkała się prezydent, reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: Wizerunkowo nie stracił pan podczas tej drugiej kadencji. Wszyscy znamy aferę Collegium Humanum.
2: No ale to nie jest tylko moja, że tak powiem, afera. Poza tym ja się tutaj bardziej czuję osobą poszkodowaną.
1: No ale prokuratura postawiła panu zarzuty na podstawie dowodów.
2: Ale no tak, ale te dowody będą teraz weryfikowane, walidowane, oceniane przez sąd. Wie pani, no bardzo często zdarza się tak, że ludzie mają sprawy, które toczą się 3, 5, 10 i 20 lat i na końcu okazuje się, że są niewinni, a przypomnę, że jakby te sprawy są poprzedzone właśnie stawianie różnych zarzutów w postaci aktu oskarżenia. Tak jest w moim przypadku, ale to niczego nie przesądza. No jest to domniemanie niewinności i na końcu może być różnie. Ja nigdy nie działałem w złej wierze. Ja się całe życie solidnie, ciężko, twardo uczyłem i ciężko pracowałem na swój taki autorytet i przede wszystkim dla miasta. I tu się nic nie zmienia.
1: Żałuje pan, że przez na pewno część wrocławian zostanie pan zapamiętany jako ten, który był zamieszany w tą aferę? Czy to pana boli?
2: Nie, jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza. Wie pani, każdy ma prawo do dokonywania swoich ocen. Każdy w życiu czasami potrafi znaleźć się z różnych powodów jakiejś tam, powiedzmy, sytuacji mało komfortowe. Ja staram się ludzi pod tym względem nie oceniać. Myślę, że gdyby to wrocławianom przeszkadzało, cokolwiek by przeszkadzało, to by mnie nie zapraszali, nie chcieli ze mną być. By nie pozdrawiali mnie na ulicy, by się ze mną nie witali, by nie mówili różnych fajnych rzeczy. Ja akurat na to zrozumienie ze strony wrocławian mogę liczyć, za to jestem im wdzięczny.
1: Ale może pan z czystym sumieniem stwierdzić, że w uczciwy sposób zdobył ten dyplom?
2: Nigdy nie wykorzystywałem żadnych sytuacji w sposób taki niegodny. Mówię, całe życie się ciężko uczyłem, zresztą z bardzo dobrymi wynikami. Bardzo dużo poświęciłem swojego czasu i takiej aktywności na swoją edukację. Jestem dobrze zresztą w związku z tym i wykształcony, i świetnie przygotowany, wydaje mi się, do tego, co robię. Poza tym, że to kocham i nie mam sobie w tym zakresie nic do zarzucenia. Natomiast mówię, poczekajmy i pozwólmy, że tak powiem, tej sytuacji się wyjaśnić we właściwym miejscu.
1: Zasiadanie w radach nadzorczych różnych spółek, różnych miast, prezydentów, wymienianie się tymi stanowiskami, to jest fair?
2: Znaczy, ja nie widzę w tym nic złego, jeżeli ktoś ma kompetencje, przede wszystkim ma te kompetencje takie wynikające z doświadczenia. Jeżeli rozumie materię, którą się zajmuje, jeżeli chce tych spraw w związku z tym jakby przypilnować, jest do tego gotowy, to ja nie widzę generalnie w tym nic złego. Był taki moment, kiedy próbowano z tego w ogóle zrobić jakąś, w ogóle wytworzyć jakąś, że to jest jakaś najgorsza sytuacja w ogóle na świecie, tak? Znaczy ja tego po prostu nie rozumiem, tak? Zgodnie z kodeksem spółek handlowych tego typu spółki mają obowiązek posiadania rad nadzorczych. W tych radach nadzorczych muszą znajdować się ludzie, którzy są kompetentni. Gdybym miał własną prywatną firmę i miałbym mi obowiązek posiadania w tej firmie rady nadzorczej czy jakiegoś kolegialnego ciała, które miałoby mi tych spraw, że tak powiem, pilnować, miałoby mnie wspierać, miałoby mnie konsultować, to naprawdę wielu bym oddał im wszystko pod kontrolę, bo ja im po prostu ufam i wiem, że oni działają w dobrej wierze. I tak samo ja. Zawsze działałem w dobrej mierze, nigdy w złej wierze i tak po prostu pozostanie.
1: Czyli zostanie pan uniewinniony? Tego jest pan pewien? To już tak na koniec?
2: Niczego nie można być w życiu pewnym, tak? O tym zadecyduje sąd. Ja każde, że tak powiem, rozstrzygnięcie przyjmę, nawet jeżeli ono będzie nie po mojej myśli. Dajmy szansę, żeby te rzeczy się po prostu zaczęły wreszcie wyjaśniać.
0: Z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem rozmawiała Martyna Czerwińska, reporterka radia RMF FM. A w naszym radiu już niebawem najnowsze fakty RMF FM, a po faktach porozmawiamy o przyszłości.

0: Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad

0: 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Ewa Kwaśny.
5: Witam i zapraszam. Ruszył proces Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych w sumie zasiądzie 29 osób, wśród nich politycy, rektorzy, uczelni, profesorowie i wykładowcy. W warszawskim sądzie jest nasz reporter. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w chińskim Wuhan. O półfinał zagra z Marią Sakkari. A bohaterem faktów kulturalnych RMF FM będzie Johnny Depp. W Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszył proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem odpowiada 29 osób, którym prokuratura zarzuciła popełnienie w sumie 67 przestępstw. Wśród nich są prezydent Wrocławia czy politycy Prawa i Sprawiedliwości. W Stołecznym Sądzie jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, rozmawiałeś z osobami wchodzącymi na proces. Co mówią oskarżeni?
6: Podkreślają, że czują się niewinni. Niektórzy uważają, że sprawa ma wyłącznie podłoże polityczne. Tak twierdzi były europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, dziś rzecznik dyscyplinarny w partii Jarosława Kaczyńskiego.
7: Jako przedstawiciel opozycji, no czuję się do tego doklejony po prostu.
6: Nic do zarzucenia nie ma też sobie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który wchodząc do sądu powiedział jedynie kilka słów.
8: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
6: Prokuratura zarzuca oskarżonym przede wszystkim przestępstwa o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy z dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. Z Sądu Okręgowego w Warszawie Kacper Wróblewski.
5: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S3 pomiędzy węzłami Lubin Południe i Legnica Północ. Zderzyły się tam ciężarówka i bus. Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Legnicy.
9: Tym żyje Europa.
5: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikiem Financial Times. Wczoraj ukraiński przywódca składał wizytę w Londynie, którą dziś szczegółowo omawiają brytyjskie media. Więcej o tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
10: Czuję się zdradzony przez Stany Zjednoczone, powiedział w rozmowie z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski, nawiązując do decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu przekazywania informacji wywiadowczych i ograniczeniu prędkości Starlinków. Tracimy mocnego partnera, ale nie z naszej winy, powiedział w wywiadzie telewizyjnym Zełenski, zaznaczając, że Ukraina nie jest na sprzedaż. Komentatorzy podkreślają serdeczne przyjęcie, z jakim ukraiński przywódca spotkał się w Londynie. Oprócz słów wsparcia padły też obietnice realnej pomocy militarnej w tym jakże krytycznym momencie, w jakim znalazła się walcząca z rosyjską agresją Ukraina.
5: Ukraińska armia zapowiedź wznowienia ataków na rosyjskie rafinerie właśnie wprowadziła w czyn. Po ataku dronów płynie zakład w okolicach Riazania, miasta położonego około 200 km na południowy wschód od Moskwy. Z kolei armia Putina znów atakuje Ukrainę. W związku z zagrożeniem mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB. Ostrzeżenie zostało już odwołane. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w chińskim Wuhan. Polska tenisistka w dwóch setach pokonała wyżej notowaną reprezentantkę USA Iwę Jowicz 6-4, 6-1. O półfinał Polka zagra z Marią Sakkari. A dziś jeszcze swój mecz w 1/8 finału rozegra Iga Świątek, która zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krueger. W faktach kulturalnych RMF FM Johnny Depp jako artysta sztuk wizualnych, a zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
11: Znany aktor pokazuje swoje prace w Halsey Gallery w Londynie. Otwarta właśnie wystawa jest pierwszą dużą ekspozycją jego oryginalnych dzieł w Wielkiej Brytanii. Można na niej zobaczyć obrazy, rysunki i kolaże, które powstawały w ciągu wielu lat, ale także pierwszą rzeźbę artysty zatytułowaną The Bunnyman, łączącą cechy człowieka i królika, trzymającą miecz prawdy. Jej historia związana jest z synem aktora Jackiem, który jako 5-latek narysował podobną postać. W Muzeum Ville Lafleur w Konstancinie trwa duża wystawa monograficzna Mela Mutter – Współodczuwanie świata z okazji 150. rocznicy urodzin artystki.
12: Starała się w swoim malarstwie wejść jakby w głąb tej postaci, którą akurat portretowała, bo przygotowywała i malowała bardzo dużo portretów, ale to nie dotyczy tylko człowieka, chociaż ona była głęboką humanistką, dotyczy to również otaczającego ją świata, w szczególności jeżeli chodzi o pejzaż francuski. I wszędzie właśnie widać tę taką czułość do tego pejzażu.
11: Opowiada kurator wystawy Artur Winiarski. Villeneuve, Narodziny legendy. Ten film dokumentalny przybliżający drogę jednego z najważniejszych reżyserów współczesnego kina, Denis Villeneuve'a, twórcy m.in. Dune, można zobaczyć dziś w Kinotece. To premiera na warszawskim festiwalu filmowym.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tomasz Tarnikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od pytań o przyszłość poczty. Przyszłość poczty, które to pytanie pada w Tygodniku Powszechnym i właśnie z autorem tekstu w Tygodniku Powszechnym, Markiem Rebijem, za chwilę porozmawiamy.

0: A w Radiu RMF24 teraz będzie o przyszłości Poczty Polskiej, bo w artykule Żegnaj Awizo w najnowszym tygodniku powszechnym czytamy, że Polska Poczta ma coraz większe problemy z wakatami na stanowisko listonosza. W ciągu ostatnich 15 lat liczba listonoszy Poczty Polskiej spadła z ponad 27 do 18 tysięcy osób. Z nami jest Marek Rabi, autor artykułu Tygodnik Powszechny. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego liczba listonoszy spada? To wynika z tego, że nie chcą ludzie pracować jako listonosze, czy są niepotrzebni?
1: Można powiedzieć, że obie odpowiedzi są zarówno prawdziwe i trafne, jak i nieprawdziwe i nietrafne, bo rzeczywiście chętnych do podjęcia się tej niewdzięcznej, ciężkiej, niskopłatnej pracy w terenie jest coraz mniej. Alternatywa w postaci pracy podobnie wynagradzanej. Mówimy o zarobkach na poziomie około 800 zł ponad pensję minimalną. Jest w tej chwili dosyć duża, więc rzeczywiście chętnych nie ma wielu. Z drugiej strony Poczta Polska sama troszeczkę ogranicza zapotrzebowanie na tego typu usługi w ramach swojej grupy. Z prostej przyczyny uważa, że listów rzeczywiście wysyłamy coraz mniej, w związku z tym tej ostatniej linii tych ludzi potrzebnych do obsługi korespondencji zdaniem poczty też potrzeba mniej. Natomiast mówiąc już o realiach, trzeba spojrzeć na specyfikę pracy listonoszy i powiedzieć sobie, że owszem, listów wysyłamy coraz mniej, natomiast te, które nadal wysyłamy, wymagają coraz więcej pracy ze strony listonoszy, ponieważ to jest głównie w tej chwili korespondencja polecona, dokumentacja urzędowa, korespondencja sądów z urzędu, więc siłą rzeczy ten list, jego życie nie kończy się na wrzuceniu do skrzynki, wymaga jeszcze dodatkowych czynności ze strony listonoszy. Listonosze też obsługują paczki. Słowem, w tym, co im wydają do doręczenia, jest coraz więcej tego, co wymaga więcej zachodu i to powoduje, że tej pracy, mimo że teoretycznie powinno ubywać, to wcale nie ubywa, a zdaniem listonoszy wręcz przybywa.
0: Czyli rozumiem, że listonosz, ten zawód, nie odchodzi do lamusa.
1: Listonosz powoli odchodzi niestety do lamusa, ponieważ widać wyraźnie, że tutaj Poczta Polska podjęła decyzję o tym, że będzie się powoli wycofywać z obsługi korespondencji powszechnej. Może nie tak szybko, jak zrobiła to Poczta Duńska. Z prostej przyczyny w Polsce ten współczynnik cyfryzacji korespondencji nie jest jeszcze tak wysoki jak w Danii. Poza tym mamy zupełnie inne społeczeństwo. Wciąż wielu emerytów odbiera emerytury od listonosza, nie na konto. Mamy też rozległe obszary wiejskie, gdzie ten właśnie współczynnik cyfryzacji jest znikomy. Natomiast myślę, że tutaj ten wyrok na zawód listonosza już zapadł i to jest tylko kwestia nie czy, tylko kiedy. Czy to będzie w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, to jest oczywiście kwestia decyzyjna i wypadkowa różnych czynników, które mogą na to wpłynąć. Natomiast też warto sobie zdać sprawę z tego, że Polska bez listonoszy wcale nie musi być fajniejsza, ciekawsza, cieplejsza, ponieważ listonosze w wielu miejscach byli ważnym elementem, takim spoiwem lokalnej społeczności. To nawet w badaniach socjologicznych wychodzi, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie poczta nie dochodzi, to jest bardzo często był to pierwszy sygnał, że państwo zaczyna się kurczyć i istniał jasny związek pomiędzy terminowością doręczenia korespondencji, a wskaźnikiem przestępczości na przykład. W Polsce oczywiście o tym nie mówimy, ale mówimy na przykład o tym, że listonosze to są dla wielu tak zwanych więźniów czwartego piętra bardzo często jedyny systematyczny kontakt z drugim człowiekiem. To listonosze bardzo często wszczynają alarm, jeśli na przykład ktoś kilka dni z rzędu nie odbiera korespondencji albo emerytury, więc ich funkcja w społeczeństwie nie kończy się wyłącznie na dostarczaniu listów, nawet poleconych.
0: Można powiedzieć, że to jest taki sygnał, jak kiedyś to było wycofanie i zamknięcie poczty, no to oczywiście jak zamykają pocztę, to nie ma listonosza, zamknięcie szkoły i komisariatu.
1: No trochę tak, no bo poczta jest, chociaż jest oczywiście urzędem, jest firmą w tej chwili, już nie jest urzędem jako takim, to urzędy pocztowe nadal są elementem takim reprezentującym władzę, państwo gdzieś w terenie.
0: A ma szansę poczta wytrzymać konkurencję na rynku, na przykład z impostem? Wiadomo, że wspomniał pan o tych paczkach, które są donoszone, no ale wydaje się, że impost nie on jeden, bo jest więcej takich firm, ale skutecznie rozprawił się z hegemonią poczty w tej...
1: No tutaj poczta padła ofiarą niestety pewnych odwlekanych decyzji politycznych, dlatego że w momencie, kiedy mogła jeszcze zająć miejsce na rynku, kiedy mogła być jeszcze w jakiś sprytny, dla niej też wygodny sposób wpięta w wolny rynek, choć oczywiście mówimy też o firmie, która miała bardzo duży nawis i administracyjny, i też kadrowy, tam wiele rzeczy trzeba było zreformować. Te reformy odbywały się bardzo powoli, kolejne rządy nie mogły się zdecydować, czy poczta powinna być sprywatyzowana, czy wręcz przeciwnie. Nie było takiej strategicznej decyzji, nie było też chęci wyobrażenia sobie, jaką funkcję ta poczta długoterminowo powinna na wolnym rynku i w tym sektorze infrastrukturalnym, który się rozwija, pełnić. No w efekcie te firmy, które były prywatne, szybsze, sprytniejsze, zajęły te najwygodniejsze, najbardziej zyskowne fragmenty rynku i na nich się rozwijają. I dobrze, no bo tworzą konkurencję, też wymuszają na poczcie pewne zmiany. Natomiast no, poczta siłą rzeczy nie jest w stanie reagować, moim zdaniem, tak szybko jak mniejsi konkurenci na zmiany rynkowe, więc tą swoją powolnością przegrywa. A w tej chwili jeszcze dodatkowo na niej ciąży właśnie to, że ona z jednej strony musi być firmą konkurencyjną, wolnorynkową, a z drugiej strony musi realizować pewne usługi, które są z definicji w tej chwili nierentowne albo wręcz graniczą, gdzieś znajdują się na granicy rentowności. I właśnie mówimy o doręczaniu korespondencji. Nie wyobrażamy sobie chyba jednak w tej chwili, w 2026 roku, sytuacji, w której poczta by przestała działać. Zresztą w takich momentów, kiedy ten listonosz nie dociera do kilku kwartałów ulic, albo czasem nawet całych miasteczek, zdarza się coraz więcej. Ja je próbowałem zebrać, no okazuje się, że to właściwie co chwilę wyskakują takie informacje w różnych częściach kraju. I to nie dotyczy wyłącznie małych miejscowości, to dotyczy również na przykład takich miejscowości, nawet Krakowa czy Warszawy. Więc możemy wszyscy na własnej skórze poczuć, co znaczy, kiedy nagle poczta przestaje działać i jej nie ma.
0: A w jakim kierunku powinna się rozwijać poczta, żeby uciec przed tym toporem, nie chcę powiedzieć kata, ale rynku? Bo na razie to wygląda na to, że wybrano taki kierunek, że ona się stała takim dawnym kioskiem bardziej. Tu jakieś gazety, tu jakieś pamiątki, tu jakieś zakładki, tu znicze. To jest dobry kierunek?
1: No to są, mam wrażenie, półśrodki, takie działania tymczasowe, które mają przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, w której poczta przestanie być trwale nierentowna. Ona cały czas gdzieś tam ciągnie brzuchem po ziemi, jeśli chodzi o wyniki finansowe. Myślę, że to jest bardzo fundamentalne, bardzo, bardzo trudne pytanie, na które powinni odpowiedzieć przede wszystkim menedżerowie poczty, jacyś strategzy, bo tutaj nie ma chyba prostej, jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast wydaje się, że długoterminowo nie uciekniemy przed czymś, co można by nazwać opcją cyfrową, czyli to, co w tej chwili jest nierentowne, czyli cała ta obsługa kontaktu obywatela z państwem. Musi przejść do sfery cyfrowej. To się już powoli dzieje, ja tylko przypomnę, że właśnie 1 października jest obowiązek posiadania tej skrzynki e-doręczeń dla każdej osoby, która prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Czy to jest duża firma, czy jednoosobowa działalność gospodarcza, coś takiego trzeba mieć, więc gdzieś to powolutku się zaczyna dziać, ale to jest w ogóle inny świat w porównaniu właśnie z Danią, która w zeszłym roku skończyła z dostarczaniem fizycznych listów, ale w Danii taki współczynnik ucyfrowienia tej usługi korespondencji sięga 85%. U nas to jest mniej niż 10% dorosłej populacji.
0: Bardzo dziękuję. Marek Rawi, autor artykułu Żegnaj Awizo w Tygodniku Powszechnym, był naszym gościem. Polecam ten tekst i bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w Radiu RMF24 już za moment najnowsze fakty, a po faktach przeniesiemy się do Brukseli, gdzie rozpoczął się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
2: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
3: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym pierzchnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
4: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa / 2.
5: Halo, halo! Już 17 października wielkie otwarcie salonu Cherry MM Cars przy Alei Karkonoskiej 50 we Wrocławiu. Zapraszamy całe rodziny na dzień pełen atrakcji. Czekają na Was specjalne oferty na samochody Cherry, pyszny catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
7: Po reklamie.
8: Mamy 11.30, czas na fakty, RMF 24 Wrocław, Rafał Jędraszek, zapraszam. Zaczynamy od rozpoczętego przed Warszawskim Sądem Okręgowym procesu w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych 29 osób. Wśród nich na sali pojawił się także prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.
9: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
10: A w jaki sposób zamierza pan wyjaśnić?
9: Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć. Zapraszamy zresztą państwa. Pozwólcie, że pójdę już się przygotować.
10: To skąd te zarzuty, panie prezydencie?
9: Będziemy to wszystko wyjaśniać. To trzeba pytać prokuraturę. Dziękuję bardzo.
8: Tak, prezydent Wrocławia odpowiadał na pytania dziennikarzy. Przypomnijmy, prokuratura postawiła mu kilka zarzutów, w tym wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi uczelni w zamian za uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych MBA bez ich faktycznego ukończenia. Jacek Sutryk nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
8: Są zarzuty dla 38-latka, który przedwczoraj dopuścił się szaleńczego ataku we Wrocławiu. Najpierw podejrzany miał napaść na kierowcę skutera i ukraść samochód kobiety, która próbowała pomóc ofierze, a następnie wbiec do galerii handlowej, gdzie samo okaleczył się nożem zabranym z jednej z restauracji. Dziś mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące dwukrotnego usiłowania rozboju oraz krótkotrwałego użycia pojazdu. Grozi mu do 15 lat więzienia.
11: Napastnik zaatakował 20-letniego poruszającego się skutera. Próbując go odebrać, na pomoc ruszyła pokrzywdzonemu 32-letnia kobieta, która potraktowała napastnika gazem rozwodniającym. Ten wykorzystał sytuację, wsiadł do jej auta i odjechał. To nie był jednak koniec niebezpiecznych zachowań. W rejonie ulicy Więckowskiego mężczyzna zaatakował kolejną kierującą, tym razem 36-letnią podróżującą Volkswagenem. Uderzył kobietę w twarz i zażądał, by opuściła samochód. Ta jednak nie przystała na te groźby. Jej tutaj postawa oraz córki, która wraz z nią podróżowała, panie zaczęły krzyczeć i wzywać pomocy. I to najprawdopodobniej spowodowało, że napastnik odpuścił sobie dalszą przemoc w ich stosunku.
8: Mówiła RMF24 Wrocław podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Dodajmy, że jutro sąd zdecyduje o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego.
0: Fakty RMF24 Wrocław w centrum wydarzeń kulturalnych.
8: Na wrocławskie tory powraca BookTram, tramwaj pełen książek, który już po raz 12 będzie promował czytelnictwo wśród mieszkańców i turystów stolicy Dolnego Śląska. Pasażerowie linii 3, którzy zdecydują się dzisiaj na przejazd w godzinach między 15 a 17, właśnie tym tramwajem będą mogli otrzymać bezpłatne publikacje oraz zapoznać się z propozycjami literackimi przygotowanymi przez lokalne instytucje i osoby zaangażowane w życie kulturalne Wrocławia.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz zajmiemy się YouTube'em, który wprowadza oznaczenia informujące o wykorzystaniu sztucznej inteligencji przy tworzeniu muzyki. Etykiety pojawiły się już w aplikacji YouTube Music, a wkrótce mają zostać rozszerzone na główną platformę. Oznaczenia obejmują utwory, które według narzędzi YouTube i informacji od partnerów powstały przede wszystkim przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Nie każda piosenka, przy której wykorzystano AI, zostanie więc automatycznie oznaczona. Firma tłumaczy decyzję oczekiwaniami słuchaczy, którzy chcą wiedzieć, jak powstaje muzyka, której słuchają. Podobne rozwiązania zapowiadają również Apple Music, Spotify i Tidal. YouTube podkreśla, że sztuczna inteligencja otwiera nowe możliwości twórcze, ale wraz z jej rozwojem rośnie potrzeba przejrzystego informowania odbiorców o pochodzeniu utworów.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Sport, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
1: Przedpołudnie w Radiu RMF 24.

0: a w Radiu RMF 24 jest jeszcze więcej informacji, a teraz w ramach informacji przenosimy się do Brukseli, gdzie rozpoczął się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Wśród głównych tematów, które będą poruszane, są wysokie ceny energii w całej Europie, wojna w Ukrainie i unijny budżet. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Michale, czego możemy się spodziewać po tych dwudniowych rozmowach?
1: Na pewno będą rozmowy dotyczyć wysokich cen energii, bo to, można powiedzieć, stał się w ostatnich miesiącach temat ogólnoeuropejski. Te rosnące ceny po prostu we wszystkich krajach unijnych rzeczywiście dają się we znaki ich mieszkańcom. Tutaj przywódcy 27, a więc szefów państw i rządów, przypomnę, że nas tutaj reprezentuje premier Donald Tusk. Oni wszyscy zapowiedzieli, że będą apelować do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, by zaproponowała jakieś konkretne rozwiązanie, które ma łagodzić wpływ wysokich cen energii. W kuluarach mówi się tutaj, że jednym z takich rozwiązań mogłoby być wprowadzenie wspólnych zakupów paliw, no, choć trzeba przyznać, że nikt na razie tutaj nie potrafi powiedzieć, jak miałoby to realnie wpłynąć na obniżenie cen, ale słyszę też tutaj, że rozważane jest polskie rozwiązanie, które może okazać się inspiracją dla Brukseli. Chodzi o wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To jest to rozwiązanie, które u nas rodziło się w bólach i krążyło między rządem a prezydentem. Zobaczymy, czy tutaj się pojawi to rozwiązanie i w jakiej formie. Dalej, na pewno szefowie państw i rządów zajmą się nowym unijnym budżetem, tym na lata 2028-34. Na razie jest z nim kłopot, bo państwa członkowskie nie mogą się dogadać ze sobą. Propozycję takiego kompromisu złożyła Irlandia, to jest kraj, który sprawuje wciąż prezydencję w Unii. Dublin zaproponował cięcia w unijnym budżecie. One dotyczą głównie polityki spójności i rolnictwa. Zaproponował te cięcia na poziomie 8%, no ale jest ale, i to ale mówi grupa państw oszczędnych, mówi się u nich tutaj skąpcy. Na ich czele stoją Niemcy, no to są te państwa, które po prostu więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują. No i dla nich ta redukcja na takim poziomie właśnie 8% jest niewystarczająca. Oni chcą po prostu więcej. My natomiast nie chcemy się zgodzić na pomysł przeniesienia części przychodów z opłat za emisję ETS z budżetów krajowych do unijnej kasy jako dochód własny Unii. Przypomnę, że ETS to jest system unijny handlu emisjami gazów cieplarnianych. Teraz jest tak, że państwo na tym zarabia. My takie uprawnienia sprzedajemy przedsiębiorstwom, które wytwarzają dużo gazów, no i teoretycznie te pieniądze mamy w całości wykorzystać na transformację energetyczną i cele klimatyczne. Wiemy jednak, że w przypadku Polski tak się nie działo, bo Najwyższa Izba Kontroli to zbadała, no i okazało się, że przeznaczaliśmy właśnie na ten cel, na transformację energetyczną, tylko niewielki procent z tych pieniędzy, które dostawaliśmy z ETS-u. Ważnym tematem będzie tutaj też na pewno wojna w Ukrainie, bo szefowie państw i rządów unijnych już zapowiedzieli, że będą rozmawiać o pomocy przed zimą Ukrainie. Premier Donald Tusk też tutaj mówi, że chce przekonywać partnerów, że presji na Kreml nie można odpuszczać, zwłaszcza teraz, gdy mamy coraz więcej rosyjskich ataków w ukraińską energetykę i transport. No i mówi się tutaj też dużo o tym, że być może już jutro dowiemy się o nowych sankcjach, które mają być nałożone na Moskwę.
0: Michale, przed rozpoczęciem szczytu tradycyjnie przywódcy zatrzymują się na krótkie rozmowy z dziennikarzami. Co mówili dzisiaj?
1: Tak jest. No, z żalem muszę powiedzieć, że nie zatrzymał się premier Donald Tusk, nie przyszedł do nas polskich dziennikarzy, co, no, trzeba przyznać, że większość jednak szefów państw tutaj czyni. Natomiast pozostali ci, którzy, no, też od razu może powiem, że ważne było to, żeby zapytać tutaj naszego premiera o to, czy będzie zabiegał i przekonywał inne państwa o nałożenie kolejnych sankcji na Rosję, ale też pojawiała się taka informacja, że nasz premier ma twardo bronić nas, nie zgodzić by następny budżet Unii był częściowo finansowany z ETS-u. Na razie tutaj budujemy taką wspólną koalicję sprzeciwu razem z Polską. To jest 10 innych państw. No i nieoficjalne informacje są takie, że premier Donald Tusk może nawet zagrozić wetem w sprawie kształtu następnego budżetu, więc warto było to zapytać, ale może będzie taka okazja już po zakończeniu tego pierwszego dnia. No ale są inni, którzy zabrali tutaj głos. I tak premier Holandii Rob Jetten powiedział, że budżet unijny trzeba dalej ciąć. No on jest koniec właśnie wśród tych tak zwanych skąpców. W podobnym duchu wypowiadał się też premier Szwecji Ulf Kristersson. On też mówił, że proponowany nowy budżet jest zdecydowanie za duży i zbyt kosztowny, a przewidywany wzrost szwedzkiej składki o 60% nie będzie dla nich do zaakceptowania. Mieliśmy tutaj też głos szefowej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli, która przedstawiła stanowisko parlamentu, no i mówiła o konieczności dalszego zaostrzania sankcji wobec Rosji. Mówiła, że po nasileniu rosyjskich ataków na Ukrainę Europa nie może odwracać wzroku od sytuacji w tym kraju. Czekamy. Podsumowanie pierwszego dnia dzisiaj wieczorem. Jutro też tutaj może być ciekawie. Dotrze tutaj ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. No i na jutro zaplanowane jest także spotkanie w cztery oczy premiera Donalda Tuska z prezydentem Zełenskim.
0: A my będziemy oczywiście o tym wszystkim informować. Bardzo dziękuję. To był nasz specjalny wysłannik do Brukseli, Michał Radkowski. Dziękuję Ci za wszystkie
1: informacje.
0: A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM. A po faktach naszym gościem będzie Marek Budzisz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, z którym porozmawiamy o ukraińskich atakach na rosyjskie rafinerie.

Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy

0: Jabłońce koło Wrocławia.
1: 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, shuffleboard, bilard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
7: W kierunek fit.
6: Co to takiego?
7: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
6: Kierunek fit.
7: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
6: A multisport?
7: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
8: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
9: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Gdy dobre się kończy,
11: lepsze się zaczyna.
10: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
11: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
10: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
11: Umów się na jazdy testowe
10: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
11: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 80.
10: Po reklamie.
12: Do usłyszenia, mówi wam Tomasz Tredikowski, Krzysztof Urbaniak już w studiu w Krakowie.

0: Panowie, a w studiu Faktów w samo południe Ewa Kwaśna.
1: Zapraszam. Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu dla ofiar oszustów. Chodzi o osoby, które straciły pieniądze wchodząc na fałszywą stronę bankową. Potem unijny szczyt w Brukseli i spory o budżet oraz dalszą pomoc dla Ukrainy. Z nowymi doniesieniami korespondentka RMF FM. W Faktach także ciekawe doniesienia naukowców na temat naszej skóry i jej różnic w zależności od płci. Jeżeli dałeś się oszukać i straciłeś pieniądze przez fałszywą stronę bankową, to prawdziwy bank musi ci te środki zwrócić. Tak przed chwilą orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. TSUE odpowiadał na pytanie sądu z Koszalina, który bada sprawę oszukanej klientki PKO BP. Szczegóły zna nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
2: Witam, dzień dobry.
1: Witamy, Krzysztofie. O co dokładnie chodzi w tej sprawie?
2: To jest historia kobiety poszkodowanej, która próbowała coś sprzedać w internecie. Z nią skontaktował się oszust, który przesłał jej link do fałszywej strony banku imitującej stronę PKO BP. Na tej fałszywej stronie kobieta wstukała swój login i hasło do banku. Oszust to wykorzystał, zalogował się i ukradł z jej konta około 3000 zł.
1: No to dziś niestety bardzo popularna metoda
2: kradzieży. To prawda, na portalach ogłoszeniowych. Oszukana kobieta szybko się zorientowała, zadzwoniła do banku, a bank jej powiedział: hola, hola, pani sama jest sobie winna, nie dostanie pani pieniędzy, bo to pani dała złodziejowi hasło do swojego konta. I tu niespodzianka. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że bank powinien oddać klientce pieniądze i to najpóźniej następnego dnia. Dopiero potem może próbować w sądzie udowadniać klientce jej rażące zaniedbanie i dopiero wtedy może próbować bank domagać się od klientki zwrotu za poniesione straty.
1: Unia Europejska deklaruje dalszą pomoc dla Ukrainy, ale coraz większym problemem są koszty tego wsparcia. W Brukseli rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej, który dziś zdominują spory o unijny budżet na lata 2028-2034. Natomiast jutro na miejscu pojawi się prezydent Wołodymyr Zełenski, który będzie zabiegał o dalsze wsparcie. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy Ukrainie będzie trudniej je uzyskać?
3: Tegoroczne potrzeby finansowe Ukrainy są zabezpieczone, ale w przyszłym roku może zabraknąć miliardów euro. Unia ustala skalę tej luki, ale deklaruje dalszą pomoc, zwłaszcza w przetrwaniu zimy i wzmocnieniu obrony. Przywódcy zapowiedzą ograniczenia wizowe dla rosyjskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie. Trudniej będzie o szersze ograniczenia wiz turystycznych, bo sprzeciwiają się im m.in. Francja i Włochy, które nie chcą zrezygnować z dochodów, jakie przynosi rosyjska turystyka. Przywódcy Unii wyrażą również ubolewanie z powodu zniesienia przez Donalda Trumpa sankcji na rosyjski diesel. Unia zapowiada utrzymanie własnej presji na Moskwę.
1: Ważna informacja dla kierowców. Po wypadku z udziałem pieszego są utrudnienia na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań, Krzesiny i Luboń. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. I również ważna informacja dla kierowców. Od północy paliwa na stacjach będą tańsze niż dzisiaj. Decyzją ministra energii benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 95 groszy. Natomiast diesel nie więcej niż 8 zł i 3 grosze. 6 osób odpowie za porwanie i torturowanie obywatela Ukrainy w Częstochowie. Doszło do tego jesienią ubiegłego roku. Teraz akt oskarżenia trafił do sądu. Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek.
4: Jestem.
1: Witamy, Marcinie. Co dokładnie się wtedy wydarzyło?
4: Obywatela Ukrainy wciągnięto do samochodu na jednej z ulic Częstochowy. Z workiem na głowie przewieziono go następnie do garażu, gdzie między innymi bito młotkiem i polewano wrzątkiem. Potem skrępowanego mężczyznę przewieziono w jeszcze inne miejsce i zamknięto w kontenerze. Udało mu się jednak uciec i ciężarówką z oparzeniami i złamaniem kości pojechał do szpitala. Według ustaleń śledczych sprawcy porwali mężczyznę, bo chcieli od niego odzyskać skradzione im narkotyki. Podejrzani nie przyznali się do winy.
5: Tajemnice ciała w Faktach RMF FM.
1: Fakt, że kobiety i mężczyźni używają różnych kosmetyków, ma głębsze uzasadnienie niż się wydawało.
6: Naukowcy z Brukseli, Modeny i Cambridge pokazali, że skóra kobiet i mężczyzn w różny sposób na poziomie komórkowym się odnawia, a dokładnie skóra samic i samców, bo badania prowadzono na myszach.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
1: Z redakcji naukowej. Witamy, Grzegorzu. Różnice mają uwarunkowania hormonalne.
6: Zdecydowanie. Hormony sterują procesem odnowy naskórka, który przebiega inaczej w zależności od płci. Okazało się, że u samic myszy komórki macierzyste odnawiają się w sposób znacznie bardziej skoordynowany. Komórki powstałe w wyniku podziału tej samej komórki macierzystej podejmują jakby decyzje dotyczące dalszego podziału lub specjalizacji niemal jednocześnie. U samców ten proces jest bardziej chaotyczny, każda komórka działa jakby na własną rękę. To ma konsekwencje, choćby takie, że zranienia na skórze kobiet goją się szybciej niż u mężczyzn.
1: I jakie poza kosmetycznymi oczywiście są konsekwencje tego odkrycia?
6: To otwiera drogę do stworzenia bardziej spersonalizowanych terapii wszelkich chorób skóry, od stanów zapalnych po nowotwory.
1: Grzegorz Jasiński, najnowsze doniesienia ze świata nauki. Dziękujemy. Można pobuszować w bibliotecznym magazynie i wybrać lektury na jesienny wieczór. W Szczecinie przy ulicy Łukasińskiego na nowych właścicieli czeka kilka tysięcy książek. Każdą z nich można kupić za symboliczną złotówkę.
7: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem książek się udało.
8: Pani tu z wielką torbą wychodzi dzisiaj.
9: Ja z tą torbą przyszłą.
10: Ja wiedziałam.
11: Można sobie wzbogacić swoją biblioteczkę domową na jesienne długie wieczory.
12: Co się cieszy największym tutaj zainteresowaniem, największym wzięciem? Jaki rodzaj literatury?
11: Literatura piękna, tak zwane, można powiedzieć, czytadła dla kobiet.
1: Usłyszała w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. Kiermasz będzie czynny do 16, a my z faktami wracamy punktualnie o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
14: W południu we Wrocławiu początkowo będzie bardzo pochmurno, później delikatnie się rozpogodzi, a następnie znów przybędzie chmur. Padać dzisiaj nie powinno, a temperatura odczuwalna w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 16 stopni Celsjusza. Słońce zajdzie minutę przed 18. Wieczorem wciąż pochmurno, ale bez deszczu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: Tu radio RMF24.
16: Przed południem trzymaliśmy kciuki za Maję Chwalińską, a po 13 będziemy kibicować Idze Świątek, która zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger w Wuhanie. No ale zaczniemy od Ukrainy, która wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. No komentarz poprosiłem Marka Budzisza, z którym już za chwilę się połączymy. To jest ekspert od spraw bezpieczeństwa. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF24, Ukraina wznowiła ataki na rosyjskie rafinerie. Jak oświadczył w rozmowie z Financial Times prezydent Wołodymyr Zełenski, Kijów przez 3 dni nie prowadził uderzeń na rosyjskie obiekty. Żeby spełnić życzenie Waszyngtonu, Rosja tymczasem nadal atakowała i zabijała. No i czara goryczy przelała się po tym, jak Ukraińcy zaczęli mieć problemy z danymi od wywiadu Stanów Zjednoczonych i z zakłóceniami w działaniu Starlinka. Co ciekawe, kilkanaście minut temu ukraińskie Ministerstwo Obrony nieoficjalnie miało potwierdzić, że działanie dostarczającego wojskowe usługi cyfrowe systemu Starshield zostało wznowione. O napięciach na linii Kijów-Waszyngton i o Moskwie, która na tym wszystkim korzysta, porozmawiam teraz w Radiu RMF24 z naszym gościem. Na łączach jest pan Marek Budzisz, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak pan odczytuje te ruchy amerykańskiej administracji? Dlaczego Stany Zjednoczone ograniczają przekazywanie danych wywiadowczych Ukrainie?
1: Te ruchy są dość oczywiste. To jest próba wywarcia presji na Wołodymyra Zełenskiego, żeby ten usiadł do stołu rokowań na warunkach rosyjskich.
0: A pana zdaniem te zakłócenia w działaniu Starlinków to jest wynik decyzji samego prezydenta Donalda Trumpa, czy może Elona Muska, szefa SpaceX?
1: Informacje z mediów zachodnioeuropejskich i amerykańskich raczej wskazują na pewną sugestię ze strony administracji. Zresztą praktyką jest jednak taka responsywność prywatnego biznesu na opinię czy postulaty rządu. W związku z tym to nie jest działalność samego Muska.
0: A jak duże utrudnienia pana zdaniem dla działania Ukrainy stanowią właśnie te amerykańskie ograniczenia? Przypomnę, ograniczenia w informacjach od wywiadu, ograniczenia w działaniu Starlinków.
1: No to są bardzo poważne ograniczenia, w szczególności one dotyczą zdolności sił liniowych ukraińskich, bo o tym też relacjonuje już dzisiaj ukraińska prasa. Przypominam, że na początku tego roku, kiedy Starlink został wyłączony i nie mogli używać tych systemów łączności Rosjanie, to pozwoliło Ukraińcom zbudować dość wyraźną przewagę działalności operacyjnej. W związku z tym analogicznie to jest bardzo poważne ograniczenie i obciążenie.
0: A czy Ukraina ma jakąś alternatywę do Starlinków? Jakiś, nie wiem, europejski system, swój własny system?
1: No, pojawiły się w tym roku, wczesną wiosną, informacje, że niektóre dane z rozpoznania kosmicznego przede wszystkim, to są dane niezbędne do naprowadzania systemów dalekiego zasięgu na cele w Rosji, dostarcza już Francja. Mhm. I to było właśnie przedstawiane, mówił o tym prezydent Zełenski, jako no właśnie alternatywa wobec tych zdolności amerykańskich, na której to Ukraina będzie w coraz większym stopniu polegała, no właśnie ze względu na ryzyko wykorzystywania tego uzależnienia w charakterze pewnej presji politycznej. I Ukraina też buduje własne systemy łączności i komunikacji już o takim nieco bardziej ograniczonym zasięgu, no ale to nie są wszystko zdolności, które byłyby w stanie zastąpić łączność przy użyciu terminali Starlink. W związku z tym tutaj Ukraina jest niestety w sytuacji trudnej.
0: Financial Times pisze również, że obecny kryzys w stosunkach Kijowa z Waszyngtonem jest najostrzejszy od lutego 25 roku i tej pamiętnej kłótni w gabinecie owalnym. Czy pan podziela tę opinię?
1: Wydaje mi się, że ten kryzys trzeba sytuować w nieco szerszym kontekście, bo warto pamiętać o tym, że w weekend w Miami miały miejsce takie konsultacje w kwestiach pokojowych. Mhm. Tam byli reprezentanci strony ukraińskiej, był minister Budanow, był minister Umerow, kierujący obecnie ukraińskim wywiadem. I te propozycje, które formułowali czy to Jared Kushner, czy Steve Witkow, no mówiąc najogólniej, one nie przypadły do gustu stronie ukraińskiej, bo punktem wyjścia było oddanie tych terenów dzisiaj nadal kontrolowanych przez Ukrainę w Donbasie. To jest gdzieś około 18, może 17% terytorium tych obwodów. No i wszystko, co obserwujemy w konsekwencji, czyli zarówno ta presja polityczna przez Donalda Trumpa wywierana, który zaczął mówić o konieczności zmiany na stanowisku prezydenta Ukrainy, ale też i te działania w zakresie łączności czy danych targetingowych, to jest wszystko element presji amerykańskiej, która ma na celu, no, mówiąc kolokwialnie, zmiękczenie stanowiska Ukrainy.
0: Europa krytykuje Donalda Trumpa za porozumienie z Putinem w kwestii dostaw oleju napędowego. Czy wiemy dokładnie, co właściwie amerykański prezydent, czego oczekuje, dlaczego dogadał się z rosyjskim przywódcą?
1: No, ja bym nie szedł aż tak daleko, to znaczy nie uważam, iż Donald Trump dogadał się z Putinem. Uważam, że podejmuje kolejną próbę zakończenia wojny na takich warunkach, na jakie jemu się wydaje można wynegocjować, no, czyli nie tych, które odpowiadają Kijowowi. On formułuje to swoją strategię w rodzaju, powiedziałbym, takiego podejścia kija i marchewki, znaczy z jednej strony oferuje na przykład, o czym wczoraj też pisała amerykańska prasa, rozszerzone gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy już po zakończeniu wojny. Na czym to rozszerzenie miałoby polegać, nie zostało wyjaśnione, no ale sama gotowość jakby sformułowania nieco dalej idących gwarancji dla Kijowa jest już jakimś gestem, ale z drugiej strony on proponuje też już od dawna Putinowi no taką formułę współpracy korzystnej dla przyszłości Rosji na polu ekonomicznym, i w tym sensie ten deal dotyczący oleju napędowego, on tylko w części jest związany z zaopatrzeniem amerykańskiego rynku, a w znacznie większej części jest związany z perspektywą zniesienia sankcji amerykańskich na rosyjski eksport surowcowy. Co oczywiście znów nie dotyczy, czy nie dotyka aż tak Europy, natomiast ma wpływ na postawę państw trzecich, przede wszystkim Indii, ale też i niektórych koncernów chińskich, które tę ropę kupowały i zaprzestały w związku z ryzykiem sankcji. W związku z tym to jest strategia, która ma na celu oddziaływanie na obie strony, zarówno na stronę ukraińską, jak i na stronę rosyjską. No, różnica, jeśli chodzi o pewną technikę działania, polega na tym, że Amerykanie, mówiąc w skrócie, więcej sobie mogą pozwolić wobec Ukrainy, bo Ukraina jest słabszym partnerem, niż wobec Rosji. Wobec Rosji muszą oferować zachęty i wizję jakiejś korzystnej współpracy. W przypadku Ukrainy mogą w sposób dość brutalny wywierać presję, ograniczając możliwości kontynuowania wojny.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Marek Budzisz, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Jeszcze raz dziękuję, spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, a w Radiu RMF24 z najnowszymi informacjami wracamy już za chwilę. Jest 12:18.
2: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ekonomia teraz w Radiu RMF 24. Bardzo ciekawą prognozę przedstawił dziś Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wynika z niej, że w przyszłym roku Indie staną się czwartą największą gospodarką świata. Mają wyprzedzić tym samym Japonię, która spadnie na szóste miejsce tuż za Wielką Brytanię. Pierwsza trójka gospodarczych potęg ma się nie zmienić. Będą ją tworzyć Stany Zjednoczone, Chiny i Niemcy. Jak tłumaczą przedstawiciele funduszu, mimo szoku energetycznego, Indie dysponują bardzo solidnymi fundamentami i rezerwami, co pozwala im łatwo zamortyzować zawirowania rynkowe. Z kolei spadek Tokio wynika również z drastycznego spadku kursu jena wobec dolara, co podnosi koszty importu surowców. No i nie pomaga też rosnąca inflacja i starzenie się społeczeństwa.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
0: A w Radiu RMF 24 jesteśmy razem z wami w czwartkowe popołudnie. Już za chwilę mamy dla was najnowsze wydanie faktów. Punktualnie o 12.30.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a winogrona białe 33% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
8: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano, tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
1: Po reklamie.
7: Na zegarach 12.30. Rafał Jędraszek. Zaczynamy Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek ważna informacja dla pasażerów MPK. Z powodu wykolejenia tramwaju przed mostem grunwaldzkim zablokowane zostały oba tory tramwajowe. Dlatego linie 4, 12, 13, 16 i 19 kierowane są objazdami przez Most Pokoju i ulicę Szczytnicką w obu kierunkach. Most grunwaldzki pozostaje przejezdny dla samochodów, ale ruch odbywa się po jednym pasie w każdą stronę.
8: Fakty z ostatniej chwili.
7: Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska poleciła burmistrzowi Mieroszowa pilne zwołanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. Chodzi o głośną sprawę prywatnego zoo Łączna.
9: Jego rolą będzie przede wszystkim bezpieczeństwo i opieka nad zwierzętami w granicach ustaleń z prokuraturą i rzetelna informacja. Bo wojewoda zwróciła się o pilne przedstawienie aktualnych informacji dotyczących liczby i stanu zwierząt, warunków ich przebywania, dostępności opieki weterynaryjnej oraz potrzeb wymagających dodatkowego wsparcia. Celem tych działań jest m.in. usprawnienie przepływu informacji oraz skoordynowanie ewentualnej pomocy. Szczególnie istotne jest rozpoznanie możliwości zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków i ciągłości opieki na miejscu.
7: Mówił RMF 24 Wrocław rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Przypomnijmy, 5 osób związanych z placówką usłyszało zarzuty znęcania się nad zwierzętami, co miało doprowadzić do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z ogrodu wywieziono już część zwierząt. Sprawa mocno dzieli jednak mieszkańców. Część z nich uważa, że warunki w zoo były dobre, co doprowadziło do protestów i prób blokowania wywozu zwierząt.
8: To się wydarzy w twojej okolicy.
7: Jak upiec pyszny domowy chleb? Jak przygotować zakwas? Co jest tajemnicą smaku? Tego wszystkiego będziecie mogli dowiedzieć się już jutro rano w domowej piekarni na wrocławskim Ołtaszynie. Razem z jej właścicielką, panią Jagodą, Radio RMF 24 Wrocław zaprasza na świętowanie Światowego Dnia Chleba. Będzie można spróbować domowego chleba i smakowitych dodatków do niego, a jak mówi właścicielka piekarni, będą także rozmowy o chlebie.
10: Dla wszystkich osób, które postanowią nas odwiedzić w tym dniu, więc wszystkich serdecznie zapraszamy, każdy jest tu mile widziany. Przygotujemy degustację chleba z kuminem i do chleba będzie zatar i będą humusy również przygotowane. Zapraszam do rozmów, do wspólnego świętowania, do zatrzymania się, żeby tutaj usiąść, posmakować, napić się czegoś i zatrzymać się na chwilę i dowiedzieć się czegoś więcej o chlebie. Zapraszamy serdecznie.
7: Radiowe spotkanie z okazji Światowego Dnia Chleba zaczynamy jutro w piekarni na wrocławskim Ołtaszynie już o godzinie 8. Więcej o tym wydarzeniu przeczytacie także na rmf24.pl.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Teraz u nas Rzym i najnowsze informacje o stanie zdrowia Leona XIV. Lekarze z Polikliniki Gemelli informują, że papież dobrze przespał noc. Operacja przebiegła pomyślnie i bez komplikacji. Leonowi, przypomnijmy, lekarze usunęli dolny płat prawego płuca, a potem jak wykryto u niego gruczola koraka. Nie przekazano jeszcze informacji o tym, jakich rozmiarów był guz, ani czy nowotwór rozprzestrzenił się na węzły chłonne. Papież ma pozostać w szpitalu co najmniej do przyszłego wtorku. Przez całą dobę chroni go ponad 20 watykańskich żandarmów. Przed polikliniką Gemelli zgromadzili się również wierni. Mamy szczerą nadzieję, że papież wróci do zdrowia, ponieważ jest postacią, która jest drogowskazem nie tylko dla chrześcijan, ale i dla całego świata. Liczymy na to, że poczuje się lepiej i jak najszybciej odzyska pełnię sił. Tutaj ci lekarze są znakomici, ufamy, że wykonali dobrą pracę i że wszystko skończy się dobrze. Mówił w rozmowie z dziennikarzami mieszkaniec Rzymu. Ze względu na operację i rekonwalescencję papieża, pod znakiem zapytania stoją jego przyszłe podróże. Przypomnę, że Leon XIV 6 listopada planował rozpocząć wizytę w Urugwaju, Argentynie i Peru. Życzymy dużo zdrowia dla papieża.
1: RMF 24.
2: Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
1: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowedwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
4: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: A jeszcze informacja sprzed chwili w Radiu RMF24. Proces w sprawie Collegium Humanum został na wniosek prokuratora odroczony do 3 grudnia. Taką decyzję podjęto z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Do sprawy Collegium Humanum, która dotyczy kilkudziesięciu osób, wrócimy w faktach.

0: Radio RMF 24, słuchacie naszego popołudniowego programu. Jeśli szukacie miejsca na jesienny wyjazd, to mam dla was bardzo ciekawy ranking z propozycjami. Otóż brytyjska porównywarka internetowa przygotowała takie zestawienie europejskich miast najbardziej przyjaznych dla pieszych. Pierwsze miejsce zajął Kraków. Królewskie miasto łatwo zwiedzać pieszo, ponieważ najważniejsze atrakcje takie jak Zamek na Wawelu, rynek czy muzea znajdują się w odległości mniejszej niż 5 km od siebie. Na drugim miejscu rankingu znalazła się Wenecja, a podium zamyka przepiękna i całkiem tania czeska Praga. Więcej o tym zestawieniu przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl. Piszemy również o największych atrakcjach europejskich miast.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
0: Razem spędzamy z wami czwartkowe popołudnie w Radiu RMF24. Gramy dla was. A już za chwilę najnowsze wydanie faktów.

0: reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czeka na Was odświeżone wnętrze do świetnej zabawy. Skorzystaj z oferty wypożyczalni strojów dla dzieci. Idealna na bale. Dla nauczycieli i opiekunów mamy nową ofertę dla grup szkolnych.
5: Lubis! Miejsce, gdzie radość nie ma końca!
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza grafiks. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł.

0: W promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40-46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
4: Skoda. Po reklamie.
5: To już 13. czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
6: Zapraszam ponownie. Jest wniosek ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony do grudnia to decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie. Władze Rudy Śląskiej rozważają zorganizowanie badań dla dzieci mieszkających w pobliżu pokopalnianej hałdy Pokój. Celine Dion ma swoją lalkę Barbie i o tym też w faktach. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ten wniosek wysłał do szefowej Europarlamentu Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Fakty o 13 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, o które śledztwo chodzi?
7: Chodzi o postępowanie prowadzone w łódzkim Wydziale Prokuratury Krajowej w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku przez szefostwo firmy. Jak napisano w komunikacie, udało się uzyskać materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka. Jako prezes koncernu kierować miał według śledczych dokonywaniem przez podległych mu pracowników przestępstw polegających na niegospodarności. Oni, przekraczając uprawnienia i nie dopełniając obowiązków, mieli spowodować straty Orlenu na kwotę ponad 4 miliardów złotych, a polegać to miało na ustalaniu cen paliw w oderwaniu od realiów rynkowych. Obajtek ma mieć w tym śledztwie zarzuty tak zwanego sprawstwa kierowniczego, a za te czyny grozi mu 25 lat więzienia.
6: Proces w sprawie Collegium Humanum na wniosek prokuratora odroczony do grudnia. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Przypomnijmy, przed sądem odpowiadać będzie 29 osób, które oskarża się m.in. o poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów czy pranie brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych rektorzy wyższych uczelni, wykładowcy i politycy, w tym m.in. prezydent Wrocławia. Władze Rudy Śląskiej rozważają zorganizowanie badań dla dzieci mieszkających w pobliżu pokopalnianej hałdy Pokój. Rekultywacja z wałowiska powodowała m.in. ogromne zapylenie, a ostatnie badania gleby na hałdzie wykazały skażenie jej metalami ciężkimi. Dlatego część mieszkańców oczekuje badań, a miasto konsultuje się w tej sprawie z ekspertami.
8: Jesteśmy teraz w takiej fazie diagnozowania, jak to dobrze zrobić. Na pewno jakaś odpowiedź w sensie wyjścia z jakimś programem do mieszkańców będzie. Niemniej musimy to dobrze przygotować, tak?
9: Nie można na razie powiedzieć, że badania będą.
8: Żeby to miało sens, tak? Żeby to nie było tylko działanie takie czysto psychologiczne, tak? Że ktoś ma badania i on jest teraz spokojniejszy albo jest zupełnie niespokojny i chce następnych działań.
6: Z prezydentem Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Temat też wróci w kolejnych faktach.
10: Są i takie fakty.
6: Celine Dion ma swoją lalkę Barbie. Nowa kolekcjonerska zabawka odtwarza wizerunek kanadyjskiej artystki z gali rozdania Oscarów w 1998 roku, gdzie zaśpiewała piosenkę My Heart Will Go On z filmu Titanic. Ubrana w ciemnoniebieską kreację z trenem lalka, mająca też na sobie naszyjnik inspirowany słynnym Sercem Oceanu, trafiła już do sprzedaży. Jak wygląda? Zajrzyjcie koniecznie na rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
5: Z tego co widzę, to na 13.10 przesunięto początek meczu Ligi Świątek w chińskim Wuhan, zatem rozgrzewamy kciuki i będziemy Was informować. A już za chwilę nasze sejmowe studio. Dzisiaj gościem będzie Jan Szyszko. Zostańcie z radiem RMF 24. Krzysztof Urbaniak. Witam i zapraszam.

0: Słuchacie Radio RMF 24, teraz stały element naszego programu po południu. Sejmowe studio i komentarze na temat ostatnich wydarzeń, a jest o czym rozmawiać. Oddajemy głos naszemu dziennikarzowi Kacper Wróblewski i jego gość.
1: Dzień dobry, a z nami jest wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
1: Pierwsze podstawowe pytanie, bo to pytanie pada chyba w ostatnich dniach, godzinach najczęściej. Maciej Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: Formalnie rzecz biorąc, jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, natomiast dla mnie najbardziej oburzające w tej sprawie jest teraz to, że tu już nie chodzi o to, jaki ma być Trybunał Konstytucyjny, tylko cała ta wojna, żenująca wojna, którą obserwujemy, dotyczy tego, czyj ma być Trybunał Konstytucyjny. Czy on ma być nasz, czy ich?
1: Czy no to
2: ich,
1: czyj ma być, czy nasz? Według pana?
2: Moim zdaniem to jest bardzo źle postawione pytanie i to pokazuje, że ten Trybunał Konstytucyjny obecny nie ma żadnego mandatu do tego, żeby decydować o tym, co jest konstytucyjne, a co nie jest konstytucyjne, bo 8 lat sporu i tutaj chcę jasno potwierdzić. Jasnym jest to, że gro odpowiedzialności za upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego spada na PiS. Sęk w tym, że my mieliśmy być inni i mieliśmy tworzyć...
1: I tak nie jest.
2: No to, co obserwujemy, nie jest. No to jest tak naprawdę przejmowanie Trybunału Konstytucyjnego, a nie uzdrawianie Trybunału Konstytucyjnego.
1: A pan nie głosował, pan posłem nie jest, ale gdyby miał pan głosować za wyborem Macieja Berka, bo wiemy, że na przykład ówczesny szef klubu Paweł Ślis nie zagłosował, z tego co nawet pamiętam, był przeciwko, pan by też zagłosował tak jak Paweł Ślis?
2: Zachowałbym się tak jak Paweł Ślis. Jak mam ogromny szacunek do presy ministerialnej Macieja Berka.
1: No bo wy często współpracowaliście.
2: Bardzo często współpracowaliśmy, jak najlepsze doświadczenia, to uważam Macieja Berka za polityka przez to, że był ministrem i najbliższym współpracownikiem premiera w tym rządzie, więc to nie jest profil, to nie jest profil na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, więc ja uważam, że jedynym rozwiązaniem tego kryzysu jest reset konstytucyjny. Reset konstytucyjny, przy którym do stołu siądą wszystkie partie polityczne w Polsce i się w tej sprawie dogadają. I jasnym.
1: Z tego, co wiem, Rozwój Plus proponuje swoją ustawą reset konstytucyjny. Polska 2050 pod takim projektem ustawy by się podpisała?
2: Ja nie chcę mówić o konkretnych projektach ustawy w tej chwili, natomiast sama idea tutaj Polski 2050 jest zbieżna do tego, co proponuje Rozwój Plus. Czytając pobieżnie, szczerze mówiąc, ale główne założenia tego projektu widzę inspirację wieloma pomysłami, które my zgłaszaliśmy jeszcze przed 2023 rokiem, więc tu są pewne zbieżności oczywiście, ale to tylko pokazuje, że jest możliwość znalezienia wspólnego języka i wspólnej sprawy po dwóch stronach sceny politycznej. I też pragnę zauważyć, że takie zaplecza analityczne czy intelektualne partii politycznych, to czyli powiedzmy Fundacja Batorego i Klub Jagielloński z lewej i z prawej strony też proponują dokładnie to samo. Więc wydaje mi się, że ten front racjonalny w tej sprawie jest dosyć szeroki i to cieszy.
1: A czy to też nie jest tak, że Trybunał Konstytucyjny w tym momencie stał się takim, no przykro to powiedzieć, narzędziem do walki politycznej na przestrzeni ostatnich lat, no bo tak patrząc z perspektywy przeciętnego Polaka, no to bardziej
2: to nikt go chyba, nie wie, o co chodzi.
1: No chyba bardziej go interesuje, jaka jest cena paliwa, a nie kto jest jakim prezesem, kto orzeka, kto nie orzeka, a dzisiaj robimy to, co widzimy pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, to jakby była walka o śmierć i życie.
2: Zgadzam się z tą tezą. Obecnie Trybunał Konstytucyjny jest atrakcyjnym cukierkiem czy pionkiem do prowadzenia politycznych szachów. I stąd też ta moja ocena tego, że w dzisiejszej wojnie nie chodzi o uzdrowienie Trybunału Konstytucyjnego,
1: kompromisu
2: tylko o kontrolę
1: raczej nie będzie
2: nad Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Prezydent się nie dogada z rządem?
2: No ciężko czegoś o coś takiego posądzać głowę państwa, patrząc na jej zachowania. I to jest raczej sprawa toczona na eskalację i właśnie na to, by ktoś ten Trybunał kontrolował, ale niekoniecznie chodzi o to, by go uzdrowić, bo proszę zauważyć, że ani Koalicja Obywatelska, ani PiS nie proponuje tutaj rozwiązań, które mają uzdrowić, uniezależnić ten Trybunał. W ogóle tego tematu nie ma.
1: A przechodząc powoli do kolejnego tematu, dziś mieją 3 lata od kiedy zmieniła się, no, od kiedy odbyły się wybory, po których zmieniła się władza w Polsce. Wówczas wszystkie partie jeszcze wtedy opozycyjne obiecywały właśnie przywrócenie praworządności. Czy po tych 3 latach jest tam pan w stanie powiedzieć, że tą praworządność jakoś się udało przywrócić, czy jednak mamy ten sam stan, który mieliśmy jesienią 2023 roku?
2: Jak słucham wypowiedzi ministra sprawiedliwości i danych, które cytuję, to niewątpliwie jakaś poprawa w czasie postępowań w działalności sądów jest. Natomiast czy ona jest zadowalająca i to jest rzeczywiście...
1: I czy jest widoczna?
2: Czy jest widoczna gołym okiem? To chyba jest to pytanie, bo na danych ona jest widoczna. Gołym okiem nie mam tej odpowiedzi. Natomiast rzeczywiście tutaj można się pokusić o stwierdzenie, że więcej było do zrobienia i dalej dużo pozostaje do zrobienia. Swoją ocenę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego dałem, ale wydaje mi się, że głównym osiągnięciem tych 3 lat jest tempo inwestycji i inwestycji. Uważam, że Krajowy Plan Odbudowy jest największym sukcesem tego rządu. Sukcesem, który na danych przekłada się na 1,5% wzrostu Polski. Dźwiga nasz rozwój za uszy. A w takim realnym aspekcie przekłada się na to, że mamy ponad 300 nowych wagonów i lokomotyw wyprodukowanych w całości Polski na torach. 1300 kilometrów torów kolejowych. Wiatraki na Bałtyku. Nowe mieszkania społeczne w miastach, w których po prostu prywatni inwestorzy nigdy nie budowali, więc to przełożenie na poziom życia, kapo, jest.
1: No to jest pana ogródek, więc wiadomo, że pan będzie murem stał za tym, co pan robi na co dzień, ale na przykład z drugiej strony pojawiają się kwestie dotyczące na przykład kwestii dotyczących aborcji. To było obiecywane przez też wszystkie partie wchodzące dzisiaj w skład koalicji rządowej. Mijają 3 lata. Nic w tej sprawie się nie udało zrobić. Co więcej, no wiadomo, można mówić, wtedy był Andrzej Duda, dziś jest Karol Nawrocki, ale wam się nawet nie udało dogadać w samej koalicji.
2: Propozycję ustawy w tej sprawie Polska 2050, czyli moje środowisko polityczne, zwołało na początku kadencji. Na początku 2024 roku, czyli również na początku kadencji, ówczesny marszałek Sejmu, marszałek Szymon Hołownia, powołał komisję, która miała rozpatrzyć projekty aborcyjne. W tej komisji Koalicja Obywatelska i Lewica, czyli dwie najbardziej progresywne partie Sejmu w sprawach aborcyjnych, miały pełną decyzyjność. Przez półtora roku, bądź przez rok, przepraszam, nie pamiętam dokładnej liczby miesięcy, ale przez bardzo długi czas ta komisja się w ogóle nie zebrała. To nie jest pytanie do środowiska Polski 2050, do czego te sprawy nie poszły do przodu. Nasz kompromisowy projekt aborcyjny, dosyć konserwatywny, ale w mojej ocenie jedyny, który ma szansę na większość sejmową, leży na stole od bardzo dawna.
1: 3 lata, już powoli kończąc, to jest tak naprawdę ostatnie pytanie. 3 lata minęły, to bardziej popatrzmy w przyszłość. Został rok. Co chcecie zrobić w rok, aby odbudować zaufanie, no bo jednak te słupki sondażowe są dla was...
2: Nie są dobre. Nie są dobre. Przede wszystkim koniec wojen wewnętrznych. Mam nadzieję, że tutaj...
1: Myśli pan, że to się uda?
2: Ten etap jest za nami. Ja staram się być optymistą w życiu, więc mam nadzieję, że to się uda. Po drugie, kontynuacja spraw merytorycznych. Jeżeli spojrzymy na główne reformy gospodarcze, które się udały w tym rządzie przez ostatnie pół roku, to jest wszystko inicjatywa Polski 2050 i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Spojrzymy na progi podatkowe. Najpierw koalicjanci odsądzali ją czci wiary i wypowiadali się w sposób skandaliczny o jej propozycjach, po czym wprowadzili to, o czym mówiła w życie. Podobnie z polityką mieszkaniową. Najpierw była straszona dymisją przez premiera, bo miała odwagę walczyć o mieszkania, po czym dopięła swego. Teraz w ten sam sposób walczymy o to, by wprowadzić zasadę, by chorobowe na urlopie macierzyńskim było od pierwszego dnia płacone przez ZUS, zmiana bardzo proprzedsiębiorcza, która wydaje się bardzo konieczna i korzystny dla Polski unijny budżet. To są nowy unijny budżet, to są takie cele, które stawiamy sobie na najbliższy rok.
1: I tu musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki wielkie.
0: My również dziękujemy. Kacper Wróblewski i jego gość, którym był dzisiaj pan Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a całą rozmowę będziemy mieć dla was na stronie rmf24.pl.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: do Azji. Przenosimy się teraz w naszym programie popołudniowym w Radiu RMF 24. A jak się okazuje, do użytku oddany został nowy most łączący Chiny z Koreą Północną. Uruchomienie drogowej przeprawy przez rzekę Jalu nastąpiło, uwaga, 12 lat po zakończeniu budowy. Porozumienie o budowie mostu zawarto w roku 2009. Prace ruszyły rok później, a ponad 3-kilometrową konstrukcję ukończono w 2014 roku za około 300 milionów dolarów. Inwestycje w całości finansował Pekin. Most przez 12 lat był nieużywany z powodu opóźnień w budowie dróg dojazdowych i punktów celnych po stronie północno-koreańskiej. Otwarcie przeprawy wpisuje się w takie ocieplenie relacji Chin z Koreą Północną, ale ma też kluczowe znaczenie dla handlu. Do tej pory zbudowany jeszcze w czasach II wojny światowej most przyjaźni chińsko-koreańskiej był przestarzały. I przypomnę jeszcze, że uruchomienie chińsko-koreańskiej przeprawy nastąpiło zaledwie miesiąc po otwarciu pierwszego mostu łączącego Koreę Północną i Rosję nad rzeką Tumen.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: A w naszym radiu jeszcze więcej informacji już za chwilę w faktach, punktualnie o 13:30. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
3: Protesty zawsze są uzasadnione, kiedy władza brutalnie łamie prawo. Obywatele mają prawo protestować. Na tym polega demokracja.
1: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o 7 w radiu RMF24 i Piotr Salak. Już jutro.
4: Reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
17: Po reklamie.
7: Jest 13.30. Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty RMF 24 Wrocław. Rozpoczęcie procesu dotyczącego Collegium Humanum, które miało nastąpić dziś w Sądzie Okręgowym w Warszawie, przełożone na 3 grudnia. Powodem odroczenia był brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Wniosek w tej sprawie złożył prokurator prowadzący postępowanie. Przypomnijmy, akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu jesienią ubiegłego roku. Obejmuje 29 osób, wśród których znajdują się rektorzy uczelni wyższych, wykładowcy wykładowcy, politycy, a także byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Wśród oskarżonych jest również prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który dzisiaj stawił się w warszawskim sądzie. Tymczasem we Wrocławiu ruszył proces dotyczący głośnej sprawy sprzed 2 lat. 20 października 2024 roku w Spalicach koło Oleśnicy podpalono pustostan, w którym zginął bezdomny mężczyzna. Na ławie oskarżonych zasiadły 3 osoby. W chwili tragedii jedna z nich była pełnoletnia. Dwaj pozostali mieli po 14 i 15 lat. Śledczy zarzucają im, że doprowadzili do pożaru, mając świadomość, że w środku znajduje się człowiek. Więcej o akcie oskarżenia mówił Marcin Firko z prokuratury rejonowej w Oleśnicy.
4: Kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat. Zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Decyzją sądu rodzinnego dwoje z tych sprawców, początkowo jakby ich postępowanie przebiegało przed sądem rodzinnym, ale decyzją sądu rejonowego wydziału rodzinnym zostali oni uznani za osoby, które mogą odpowiadać jak dorośli.
7: Oskarżeni nie przyznają się do winy i na tym etapie odmawiają składania wyjaśnień. Jak potwierdza prokuratura, dowodem w sprawie są zdjęcia, które oskarżeni mieli robić w trakcie tragicznego pożaru.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
7: Pierwsze sądowe starcie o wrocławskie ogródki restauracyjne wygrywa miasto. Wrocławski sąd oddalił pozew jednego z przedsiębiorców, który zaskarżył decyzję o wypowiedzeniu mu umowy. To jednak nie koniec problemów dla właścicieli lokali, którzy wciąż nie zdemontowali swoich konstrukcji z płyty rynku. Urzędnicy konsekwentnie naliczają opłaty za zajmowanie tej przestrzeni bez umowy.
13: My musimy być fair wobec tych restauratorów, którzy rozumieją sytuację od strony prawnej. Chcieli się dostosować, dostosowali się. Ogromna, zdecydowana większość restauratorów, co zresztą widać po rynku, dostosowała się do nowych wymogów konserwatorskich i mówiąc wprost, jest fair wobec nich wyciąganie odpowiednich przewidzianych prawem konsekwencji wobec tych, którzy tego nie robią. Naliczenia to jest około 900 tysięcy złotych. Jeśli dobrze pamiętam, już troszeczkę ponad 900 tysięcy złotych. Z tego zapłaconych zostało około 240 tysięcy.
7: Zaznaczył w rozmowie z nami Michał Gus z wrocławskiego magistratu.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Niestety, jak wszyscy obserwujemy, świat staje się coraz bardziej niebezpieczny, a widmo wojny nie znika. Pojawia się w doniesieniach medialnych i w rozmowach przy stole. Według najnowszego sondażu z Wielkiej Brytanii, połowa mieszkańców tego kraju ma bardzo ugruntowany pogląd na ich udział w obronie ojczyzny. Na łączach jest nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Krzysztofie.
0: O co dokładnie chodzi?
1: Otóż połowa mieszkańców Wielkiej Brytanii deklaruje, że nie wyobrażają sobie okoliczności, które skłoniłyby ich do tego, by walczyć za swój kraj. Tak, dokładnie. Czyli, że nie idą na wojnę. Ten wskaźnik pozostaje bez zmian od kwietnia ubiegłego roku, gdy Brytyjczykom zadano w ankiecie to samo pytanie, a przecież sytuacja na świecie od tamtego czasu uległa, jak już to wspomniałeś, radykalnej zmianie poczynania Rosji w Ukrainie oraz odwrócenie się Waszyngtonu plecami do Kijowa. Zdecydowanie uczyniły nasz kontynent bardziej niebezpiecznym, a konfliktu, który zacznie przekraczać kolejne granice, no nie jesteśmy w stanie wykluczyć.
0: A czy ta ankieta, Bogdanie, ustaliła jakieś pozytywne zmiany w brytyjskim społeczeństwie?
1: Owszem, mimo tej niechęci do bezpośredniego udziału w walkach, badanie ośrodka Ipsos wykazało silne poparcie dla zwiększenia wydatków na obronność. Choć opinie na temat sposobu finansowania tych wydatków są bardzo podzielone, łącznie 51% ankietowanych opowiedziało się za zwiększeniem budżetu obronnego. To niemal dwukrotnie więcej niż w czerwcu 2020 roku, czyli kilka miesięcy po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy taki ruch popierało zaledwie 28% badanych. Spośród osób wspierających wyższe nakłady na obronność, 37% stwierdziło, że powinny one być finansowane z cięć w innych obszarach budżetowych, podczas gdy 36% poparło podniesienie podatków, które płacą osobiście.
0: Czyli jakiś pozytyw jest, ale czy ten sondaż w ogóle jest miarodajny, Bogdanie?
1: Trudno powiedzieć. Wzięło w nim udział ponad 1000 dorosłych Brytyjczyków, czyli liczebnie to taki średni target jest. Powinien on jednak dawać w miarę wiarygodny obraz. Wyniki są na tyle zaskakujące, by nie powiedzieć niepokojące, że tutejszy bardzo renomowany Instytut Badań Strategicznych, Royal United Services Institute, w skrócie RUSI, nomen omen, musiał uspokajać Brytyjczyków, twierdząc, że wyniki sondażu nie oznaczają, że kraj nie byłby w stanie przeprowadzić mobilizacji w przypadku konfliktu. Jak podkreślono, dane te nie powinny martwić dowódców wojskowych. Ograniczeniem dla liczebności armii nie jest bowiem, zdaniem Instytutu, brak chętnych do walki, lecz możliwości ich przeszkolenia i wyposażenia. No, bardzo ciekawe tłumaczenie. Warto się chyba nad nim troszeczkę zastanowić.
0: O czym z Londynu? Nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdanie, wielkie dzięki. Spokojnego popołudnia. Kłaniamy się do usłyszenia, a w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 13:40.

0: To jest Radio RMF 24 i najnowsze wiadomości ze świata. Drony zaatakowały dwa statki handlowe na rumuńskich wodach terytorialnych, informuje o tym dziś rumuński prezydent. To jest pierwsza taka sytuacja od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Wiadomo, że wczoraj i dziś doszło do pożarów na pokładach dwóch tankowców. Załoga pierwszego ze statków została uratowana. W przypadku drugiej jednostki trwają poszukiwania 7 z 12 marynarzy. No i przypomnę jeszcze, że tylko od początku października na Morzu Czarnym u wybrzeży należących do NATO, Rumunii i Bułgarii na skutek nalotów dronów uszkodzonych zostało już 5 statków handlowych.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
0: Zmieniam jeszcze temat. Zerkam na korty w Wuhan. Iga Świątek prowadzi 4-0 w pierwszym secie z Amerykanką Kruger. Brawo, oby tak dalej. Mocno trzymamy kciuki i do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy w faktach RMF FM. Te najbliższe punktualnie o godzinie 14, czyli dokładnie za 12 minut.

0: Reklama.
1: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Gronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Tato, co znaczy negocjować?
15: Szukać porozumienia.
14: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
16: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
18: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.
20: To już 14 i czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Posłuchajmy razem. Zaprasza Ewa Kwaśny.
21: A na początek prokurator generalny Waldemar Żurek o wniosku do Parlamentu Europejskiego dotyczącego europosła Daniela Obajtka. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżenia cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Wojewoda Dolnośląska chce pilnego zwołania zespołu zarządzania kryzysowego w gminie Mieroszów, na terenie której znajduje się prywatne ZOO. Jest nas niestety coraz mniej, liczba Polaków wciąż maleje, wynika z najnowszego raportu GUS-u i o tym też w faktach. Daniel Obajtek kierował całym tym procederem, mówi Waldemar Żurek. Prokurator generalny skierował dziś do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie europosłowi PiS-u immunitetu, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

0: A chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu.
1: Chodziło o to, żeby spółka Orlen zaniżyła bez oceny sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, bez oceny tego, co dzieje się na rynku paliw, tylko chodziło o zaniżenie ceny paliwa, tak żeby przed wyborami część osób była przekonana, że mamy jakiś cud i w Polsce to paliwo jest najniższe w Europie.
0: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Ruch śledczych skomentował już sam zainteresowany. Jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo, pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, napisał w mediach społecznościowych Daniel Obajtek. Więcej o tej sprawie usłyszycie w kolejnych faktach.
2: Aktualny obraz faktów.
0: Akcja Straży Pożarnej w okolicy Sejmu przy ulicy Matejki w centrum Warszawy. Służby sprawdzają nietypową substancję, którą przechodnie zauważyli na jezdni. Jak informuje reporter RMF FM, na miejscu pracuje 7 strażackich zastępów. Ulica Matejki jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Wojewoda Dolnośląska chce pilnego zwołania zespołu zarządzania kryzysowego w gminie Mioroszów, na terenie której znajduje się prywatne zoo Łączna. Tam od 3 dni trwają protesty mieszkańców zaniepokojonych relokacją zwierząt. Natomiast prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jaką rolę ma odegrać zespół zarządzania kryzysowego?
3: Ma czuwać nad bezpieczeństwem zwierząt i przekazywać rzetelne informacje na temat tego, co dzieje się aktualnie w zoo. Wkradł się niepokój, bo do sieci trafiają filmy nagrywane dronami, na których widać wolno biegające zwierzęta poza zagrodami i wybiegami. Wojewoda Anna Żabska chce ustalić, czy służbom potrzebne jest dodatkowe wsparcie, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
4: Szczególnie istotne jest rozpoznanie możliwości zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków i ciągłości opieki na miejscu.
3: Sytuacja przed zoo zaognia się. Obrońcy zoo uważają, że zwierzęta są wywożone w pośpiechu, chaosie, transportem nieprzystosowanym do przewozu zwierząt.
5: Ptaki się tam tak gotują w tych klatkach i nikt się tym nie przejmuje.
3: To także ma ustalić powołany dziś zespół.
0: Liczba Polaków wciąż maleje. Tak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Pod koniec czerwca Polska liczyła 37 milionów 200 tysięcy obywateli. Te dane przeanalizował reporter RMF FM Marek Mikołajczyk. Witamy Cię.
6: Kłaniam się.
0: Marku, co jeszcze z nich wynika?
6: W pierwszej połowie roku liczba ludności spadła o 90 tysięcy osób. To tak, jakby z mapy zniknęło miasto wielkości Legnicy czy Grudziądza. Odpowiada za to ujemny przyrost naturalny. W ciągu 6 miesięcy zmarło 210 tysięcy osób, a urodziło się jedynie 115 tysięcy dzieci. I to, jak podkreśla GUS, trend, który niestety obserwujemy od dłuższego czasu. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i coraz rzadziej decydujemy się na dzieci.
0: To jeszcze poproszę o pozytywne informacje.
6: To może to, że jest większa liczba ślubów. Od stycznia do czerwca zawarto ponad 50 tysięcy małżeństw. To około 2 tysiące więcej niż rok wcześniej.
0: Marek Mikołajczyk, dziękujemy. I już teraz zapraszamy na fakty o 15, a w nich m.in. o niezwykłym wyróżnieniu dla labradorki ze Szkocji. Będziecie zaskoczeni, za co otrzymała tytuł Zwierzaka Roku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
8: To ja mam jeszcze jedną pozytywną informację. Iga Świątek wygrała pierwszego seta z Amerykanką Kruger 6-1. Brawo. A za chwilę naszym gościem będzie skialpinista, rekordzista świata Andrzej Bargiel. Gorąco polecam i zapraszam. Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: jest popołudnie z Radiem RMF 24. Już teraz Tomasz Terlikowski, jego znakomity gość, skialpinista, rekordzista świata, człowiek, który z każdej góry, a nawet zaryzykuje z każdego dachu, nie tylko świata, zjedzie na nartach, Andrzej Bargiel. Panowie, witamy i słuchamy.
1: A naszym gościem jest Andrzej Bargiel, himalaista. Witam serdecznie.
2: Cześć, witam cię.
1: Witam cię serdecznie. Zrezygnowałeś i to krótko przed atakiem na ten szczyt ostatecznym ze zdobycia himalajskiego szczytu Thauga
2: Daulagiri.
1: Tak. Dlaczego w zasadzie? Co takiego się stało na Daulagiri?
2: Ten sezon był bardzo trudny w ogóle. Zaczynając od początku, to zeszła lawina, błotno, śnieżne, błotno, wodna w zasadzie, jeżeli można wodno zdarzenie tak nazwać, i zniszczyła, po prostu do jeziora wpadły seraki lodowe, to jezioro po prostu
1: przelało się,
2: zdegradowało się, morena po prostu zniknęła i zalało przejście graniczne między Tybetem i Nepalem, bo początkowo pierwotnie planowaliśmy działalność w Tybecie. Później jak dotarliśmy do Nepalu i ruszyliśmy na Daulagiri, to przyszedł cyklon, spadło prawie 3 metry śniegu w przeciągu 3 dni. To zatrzymało akcję górską. Później spróbowałem się zaaklimatyzować i to się jakoś udało, ale na koniec po prostu przyszły kolejne opady z dużym huraganowym wiatrem i to ryzyko po prostu było zbyt duże. Czasem po prostu w górach się tak dzieje, że
1: trzeba
2: ta działalność jest możliwa i trzeba po prostu powiedzieć stop, jeżeli jest za dużo sygnałów mówiących o tym, że to jest po
1: czyli
2: prostu
1: mało. Te sygnały to jest wiatr, huraganowy wiatr, temperatura i nowe opady śniegu.
2: Tak, jeżeli połączy się taki huraganowy wiatr z dużymi opadami, to po prostu robi się bardzo duże zagrożenie lawinowe. I niestety to ryzyko jest za duże. Tu mieliśmy też takie przypadki w otoczeniu. Dochodziły do nas sygnały, że nie wiem, na przykład pod Himlungiem zginęło kilkanaście osób, które siedziały w bazie w zasadzie.
1: Czyli czekały tak naprawdę
2: tak,
1: na atak.
2: Ale okazało się, że to też było niebezpieczne miejsce i stała się duża tragedia, więc trzeba naprawdę obserwować, patrzeć na to, co się dzieje i czasem nawet uciekać z bazy, jeżeli ona nie jest położona w super bezpiecznym miejscu.
1: Ale byliście w takiej sytuacji, że trzeba było uciekać z bazy, czy aż tak nie było?
2: Byliśmy pod Manaslu na kilka dni po to, żeby się zaklimatyzować, bo ten teren wydawał się bardziej bezpieczny, ale po trzech noclegach zeszliśmy w dolinę, do wioski, bo okazało się, że po prostu naprawdę jest bardzo dużo tego śniegu. Te namioty w momencie, kiedy tam wróciliśmy po sprzęt, były zupełnie zasypane.
1: Więc czyli musieliście się wkopać jakby w śnieg, żeby w ogóle wejść?
2: Taki tunel zrobiliśmy z góry, później dopiero do wejścia, żeby móc wyciągnąć te rzeczy spod tych olbrzymich mas śniegu.
1: A jaka była temperatura tam?
2: Na początku było relatywnie przyjemnie, ale ostatnio z tego co patrzyłem,
1: bo
2: byłem jakieś półtorej dnia temu jeszcze prawie na 7000 metrów, a na szczycie było minus 47 odczuwalna temperatura, więc zimno. Dzisiaj się czuję tutaj jak kurczę,
1: no,
2: ciepło kraju.
1: Ale to mówisz, że to było pod koniec, a na początku relatywnie ciepło, to znaczy ile było?
2: Nie, no myślę, że wiesz, na poziomie bazy to jest gdzieś około 5000 metrów, to jest, nie wiem, pewnie nocą minus 10 stopni, więc to jest okej. W dzień, w słoneczne dni naprawdę jest ciepło, możesz w bluzie po prostu swobodnie się poruszać.
1: A potem minus 47, to jest taki przeskok, powiedziałbym, dramatyczny.
2: Tak, myślę, że ten wiatr potęguje przede wszystkim poczucie chłodu i stąd to wynika. Zrobiła się też późna jesień, bo w tym roku relatywnie późno pojechałem po to, żeby spróbować oszukać ten cyklicznie pojawiający się problem, czyli przedłużający się monsun. Ale niestety się nie udało, bo te opady ciągle się pojawiały, ale późną jesienią robi się po prostu coraz zimniej i to naprawdę czuć, jakby tą różnicę między wrześniem a październikiem tam.
1: Jaka to jest różnica, jak duża?
2: Myślę, że między wrześniem a październikiem w tym rejonie szczytu to jest minimum 10 stopni różnicy temperatury, więc to jest już dużo.
1: A jaki to jest wiatr? Powiedziałeś, że to jest huraganowy wiatr. Czy to da się chodzić po tym, no, w miarę spokojnie, o tak bym powiedział?
2: Myślę, że jeżeli ten wiatr jest do minus, nie wiem, znaczy na poziomie 50 km na godzinę, to jest okej. Okay. Jeszcze można chodzić, ale to powoduje w momencie opadów duże zagrożenie lawinowe i to nawet nie chodzi czasem o ten sam wiatr, który można jakoś zaakceptować, jeżeli nie jest za mocny, ale chodzi o to, że ryzyko po prostu zagrożeń rośnie w kontekście lawin. Czasem ten wiatr też, nie wiem, jest na poziomie 100 na godzinę i wtedy już może człowieka przewrócić, ale oczywiście obserwujemy to, mamy prognozy i reagujemy na bieżąco, więc to nie jest tak, że idziemy po prostu jak na wojnę i nie zakładamy po prostu
1: odwrotu. Ten śnieg był taki, że mógł się rzeczywiście łatwo urwać? Znaczy, bo to świeża pokrywa śnieżna, więc ona jakby przy tym wietrze mogła zjechać.
2: Ona po prostu była na twardym podłożu, takim lodowym i spadło sporo tego śniegu w przeciągu 2 dni przy mocnym wietrze i wtedy, jeżeli na zboczu bardzo dużym są takie formacje wklęsłe, to one się najczęściej, ten śnieg się tam odkłada, kumuluje, zbija i to są takie pułapki terenowe. Możesz wejść na taki placek śniegu sprasowany, który nie jest związany z tą strukturą lodową, twardą i po prostu zjechać razem z tym w przepaść albo pod jakimś tam bardzo długim zboczu, więc trzeba tego unikać i czasem tak jest, że to nie układa się wszystko po naszej myśli.
1: Jak wygląda proces podejmowania takiej decyzji? No jesteś już 3 dni przed tym atakiem, czy 3 dni przygotowujesz się i jak wygląda ten moment, w którym proces podejmowania decyzji o tym, żeby nie jechać jednak, nie wchodzić, a potem nie zjeżdżać?
2: Jasne, na pewno jak pojawiamy się w bazie, to obserwujemy to przez ileś dni, to co się dzieje i jak się już zdecydujesz na to, to znaczy, że wiesz, że ten moment jest odpowiedni, szukasz okna pogodowego w prognozach, które będzie najbardziej optymalne. Musisz mieć świetną widoczność, bo to był też taki moment, kiedy wszystkie wyprawy zrezygnowały, więc sami zostaliśmy tam. Musisz mieć widoczność, bo w tych górnych partiach po prostu nie znasz tego terenu, bo ciężko było.
1: A nie było takiej widoczności? Był słaby?
2: Myślę, że ja wyszedłem do obozu drugiego na gdzieś okolice 6,5 tysiąca metrów i ruszyłem w nocy po to, żeby spróbować, ale było opad śniegu, ciągle mgła. To była też taka faza księżycowa, gdzie w zasadzie go nie było, więc po prostu było ciemno i była słaba widoczność, a okno było do 11 przed południem. Później ten wiatr rósł do poziomu 100 km na godzinę i po prostu nie było szansy na to, żeby to móc zrobić w bezpieczny sposób.
1: Czy ja rozumiem, że przychodzisz tam do tej bazy i to nie jest tak, że już jest decyzja, będzie atak, tylko cały czas jest to siłowanie się
2: musisz,
1: z pogodą
2: tak, w trakcie
1: nie ma jeszcze decyzji.
2: I w ogóle tej próby po prostu podejmujesz też decyzję. To nie jest tak, że się decydujesz, że to robisz od początku do końca zgodnie z planem, który założyłeś, tylko musisz reagować na bieżąco po prostu na to, co się dzieje i to wszystko szybko się zmienia, więc to był taki moment, ten brak widoczności, który wpłynął na tą moją decyzję, bo też wiedziałem, że trawers, który będzie w takim najbardziej newralgicznym miejscu, będę musiał po prostu pokonać bez widoczności, a tam było zagrożenie lawinowe, ja nie miałem widoczności i nie chciałem po prostu tego ryzyka akceptować.
1: I dalej, jak wyglądała ta decyzja, możecie posłuchać w naszej rozmowie w internecie. My żegnamy się z słuchaczami Radia RMF 24, ale zostajemy na kanale YouTube.
3: Radio RMF 24.
0: Bardzo polecamy nasz kanał na YouTubie RMF 24. No i gramy dla was znakomitą muzykę.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa, która pochłonęła 500 000 istnień. Cyklon Bola. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Reklama.
3: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich. W hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowedwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
9: Halo, halo! Już 17 października wielki

0: Kody Cherry, pyszny catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry, poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.
4: Daniel Chawrylenia, kłaniam się o 14.30 i zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od szaleńczego pościgu ulicami Wrocławia. Mężczyzna, który wczoraj na południu miasta ukradł samochód dostawczy należący do firmy kurierskiej, dzisiaj rano został namierzony przez policję, ale zamiast się poddać, kierowca rozpoczął desperacką ucieczkę ulicami stolicy Dolnego Śląska. Finał tej szaleńczej jazdy miał miejsce w okolicach kampusu akademickiego. Kierowca, pędząc przed siebie, w pewnym momencie stracił panowanie nad ciężkim pojazdem. Bus z ogromną siłą uderzył w bramę wjazdową do Politechniki Wrocławskiej, całkowicie ją niszcząc. Siła uderzenia unieruchomiła pojazd, co pozwoliło policjantom na błyskawiczną interwencję. Funkcjonariusze obezwładnili kierowcę, którym okazał się 47-letni mężczyzna. Został on natychmiast zatrzymany i przewieziony do aresztu. Trwa ustalanie, czy w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5: Posłuchaj tych faktów.
4: Zakopane kości zwierząt, w szczególności kopytnych, znaleziono wczoraj na terenie Zoo Łączna koło Mieroszowa, informuje prokuratura okręgowa w Świdnicy. Śledczy i policja od 2 dni pracują na miejscu. 5 osób związanych z ogrodem usłyszało wczoraj zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Sprawą od początku zajmuje się nasz dolnośląski korespondent Bartek Paulus, który jest teraz z nami. Bartku, co jeszcze mówi o swoich działaniach prokuratura?
6: Zdaniem śledczych na terenie zoo nie było także odpowiedniego zapasu karmy dla zwierząt, a część z nich była trzymana w zimnie, pomimo iż dany gatunek miał inne wymagania. Jeżeli chodzi o znalezione kości, prokuratura informuje, że nie zna okoliczności śmierci tych zwierząt. Te sprawy śledczy będą wyjaśniać. Tymczasem organizacje, do których mają trafić zabezpieczone zwierzęta, spotkały się z ogromnym hejtem i wycofują się z wcześniejszych deklaracji przyjęcia pod opiekę zwierząt.
4: Przypomnijmy, od 2 dni na miejscu okoliczni mieszkańcy podejmują próby zablokowania akcji wywożenia zwierząt. Wczoraj wieczorem doszło do przepychanek z policją. Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać. Tymczasem w popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław zmieniamy temat. Im prostszy skład, tym lepszy chleb. To stara zasada piekarzy słynących z robienia pysznego chleba. Z czego więc powinien składać się smaczny, domowy bochenek? Wyjaśnia to pani Jagoda Zbroniec, właścicielka piekarni na wrocławskim Ołtaszynie.
7: Powinna być tylko mąka, woda i sól. To są jak gdyby te 3 składniki, a tak naprawdę jest jeszcze jeden kluczowy składnik, to jest czas. Chleb wymaga czasu. Nasz chleb powstaje 3 dni wcześniej. Ten cały proces się zaczyna. To brzmi 3 dni, ale to są proste rzeczy, które nie wymagają dużo czasu. Dopiero ten ostateczny wymaga najwięcej.
4: Już jutro w Światowym Dniu Chleba każdy będzie mógł sam porozmawiać o tym z panią Jagodą i wypytać ją o sekrety pysznego domowego chleba. Jej piekarnia wspólnie z radiem RMF 24 Wrocław zaprasza wielbicieli świeżej kromki na degustację. Zaczynamy od godziny 8 w domowej piekarni na wrocławskim Ołtaszynie, a już dzisiaj w programie Wrocławski Wieczór będzie można posłuchać rozmowy Macieja Sasa z panią Jagodą o chlebie i o tradycjach z nim związanych. Zapraszamy po godzinie 21.

0: To jest Radio RMF 24. U nas teraz doniesienia z Dolnego Śląska. Jak już mówiliśmy, zaostrza się sytuacja przed zoo w Łącznej. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami, a biegli weterynarze prowadzą na miejscu oględziny. Część zwierząt jest obecnie wywożona do innych placówek, a to budzi ogromny sprzeciw zwolenników zoo. Wojewoda Anna Żabska apeluje o pilne powołanie takiego gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. No to porozmawiajmy o tym. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyno.
1: Dzień dobry, witam z Dolnego Śląska.
0: Co to za zespół i dlaczego zostanie lada moment powołany?
1: Tak jak powiedziałeś, sytuacja zamiast się wyciszać, bo minęły jednak już 3 dni, to właściwie coraz bardziej się zaognia. W nocy między protestującymi mieszkańcami a policją doszło do starć. 4 osoby zostały zatrzymane za naruszenie nietykalności policjantów i usłyszą dziś zarzuty. Widziałam, że ludzie kładli się pod radiowozami, rzucali w policjantów jajkami. Leciały tam naprawdę mocne przekleństwa. Funkcjonariusze musieli w końcu użyć siły i tarczami przesunąć protestujących na chodniki, żeby umożliwić przejazd tym busom, które przyjeżdżają po zwierzęta. Zespół zarządzania kryzysowego ma więc uspokoić sytuację i przede wszystkim zweryfikować różne informacje, a przede wszystkim sprawdzić stan zwierząt, policzyć je, ustalić, czy służbom w ogrodzie potrzebne jest wsparcie. Do sieci bowiem trafiły filmy, jak część zwierząt, głównie tych kopytnych, biega samopas po ogrodzie, poza swoimi wybiegami. Część z nich podobno już się wydostała poza teren zoo, więc sytuacja wydaje się, że nie jest opanowana. Według protestujących w ogóle cała ewakuacja jest prowadzona w niehumanitarny sposób, w chaosie, w stresie dla zwierząt, w ogromnym pośpiechu. No i przede wszystkim nie wiadomo, gdzie te zwierzęta trafiają. Według relacji osób, z którymi rozmawiałam, strusie przewożone w nocy miały związane nogi, także zastrzeżenia dotyczą też transportu w ogóle zwierząt.
2: No ale w tym momencie, na przykład w tym samochodzie, który tam stoi, ten ciemny, są trzymane ptaki w klatkach. On stoi tutaj już ile? Godzinę? Półtorej?
3: No wiem.
2: I te ptaki się tam tak gotują w tych klatkach i nikt się tym nie przejmuje.
3: Chcemy zobaczyć, gdzie te ptaki są wywożone. Dlaczego w takich warunkach? Dlaczego w klatce? Jak ja przywożę psa, to jak mi policja złapie, to tak i się czepi, to ja tego psa powinna mieć w klatce zamocowany, żeby pies był bezpieczny i kierowca. A tutaj ta klatka jest luzem.
4: Dlaczego zwierzęta są w ogóle przedmiotem w jakiejś sprawie? Nawet jeżeli coś jest nie tak z właścicielem, to te zwierzęta powinny zostać tu na miejscu i tu na miejscu powinny być opiekowane się przez, nawet przez tych ludzi z tych fundacji. Ja w ogóle nie wierzę w to, co się dzieje i nie wierzę w to, że fundacja, która tak dba o dobrostan zwierząt, przewozi je w taki sposób i tak je traktuje. Bez jedzenia, bez picia, no to jest koszmar jakiś.
1: Będziecie tutaj stać do skutku?
4: Będziemy.
1: Temu transportowi także ma się przyjrzeć nowo powołany zespół, powiedział mi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody.
5: Jego rolą będzie przede wszystkim bezpieczeństwo i opieka nad zwierzętami w granicach ustaleń z prokuraturą i rzetelna informacja. Wojewoda zwróciła się o pilne przedstawienie aktualnych informacji dotyczących liczby i stanu zwierząt, warunków ich przebywania, dostępności opieki weterynaryjnej oraz potrzeb wymagających dodatkowego wsparcia.
0: Martyno, wszyscy się zastanawiają, skąd taki sprzeciw? No bo tak, prokuratura twierdzi, mamy dowody na znęcanie się w tym ogrodzie nad zwierzętami. Skąd taki sprzeciw?
1: Wydaje mi się, że to wynika po prostu z braku jasnych komunikatów i braku transparentności tej całej akcji. Ludzie nie wiedzą, gdzie jadą zwierzęta, kto wybierał te placówki i na jakiej podstawie. Prokuratura powiedziała, że część zwierząt jest wywożona do Holandii, no i to też budzi niepokój i brak zaufania. Dlaczego za granicę? Protestujący, z którymi rozmawiałam, powiedzieli mi, że warunki w zoo były znakomite i to właściwie był głos wszystkich. A według nich takim prawdziwym powodem relokacji zwierząt jest przechwycenie tych cennych, egzotycznych gatunków dla własnych potrzeb przez fundacje, które nigdy ich już nie oddadzą.
6: To są zatrzymane, bo mają być jako dowody. Ale generalnie i powinny potem po rozprawie ewentualnie wygranej przez tutaj właścicieli zoo wrócić. Ale wiemy dokładnie, że jak one już zostały zabrane, nigdy nie wrócą tutaj, nie? Nawet jeżeli tu państwo sprawę wygrają, a zapewne wygrają, bo taka jest zawsze historia tych poszkodowanych przez organizacje prozwierzęce. Zoo Łączna, które było jakby wizytówką lokalną, tutaj lokalnej nie tylko społeczności, ale i województwa, nagle jest przez jakichś tajemniczych ludzi likwidowane, bo to zostało zlikwidowane dzisiaj.
1: Pan uważa, że te zwierzęta miały tutaj dobre warunki?
6: Ja, wie pani co, tak patrząc po wybiegach, po tym jak to jest zagospodarowane, jaką zwierzęta miały przestrzeń, jak wyglądały, to im nic nie brakowało. Ja mam zwierzęta swoje, posiadam zagrodę również. Od wielu lat, wie pani, się zajmuję zwierzętami i wiem, jak wygląda dobrostan zwierząt. W mojej ocenie, będąc tu u lemurów czy u innych zwierząt, no to ta przestrzenie to są tu ogromne. W porównaniu do nich wielu zoo państwowych we Wrocławiu, w Łodzi czy gdziekolwiek w Warszawie, te zwierzęta tu mają jak w raju.
1: Prokuratura mówi jednak o bardzo mocnych dowodach. Dziś zobaczyliśmy zdjęcia szkieletów zwierząt kopytnych prawdopodobnie, których śmierć będzie na pewno wyjaśniana. Pawilony zwierząt egzotycznych, które są przyzwyczajone do wysokich temperatur, były zbyt wychłodzone. Prokuratura w Świdnicy apelowała o dogrzewane namioty. Na miejscu miało też brakować lekarstw i zapasu karmy. Przypomnę, że 5 osób zostało zatrzymanych w tej sprawie, 4 zostały zwolnione już do domu, natomiast właściciel wciąż przebywa w areszcie. Te zarzuty są mocne, bo chodzi o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie do ich cierpienia, a nawet śmierci. Także miejmy nadzieję, że ten dziś powołany zespół wyjaśni i da odpowiedź, na które czekają protestujący przed zoo. Tam faktycznie trudno było jakieś informacje, ja też tam byłam na miejscu, starałam się ustalić, ile zwierząt, dokąd. Nikt nie potrafił na takie podstawowe, wydawałoby się, pytania odpowiedzieć i myślę, że stąd ta niepewność, rozgoryczenie mieszkańców, którzy po prostu czują się oszukiwani, doszukują się spisku. W pracach tego gminnego zespołu wezmą udział przedstawiciele i samorządu, i to będą też strażacy, policjanci, weterynarze, przedstawiciele sanepidu, przedstawiciele wojewody, i ten wspólny zespół być może uspokoi mieszkańców, albo nie. Zobaczymy na wyniki ich pracy.
0: Te wszystkie informacje zebrała dla nas Martyna Czerwińska. Martyno, bardzo ci dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I obiecujemy, że będziemy dla was śledzić tę sprawę. A w Radiu RMF 24 za chwilę zmienimy temat. Powiemy o sensacji archeologicznej w Egipcie. Zostańcie z nami, jest 14:45.

0: To jest popołudnie w Radiu RMF 24. Odpocznijmy na chwilę od polityki i od spraw krajowych. Teraz na naszej antenie sensacja archeologiczna. Pozostałości dwóch ogromnych królewskich posągów odnaleziono w Egipcie. Sprawę opisało tamtejsze Ministerstwo Turystyki i Starożytności. Do badaczy zgłosił się mieszkaniec wsi Behbeit El Hagar, który podczas prac na działce natrafił na kamienny blok pokryty inskrypcjami. W trakcie wykopalisk odkryto głowę posągu Ramzesa II o wysokości ponad 1,5 metra. Faraon został przedstawiony w podwójnej koronie. To jest symbol zjednoczenia Górnego i Dolnego Egiptu. Według archeologów cały posąg wraz z podstawą mógł mieć pierwotnie nawet 8,5 metra wysokości. Znaleziono również fragment drugiej rzeźby, także najpewniej przedstawiającej Ramzesa II. Archeolodzy zapewniają kolejne wykopaliska w tym miejscu. Jak wyglądają odkryte artefakty? Możecie zobaczyć na zdjęciach, które mamy dla Was na rmf24.pl.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
0: I jeszcze zerkam na korty Wuhan. Tam trwa mecz Iga Świątek kontra Amerykanka Kruger. Pierwszy set wygrany, 6-1 dla Igi, a w secie drugim teraz 5-3 dla Igi Świątek. Brawo, gratulujemy, mocno trzymamy kciuki, a za chwilę fakty.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
1: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Blik.
5: Castorama.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
6: Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
12: W kierunek fit.
11: Co to takiego?
12: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
11: Kierunek fit.
12: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
11: A multisport?
12: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunek fit.pl.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
16: Jest 15, czas na fakty RMF FM. Posłuchajmy razem. Zaprasza Ewa Kwaśny.
17: Witam ponownie i zapraszam. A w faktach minister sprawiedliwości i awantura wokół Trybunału Konstytucyjnego i Bogdana Święczkowskiego. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na drodze numer 11 na Opolszczyźnie. Trasa jest zablokowana. Nie tylko hałda pokój groźna dla mieszkańców Rudy Śląskiej, z wałowiska po hutach cynku też stanowią zagrożenie. O szczegółach za moment. A na koniec o niezwykłym wyróżnieniu dla 6-letniej labradorki ze Szkocji. Czy prawne ubezwłasnowolnienie prezesa Bogdana Święczkowskiego jest sposobem koalicji rządzącej na przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym? To pytanie zadał ministrowi Waldemarowi Żurkowi nasz dziennikarz, po tym gdy minister zapewniał, że są w państwie prawne metody na odzyskanie instytucji, którą kieruje ktoś kompletnie oderwany od rzeczywistości. W studiu Tomasz Skory, witamy.
18: Dzień
17: Tomku.
18: Dobry, witam.
17: Próbowałeś ustalić, o jakie działania może chodzić?
18: No musiałem, bo mówiąc o dzisiaj o prezesie Trybunału Konstytucyjnego, minister Żurek opisał działania pana Święczkowskiego w sposób niepokojący nie tyle politycznie, co nawet powiedziałbym klinicznie.
19: Czasem to się dzieje w jakichś instytucjach, że jakaś osoba całkowicie odrywa się od rzeczywistości. Mogą być względy osobiste, chorobowe. Mamy instytucję, na czele której stoi osoba, która oderwała się od rzeczywistości. Czy państwo nie ma wtedy instrumentu?
18: No, ale według ministra są takie instrumenty, a że mówił o utracie kontaktu z rzeczywistością, no to pytanie paść musiało.
20: Czy pan zmierza do tego, co się jednym słowem nazywa ubezwłasnowolnienie pana sędziego Święczkowskiego, bo się oderwał od rzeczywistości? Takie prawne?
19: Nie, są na to inne środki prawne, ale proszę mi wierzyć, dopóki one nie zadziałają, ja nie będę tutaj pisał scenariuszu.
18: I tu minister Żurek wrócił do apelowania o cierpliwość, oświadczył, że Święczkowski straci władzę już niedługo. Jak jednak to nastąpi, wciąż nie wiadomo.
17: Tomasz Skory, dziękujemy. Uwaga kierowcy, dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 11 w Kluczborku na Opolszczyźnie. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z busem. Trasa jest zablokowana. Nie tylko pokopalniana hałda pokój stanowi

0: Zagrożenie dla mieszkańców Rudy Śląskiej. W mieście są też zwałowiska po działalności chudcynku. Podkreślają naukowcy pytani o zasadność przeprowadzenia badań dzieci na obecność metali ciężkich w ich organizmach. Takich badań domaga się część mieszkańców po tym, jak w próbkach gleby z hałdy pokój wykryto kadm, arsen, ołów i cynk. Rudzianie zebrali prawie 400 podpisów pod petycją w tej sprawie.
1: Domniemam, że chodzi o badania stężenia ołowiów krwi. Z tego, co słyszałam, najbardziej o to zabiegają mieszkańcy. Te badania oczywiście są potrzebne do tego, żeby zdiagnozować, czy istnieje problem narażenia dzieci ogólnie na ołów w naszym rejonie. Natomiast absolutnie nie dają one podstaw do tego, żeby stwierdzać jednoznacznie, że hałda jest źródłem tego narażenia.
0: Doktor nauk o zdrowiu Agata Piekut ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że ewentualna diagnoza powinna być wstępem do działań edukacyjnych, na przykład w zakresie diety osób narażonych na działanie metali ciężkich. Więcej na ten temat przeczytać na portalu rmf24.pl. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan w Chinach. Przed momentem Polka wygrała z Amerykanką Ashlyn Kruger 6-1, 6-4. Pojedynek trwał półtorej godziny. Świątek wykorzystała trzecią piłkę meczową.
2: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Niezwykłe wyróżnienie dla pewnego psa ze Szkocji. 6-letnia labradorka z kija otrzymała tytuł Zwierzaka Roku za niezwykłą służbę na rzecz ochrony środowiska. A więcej na ten temat w relacji naszego londyńskiego korespondenta Bogdana Frymorgana.
3: Skia jako pierwszy pies na świecie została wyszkolona do wykrywania żachwy. Ten inwazyjny gatunek morskich organizmów tworzy gęstą warstwę na dnie, odcinając tlen i niszcząc inne gatunki, w tym małże i ostrygi. 6-letnia labradorka pracuje wraz ze swoją opiekunką podczas odpływów morza i pomaga ekologom zwalczać zagrożenie. Gdy napotyka żachwę, staje w bezruchu i dokładnie wskazuje miejsce, w którym się ona znajduje. To nie pierwsza ważna rola w karierze Skii. Wcześniej labradorka pomagała w górskich akcjach ratunkowych.
0: A w kolejnych faktach powiemy o kolejnym nieoczekiwanym pożytku z lektury książek. Zapraszam na fakty o 15.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
5: W godzinach nad Wrocławiem zobaczymy sporo chmur i trochę słońca. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 15 kreskę, a padać raczej nie powinno. Wieczorem zachmurzenie będzie bardzo duże, a temperatura obniży się do 9 stopni Celsjusza. Biometr na Dolnym Śląsku na razie jest korzystny, ale później stanie się obojętny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
6: Radio RMF 24.
7: Już wiemy, co w pogodzie i co w faktach, a u nas w tej godzinie szczyt Unii Europejskiej i co mówi się na nim o Ukrainie. Połączymy się z naszym korespondentem w Paryżu, ale obiecuję jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: w Radiu RMF24. Mamy teraz przegląd agencyjnych depesz na naszej antenie. Jak już mówiliśmy w faktach, Rosja rozpoczęła dostawę diesla na światowe rynki, co obwieścił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Ta deklaracja padła tydzień temu po zawarciu przez Moskwę i Waszyngton umowy na eksport paliwa do Stanów Zjednoczonych i do innych krajów. Chodzi o 300 tysięcy ton oleju napędowego na światowy rynek. Porozumienie zawarto mimo formalnego, tymczasowego zakazu eksportu diesla z Rosji. Posłuchajmy, co dziś o energetycznej umowie ze Stanami mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
1: Widzę, że energetyczne rynki, nieftyne rynki znajdują się w napiężonym stanie globalnie.
0: Obecnie rynki energii, a w szczególności rynki ropy naftowej, znajdują się w skali globalnej w bardzo napiętej sytuacji. Na tę niekorzystną sytuację wpływa wiele czynników, w tym oczywiście niezdolność Rosji do dostarczania znaczących ilości ropy naftowej na rynki eksportowe. Udostępniono właśnie dość znaczne ilości oleju napędowego. Produkt ten zaczął trafiać na rynki światowe i oczekuje się, że wpłynie w pewnym stopniu pozytywnie na stabilizację rynku. Nie będzie to jednak wystarczające.
1: To będzie mieć określony pozytywny efekt dla stabilizacji nieftowych rynków.
0: Należy mieć jednak świadomość właśnie tego, że ten rynek będzie nieustabilizowany, podkreślał Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla wypowiedział się również na temat wzajemnych ataków na obiekty energetyczne, utrzymując, że ze strony Ukrainy nie było żadnego moratorium w tej sprawie. Z kolei Wołodymyr Zełenski wcześniej oświadczył, że jego kraj wznowił ataki na rosyjskie rafinerie. Jak podkreśla Kijów na prośbę Waszyngtonu, wstrzymał się od uderzeń na 3 dni. Rosja w tym samym czasie kontynuowała ataki.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Dwie najwyższe konstrukcje w Czechach zostały wyburzone. Chodzi o stojący obok siebie maszt radiowy o wysokości 355 metrów. Ta wyjątkowa operacja miała miejsce w Liblicach w środkowej części kraju. Mniej więcej brzmiało to tak i obserwowało to setki osób, oczywiście z bezpiecznego miejsca. Nadajniki w Liblicach zostały oddane do użytku dokładnie 50 lat temu. Najpierw służyły publicznemu nadawcy, później prywatnym stacjom radiowym. Co więc teraz jest najwyższą konstrukcją w Czechach? Także maszt radiowo-telewizyjny. Znajduje się on w pobliżu Pilzna, a jego wysokość to ponad 347 metrów. Ja przypomnę, że najwyższy wieżowiec w Polsce ma 310 metrów i mieści się w Warszawie. Radio RMF 24, wracamy za chwilę, będą najnowsze fakty RMF FM punktualnie o 15.30.
1: RMF 24 Wrocław, radio informacyjne.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Reklama.
4: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Grabiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Grabiszyn od Atal. Szczegóły na grabiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
10: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
17: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
20: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
3: Po reklamie.
21: 15:30, zapraszamy na fakty RMF FM.
22: Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi oraz nakazami do prowadzenia zatrzymali policjanci i strażnicy graniczni w trwającej 2 dni ogólnopolskiej akcji. Wśród zatrzymanych jest 160 cudzoziemców. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Za co były ścigane te osoby?
23: Za przestępstwa różnej wagi, także te najcięższe, jak udział w zorganizowanej grupie przestępczej czy organizowanie przemytu ludzi do Polski i dalej do Unii Europejskiej. Jedna z osób była ścigana czerwoną notą Interpolu. Wśród cudzoziemców najwięcej jest Ukraińców, ponad 100. Jedna z Ukrainek była ścigana za organizowanie nielegalnej imigracji, z kolei jeden z Mołdawian był poszukiwany za zgwałcenie. W akcji w całym kraju wzięło udział ponad 23 tysiące funkcjonariuszy.
22: Proces zdrowienia papieża po operacji usunięcia dolnego płata prawego płuca przebiega bez zakłóceń, zapewniają lekarze z rzymskiej polikliniki Gemelli. Leon XIV wykonuje samodzielnie codzienne czynności. Poniedziałkowa operacja była konieczna, bo u papieża stwierdzono nowotwór płuca. Ojciec Święty ma pozostać w szpitalu przez mniej więcej tydzień. Czytanie książek może sprawić, że łatwiej będziemy wybaczać. O takim efekcie piszą w najnowszej publikacji naukowcy Uniwersytetu Stanowego Ohio. Ich doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
0: Witam ponownie.
22: Grzegorzu, na czym ten efekt polega i od czego zależy?
0: Badanie przeprowadzone z udziałem ponad 1500 osób pokazało, że czytelnicy byli bardziej skłonni wybaczyć fikcyjnemu bohaterowi historii, jeśli poznali jego prywatne poczucie winy, a nie tylko słyszeli wypowiedziane przeprosiny. Ta szczerość intencji była kluczowa. Efekt był widoczny zwłaszcza wtedy, gdy bohater faktycznie był jednoznacznie winny. Co ciekawe, po zapoznaniu się z taką historią, czytelnicy, którzy wybaczali temu fikcyjnemu bohaterowi, częściej też deklarowali większą skłonność do przebaczenia realnym osobom, które je kiedyś skrzywdziły. Jak widać, wpływ literatury nie kończy się z chwilą zamknięcia książki.
22: Na pewno warto dużo czytać, prawda, Grzegorzu?
0: Absolutnie.
22: Dziękujemy. O 16 nowe fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Za moment jeszcze klub ekonomiczny.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sprawdźmy, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Zaczynamy od informacji o kolejnym znalezionym we Wrocławiu niewybuchu. Jak przekazało Centrum Zarządzania Kryzysowego, na niebezpieczny ładunek o masie blisko ćwierć tony natrafiono w trakcie prac budowlanych przy ulicy Kolejowej z numerami od 8 do 10. W tym miejscu dawniej stał tzw. szkieletor. Teren budowy został ewakuowany, na miejscu są już saperzy. Służby apelują do kierowców oraz pieszych przemieszczających się w rejonie ulicy Kolejowej o zachowanie ostrożności i bezwzględne stosowanie się do poleceń policji oraz straży miejskiej. W zależności od przebiegu akcji zabezpieczania ładunków w okolicy mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu. Zarzuty dwukrotnego usiłowania rozboju oraz krótkotrwałego użycia pojazdu usłyszał 38-latek, który przedwczoraj zaatakował kilka osób i ukradł samochód. W przypadku przestępstwa rozboju grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Ustalenia prokuratorów przekazał RMF 24 Wrocław rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz.
3: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł S., 38-latek, przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Swoje zachowanie tłumaczył spożytymi wcześniej środkami psychoaktywnymi. Prokurator postanowił skierować do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
2: Przypomnijmy, że podejrzany miał napaść na kierowcę skutera i ukraść samochód kobiety, która próbowała pomóc ofierze, a następnie wbiec do galerii handlowej, gdzie okaleczył się nożem zabranym z jednej z restauracji. W popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław teraz wiadomość, która z pewnością ucieszy mieszkańców Sołtysowic. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przekazał, że na ulicy Radyckiej zakończyły się odbiory techniczne po remoncie. Prace prowadzone były w ramach programu Wrocław na dobrej drodze na kilometrowym odcinku między ulicą Sołtysowicką a pętą autobusową. Zakres remontu obejmował usunięcie spękanej pełnej łat nawierzchni, a następnie ułożenie dwóch warstw nowego asfaltobetonu i specjalnej siatki wzmacniającej. Pamiętajmy, że prace rozbiórkowe i bitumiczne były realizowane głównie nocami. By zminimalizować utrudnienia, w dzień regulowano krawężniki, wpusty studni oraz zaworów. Koszt remontu wyniósł nieco ponad 2 miliony złotych. Mamy nowego krasnala we Wrocławiu. To Zusimir, krasnal Zusu, który stanął przed zabytkowym gmachem przy ulicy Bernarda Pletwicza. Figurka została odsłonięta z wyjątkowej okazji, bo sam budynek obchodzi właśnie swoje stulecie, zdradza regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.
24: Tutaj połączyliśmy tradycję, bo wiadomo, Wrocław krasnalami stoi, z nowoczesnością. Nasz Zusimir ma telefon komórkowy, na którym jest kod QR. Jeżeli ktoś sobie ten kod QR zeskanuje, to wtedy zostanie automatycznie przeniesiony na ZUS-owską stronę, gdzie będzie mógł znaleźć informacje, które go interesują.
2: A w kolejnych popołudniowych faktach z Wrocławia na 95.1 FM wrócimy do dzisiejszego niebezpiecznego pościgu ulicami stolicy Dolnego Śląska. Mamy szczegóły od wrocławskiej policji. Bądźcie z nami.

0: Jak już mówiliśmy, w faktach wysokie ceny energii stały się jednym z zapalnych tematów szczytu Unii Europejskiej, który trwa w Brukseli. Przywódcy wskazują, że niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie mocno wpływa na ceny ropy i gazu, uderzając w gospodarstwa domowe, firmy, no i w całą europejską gospodarkę. Dodatkową presję może przynieść nadchodząca zima. Chodzi o takie krótkoterminowe środki zaradcze. I jak donosi nasza korespondentka w Brukseli, w tym kontekście pojawia się też temat dyskusji na temat ETS-ów, czyli tych systemów handlu emisjami. I na linii Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak wyglądała ta dyskusja i co oznacza to dla Polski?
1: No, dyskusja była dosyć trudna, bo tak jak mówiłeś, te wysokie ceny energii stały się takim problemem politycznym prawie każdego kraju w Unii. I wybuchł właśnie spór na temat ETS-u i tak jak mówiłeś. Zaczęło się od tego, że pojawił się list trzech krajów, Finlandii, Szwecji i Danii, broniący tego systemu. To są te kraje, które przekonują, że nie można osłabiać reguł, że po prostu ich fabryki od wielu lat inwestowały w czyste technologie i po prostu nie można teraz ich postawić w takiej trudnej sytuacji, że nagle teraz te reguły już nie będą obowiązywać albo będą jakieś rozwodnione, więc to są te kraje i ten list taki mocny się pojawił. Na to odezwały się kraje Grupy Wyszehradzkiej i Włochy, które zaczęły domagać się z kolei przesunięcia terminu ETS-2. To jest ten podatek, można to tak w skrócie powiedzieć, który by był nakładany na paliwa wykorzystywane do ogrzewania budynków i transportu drogowego, czyli przełożyłby się na ceny takie konkretne naszego ogrzewania czy paliwa. I tutaj już się udało uzyskać pod tą presją, że komisja przesunęła obowiązywanie tego podatku z 2027 na 2028 rok, ale te kraje chcą, żeby to co najmniej było do 2030 albo w ogóle, żeby ten ETS-2 był dobrowolny. I teraz ta dyskusja się już skończyła i trwa teraz takie przygotowywanie. Tutaj przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa próbuje znaleźć kompromisowe zapisy w tych wnioskach końcowych ze szczytu, które jednak jakoś by pogodziły te dwa obozy. Ale tutaj, jak słyszę od polskich dyplomatów, jest jakaś tam szansa, że jakby nasze stanowisko też znajdzie odpowiedź, ale na pewno też to będzie takie bardzo zrównoważone stanowisko.
0: Czyli rozumiem, Kasiu, że debata o tych miliardach euro z unijnego budżetu dopiero przed nami.
1: Tak, dopiero przed nami, to jest ta najtrudniejsza część tych negocjacji. Tutaj zapowiada się co najmniej taka mała awantura i też są dwa obozy. Mamy z jednej strony kraje, jest tutaj 17 państw zwanych przyjaciółmi spójności. Tam jest Polska i kraje naszego regionu, ale też Hiszpania, Portugalia. I to są te kraje, które się dzisiaj zresztą rano spotkały, wystosowały też taki manifest wspólny, że będą bronić polityki właśnie spójności, czyli tych dotacji dla biednych regionów i wsparcia na rolnictwo, żeby tutaj nie ciąć dalej tych pieniędzy. I to jest z kolei zupełnie po przeciwnej stronie niż tak zwani skąpcy, którzy chcą tych cięć i nawet właśnie chcą cięć w tych politykach dla nas drogich, czyli właśnie w rolnictwie i w polityce spójności. Przypomnę, że w sobotę prezydencja Cypru zaproponowała budżet, gdzie już zaproponowała cięcia około 8%, to by było około 141 miliardów w porównaniu z propozycją komisji. Tutaj na razie wydaje mi się, że stanowiska są tak odległe, że jak mi mówią dyplomaci, nic nie wskazuje na to, że do końca roku będzie porozumienie. To był taki ambitny plan, między innymi właśnie przewodniczącego Antonio Costy, żeby się porozumieć w grudniu na szczycie i żeby potem te programy mogły jakby wchodzić w życie, żeby je można było stosować. Tu wszystko wygląda na to, że tego porozumienia jednak nie uda się uzyskać, nie tylko na tym szczycie, ale i w listopadzie będzie szczyt, ale i nawet w grudniu. Bardzo odległe są te stanowiska krajów.
0: A te dyskusje na pewno będą gorące, o czym mówiła Katarzyna Szymańska-Borginią z Brukseli. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: A za chwilę u nas Marek Teichman, czyli najważniejsze informacje o gospodarce, ekonomii. Warto z nami zostać.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
11: Odliczamy. Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji. 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
3: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Radio RMF24. Warto z nami zostać w to czwartkowe popołudnie, bo tuż po 16 na naszej antenie program Gospodarczy Tydzień. Prowadzący Marek Teichman jest z nami w warszawskim studiu. Dzień dobry, witamy.
1: Cześć, dzień dobry, witaj.
0: Co tydzień u ciebie analizy, komentarze na temat ostatnich wydarzeń w geopolityce, w ekonomii, gospodarce. O czym dziś?
1: No wiesz, jak gdyby tyle się dzieje na świecie, że postanowiłem, że teraz czas spojrzeć na to, co to znaczy bardzo bezpośrednio dla portfela i jak się na te wszystkie niebezpieczne czasy przygotować. Znaczy wiesz, dzieje się dużo, zagrożenie wojną, zagrożenie dla finansów publicznych, o tym przez cały czas słyszymy od polityków.
0: Czy ceny oznacza, paliwa.
1: Tak, ceny paliwa, no generalnie trochę drenują nasze portfele i tam w niektórych momentach tak trochę pustawo jest, więc co zrobić, żeby tak pusto nie było? Jak oszczędzać? Czy lokata, czy obligacje? Jak patrzeć na jakieś sygnały alarmowe dotyczące tego, że coś się dzieje na rynku? Jak spojrzeć na mieszkanie? Wielu Polaków albo chciałoby kupić mieszkanie, zastanawia się, czy dalej wynajmować, czy jednak kupić. Są tacy, którzy, i to jest coraz więcej osób, którzy mają mieszkanie, co więcej, mogą na przykład odziedziczyć mieszkanie. Co z tym zrobić? No bo wiesz, wszyscy mówią o demografii, o tym, tak, że będzie spadała liczba ludności. Czy to znaczy, że teraz trzeba szybko sprzedawać, bo ceny mieszkań będą spadać? Czy może to betonowe złoto, jak to nazywają, to zaczyna też palić w kieszeni? A może złoto właśnie na te straszne czasy? Krugerrandy, te takie, wiesz, południowoafrykańskie złote monety, tak. a może bitcoiny, czy jakieś inne sztuczne waluty należałoby kupować? O tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiał z Maciejem Samcikiem, Subiektywnie o finansach. Po prostu porozmawiamy o tym, jak się przygotować na dobre czasy, na złe czasy, tak żeby w naszym portfelu nie było bardzo pusto.
0: Na dobre czasy, na złe czasy. Program Gospodarczy Tydzień i prowadzący Marek Teichman. Marku, wielkie dzięki.
1: Dzięki.
2: Tu Radio RMF24.

0: Reklama. Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
1: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Gdy dobre się kończy,
3: lepsze się zaczyna.
2: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
3: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
2: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
3: Umów się na jazdy testowe
2: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
3: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Lupis. Odświeżone wnętrze do świetnej zabawy. Skorzystaj z oferty wypożyczalni strojów dla dzieci. Idealna na bale. Dla nauczycieli i opiekunów mamy nową ofertę dla grup szkolnych.
8: Lupis. Miejsce, gdzie radość nie ma końca.
9: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20/80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Po reklamie.
14: O 16 w Studiu Faktów w RMF FM zmiana. Jest z nami Marlena Chudzio. Witamy i słuchamy.
15: Dzień dobry, zapraszam. Ciała dwóch osób znaleziono w budynku w Kolonii Zbiersku w Wielkopolsce. Policja wyjaśnia okoliczności, w których doszło do tragedii. Nawet kilka miesięcy może potrwać uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Nasza korespondentka wyjaśni szczegóły całej procedury. Jagiellonia dziś w Lidze Europy powalczy z klubem Ararat Armenia. Z jakimi problemami mierzy się polski klub? Tragedia w Kolonii Zbiersku w Wielkopolsce. W jednym z domów policja odkryła ciała dwóch osób. Interwencje służb utrudniały agresywne psy znajdujące się w budynku. W Faktach wielkopolski reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze ustaliłeś w tej sprawie?
16: Na miejscu pracuje prokuratura, zbierane są ślady i zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. W domu jednorodzinnym funkcjonariusze natrafili na ciała dwóch osób, 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny. Na razie nic nie wskazuje na to, by sprawa miała charakter kryminalny i były w nią zamieszane osoby trzecie. Usłyszałem w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Podczas interwencji policjanci mieli problem z wejściem do środka. W budynku przebywało kilka agresywnych psów, które najpierw musiały zostać odłowione. Wszystkie zostały już złapane i przewiezione w bezpieczne miejsce, usłyszałem.
15: Specjalny zespół śledczych w prokuraturze krajowej wszczął postępowanie sprawdzające pod

0: W odniesieniu sędziego Macieja Berka. Twierdzi on, że wczoraj prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski naruszył jego nietykalność cielesną.
1: Postępowanie jest wszczęte, dlatego że proszę pamiętać, że mamy osoby, które działały na zlecenie pana Święczkowskiego, które zostały w tym postępowaniu zawieszone w czynnościach i postawiono im zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązku. Do tego zespołu trafi ten wniosek i to prokuratorzy być może już teraz zdecydowali, ale ja szanuję autonomię prokuratury. Czy będzie się to toczyło w tej sprawie jako odrębny wątek, czy jest to sprawa, która musi być prowadzona odrębnie?
0: Wyjaśniał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Śledzimy fakty.
0: Do 26 listopada sąd w Brukseli podejmie ostateczną decyzję w sprawie blokady komorniczej nałożonej na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Taka zapowiedź padła w czasie rozprawy przed belgijskim sądem. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer w związku ze sporem o nieodebrane przez Polskę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Procedura uchylenia immunitetu europosła Daniela Obajtka może zająć kilka miesięcy, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. To będzie już czwarty wniosek dotyczący byłego prezesa Orlenu, ale każdy z nich dotyczy innej sprawy. Parlament Europejski zgodził się już wcześniej na uchylenie immunitetu polityka w trzech sprawach, na przykład w kwestii dotyczącej inwigilacji opozycji. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgineau. Kasiu, jak będzie wyglądać procedura w przypadku Obajtka?
3: Procedura uchylania immunitetu w Parlamencie Europejskim jest wieloetapowa. Rozpoczyna się, gdy przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola ogłasza wniosek na sesji plenarnej. Mój rozmówca w parlamencie nie sądzi jednak, by nastąpiło to już w najbliższy poniedziałek, kiedy rozpocznie się sesja. Po ogłoszeniu sprawą zajmie się Komisja Prawna, która wysłucha europosła i przygotuje raport z rekomendacją. Ostateczną decyzję podejmie cały parlament w głosowaniu na sesji plenarnej.
0: Lech Poznań i Jagiellonia Białystok mają przed sobą kolejne mecze w Lidze Europy. O 18.45 Kolejusz zagra z Bayernem Leverkusen. Natomiast o 21.00 Jagiellonia podejmie drużynę Ararat Armenia i o białostoczanach teraz opowiemy. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej
4: RMF FM.
0: Patryku, dzień dobry. Drużyna Jagi mierzy się z kryzysem.
4: No, seria czterech porażek. Trzech w Ekstraklasie i jednej w Lidze Europy. Dla Jagiellonii to jest wyjątkowo słaby okres i trzeba z tego wyjść. Wydaje się, że mecz z rywalem z Armenii to jest idealna okazja na przełamanie. Trener Adrian Siemieniec podkreśla, że wszystko zaczyna się od obrony.
5: Rozliczam dzisiaj drużynę i siebie przez pryzmat tego, jak bronimy jako cały zespół, a nie bronimy dobrze dzisiaj jako cała drużyna i na tym się musimy przede wszystkim skupić, żeby poprawić naszą sytuację, wrócić do równowagi, zbudować pewność siebie.
4: No, czy uda się odbudować morale, przekonamy się późnym wieczorem.
0: Będziemy śledzić. A już za pół godziny w RMF FM fakty kulturalne, w których o współpracy artystów z Warszawy i Nowego Jorku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
7: Wieczorem we Wrocławiu będzie pochmurno, a temperatura wyniesie mniej więcej 9 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się zdecydowanie powyżej normy. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Jutro rano będzie pogodnie, ale zimno, bo termometry wskażą okolice trzeciej kreski. Przewaga słońca utrzyma się przez cały dzień.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
8: Radio RMF 24.
9: Cześć, witajcie. Marek Teichman przy mikrofonie. Gospodarczy tydzień Radio RMF 24. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób przygotować się na trudne czasy, w jaki sposób oszczędzać, w jaki sposób inwestować, w jaki sposób patrzeć też na mieszkania, na obligacje, na lokaty bankowe, na złoto, na srebro. O tym wszystkim będę rozmawiał z Maciejem Samcikiem, subiektywnie o finansach. Zapraszam, bądźcie z nami przez najbliższe dwie godziny i dłużej też.

0: Gospodarczy tydzień, radio RMF24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Ciekawy tydzień za nami. To taki tydzień, w którym jest dużo informacji o inflacji. W Stanach Zjednoczonych okazuje się, że inflacja jest wyższa od oczekiwań. Przyspieszyła do 3,7% we wrześniu, a w sierpniu było 3,4%. W Polsce też inflacja wygląda solidnie. Wrześniowa inflacja to było 4,1%, a nie 4%, jak początkowo pokazywał wstępny odczyt. I to sugeruje, że my jednak idziemy w stronę taką, w którym to, co dzieje się na rynkach obligacji, to, co dzieje się dookoła ciśniny Ormus, to, co dzieje się dookoła generalnie światowego rynku surowców, zaczyna przekładać się na gospodarkę. Przez cały czas, od miesięcy, trwa takie pytanie, na ile będziemy mieli realne skutki tego wszystkiego, tego kryzysu, który rozgrywa się na Bliskim Wschodzie. I od dłuższego czasu wszyscy byli pod wrażeniem tego, że gospodarka jest relatywnie odporna, że ceny benzyny są wysokie, wszystkich nas denerwują, ale mogłyby być w najgorszym scenariuszu wyższe. Nie było widać takiego efektu paniki przelewającej się na inflację, ale jednak ta podwyższona inflacja trwa i pytanie o odporność gospodarek europejskich narasta. To też jest tak, że ropa z Bliskiego Wschodu płynie, ale ciągle jest przerywana. Co więcej, koszty wywożenia tej ropy, nawet jeżeli ona dociera na rynki międzynarodowe, są wysokie. Ostatnio widziałem takie zestawienie bloombergowskie, że koszt wysłania tankowca z Zatoki Perskiej do Chin jest w tym momencie wyższy niż wystrzelania rakiety w kosmos. No, po prostu koszty wystrzeliwania rakiet w kosmos też spadły. Kolejna sprawa, która wpływa na inflację, która jest bardzo ciekawa i która też z tym wystrzeliwaniem rakiet w kosmos się wiąże, to jest gigantyczny popyt na inwestycje w sztuczną inteligencję. Mówię o tym, że się wiąże ze sztuczną inteligencją, bo firma Elona Muska stwierdziła, że musi zrobić emisję pozyskiwania finansowania na rynku na $40 miliardów po to, żeby kupić chipy, które będzie używała do wzbogacania swojej sztucznej inteligencji. I to jest kolejny element, który w tym tygodniu widać, a który jest w sumie historią rozgrywającą się przez cały rok. Otóż jest olbrzymi popyt na pieniądz, po prostu jest olbrzymia chęć pożyczania pieniędzy przez państwa, przez firmy, niekoniecznie przez ludzi. Państwa pożyczają do tego, żeby się zbroić, do tego, żeby wprowadzać programy socjalne, do tego, żeby pobudzać gospodarkę. Firmy do tego, żeby inwestować. Przede wszystkim właśnie w sztuczną inteligencję. To powoduje, że pieniądze są drogie. A to jest problem też dla tych wszystkich, którzy chcieliby pożyczyć pieniądze na przykład na, nie wiem, wybudowanie domu albo kupno telewizora, dlatego że tym będę kończył początek gospodarczego tygodnia. Jeżeli chcecie pożyczyć pieniądze, to konkurujecie nie tylko z Andrzejem Domańskim, który stara się sfinansować finanse publiczne, ale również z Elonem Muskiem, który chce kupić jak najwięcej chipów NVIDII, więc macie sporych konkurentów do tego, żeby pieniądze pożyczyć. Jak więc swoje pieniądze najlepiej ulokować na kolejne lata? O tym porozmawiam już za chwilę z moim gościem, który już jest w studiu, Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Jesteśmy Gospodarczy Tydzień. Będziemy rozmawiali o tym, jak oszczędzać i jak inwestować. W naszym studiu gość Maciej Samcik, subiektywnie o finansach. Od paru tygodni, między innymi w tym programie, sobie dyskutujemy na temat tego, co się wydarzyło strukturalnie na rynku obligacji na całym świecie. Czy to, co się dzieje teraz, ta historia wzrostu rentowności, to jest coś trwałego, coś, co jest wyrazem tego, że pieniądze znowu zaczęły kosztować, że deficyty na świecie są wysokie, że plany inwestycyjne firm, szczególnie związane z inwestycjami w sztuczną inteligencję, zmieniły obraz popytu na pieniądze, i czy w związku z tym zmieniła się pozycja obligacji jako aktywu oszczędnościowego. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak w tej nowej, czy starej, czy innej rzeczywistości, w jaki sposób potraktować różne aktywa, w które ludzie inwestują. No i zacznijmy od tego takiego teoretycznie zawsze bezpiecznego. Co się stało z obligacjami? Jak je oceniasz w ogóle?
1: Ja mam wrażenie, że to jest mimo wszystko cykliczne. To znaczy, jakby odpowiadając wprost na twoje pytanie, to pewnie zależy od tego, jak ustawić punkt odniesienia, tak? No bo jeśli ustawimy punkt odniesienia na 0%, czyli darmowy pieniądz sprzed lat, nie wiem, 8, no to, to pewnie to już nie wróci, tak? Bo to była patologia.
0: No to tak swoją drogą byli wtedy ekonomiści, którzy mówili, że to jest nowa rzeczywistość.
1: Może że już inaczej będzie, nie będzie.
0: Że starzejące się społeczeństwa sprawią, że będzie nadpodaż pieniądza.
1: Znaczy, to się może zdarzyć w jakiejś perspektywie, tak? Ale generalnie, jakby tak spojrzeć w takiej perspektywie, nie wiem, 2-3 najbliższych lat, takiej jakiejś ogarnialnej umysłem, no to ja zakładam, że to jest po prostu jakiś rodzaj cyklu gospodarczego. Mamy wzrost popytu na pieniądze. On nigdy nie będzie już, znaczy nigdy. Pewnie nieprędko będzie po zero. Natomiast powiedzmy, że jestem sobie w stanie wyobrazić, że to będzie 3% rocznie, a nie 6% rocznie. Natomiast to ta część między 3 a 6 to jest kwestia moim zdaniem nadmiernego, czy właściwie dużego popytu na, bo nie wiadomo, czy on jest nadmierny, to się okaże, tak? Ale dużego popytu na pieniądz w tym momencie wynikającego, no, z tego, co wszyscy wiemy, czyli popyt na sztuczną inteligencję, popyt rządów na pieniądz. I generalnie okazało się, że było na świecie za dużo pieniądza, a teraz się okazuje, że jest za mało, ale nie wydaje mi się, żeby to był taki stan, który będzie już trwał zawsze.
0: A jak w tym układzie widzisz zjawisko inflacji? My mamy w ogóle taką specyficzną sytuację nawet w Polsce, w którym największe banki różnią się w ocenie, ich biura analityczne, tego, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o stopy procentowe.
1: No to jest rzeczywiście temat niezwykle tajemniczy dzisiaj, no bo ja też czytam zupełnie rozbieżne opinie, no bo jedni mówią, że ten cały boom na sztuczną inteligencję, no on spowoduje wzrost efektywności, w związku z czym będzie można różne rzeczy tworzyć taniej, sprzedawać taniej i to jest antyinflacyjne.
0: Czyli będzie wysoki wzrost gospodarczy oparty o wzroście produktywności przy niskiej inflacji, tak?
1: Tak, i to jest jedna hipoteza, a druga hipoteza jest taka, że przecież skoro te wszystkie firmy pożyczają pieniądze na 6%, na 7% rocznie i to będzie musiało im się zwrócić, no to ceny tego wszystkiego, co będzie tworzone z użyciem sztucznej inteligencji, będą musiały rosnąć, tak? I tak jak nie ma taniej energii z atomu, bo 70-80% inwestycji w reaktory, czy w ogóle w elektrownie atomowe, to jest koszt finansowania, no to tak samo może być tutaj z AI-em. I powiem szczerze, nie mam jasnej odpowiedzi, jaka będzie rzeczywistość. Mam wrażenie, że ja dzisiaj jestem bliżej takiej tezy, że to może być raczej w pierwszym etapie raczej drożej niż taniej.
0: Czyli że jednak będziemy mieli ten element inflacyjny, prawda?
1: Czyli raczej to będzie chyba napędzać inflację, przynajmniej przez pierwszych kilka lat. Bo ta technologia sztucznej inteligencji się po całej gospodarce rozpełznie, mówiąc brzydko, no to ten efekt już będzie, powiedzmy, bardziej zrównoważony, tak? Ale teraz mamy bardzo mocno napompowane inwestycje i duże oczekiwania, że to się zwróci. Na razie właściwie nie widać żadnych rachunków, jakby się to mogło zwrócić, bo to są takie inwestycje, że w zasadzie trudno powiedzieć, ile to by powinno kosztować, w sensie używanie tej sztucznej inteligencji, żeby to się miało zwrócić, no ale to się musi zwrócić, tak?
0: Ta nowa gospodarcza rzeczywistość zmienia, choć nie zawsze, sposób, w jaki układa się ten portfel inwestycyjny. Na ile? O tym porozmawiamy już za chwilę.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu pytamy, jak uchronić dzieci przed niebezpiecznymi treściami w internecie.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już jutro po 12.
3: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dzień dobry.
7: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
6: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
7: Interesujące, ale co to?
6: Lokata banku pocztowego.
7: Biorę.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty

0: produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
1: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: kuchni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: To nie moje, to też nie moje i to też.
2: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
1: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
2: Więcej?
1: Nawet do 5,5%.
3: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
1: I miej bank do życia po swojemu.

0: 12 stycznia 2027.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia RMF24, jest 16.30, czas na Fakty RMF FM.
3: Na 2 miesiące aresztowany został 61-latek ze Starachowic, podejrzany o publiczne znieważenie i grożenie śmiercią 12-letniemu obywatelowi Ukrainy. W trakcie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie nóż. Grozi mu do 5 lat więzienia. 29 osób z objawami zatrucia pokarmowego w sanatorium Dukat w Dąbkach Zachodniopomorskim. Sprawą zajmuje się sanepid, który będzie wyjaśniał, co się stało. Służby pobrały próbki do badań pod kątem wirusów i bakterii od chorych, a także od zdrowego personelu ośrodka. Wyniki tych badań powinny być znane na początku przyszłego tygodnia. Roboty do zadań specjalnych można oglądać w otwartym dzisiaj w Lublinie Centrum Nauki i Robotyki. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej chwalą się tam możliwościami ułatwienia różnych rodzajów produkcji przemysłowej.
4: To jest przyłbica spawalnicza.
5: Spawanie bez spawania.
4: To jest symulator spawania, czyli są efekty akustyczne, wizualne, poza zapachowymi, termicznymi.
5: Robot umie udawać spawarkę. Co jeszcze?
4: A to co chcemy?
5: Sokowirówkę.
4: Jak mu się da odpowiednią końcówkę, to ta.
5: Ekspres do kawy.
4: Można zrobić kelnera nawet, który tą kawę zrobi.
3: W laboratoryjnych warunkach nowe rozwiązania mają testować przedstawiciele nauki i biznesu. A robotom przyglądał się reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Poznaj fakty kulturalne,
3: na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek przejmujące Matki Chersonia.
7: To jest koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie oraz Metropolitan Opera w Nowym Jorku. W spektaklu pojawia się motyw matki szukającej utraconego dziecka.
8: To, co jest niezwykłe w tej operze, to jak bardzo ona jest dziełem rozpisanym na chóry. To znaczy, to jest bohaterka właściwie zbiorowa. Mamy tam różne chóry. Lud w Chersoniu, chór matek, które podróżują, chór dzieci, które są w obozie. Ta podróż w celu odzyskania dzieci, taki rodzaj Demetriady. Mówię, że to jest i Odyseja, i Mission Impossible w jednym.
7: Opowiadała w RMF Classic Barbara Wysocka, reżyserka. Premiera jutro. Spektakle, warsztaty i rozmowy. To w programie Młodzieżowego Festiwalu Teatralnego Inne, który trwa w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Hasłem tegorocznej edycji jest List do Świata, wstęp jest wolny. Dziś na londyńskim festiwalu filmowym premiera filmu Klara i Słońce. Taika Waititi wyreżyserował hollywoodzką adaptację powieści Kazuo Ishiguro z Jenną Ortegą i Amy Adams. W polskich kinach Klara w przyszły piątek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Na początek popołudniowych faktów z Wrocławia wracamy do pościgu ulicami stolicy Dolnego Śląska, rodem z hollywoodzkich filmów. Jak relacjonuje Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, tuż przed godziną 12 funkcjonariusze ruszyli w pogoń za mężczyzną, który wczoraj ukradł busa dostawczego.
10: Dzisiaj przed godziną 12 policjanci podjęli pościg za kierującym pojazdem marki Renault Trafic, który wczoraj został skradziony również na terenie Wrocławia. Kierujący podjął próbę ucieczki. Rozpoczęły się we Wrocławiu przy ulicy Długiej, a finał swój miały przy ulicy Niedźwiedziej. Tam mężczyzna, jak się okazało, 47-letni, został zatrzymany. W trakcie pościgu uszkodził 2 policyjne radiowozy, a także 1 pojazd osoby postronnej.
9: Dodajmy, że zatrzymany to obywatel Polski. Zostanie teraz poddany badaniom, które sprawdzą, czy był pod wpływem środków odurzających. Przesłuchanie zaplanowano na jutro.
11: Fakty istotne dla Wrocławia.
9: Więcej pociągów do Pragi, ekspresowe trasy do Warszawy i całoroczny skład kursujący do Ustki. Poznaliśmy szczegóły nowego rozkładu jazdy PKP Intercity dla Dolnego Śląska. Pasażerowie będą mogli skorzystać m.in. z rozszerzonej oferty wyjazdów do Czech, co przekazał RMF24 Wrocław rzecznik przewoźnika Mateusz Gdowski.
12: Uruchomiony zostanie dodatkowy pociąg w relacji Wrocław-Praga. Mieszkańcom Dolnego Śląska umożliwi wieczorny dojazd do stolicy Czech z Wrocławia. Wyruszy o 15.14 i dotrze do Pragi o 19.14. W drugą stronę będzie wyjeżdżał z Pragi o 8.45, by o 12.45 dojechać do Wrocławia.
9: Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 13 grudnia. Słuchacie popołudniowych faktów z Wrocławia w Radiu RMF 24 Wrocław, w których teraz prawdziwa gratka dla miłośników historii. W Bibliotece Uniwersyteckiej można już oglądać wystawę Księgi są naszym orężem, zorganizowaną z okazji 800-lecia obecności zakonu Dominikanów we Wrocławiu. Na zwiedzających czekają najcenniejsze zachowania. zachowane kodeksy, bogato zdobione traktaty naukowe i ryciny nieistniejących już zabudowań klasztornych. O zbiorach opowiedział nam Adam Poznański z Biblioteki Uniwersyteckiej.
1: Wybraliśmy cymelia, czyli najcenniejsze obiekty, zarówno rękopisy, jak i inkunabuły, jak i druki późniejsze, a także kilka innych obiektów, po to, żeby szersza publiczność mogła się z nimi zapoznać. Wszystkich zapraszamy na parter, tam znajduje się wystawa planszowa, którą można zwiedzać cały czas w godzinach otwarcia biblioteki. Natomiast gdyby ktoś chciał zobaczyć te zbiory w oryginale, na stronie naszej biblioteki uruchomimy zapisy, ponieważ liczba miejsc będzie zdecydowanie ograniczona ze względu na bezpieczeństwo zbiorów i warunki konserwatorskie.
9: Z wizytą warto się jednak pospieszyć, ponieważ ekspozycja będzie czynna tylko do końca roku. W tym miejscu zapraszam już za godzinę w kolejnych popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław. Zaproszenie na krajowy trening rodzinny na wrocławskim rynku. Do usłyszenia.

0: Gospodarczy tydzień Radio RMF 24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Rozmawiamy o tym, jak nowa rzeczywistość w gospodarce związana ze sztuczną inteligencją, wojną, zmienić powinna, czy w ogóle zmienić powinna nasze podejście do inwestowania. O tym porozmawiamy z Maciejem Samcikiem, który jest w studiu. Jak ta nowa czy inna rzeczywistość zmienia twoje myślenie o tym, o aktywach, w które możemy inwestować?
1: Znaczy nie zmienia o tyle, że ja inwestuję swoje pieniądze mniej więcej tak samo, jak inwestowałem, nie wiem, 5 lat temu i 10 lat temu. Natomiast zmienia o tyle, że spodziewam się większej wahliwości. To znaczy, że to wszystko, co się dzieje, to oczywiście o tym w książkach nie pisali. Ja jestem magistrem ekonomii, więc mnie uczyli w szkole, jak powinna gospodarka chodzić. Tak? Większość z tych rzeczy, które mnie nauczyli, to już jest chyba nieaktualna. Więc właściwie nie ma co tak za bardzo korzystać z tego, co z tej wiedzy, która była, no bo zdarzyły się w międzyczasie, tak, mieliśmy największą epidemię od 100 lat, mamy teraz de facto największą wojnę od 70 lat, mamy największą rewolucję technologiczną od czasu wynalezienia internetu, czyli też jakieś kilkudziesięciu lat, więc no i mamy przede wszystkim zadłużenie świata większe niż kiedykolwiek, tak, no o tym w książkach nie pisali.
0: Tak.
1: Co się stanie, jak zadłużenie przekroczy globalne 100% PKB, a to się pewnie wydarzy za rok, dwa, mówiąc o całym świecie. Więc ja spodziewam się, że to będzie, to wykwitnie większą wahliwością na rynkach. To znaczy bardziej się będą wahać i obligacje, zresztą to już mieliśmy, tak? Mieliśmy fundusze bezpiecznych obligacji potrafiły tracić po 15% w skali roku, tak? Będą pewnie hossy bez krachy.
0: A wierzysz w
1: boomy
0: to?
1: Będą po prostu bardziej gwałtowne.
0: My mamy za sobą niesamowity w gruncie rzeczy rajd na wycenach spółek niektórych. Wierzysz w tą teorię, że to po prostu przyjdzie kolejne wielkie tąpnięcie, że tak naprawdę to, co się wydarzyło w 2008, 9, 10, to była pierwsza noga takiego wielkiego trzaśnięcia. Znasz te teorie ludzi rysujących techniczne, tak, wykresy i mówiących, że...
1: A to już
0: można
1: narysować. Ja kiedyś byłem zawodowym inwestorem, też sobie rysowałem różne rzeczy, byłem w stanie wszystko udowodnić.
0: Tak, znaczy tą linię, jak odpowiednio długo pociągniesz, tak, albo odpowiednio...
1: Zawsze
0: coś wyjdzie. No tak, ale tych takich dum z doktorów, mówiących o tym, że nadchodzi wielka katastrofa, jest bardzo wielu.
1: No i tak, pewnie raz na 20 lat coś trafi, tak? Znaczy to, co na pewno, ja krążyłbym wokół inflacji, tak? To znaczy rzeczywiście to, co widzę, jak patrzę na te, nie wiem, akcje, ETF-y, fundusze inwestycyjne, które inwestują w światowe firmy, no to jest wszystko bardzo wysoko wyceniane. Natomiast pytanie, na ile to są wyceny wynikające z tego, że rzeczywiście ludzie bardzo chcą mieć te aktywa, a na ile to są, no to jest kwestia inflacji, tak? To znaczy znam też takie wyliczenia i takie wykresy, z których wynika, że po prostu mamy akcje wyżej wycenione w coraz mniej wartym pieniądzu. I że, no owszem, może te wyceny wyglądają dość wysoko, ale...
0: Ale te wyceny są tak naprawdę prawdziwą miarą inflacji, tak?
1: Nie są prawdziwą miarą inflacji, to inflacji oczekiwanej. Bo to jak wiadomo, rynek kapitałowy stara się wyceniać przyszłość. No i jeśli wycenimy przyszłość jako erę wyższej inflacji, no to i sobie to wliczymy w ceny, to może się okazać, że to nie jest jeszcze wcale tak drogo.
0: I wiesz, jeżeli by przyjąć takie myślenie, no to ono miałoby jeszcze jedną logiczne uzasadnienie, czy logicznie by pasowało do rzeczywistości, to znaczy takim najbardziej politycznie, mam wrażenie, bezbolesnym sposobem, ale brutalnym dla najbiedniejszych poradzenia sobie z wysokimi długami jest podatek inflacyjny. My mieliśmy jego przedsmak w Polsce, delikatnie tak naprawdę w roku 2023.
1: No, takie delikatne 20%.
0: No, takie delikatne 20%, tak? Ale ja o tym mówię dlatego, że wiesz, jakby urodziłem się na tyle dawno, że pamiętam trochę wyższe inflacje.
1: Ja też,
0: prawda?
1: Pamiętam hiperinflację, tak.
0: No i jakby to jest brutalne. To jest bardzo brutalne ale też w jakimś sensie rozwiązujące pewne problemy.
1: Chyba nieuniknione w takim sensie, że może nie jest to jedyny sposób rozwiązania problemów długu świata, czy poszczególnych państw, tak, bo to pewnie raczej będzie tak, że znajdą się 2-3 państwa, pewnie Stany, pewnie Francja, które będą musiały wreszcie coś zrobić ze swoim długiem i wtedy zaczną kombinować, tak, co by tu, jakby to rozwiązać bez ogłaszania defaultu czy niewypłacalności. z całą pewnością da się to dzisiaj zrobić łagodniej niż ogłoszeniem bankructwa czy niewypłacalności. Są narzędzia, które już zostały wypróbowane i wydaje mi się, że są...
0: Jakie? Jak to widzisz?
1: No ten dodruk pieniądza, tak?
0: Tak.
1: Dodruk pieniądza. Znaczy widać już, rząd Stanów Zjednoczonych próbuje różne kombinacje, tak? Skupują obligacje długoterminowe, emitują krótkoterminowe, no bo te krótkoterminowe mają rentowność bardziej sterowalną za pomocą stóp procentowych. Te długoterminowe tam tym nie za bardzo tym można
0: ale
1: sterować.
0: Ale myślisz, że Amerykanie w pewnym momencie pójdą w inflację, bo to by też pasowało do takiego myślenia części tej ekipy, że trzeba osłabić dolara, żeby podnieść konkurencyjność amerykańskiej gospodarki.
1: Myślę, że z osłabianiem dolara to będzie trudno, bo
0: każdy chce go kupić na sam koniec.
1: Każdy chce go kupić i popyt na niego cały czas jest i pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie. Natomiast mam wrażenie, że odroczenie problemu. Nie wiem, czy ten problem da się inflacją pozamiatać. Problem długu, ale pewnie da się go odroczyć o 10-15 lat. Wzrostem gospodarczym wynikającym między innymi z tego, że się upowszechni technologia AI. Taką inflacją, którą banki centralne będą tolerowały bardziej niż do tej pory. I dzięki temu pewnie da się utrzymać, że niekoniecznie zmniejszać, ale utrzymywać ten poziom zadłużenia w stosunku do PKB na takim mniej więcej obecnym poziomie, tak, no bo to jest jeszcze poziom, który jest jakoś tam akceptowalny. Jeśli w budżecie państw 1/6, nie wiem, pieniądza z podatków idzie na odsetki, to już jest bardzo dużo, ale to jest jeszcze akceptowalne. Jak to będzie 1/3, to już nie będzie akceptowalne.
0: Betonowe złoto. Czy opłaca się mieszkania jeszcze kupować, czy opłaca się już je sprzedawać? Może będzie je można wynajmować. O wielkim pędzie do mieszkań i pytaniu co dalej porozmawiamy w dalszej części Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF 24. Maciej Samcik zostaje z nami w studiu.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
15: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym pierzchnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
16: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
17: W
3: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
18: Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji, 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
19: Po reklamie.
20: Już teraz w Radiu RMF24 Gospodarczy Tydzień. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ze świata ekonomii.

0: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław.

0: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowedwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
4: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępna od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.
6: A w Radiu RMF 24 zbliża się 17. Czas na fakty RMF FM. Zapraszam w imieniu Marleny Hudzio.
7: Trzy nowe prezydenckie weta ogłosił przed chwilą Karol Nawrocki. Chodzi m.in. o nowelizację kodeksu wyborczego. Prezydent podpisał za to 8 innych ustaw. Turystka ucierpiała w Tatrach. Kobieta spadła w rejonie Zawratu. W faktach też ostra jazda na deskorolce. Hiszpan jechał z prędkością, której nie powstydziłby się na autostradzie. Prezydent Karol Nawrocki poinformował właśnie, że podpisał 8 ustaw, a 3 zawetował. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
8: Dzień dobry
7: Jakubie. Które projekty spotkały się z prezydenckim wetem?
8: Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy dotyczącej zmian w kodeksie wyborczym. To projekt, który regulowałby liczbę posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, tak aby lepiej odpowiadała liczbie mieszkańców i zmianom demograficznym w Polsce. Prezydent wytknął ustawie kilka błędów i stwierdził, że, tu cytat, nie można zmieniać reguł gry rok przed wyborami parlamentarnymi.
9: Traktuje te zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań.
8: Prezydent zawetował też ustawę o reklamie politycznej i projekt dotyczący wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
7: Jakubie, a które ustawy zostały dziś podpisane?
8: To m.in. ustawa dotycząca akcyzy na papierosy elektroniczne, finansowania KRUS oraz świadczeń dla rolników i ich rodzin oraz o stabilności rozliczeń na rynku energii. Karol Nawrocki złożył też podpis pod projektem o opłacie miejscowej i pod nowelizacją przepisów o odnawialnych źródłach energii.
7: Kolejny bardzo poważny wypadek w Tatrach. Turystka spadła w rejonie Zawratu i doznała poważnego urazu głowy.
10: Została przetransportowana śmigłowcem najpierw w noszach na plecach ratowników, bo warunki nie pozwoliły, żeby użyć śmigłowca, bo była mgła, ale w momencie, jak się troszkę odsłoniło, to śmigłowiec zabrał poszkodowaną i została przetransportowana na neurochirurgię do Nowego Targu.
7: Mówi ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski. W ostatnich dwóch tygodniach w tym miejscu doszło do dwóch wypadków śmiertelnych. TOPR przypomina, że wysoko w górach leży śnieg. Jest bardzo ślisko. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej liczy, że w ciągu miesiąca nastąpi korzystny finał sprawy zablokowanych pieniędzy na koncie tej ważnej instytucji. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer. Ma to związek z nieodebranymi szczepionkami przeciw koronawirusowi. Sąd w Brukseli zapowiedział dziś, że decyzję w sprawie podejmie do 26 listopada. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co usłyszałeś po rozprawie?
11: Przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

0: Mają nadzieję, że sąd w Brukseli uzna argumenty, które dziś zaprezentowali. Pierwszy jest taki, że agencja nie jest stroną sporu w sprawie szczepionek, a do tego w sierpniu w Belgii zmieniły się przepisy i jest w nich już dodatkowa ochrona dla instytucji, które kontrolują ruch lotniczy, takich jak właśnie Agencja Żeglugi Powietrznej. W agencji dostałem też zapewnienie, że niezależnie od tego, co postanowi ostatecznie belgijski sąd, pieniądze na pracę tej instytucji są zabezpieczone do końca roku. Jest to jednak finansowanie kryzysowe, zapewnione przez państwo. Tym bardziej strona polska czeka teraz na decyzję sądu w Brukseli, która zapadnie najpóźniej za dokładnie 6 tygodni.
1: Fakty zwykłe i niezwykłe.
2: Prawie 152 km na godzinę na deskorolce. To najnowszy rekord świata pobity przez Hiszpana. Diego Poncelet pobił go na drodze w kanadyjskim Quebecu. W wywiadzie dla Reutersa tak opowiadał o swych wrażeniach z jazdy. Nie zdaję sobie sprawy z tego, jak szybko jadę, bo nic nie widzę. Oczywiście czuję prędkość, wszystko staje się niezwykle intensywne. A to, co z trudem dostrzegam po bokach, przemyka z ogromną szybkością. Mam świadomość tego, że to, co się dzieje, ale w zasadzie, cóż, w mojej idealnej pozycji powietrze opływa mnie ze wszystkich stron, jakbym znajdował się w kokonie. To niesamowite uczucie, wszystko jest po prostu doskonałe. Hiszpan jechał na specjalnie zaprojektowanej 14-kilogramowej deskorolce. Miał na sobie kombinezon zmniejszający opory powietrza i rękawice, do których przymocowano plastikowe krążki. Służyły one do wyhamowania deskorolki.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
4: Jutrzejszy poranek we Wrocławiu zapowiada się słonecznie, z jedynie drobnym zachmurzeniem, ale niestety naprawdę chłodno, bo temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie 2 stopnie. Po południu na niebie bez zmian, zdecydowana przewaga słońca i odrobina chmur. Jak na połowę października zrobi się dość ciepło, bo termometry pokażą maksymalnie 17 kreskę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
5: Radio RMF 24.
6: Witajcie ponownie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Marek Tejchman przy mikrofonie. Rozmawiamy dzisiaj o pieniądzach, tych konkretnych, które mamy w kieszeni i które możemy zainwestować. Co zrobić, żeby trochę odłożyć na emeryturę? Co zrobić, żeby zabezpieczyć się też na koniec świata? Tak, właśnie o tym porozmawiamy w najbliższej godzinie.

0: Mieszkania przestały szybko drożeć. Czy zaczną tanieć? Czy czas uciekać z betonowego złota? Co powinni zrobić ci wszyscy, którzy mieszkania kupowali? Co powinni zrobić ci, którzy mieszkanie chcieliby kupić albo wynająć? O tym porozmawiamy teraz, w Gospodarczym Tygodniu w Radiu RMF24. Maciej Samcik, Subiektywnie o Finansach, jest w naszym studiu. Jaka jest twoja perspektywa na nieruchomości?
1: Znaczy, one teraz właściwie się dostosowują. To rynek nieruchomości jest takim rynkiem, który jest, działa bardzo długimi trendami. No, ile na rynku akcji korekty i jakieś tam rewaluacje, to jest kwestia tygodnia, no to na rynku nieruchomości to są 2-3 lata. I my w tej chwili jesteśmy w takim, na takim etapie. Tak, był program Bezpieczny Kredyt 2%, było takie pompowanie popytu inwestycyjnego, to się skończyło i teraz rynek się dostosowuje. Tak? No i tak jak urósło 50% w ciągu kilku lat, tak teraz będzie stał pewnie w miejscu przez kolejnych kilka i dojdzie do tej wartości, powiedzmy, rozsądny, jeśli chodzi o ceny nieruchomości, co będzie oznaczało...
0: W stosunku do zarobków,
1: tak. No, tylko to się nie odbywa tak jak na giełdzie akcji w ciągu 2 tygodni, tylko pewnie potrwa 3-4 lata.
0: No, ale słuchaj, biorąc pod uwagę sytuację demograficzną i też ruchy pomiędzy poszczególnymi miastami, bo my widzimy miasta, które rosną, i miasta, szczególnie te średniej wielkości, które wyglądają słabo. Czy będziemy mieli proces takiego różnicowania tego rynku, czy raczej na przykład spodziewasz się...
1: Tak, to się już zaczęło, bo są miasta, w których zapas gotowych mieszkań na sprzedaż to jest zapas na kilkanaście kwartałów sprzedaży i są takie, gdzie to jest zapas deweloperów, tak?
0: Tak.
1: Że mają zapas na jakieś tam 2-3 kwartały sprzedaży mieszkań i popyt się bardzo różnicuje. I myślę, że to się utrzyma albo nawet i pogłębi. To znaczy, to nie będzie tak, że nieruchomości nagle przestaną być świetną inwestycją. Nieruchomość w dobrym miejscu, w dobrym mieście, w dobrej dzielnicy, to zawsze będzie rosło, moim zdaniem. Bo co do zasady, nieruchomość jest aktywem antyinflacyjnym, jeśli krążymy wokół inflacji.
0: No właśnie.
1: I to myślę, że tak samo jak ziemia, tak samo nieruchomości, to się nie skończy. Natomiast po prostu no, to będą coraz węższe enklawy. To nie będzie tak, że już każda nieruchomość kupiona gdziekolwiek to będzie dobra inwestycja, która będzie zyskiwała, nie wiem, tyle co inflacja w skali roku. Mniej więcej i w długiej perspektywie, tylko to się będzie ograniczało do stosunkowo najbardziej atrakcyjnych obszarów. Natomiast jak na to wszystko wpłynie imigracja i demografia, to jest wielka zagadka. To, szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo to zależy,
0: czy ludzie będą przyjeżdżali, czy zostawali, czy wynajmowali tylko, tak?
1: Tak, no my jesteśmy bardzo atrakcyjnym krajem dzisiaj. Słyszę o Hiszpanach, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy. Słyszę o Czechach, o Skandynawach, którzy tu przyjeżdżają wypoczywać. Mimo wszystko dobry klimat, dobra gospodarka.
0: Dobra infrastruktura.
1: Dobra infrastruktura, wszystko nowe.
0: Tak.
1: I bezpieczeństwo. Znaczy, to jest jedno z najlepszych miejsc do życia w Europie i myślę, że i by się zmieściło w 20 najlepszych miejsc do życia na świecie, więc jakby ja nie wykluczam, że trochę to zależy od naszej polityki imigracyjnej, jakich my tutaj ludzi będziemy przyjmować. Czy to będą ludzie, którzy będą chcieli pracować i zarabiać dla nas pieniądze, czy nie, ale...
0: To jest optymistyczna teza, że mamy politykę migracyjną, ale wiesz, jak spojrzałem na dane, to jakby wszyscy mówimy o katastrofie demograficznej, ale liczba ludności Polski rośnie.
1: Tak.
0: To jest niesamowite,
1: no,
0: prawda?
1: Fakt, że tu mamy w cudzysłowie prezent spowodowany, gdyby nie było wojny to by tak nie było, tak? Jakby to jest taki jednorazowy boost, natomiast pytanie, czy my to będziemy w stanie, jak będziemy mieli mądrą, jeśli będziemy mieli politykę migracyjną, jeśli ona będzie mądra, no to myślę, że akurat rynek nieruchomości może się obronić w takim sensie, że tu zawsze będzie popyt nowych ludzi z różnych stron świata. Znaczy zawsze jak zawsze. Myślę, że przez najbliższe 10-15 lat.
0: Ale to oznacza, czy nie jesteś tutaj tym panem doktorem Doomem, tak? Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, nie uważasz, żeby nadciągała katastrofa, ale nadciąga czas mądrych wyborów.
1: Tak, znaczy nie jestem nastawiony negatywnie do całego rynku nieruchomości. Natomiast już dzisiaj można kupić w mniejszych miastach mieszkanie w cenach po 5000 zł na metr i trochę taniej.
0: A jak się zabezpieczyć na starość, na emeryturę? Jak zainwestować? O tym w Gospodarczym Tygodniu w Radiu RMF24 będziemy rozmawiali już za parę chwil.

0: Nie tylko minuty w radiu lecą, ale i lata lecą w życiu. Zbliża się emerytura, zbliża się starość. Jak się na nią przygotować? O tym z Maciejem Samcikiem w Gospodarczym Tygodniu będziemy rozmawiali już teraz. Powiedz mi, czy powiem, jak ty uważasz, należy się przygotowywać na ten moment, jak się ma te 40-50 lat? I na ile według ciebie Polacy się przygotowują na ten moment? Na ile my będziemy mieli sytuację, w której będziemy mieli bardzo dużo biednych emerytów albo bardzo dużo pracujących emerytów?
1: No tak, dwa pytania, każde duże, ale rozumiem, że oczekujesz krótkiej odpowiedzi.
0: Nie, mam jakieś 6 minut.
1: Na pierwszą część, czy na pierwsze pytanie odpowiedź jest taka bardzo prosta. Uważam, że każdy powinien 10% tego, co zarabia, po prostu odkładać. A konto, nie mówię emerytury, tego momentu, w którym już nie będzie miał czasu, chęci albo możliwości, żeby pracować, tak? Czy to będzie wiek emerytalny, czy to będzie później, czy to będzie wcześniej, to się okaże, tak? Ale 10% po prostu trzeba odkładać na bok. I to powinna być jedna z takich trzech nóg emerytalnych, które nas uratują.
0: Trzech nóg?
1: Trzech. No pierwszą będzie ZUS, który pewnie dowiezie jedną czwartą, jedną trzecią tego, co zarabiamy. Drugą nogą pewnie będą jakieś spadki, transfer międzypokoleniowy zamożności, bo my już mamy co transferować. To będzie pierwsze pokolenie, czy właściwie teraz mamy pierwsze pokolenie, które będzie już dziedziczyć jakieś sensowne pieniądze. No a trzecia to jest to, co sobie sami zaoszczędzimy, tak? I z tych trzech źródeł, myślę, da się złożyć taką emeryturę, która będzie dawała możliwości, tak jak i dzisiaj emeryci mają. Bo ostatnio jeżdżę dużo pociągami po kraju, bo w różnych miejscach występuję i spotykam między innymi emerytów, którzy jeżdżą pociągami sobie wypocząć i są zadowoleni z życia, szczęśliwi, są zdrowi, mają czas, realizują marzenia i ja bym chciał, żebyśmy my nasze pokolenie za te 20 lat mogło robić tak samo. Tylko że to się już samo nie wydarzy,
0: muszę się w takim wypadku spytać, jak te 10% odkładane odkładać w co?
1: Znaczy tak, to oczywiście nie ma magicznych recept, tak? Jak patrzę na swój portfel, to on jest złożony z czterech części. One może nie są ćwiartkami, ja to nazywam portfelem czterech ćwiartek, żeby było to łatwiej tak percepcyjnie ubrać, natomiast to nie są ćwiartki w sensie stricte. Część płynnościowa, czyli zawsze jakaś lokata w banku, ale staram się, żeby to nie była lokata na taka pierwsza, lepsza, czy w moim banku, w którym mam konto, tylko takie 10-20% pieniędzy trzymam na lokatach, które mają, może niekoniecznie mnie ochronią przed inflacją, bo o taką lokatę trudno, ale przynajmniej nie będą bardzo szybko tracić na wartości realnie. Druga część to są obligacje, to w dużej części polskie obligacje skarbowe, te detaliczne.
0: I nadal to jest, biorąc pod uwagę cały ten, wiesz, nadciągającą katastrofę finansów, uważasz, że to jest nadal dobry pomysł?
1: W tym momencie jeszcze tak. Ze względu na to, że mamy wciąż za dobrych kilka lat, żeby ten bałagan w naszych finansach publicznych posprzątać. I albo my się do tego sami zmusimy, albo nas do tego zmusi rynek. Chyba obie rzeczy się prawdopodobnie staną szybciej, zanim nam się te finanse publiczne rozpadną. Te obligacje płacą między 4 a 7% w skali roku, w zależności od tego, jak są, one są od różnych rzeczy, od różnych parametrów uzależnione. Więc ja jestem w stanie tą częścią portfela sobie lekko pobić inflację, tak? Mam trochę funduszy, które inwestują w obligacje emitowane przez firmy, obligacje korporacyjne. One są z kolei uzależnione od WIBOR-u i teraz jak jest ten drogi pieniądz, to te firmy muszą płacić więcej. Dopóki je będzie na to stać, dopóki się nie zaczną przewracać, a są generalnie w dobrej kondycji finansowej.
0: Przypomnijmy, obligacje korporacyjne to jest po prostu dług, który jest emitowany przez...
1: Nie przez państwo, tylko przez firmy. Przez firmy, no tak. No i oczywiście też największe światowe firmy, tak? To korzystam z różnych wehikułów, fundusze inwestycyjne, ETF-y. Staram się po prostu mieć udział w kilku tysiącach największych firm na świecie.
0: No, czyli żebym to sobie jeszcze raz ułożył. Płynnościowa ćwiartka, przy czym ćwiartki ćwiartce nierówne, obligacje, fundusze.
1: Różne wehikuły, generalnie fundusze, które pozwalają mi mieć udział w kilku tysiącach największych firm na świecie i ćwiartka inwestycje alternatywne i to jest takie ubezpieczenie na wypadek końca świata. Czyli jak się okaże, że to wszystko jednak walnie, że nie uda się inflacją posprzątać długów.
0: To masz piwnicę gdzieś tam w Nowej Zelandii.
1: Aż tak daleko to nie, ale ale generalnie mam kilka takich rzeczy, które są na wszelki wypadek.
0: Jak się przygotować na koniec świata finansowo? O tym porozmawiamy w kolejnej odsłonie Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF 24.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Badania wykazują, że ponad połowa nowojorskich właścicieli wydaje więcej pieniędzy na pielęgnację i fryzjera swojego psa niż na własne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk w każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.
3: Reklama.
4: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
5: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
8: Skoda.
9: Szykujcie się, Orły Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Odliczamy. Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji. 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się 17.30. Czas na fakty RMF FM.
4: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na Krajowej 10 w okolicach Piecnika między Wałczem a Mirosławcem w Zachodniopomorskim. Ucierpiały dwie osoby. Trasa jest zablokowana. Czy prezydent może skutecznie blokować sędziów wybranych przez Sejm, odmawiając odebrania od nich ślubowania? O najnowsze wydarzenia wokół Trybunału Magda Sakowska zapyta Adama Bodnara, senatora i byłego ministra sprawiedliwości, w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy tuż po 18. Dokładniejsze prognozy pogody za sprawą sztucznej inteligencji? To możliwe. Międzynarodowy Zespół Naukowców opracował model AI, który to potrafi. W studiu Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
4: Chodzi o prognozy na 2 do 6 tygodni.
5: Te najtrudniejsze, a takie, które mają kluczowe znaczenie na przykład w rolnictwie czy dla służb kryzysowych, do łagodzenia skutków powodzi, fali upałów czy mrozów. Nowatorskie podejście polega na wykorzystaniu uczenia maszynowego do korekcji błędów w istniejących modelach prognozowych. Algorytm analizuje po prostu historyczne dane pogodowe i uczy się na podstawie wcześniejszych pomyłek modelu, by na bieżąco poprawiać przewidywania. Podobno jego precyzja jest nawet dwukrotnie lepsza od dotychczasowych modeli. Co ważne, nie tylko poprawia średnie prognozy, ale właśnie znacząco zwiększa trafność przewidywań zjawisk ekstremalnych. Dodatkowo jest otwarty, nie wymaga olbrzymich możliwości obliczeniowych, powinien dać się szybko implementować. Teraz czekamy na modele, które pomogą planować urlop. Tak na kilka miesięcy naprzód.
4: To w takiej sytuacji termin urlopu będzie przydzielany drogą losowania.
5: No oczywiście.
6: Ekonomia w faktach RMF FM.
4: Zaprasza Krzysztof Berenda.
7: Dzień dobry. Osoby oszukane na fałszywych stronach internetowych banków mają dostać zwrot pieniędzy od prawdziwego banku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dzisiaj orzeczenie w sprawie klientki PKO BP, która na podrobionej stronie banku podała login i hasło do swojego konta. Oszust to wykorzystał i ukradł jej z konta kilka tysięcy złotych. Bank nie chciał oddać pieniędzy i źle zrobił. Tak orzekł dzisiaj TSUE.
8: Bank powinien najpierw zwrócić pieniądze klientowi, a jeżeli później ma jakieś wątpliwości co do oceny zachowania tego klienta, dopiero wówczas je sprawdzać i powoływać się ewentualnie na rażące niedbalstwo na dalszym etapie sprawy.
7: Ale to dopiero w sądzie w przyszłości, tłumaczy rzecznik finansowy Michał Ziemiak. Ten wyrok to więc dobra wiadomość dla klientów. A propos zabezpieczeń, mBank wprowadził właśnie nietypowe zabezpieczenie. Otóż każdy klient w aplikacji mBanku może włączyć mieszanie klawiatury. Otóż zazwyczaj, gdy otwieramy w telefonie aplikację bankową, to wyświetla nam się mała klawiatura numeryczna do wstukania kodu PIN. To jest klawiatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 na koniec. Ale ktoś przez ramię może podejrzeć, jak my sobie swój kod wpisujemy. Dlatego mBank proponuje mieszanie tej klawiatury. Tak, żeby to nie było 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, tylko na przykład 8, 3, 2, 6, 1, 0, 9, 4, 7, 5. Dopiero na tej pomieszanej klawiaturze wpisujemy swój PIN. Co prawda, my też przez to możemy się pomylić i w ogóle sobie zablokować niechcący konto, ale za to złodziej ma nie łamać zabezpieczenia i ma mieć trudniej. No dobrze, my się nie mylimy, sprawdzając kursy walut, sprawdzamy aktualne euro. Stabilnie kosztuje 4,37 zł, dolar 3,90, frank szwajcarski 4,69, a brytyjski funt teraz kosztuje 5,16.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: We Wrocławiu ruszył proces dotyczący głośnej sprawy sprzed 2 lat. Daniel Chawryleń, witam ponownie. Od tego tematu zaczynamy popołudniowe fakty z Wrocławia i regionu na 95.1 FM. Przypomnijmy, 20 października 2024 roku w Spalicach koło Oleśnicy podpalono pustostan, w którym zginął bezdomny mężczyzna. Na owie oskarżonych zasiadły 3 osoby. W chwili tragedii tylko jedna z nich była pełnoletnia. 2 pozostali mieli po 14 i 15 lat. Śledczy zarzucają im, że doprowadzili do pożaru, mając świadomość, wiadomość, że w środku znajduje się człowiek. O co są oskarżeni, wyjaśnił RMF 24 Wrocław Marcin Firko z prokuratury rejonowej w Oleśnicy.
2: Zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Decyzją sądu rodzinnego dwoje z tych sprawców początkowo jakby ich postępowanie przebiegało przed sądem rodzinnym, ale decyzją sądu rejonowego wydziału rodzinnym zostali oni uznani za osoby, które mogą odpowiadać jak dorośli. Natomiast sprawca dorosły jest młodocianym. Kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.
9: Oskarżeni nie przyznają się do winy i na tym etapie odmawiają składania wyjaśnień. Jak potwierdza prokuratura, dowodem w sprawie są zdjęcia, które oskarżeni mieli robić w trakcie tragicznego pożaru. Zmieniamy temat i teraz obiecane wcześniej zaproszenie na krajowy trening rodzinny na wrocławskim rynku. Wydarzenie jest organizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W sobotę na Placu Gołębim pomiędzy 10 a 14 zainteresowani dowiedzą się m.in. jak przygotować plecak ewakuacyjny i pakiet uczniowski, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i właściwie na nie reagować, gdzie szukać bezpiecznego miejsca schronienia, czy co powinno znaleźć się w apteczce. W wydarzeniu wezmą udział wrocławskie służby z Policją i Strażą Pożarną na czele. Dla mieszkańców udział jest bezpłatny. I jeszcze jedna ważna informacja, w tym przypadku dla osób mieszkających w okolicy rynku. W godzinach 10-14 na Placu Gołębim będą odtwarzane sygnały alarmowe wyłącznie w celach edukacyjnych na potrzeby uczestników treningu. Nie będą uruchamiane syreny alarmowe, sygnały będą elementem ćwiczeń i będą służyć nauce ich rozpoznawania. W popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław wracamy do sytuacji włącznej. Odniosła się do niej Rada Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, do której podkreślmy, zoo łączna nie należy. W oświadczeniu Rady czytamy, że nie zajmuje stanowiska w kwestiach innych niż te, które bezpośrednio dotyczą ochrony zwierząt i zapewnienia im odpowiednich warunków bytowania. I w tym zakresie deklaruje gotowość do udzielania wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i nadzorczego. Dziś Rada otrzymała pismo od wojewody dolnośląskiej z prośbą o wsparcie działań w związku z sytuacją zoo łączna. Spośród członków Rady wyłoniono dwóch koordynatorów z ogrodów, które znajdują się najbliżej łącznej. Wsparcia na miejscu mają udzielić ogrody we Wrocławiu i w Opolu. Będą służyć wiedzą, doświadczeniem oraz pomocą w organizacji rozwiązań, które są niezbędne dla zapewnienia zwierzętom właściwej opieki.

0: Ćwiartka na koniec świata. Finansowa ćwiartka na koniec świata. Jak ona powinna wyglądać? Jak się zabezpieczyć na nadchodzącą katastrofę? O tym porozmawiam z Maciejem Samcikiem, który jest nadal z nami w studiu. Słuchacie Gospodarczego Tygodnia w radiu RMF 24.
1: No to teraz o tym portfelu na koniec świata. O tak, znaczy tej ćwiartce na koniec świata.
2: No tak, no to są głównie rzeczy, które są antyinflacyjne, ale w takim sensie, że nie można ich dodrukować i że nie są nie zależą od kondycji gospodarczej świata, tak? Bo jestem sobie w stanie wyobrazić scenariusz, w którym obligacje staną się, czy państwa staną się niewypłacalne, wtedy obligacje są nic nie warte. Moja ćwiartka obligacyjna warta zero.
0: Tak.
2: Mamy wtedy hiperinflację, więc wtedy
0: ćwiartka,
2: wszystko, co jest na lokacie,
0: tak,
2: też zero.
0: Tak.
2: Jeśli to wszystko skończy się recesją, to wtedy również akcje, które generalnie uważam za antyinflacyjne, jak nie będzie jakieś jeśli to wszystko będzie sprzątane w sposób racjonalny, w sposób taki kontrolowany,
0: tak,
2: czyli za pomocą inflacji, to moim zdaniem akcje mogą być najlepszą inwestycją, bo to jest kilka tysięcy największych firm na świecie. To są firmy, które mają gigantyczną zdolność przerzucania inflacji na klientów. Jak inflacja jest 5, to one podnoszą cenę o 6. I to widać, to jest od 20 lat zauważalne. Więc dopóki nie wygenerujemy recesji, czyli nie będzie takiego twardego lądowania, to akcje będą w sumie najdłużej broniły przed jakimś zamieszaniem w światowej gospodarce. Natomiast jakby się okazało, że mamy jednak twarde lądowanie, no to i recesję, no to wtedy one też, tu też będzie pewnie jakiś krach i wtedy wchodzi ta czwarta ćwiartka, czyli inwestycje alternatywne. Wtedy tak, nie wiem, ziemia, nieruchomości, złoto, srebro, być może w jakiejś części kryptowaluty jako aktywo, którego się nie da dodrukować, jakiej alternatywa dla normalnego pieniądza. Gdyby był koniec świata, to zakładam, że trzy ćwiartki będą warte zero, albo prawie zero. A akcje zawsze coś będą warte.
0: Ale
2: ta czwarta będzie razy 5, razy 7, razy 10.
0: To tutaj chciałem się spytać o dwie rzeczy a propos tej czwartej ćwiartki, bo mówisz złoto, srebro. Pytanie, czy mówisz o fizycznych aktywach, czy jednak o kupowaniu udziałów? I w kontekście złota chciałem się spytać o jedną sprawę. Na ile złoto nadal jest tym bezpiecznym aktywem, a na ile stało się aktywem spekulacyjnym?
2: W jakiejś części stało się aktywem spekulacyjnym, ponieważ tam się stało dokładnie to samo, co z kryptowalutami w pewnym momencie. Zostały jak zyskały popularność i zostały utworzone ETF-y, które w to inwestują, i to wtedy wszedł tam kapitał stricte spekulacyjny i on zaczął de facto rządzić tym rynkiem. Więc ja nie wiem, czy dzisiejsza cena złota to jest dużo, czy mało. Jak sobie to...
0: To jest cena, tak?
2: To jest cena, tak. Próbuję to porównać, nie wiem, z emisją pieniądza. Jak porównam z emisją pieniądza z 1980 roku, to złoto jest bardzo tanie. Ale jak porównam z inflacją z 2000 roku, to jest koszmarnie drogie. No i jakby możemy dyskutować, która wycena jest lepsza, z tym, że jakby ja kupuję złoto nie ze względu na wycenę, bo dla mnie to jest ubezpieczenie. Czy nie ma znaczenia, czy ja je... Tak jak ktoś kupował w 1980, to nie miało znaczenia, czy ono było warte 300 czy 500 dolarów, mimo że różnica za uncję, bo to były takie ceny, mimo że to była różnica, tak? No, kupuję dwa razy taniej albo dwa razy drożej. To jest kilkanaście razy więcej, tak? I jeśli będzie sytuacja awaryjna, to też nie ma znaczenia, czy ja kupię złoto dzisiaj dwa razy taniej, czy dwa razy drożej, no bo w sytuacji awaryjnej ono będzie kilkanaście złotych drożej. A jak nie będzie sytuacji awaryjnej, to i tak nie będzie najlepsza inwestycja w moim życiu. To było to drugie pytanie. A pierwsze dotyczyło tego, czy fizyczne, czy papierowo. Jedno i drugie. Znaczy ja jestem paranoicznym zwolennikiem dywersyfikacji. Jak rozmawiam z moimi odbiorcami, czytelnikami, widzami o tym, jak wygląda mój portfel, bardzo dokładnie o tym nie mówię, bo nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie mam licencji dokładnie opowiadać. Tak opowiadam mniej więcej, ile to jest pozycji, no to wszyscy się pukają w głowie. To samo można zrobić za pomocą trzech, czterech inwestycji. I zresztą ludzie tacy, którzy nie mają fiała na punkcie inwestowania, tak robią. No ja akurat mam, mnie to bawi, więc ja mam kilkadziesiąt, a nie kilka.
0: Koniec świata. Przygotowaliśmy się na niego finansowo. Czy koniec świata nam przyniesie sztuczna inteligencja?
1: jak zmienić nasze życie może ta sztuczna inteligencja, jak się powinniśmy przygotować zawodowo, czego się uczyć, czego powinny uczyć się nasze dzieci, o tym już za chwilę w kolejnej odsłonie Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF 24.
3: RMF 24. Reklama. 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji, 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl. Odliczamy! Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji, 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
6: O reklamie.
7: Gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24 zaprasza Marek Teichmann.

0: Jesteśmy, to jest Gospodarczy Tydzień Radia RMF 24. Marek Tejchman przy mikrofonie, ze mną w studiu Maciej Samcik. Jak przygotować się na rewolucję sztucznej inteligencji, jak ona zmienia nasze życie, czego się uczyć i czego uczyć się powinny nasze dzieci, żeby odnaleźć się w świecie przyszłości? O tym porozmawiamy teraz. Po pierwsze, jak fundamentalnie oceniasz te wszystkie inwestycje, to co się dzieje, wpływ na gospodarkę? I drugie pytanie, jak ty sam u siebie tej sztucznej inteligencji używasz, na ile ona rzeczywiście ci pomaga i co byś miał, jak, nie wiem, będziesz na imieninach u cioci, albo wiesz, jakby spyta się ciebie znajomy, co ja mam powiedzieć swojemu synowi albo córce, żeby czego ma się uczyć, skoro wiem, to jest akurat strasznie trudne pytanie, bo jakby odpowiedź jest nieoczywista, ale jakbyś tak, jak się nad tym czasem zastanawiasz i patrzysz na to, co robisz.
1: Zacznę od ostatniego, bo zapomnę. Jest sporo badań, z których wynika, że i analiz, z których wynika, że większość zawodów, w których będą pracować nasze dzieci, jeszcze nie istnieje, więc jakby jest to taka wymówka dla mnie dobra, żeby nie odpowiedzieć bardzo precyzyjnie, ale mam wrażenie, że wszystkie te specjalizacje, które łączą humanistyczno-matematyczne, to znaczy tam, gdzie się łączy umiejętność mówienia w sposób zrozumiały o trudnych rzeczach z umiejętnością wyliczenia tych trudnych rzeczy. I wtedy, mając te kompetencje, w różnych dziedzinach można rozmawiać, czy wykorzystywać sztuczną inteligencję do tego, żeby pracować wydajniej, żeby generować dla swojej firmy większą stopę zwrotu, większą efektywność. Mam wrażenie, że te zawody inżynieryjne, one w dużej części inżynieryjne wzbogacone o umiejętność rozmawiania ze sztuczną inteligencją, czyli czytelnego przedstawiania tego, co się chce przedstawić, to może być coś fajnego. Dla mnie sztuczna inteligencja jest... To jest moim zdaniem coś, co będzie... To jest rewolucja gospodarcza, tak? Pewnie porównywalna z wynalezieniem internetu. Natomiast tak, wynalezienie internetu nie spowodowało...
0: Masowego bezrobocia, prawda?
1: Masowego bezrobocia, nie spowodowało końca świata. A tutaj się mówi, że ta sztuczna inteligencja, jak za bardzo ją spuścimy ze smyczy, no to nas może nam skasować ludzkość. Więc tu jest ta drobna różnica. Nie wiem, gdzie są granice jej zastosowalności. Natomiast z całą pewnością to jest innowacja taka największa od kilkuset lat. I to na pewno zadziała w gospodarce. Tylko pytanie, czy zadziała tak, że firmy będą więcej zarabiać, czy zarabia tak, że połowa ludzi na świecie straci pracę, w związku z tym firmy nie będą miały komu sprzedawać, w związku z czym będziemy mieli wielki problem w gospodarce.
0: No wiesz, pytanie też, jak sobie społeczeństwa z tym poradzą, ale to jest trochę obok nas. A chciałem się ciebie właśnie na sam koniec spytać. A ty, tak w codziennej pracy, wiesz, te możliwości, na przykład jeżeli chodzi o pracę dziennikarską, dla mnie są niesamowite.
1: Znaczy to przyspiesza pracę, oczywiście, tak.
0: Przyspiesza pracę też, jeżeli chodzi na przykład o generowanie obrazów różnych, tak, grafik i tak dalej. Jak ty wykorzystujesz, jak w dużym stopniu wykorzystujesz też tą inteligencję?
1: To jest coś, co mi rzeczywiście przyspiesza pracę i powoduje, że na rzeczy, które na które kiedyś musiałem wydawać więcej pieniędzy, mogę wydać mniej pieniędzy. Natomiast akurat subiektywnie o finansach jest takim medium, w którym ludzkość cały czas ma znaczenie, ludzkość tak, w cudzysłowie. Zrobiliśmy taki test, stworzyliśmy takiego agenta, który nam może nie tworzył treści, ale jakby podprowadzał nas po tworzenie treści i doszliśmy do wniosku, że moglibyśmy produkować 20-30 razy więcej treści niż do tej pory. Tylko, że my tego nie potrzebujemy. Bo my cały czas potrzebujemy w subiektywnie o finansach, żeby dać ludziom 3-4 najważniejsze rzeczy, które ich dotyczą, do których my przybijamy pieczątkę tego, że my tak uważamy i uważamy tak, bo to i to.
0: I możemy się mylić i się kłócić z nami. A nie algorytm, tak?
1: Tak. I jakby dopóki ludzie będą chcieli czegoś takiego, to nie ma potrzeby, żeby przestawiać wahę i uruchamiać mechanizmy, które powodują, że jesteśmy w stanie produkować 30-50 tekstów dziennie, które będą pewnie będą robiły ruch. Pewnie można na tym zarobić jakieś pieniądze, tylko po co?
0: Maciej Samcik, subiektywnie o finansach. Bardzo dziękuję. To był Gospodarczy Tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Reklama. hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
4: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Gdy dobre się kończy,
8: lepsze się zaczyna.
7: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
8: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
7: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
8: Umów się na jazdy testowe
7: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
8: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
9: Lupis wraca w nowym wydaniu. Czeka na Was odświeżone wnętrze do świetnej zabawy. Skorzystaj z oferty wypożyczalni strojów dla dzieci. Idealna na bale. Dla nauczycieli i opiekunów mamy nową ofertę dla grup szkolnych.
10: Lupis, miejsce, gdzie radość nie ma końca.
11: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocha latać.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
2: Popołudniowa rozmowa. Za chwilę w radiu RMF 24.

0: Zbliża się 18 w Radiu RMF 24, czas na Fakty RMF FM, a po nich popołudniowa rozmowa RMF FM. Gościem Magdy Sakowskiej będzie były minister sprawiedliwości, senator Adam Bodnar.
1: 3 lata mijają od wyborów, po których obecna koalicja rządząca doszła do władzy. Rozliczamy z obietnic wyborczych. Za 3 kwadranse mecz Lecha Poznań z Bayern Leverkusen w Lidze Europy. Kibice pełni wiary.
2: 2-1 dla Lecha.
1: A już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem będzie Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości. Dziś mijają 3 lata od zwycięstwa koalicji rządzącej w wyborach parlamentarnych. Nasz dziennikarz Marek Mikołajczyk przeanalizował przedwyborcze zapowiedzi polityków. Marku, jak jest z dotrzymywaniem obietnic przez rządzących?
3: Różnie. Z listy 100 konkretów zrealizowano m.in. finansowanie in vitro czy wypłatę babciowego. Nie zniesiono jednak limitów NFZ na leczenie w szpitalach, nie zlikwidowano funduszu kościelnego i nie zwiększono kwoty wolnej od podatku. Zamiast tego rząd zapowiada podniesienie progu podatkowego. Nad przepisami pracuje obecnie parlament. Mieszkańcy Krakowa, z którymi rozmawiałem, przypominają jednak o innej obietnicy premiera.
4: Paliwo nie jest zrobione dalej po 8 zł. Dalej drogo płacimy.
5: No fajnie, gdyby paliwo było tańsze. To na pewno.
6: Usłyszałem o tym paliwie, które miało być za 5,19 chyba idzie było i trochę się zasmuciłem.
3: Tymczasem dziś za benzynę zapłacimy 7 zł. Jeden drożdż, a za olej napędowy 8 zł i 5 groszy. Z Krakowa Marek Mikołajczyk.
1: Polskie kluby walczą dziś w rozgrywkach Ligi Europy. Za niespełna 45 minut Lech Poznań podejmie na własnym stadionie Bayern Leverkusen. Po ostatniej porażce z Crystal Palace kibice kolejorza ostrożnie podchodzą do dzisiejszego spotkania.
7: Bardzo dobre nastawienie przed meczem.
2: Myślę, że bramek będzie 2-0 dla Lecha.
7: To był dobry wynik.
2: 2-1 dla Lecha.
7: Bierzemy taki wynik w ciemno.
8: 2-0, 2-1, a pan?
7: A ja powiem 2-2.
9: Dobre, bardzo dobry układ, żeby się znowu nie pogrążyć, a co będzie, to się okaże.
8: Bramkowy, bezbramkowy remis?
9: No może jakieś bramki będą, ale lepiej by było, żebyśmy wygrali, ale ja myślę, że na remis by było dobrze.
1: Z kibicami kolejorza rozmawiał Beniamin Kubiak-Piłat.
10: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Na rozmowę zapraszam Magda Sachowska, witam.
11: Dzień dobry, a ze mną Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, był minister sprawiedliwości. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu.
11: Obecny minister sprawiedliwości mówi, jesteśmy bardzo blisko tego, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął normalnie działać. Naprawdę pan w to wierzy?
12: Mam nadzieję, że tak się stanie. Myślę, że to wczorajsze zaprzysiężenie pana sędziego Macieja Berka oraz jego pojawienie się w Trybunale to jest krok w tym właśnie kierunku. Myślę, że kolejnym krokiem powinno być zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.
11: Ale panie senatorze, co to znaczy zacznie normalnie działać? Dlatego, że nawet jeżeli zacznie działać teraz i sędzia Berek zacznie orzekać i inni sędziowie, to ta druga strona sporu będzie mówiła, że to jest łamanie prawa i że on nie działa normalnie. Bo nie widać wyjścia z sytuacji, kiedy obie strony, a pęknięta jest polska scena polityczna, powiedzą, dobrze, to jest ten punkt zero, idziemy do przodu.
12: No tak, tylko że pani redaktor, jak rozumiem, nawiązuje do tej dyskusji, że konieczny jest reset konstytucyjny.
11: Nie, zastanawiam się, co zrobić, żeby zaufanie do Trybunału, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął być traktowany jako normalna instytucja w państwie demokratycznym.
12: Ja myślę, że jeżeli by faktycznie zaczął orzekać i funkcjonować zgodnie z konstytucją, jeżeli cała działalność Trybunału

0: Trybunału stałaby się absolutnie przejrzysta, jeżeli chodzi o wyznaczanie składów. Jeżeli zacząłby szybko rozpatrywać zaległe sprawy ze skarg konstytucyjnych, wniosków różnych uprawnionych podmiotów. I co więcej, zaczął wydawać wyroki, które na przykład mogą się nie podobać rządowi i kwestionować niektóre elementy polityki czy rozwiązań, to wtedy to zaufanie zostanie odzyskane. Oczywiście to nie jest proces, który się zacznie w ciągu, nie wiem, miesiąca czy trzech miesięcy, ale trzeba do tego etapu przejść i moim zdaniem życiorysy tych osób, które w Trybunale zasiadają, no, które zostały wybrane do Trybunału, świadczą o tym, że te osoby będą absolutnie do tego zdolne.
1: A czy uda się coś zrobić z Trybunałem, gdy wciąż prezesem jest Bogdan Święczkowski?
0: Znaczy myślę, że ta kwestia...
1: Który własnym ciałem zagradza wejście do gabinetów sędziowskich.
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o pana sędziego Święczkowskiego, mamy większy kłopot, a mianowicie te różne ciążące na nim zarzuty dotyczące udziału w różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem prokuratury za czasów Zbigniewa Ziobry. Pamiętajmy, on był prawą ręką Zbigniewa Ziobry. On przez kilka lat kontrolował wszystko, co się dzieje w prokuraturze, upolityczniał prokuraturę, ale także miał wpływ na chociażby sprawę Pegasusa. I oczywiście teraz ma wpływ na obsadę składów sędziowskich w poszczególnych sprawach, no i przede wszystkim podejmuje decyzję o niedopuszczeniu do orzekania. Jeżeli by jednak uznał, że ci sędziowie powinni zacząć orzekać, no to i zaczął wyznaczać składy zgodnie z konstytucją, to...
1: No ale nie zacznie, wie pan, że nie zacznie tego robić.
0: No widzimy, że jest ten spór, no dlatego tak ważne jest zorganizowanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.
1: A
0: no
1: można je zorganizować bez prezesa Trybunału, który dzisiaj w Polsat News mówił, że chciał zorganizować, zwołać, ale akurat jeden sędzia przedłużył zwolnienie lekarskie.
0: Ja myślę, że...
1: Uśmiecha się pan.
0: Ja myślę, że ważne jest... no bo tak, spójrzmy na sytuację tych 8 sędziów, tak? Aby zwołać Zgromadzenie Ogólne, potrzebne jest kworum 10 sędziów. Wyobraźmy sobie, że prokuratura na przykład ponownie wystąpi z wnioskiem o uchylenie immunitetu pana sędziego Święczkowskiego w kontekście sprawy Pegasusa. Chodzi o zapoznawanie się z materiałami objętymi tajemnicą obrończą, tymi podsłuchami, które były stosowane w stosunku do Romana Giertycha. No to czy w takiej sytuacji Święczkowski ma swój własny interes w tym, żeby takie zgromadzenie ogólne się odbyło?
1: Nie, no oczywiście, że nie.
0: No i wtedy być może takie zgromadzenie ogólne powinien prowadzić najstarszy stażem sędzia, który powinien takie zgromadzenie przeprowadzić. I wydaje mi się, że tutaj ta kwestia tego, jaki wpływ na bieżące funkcjonowanie mają te różne okoliczności prawnokarne, myślę, że może mieć znaczenie z punktu widzenia przyszłości funkcjonowania Trybunału.
1: Sędzia Berek mówi, że jest dokładnie rozpisany plan krok po kroku, co robić, żeby Trybunał zaczął działać. Pan zna ten plan? Brał pan udział w jego konstruowaniu?
0: Ja w ogóle uważam, że jeżeli politycy braliby udział w konstruowaniu takiego planu, to nie byłoby to najlepsze. Myślę, że ta 8 sędziów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaka odpowiedzialność na nich ciąży i myślę, że to w ich głowach ten plan funkcjonuje.
1: Ale podoba się panu to, co się dzieje generalnie teraz z Maciejem Berkiem, to zaprzysiężenie w Sejmie? Znaczy, uważa pan, że to jest zgodne z prawem?
0: Znaczy ja uważam, że to jest bardzo taka maksymalna konsekwencja wcześniej podjętych działań. Upłynęła kadencja sędziów, zostali wybrani nowi sędziowie, zostali wybrani zgodnie z prawem. Domagali się zaprzysiężenia, to zaprzysiężenie nie nastąpiło. Co oni mieli w takiej sytuacji zrobić? Mieli pójść pod pałac prezydencki i, nie wiem, wywiesić wielki baner albo z megafonem krzyczeć, że my tutaj składamy przysięgę? No. Nie, zrobili alternatywne zaprzysiężenie w sposób maksymalnie zgodny z prawem i teraz domagają się dopuszczenia do orzekania. Absolutnie to jest postępowanie służące odbudowie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Czyli według pana ten zapis, że jest składane ślubowanie, zaprzysiężenie wobec prezydenta, nie jest równoznaczne, że w obecności prezydenta?
0: To znaczy, byłoby idealnie, gdyby prezydent był obecny.
1: Ale nie jest konieczne to warunek.
0: Natomiast prezydent nie może blokować i z tej opinii Komisji Weneckiej, która moim zdaniem jest bardzo taka jasna i precyzyjna, wynika, że jeżeli prezydent stosuje taką swoistą obstrukcję, no to należy wtedy dopełnić wszelkich możliwych takich procedur, żeby to zaprzysiężenie no, wypełniało takie kryteria i ducha konstytucji. Tak?
1: Ale wie pan, co odpowiada szef Kancelarii Prezydenta, minister Bogucki, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia, to raz, no a po prostu nie ma nigdzie zapisane, po pierwsze, w jakim terminie musi to zrobić. Czy to znaczy, że może zwlekać w nieskończoność?
0: No właśnie, ale to jest cały ten trik zastosowany przez ministra Boguckiego. No przecież nie odmówił, tylko że nigdy nie zaprosił. Przecież była ta sytuacja, w przypadku tej pierwszej czwórki sędziów minęło ponad miesiąc, kiedy oni mówili, jesteśmy gotowi, prosimy nas zaprosić, wysyłali listy, oświadczenia, nie było żadnej odpowiedzi, tylko któregoś dnia powiedział, okej, z tej szóstki zapraszam dwóch, a co do czwórki w ogóle milczał, prawda? Z
1: Berkiewicz może ćwiczenia na cierpliwość takie,
0: no tak,
1: prezydent.
0: Ale to tak nie może być, bo jeżeli jest przepis, który mówi o niezwłoczności, no to te osoby mają prawo oczekiwać, że ta niezwłoczność zostanie wypełniona, a nie, że będą w nieskończoność czekali na łaskę prezydenta, który jak ten Cezar, prawda, podniesie kciuk do góry bądź na dół i że ich zaprosi. Nie, po prostu w tej sytuacji zdecydowali się na zaprzyjęcie poprzez akt notarialny, złożenie go na biurze podawczym, też publiczne podanie do wiadomości. Moim zdaniem to w pełni wypełnia kryteria
1: zaprzysiężenia. Wspomniany przeze mnie minister Bogucki mówi też, że nigdzie nie jest wprost zapisane, że prezydent ma obowiązek w ogóle odebrania tego zaprzysiężenia.
0: No, bo to jest tylko i wyłącznie ceremonia. To znaczy, to jest, można powiedzieć, tak uregulowane prawnie, że,
1: to jest
0: raczej taki swoisty, nie wiem, ukoronowanie, zaszczyt, podkreślenie wagi momentu, tak, a nie kompetencja do tego, aby oceniać kandydatury sędziów.
1: Żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, zostajemy w naszym radiu internetowym RMF 24 i w mediach społecznościowych. Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, był minister sprawiedliwości, cały czas naszym gościem. Okej, mówi pan, to jest tylko ceremoniał. Ale z drugiej strony mamy artykuł 5 w ustawie o statusie sędziów Trybunału, który mówi, że stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania. No to ten ceremoniał jest konieczny.
0: No tak, no bo zawsze musi być określona jakaś data. No tak samo przykładowo, jak zostawałem rzecznikiem praw obywatelskich, to doskonale pamiętam datę 9 września 2015 roku, kiedy też składałem ślubowanie przed Sejmem Rzeczypospolitej, tak? I to jest ten moment, kiedy mi się rozpoczynał stosunek pracowniczy. Także w tym momencie, kiedy prezydent nie zaprosił, no to złożenie ślubowania poprzez akt notarialny i doręczenie go prezydentowi, moim zdaniem wypełnia kryteria tego słowa wobec prezydenta. I tak samo zresztą mówi Komisja Wenecka.
1: Czy Maciej Berek jest sędzią Trybunału bez złożenia ślubowania? Bo opozycja mówi, nie było ślubowania w obecności prezydenta, to co się odbyło, nie było ślubowania, czyli to on nie jest sędzią. Kiedy się zostaje sędzią Trybunału? Już kiedy zostanie dokonany wybór w Sejmie?
0: Moim zdaniem on jest absolutnie sędzią i ten moment ten moment złożenia ślubowania oznacza właśnie nawiązanie tej relacji publiczno-prawnej z Trybunałem Konstytucyjnym, jeżeli chodzi o podjęcie tego urzędowania. Także to są słowa, które w tym przypadku, to jest tylko i wyłącznie powielanie tej opinii, tej narracji ze strony Pałacu Prezydenckiego oraz pana Święczkowskiego.
1: Czy pan się czuje dzikim barbarzyńcą albo człowiekiem biorącym udział w zamachu stanu? Pytam, bo według prezesa Kaczyńskiego to, co się dzieje w Trybunale, to jest zamach stanu i w ogóle to jest dzicz barbarzyńska. No, rozumiem, że ci, którzy popierają te zmiany.
0: No, przykro mi słyszeć takie słowa. Ja uważam, że tego typu narracja, która w ogóle, która nie oddaje szacunku dla prawa, dla procedur, dla pewnej troski o państwo, no nie jest na miejscu i nie przystoi politykowi tej rangi, co Jarosław Kaczyński.
1: A według pana, w jakim trybie wczoraj prezydent pojechał do Trybunału Konstytucyjnego? Minister Bogucki mówi, że jako strażnik konstytucji prezydent pojechał zobaczyć, co się z tą konstytucją w Trybunale Konstytucyjnym dzieje.
0: Prezydent, jak rozumiem, może odwiedzać i zaszczycać swoją obecnością wszystkie organy konstytucyjne. Myślę, że nie potrzebuje ku temu jakiegoś, nie wiem, specjalnego zaproszenia czy zgody. Natomiast powstaje pytanie raczej o ocenę polityczną, czy tego typu, czemu miała służyć ta wizyta. Ja myślę, że
1: a według pana czemu?
0: Ja myślę, że to było takie wysłanie jasnego sygnału, że prezydent tutaj nie będzie odpuszczał, że będzie stał na straży tej swojej własnej interpretacji. I myślę, że to był też taki wyraz, no, obawy, że jednak za chwilę być może Trybunał Konstytucyjny przestanie być instytucją w pełni podporządkowaną Prawu i Sprawiedliwości.
1: Od stycznia nie będzie pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego, bo nie zostały one zapisane w przyszłorocznym budżecie, no bo plan tych wydatków nie został przedstawiony do ministerstwa tak jak powinien przez prezesa Trybunału. I co to znaczy, że Trybunał Konstytucyjny, jak mówi opozycja, chcecie wziąć, jak nie tak, to głodem?
0: Ja myślę, że dlatego nie został uchwalony, znaczy dlatego nie ma pieniędzy, ponieważ nie został przedstawiony plan wydatków i plan budżetu Trybunału. Każdy niezależny organ konstytucyjny ma za zadanie przedstawić ten plan w odpowiednim terminie i pewna, można powiedzieć, świętość tych instytucji, czasami się nawet używa takiego określenia, moim zdaniem nie do końca poprawnego, ale użyjmy go, świętych krów, polega na tym, że minister finansów nie może w to ingerować. Natomiast w przypadku Trybunału wymagana jest uchwała Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego. No a pan Święczkowski nie odbył tego Zgromadzenia Ogólnego, tak, no bo nie dopuścił do orzekania tych osób, które zostały wybrane. No,
1: czyli według pana, gdyby został wysłany ten plan wydatków, to byłyby też pieniądze w budżecie?
0: Znaczy myślę, że to oznacza...
1: To nie jest jakieś złośliwe głodzenie Trybunału.
0: To po prostu oznacza, że to jest jeden z tych powodów, dla których to zgromadzenie ogólne jeszcze musi się odbyć i dlatego prezes Święczkowski będzie musiał jeszcze je zwołać, żeby właśnie z tym tematem się zmierzyć, no niestety.
1: Panie senatorze, to teraz wniosek o uchylenie immunitetu dla Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, poinformował o takim wniosku dzisiaj Waldemar Żurek, wniosek skierowany do Parlamentu Europejskiego, no bo mamy do czynienia z europosłem, ale co jest ciekawe, także wniosek o zgodę na zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie pana Obajtka. Nie uważa pan, że to jednak zbyt daleko idące prośby? Aż tak trzeba, według pana? Chodzi o sztuczne, ale mówię słuchaczom o to, że według prokuratury Daniel Obajtek, kiedy rządził Orlenem, pozwalał na sztuczne zaniżanie cen na stacjach Orlenu, doprowadzając koncern do wielomiliardowych strat.
0: Czy przede wszystkim, jeżeli wytłumaczymy charakter tego zarzutu, to chodziło o manipulowanie cenami i obniżanie cen i wpływ na politykę koncernu w okresie czysto przedwyborczym, tak? Czyli w tym okresie, kiedy właśnie się zbliżały wybory parlamentarne, to ta cena paliwa miała być poniżej bodajże 6 zł i odbywało się to absolutnie kosztem rentowności i kosztem interesu gospodarczego spółki. I według prokuratury straty, które spółka poniosła, to były rzędu gdzieś 4 miliardy złotych. Czyli całkiem sporo. I teraz ja wiem, że jak się czyta, że to jest wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, to brzmi to bardzo poważnie, ale na tyle, na ile znam rozumowanie prokuratury, wynika to z pewnej zapobiegliwości. Proszę zauważyć, że w przypadku wcześniejszych wniosków o uchylenie immunitetu dotyczących Grzegorza Brauna, też posła do Parlamentu Europejskiego, jak już ten immunitet był uchylony, to później pan poseł stosował wszelkie możliwe sposoby, aby tylko nie pojawić się i nie współpracować z prokuraturą. I co w takiej sytuacji prokuratura musi zrobić? Musi ponownie złożyć wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie, aby...
1: Czyli dłużej to trwa po prostu.
0: Aby to doprowadzić. No i to się przedłuża, to już idzie naprawdę w miesiące, jeśli nie lata. I teraz, jak rozumiem, jest taka obawa, że jeżeli się zrobi tylko ten pierwszy wniosek i Parlament Europejski się na to zgodzi, to później pan Obajtek będzie mógł na różne sposoby, prawda, kombinować i szukać wymyków prawnych, byleby tylko z prokuraturą nie...
1: Jeśli chcą go wsadzić do więzienia za to, że dbał o portfele Polaków, jest gotowy.
0: To jest pewna piękna, kolorowa narracja polityczna, natomiast zarzuty są poważne. Wiem, że... Proszę zauważyć, ktoś mógł powiedzieć, dlaczego tak późno? A ja powiem, bo pamiętam sprawę i pamiętam, że prokuraturze naprawdę zajęło sporo czasu znalezienie biegłych, którzy by przygotowali kompleksową opinię na ten temat. Stąd ten zarzut pojawia się dopiero teraz, ale to jest jedna z tych poważniejszych spraw. I proszę zauważyć, że w sprawach orlenowskich już mamy akt oskarżenia dotyczący tej ropy z Wenezueli, czyli spółka OTS Szwajcaria i strata 1,5 miliarda złotych. W tym proszę zauważyć, że w tamtej sprawie Obajtek nie ma zarzutów, ponieważ wszystkie decyzje podejmował jeden z członków zarządu. Natomiast tu jest sprawa, która dotyczy bezpośrednio pana Obajtka.
1: Mówi pan, dlaczego tak późno Polacy, zwolennicy obecnej koalicji rządowej w ogóle zaczynają często zadawać pytanie i nie są zadowoleni z tego, jak idą rozliczenia. I ciągle pytają, dlaczego tak późno? Dlaczego nie widzimy na ławie oskarżonych czołowych polityków poprzedniego rządu? Czy naprawdę to wszystko musi się tak ciągnąć?
0: Pani redaktor, dlaczego nie widzimy? Może dlatego, że nie chcemy zobaczyć, ale tak, na ławie oskarżonych jest pan Matecki ostatnio, tak, w Szczecinie. Dzisiaj się rozpoczął proces Collegium Humanum, tam też są politycy i poprzedniej opcji, ale także jeden z włodarzy, prezydent Wrocławia też jest na ławie oskarżonych w tej sprawie. Akt oskarżenia, mówiłem o tym, że dotyczy Orlenu. Tych spraw, które dotyczą polityków poprzedniej opcji, to jak się policzy różne wnioski o uchylenie immunitetu, to jest jakieś 30 osób, są tymi sprawami objęte i myślę, że prokuratura robi co w mocy, aby te sprawy przygotowywać dobrze, porządnie, tym bardziej, że nasz system prawny nie wybacza błędów. Jeżeli są błędy, no to później się okazuje, że prokuratura jest oskarżana o nieudolność. Dlatego moim zdaniem lepiej robić to porządnie, krok po kroku, ale także skutkuje to działaniami procesowymi, a nie po łebkach i później się gdzieś wywracać na błędach procesowych.
1: Ale wie pan, co mówią ci, którzy nie są zadowoleni, że no dobrze, porządnie, nie po łebkach, tylko jak stracicie władzę za rok, to w ogóle te wszystkie sprawy się zakończą.
0: Myślę, że jednak...
1: I cała ta praca...
0: Pani redaktor, ja myślę, że jednak każda ta sprawa, no, w zasadzie ostatnio nie ma tygodnia, żebyśmy nie słyszeli o kolejnych informacjach dotyczących tak zwanej sfery rozliczeń. Ta każda sprawa przynosi jakiś konkretny skutek i przynosi przede wszystkim taką myśl w kierunku społeczeństwa, że w Polsce jest równość wobec prawa, że sprawiedliwość wszystkich obowiązuje i że prokuratura krok po kroku działa niezależnie, łącznie także, co ważne, z prokuraturą europejską, która przecież stawia zarzuty też, można powiedzieć, osobom z różnych kręgów politycznych.
1: Chciałam zapytać jeszcze na pewno o dwie rzeczy. Mamy 4 minuty, jak się uda, to o 3. Akt o usługach cyfrowych przeszedł przez Sejm, przeszedł przez Senat, ale dwa pytania. Czy jeśli wejdzie w życie, no prezydent musi podpisać, raz już nie podpisał. Co takiego się zmieni? Bo opozycja mówi, nie mieli tego i jakoś mogli zatrzymywać na przykład ludzi, którzy krytykowali Tuska albo innych. Po prostu chcą wprowadzić cenzurę. Co konkretnie, gdyby te przepisy weszły w życie, zmieniłoby się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w internecie?
0: To jest absolutnie gigantyczna zmiana, ponieważ akt o usługach cyfrowych pozwala na to, aby dość szybko i skutecznie ingerować i blokować różne strony, które rozpowszechniają informacje.
1: I teraz tego nie można robić.
0: No, teraz jest to znacząco utrudnione, ponieważ wymagane jest do tego prowadzenie określonego postępowania karnego. Akt o usługach cyfrowych przewiduje całą listę sytuacji, które mogą być kwalifikowane za przestępstwa i pozwala na to, żeby organy regulacyjne szybko podejmowały decyzje o blokowaniu poszczególnych stron. No i dlatego to jest też rozporządzenie unijne, które wymaga tego wdrożenia krajowego, ponieważ musi być nie tylko, można to robić z poziomu unijnego, ale też z poziomu krajowego musi być do tego odpowiedni organ. Także tutaj miejmy nadzieję, że...
1: Według pana prezydent podpisze?
0: Ja myślę, że wtedy, kiedy nie podpisał, była taka atmosfera tej myślenia w kategoriach nieumiarkowanej wolności słowa, bez żadnych ograniczeń, że to będzie rzekoma cenzura. No jednak te sytuacje z życia społecznego, te ostatnie tragedie pokazują, że no właśnie do czego prowadzi brak kontroli, że organy regulacyjne powinny mieć możliwość wpływania na tego typu treści.
1: I to też opozycja zarzuca rządzącym i waszej między innymi formacji politycznej, że trzeba było ataków nożowników, żeby znowu powróciła sprawa zmian w przepisach. Nie za późno? Trzeba było tych ataków aż? Wcześniej się tym zająć. Było weto prezydenta, no to może trzeba było wcześniej jednak wrócić z tym tematem.
0: Moment. To jest trochę tak, że prezydent zawetował w sytuacji, kiedy te wszystkie argumenty były wtedy przedstawiane, a on się... Ja nawet przedstawiałem argument mówiący o tym, że ta ustawa mogłaby służyć ochronie samego prezydenta, bo wtedy, kiedy on ją wetował, to wtedy krążyły po sieci deepfake'i z jego wizerunkiem, z którymi on nie był w stanie walczyć.
1: To było wtedy w bieliźnie, tak? To było te jakieś takie różne...
0: Różne, ale to no, jedyną osobą, która zaczęła skutecznie z tym walczyć na arenie europejskiej, stał się Rafał Brzoska, prawda? Dzięki niemu wiele więcej wiemy. No to rząd wtedy pomyślał, okej, no to może postarajmy się znaleźć jakiś inny sposób i przekonać prezydenta. Ta pierwotna ustawa została podzielona na dwie części. Odpowiednio została przygotowana. Była przedmiotem prac parlamentu i teraz jest zarzut do rządu, że niewiele robi. No, naprawdę akurat minister Standerski, minister premier Gawkowski robią co mogą, aby tutaj te wszystkie kwestie dobrze i sprawnie regulować.
1: Mam jeszcze minutę. Chciałam spytać o Grzegorza Brauna, o którym już przez chwilę pan mówił, panie senatorze, i nawiązać do wywiadu prezydenta w Rzeczypospolitej, gdzie prezydent mówi, no jest formacja Grzegorza Brauna, ma swoją reprezentację w parlamencie i trzeba po prostu traktować Konfederację Korony Polskiej jako coś, co mamy w Sejmie i ma reprezentację. To jest normalizacja poglądów Grzegorza Brauna? No czy po prostu stwierdzenie faktu, no?
0: Myślę, że to jest niestety normalizacja i jest mi przykro to słyszeć z ust prezydenta, bo to stanowi akceptację dla poglądów skrajnie antysemickich, jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, ale także akceptację dla tego, co ostatnio Grzegorz Braun zrobił. Absolutny skandal, poparcie przez Grzegorza Brauna postulatu odbudowy Nord Stream. Po prostu to, że on stanął ramię w ramię obok polityków AfD i poparł ten projekt, to jest w ogóle coś prorosyjskiego, skrajnie antypolskiego, przeciwko polskiej racji stanu. I pan prezydent musi brać to pod uwagę.
1: Tak czy nie? I według pana prezydent jest gotowy na współpracę z Grzegorzem Braunem?
0: Znaczy ja mam nadzieję, że jak się prezydent wreszcie wczyta i spojrzy, co rzeczywiście Grzegorz Braun wyprawia dla polskiego bezpieczeństwa, polskiej reputacji i dla polskiej racji stanu, to może jednak się nad tym zastanowi.
1: Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, był minister sprawiedliwości, był gościem popołudniowej rozmowy RMF. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.

0: Salonik, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry, poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
5: Odliczamy. Już 23 i 24 października Archicom otwiera drzwi aż 11 inwestycji we Wrocławiu. Podczas jesiennych dni otwartych czekają na Ciebie rabaty do 150 tysięcy złotych, promocyjne harmonogramy płatności i bezpłatne konsultacje z doradcami kredytowymi. Nie przegap okazji. 23 i 24 października odwiedź salon sprzedaży Archicom przy ulicy Powstańców Śląskich 9 i wybierz swój wymarzony adres tej jesieni. Więcej na archicom.pl.
6: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.
8: Minęła 18.30. Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Nie udało się dziś rozpocząć procesu Jacka Sutryka i 28 innych oskarżonych zamieszanych w aferę Collegium Humanum. Po posiedzeniu technicznym sąd zdecydował o odroczeniu sprawy do 3 grudnia. Chciała tego nie tylko część obrońców, którzy tłumaczyli się, że nie zdążyli zapoznać się z aktami, ale i prokuratura, ponieważ jeden z oskarżonych nie dostał zawiadomienia o rozprawie. Przypomnijmy, akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu jesienią ubiegłego roku. Obejmuje on 29 osób, wśród których znajdują się rektorzy uczelni wyższych, wykładowcy, politycy, a także byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Wśród oskarżonych jest również prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który dzisiaj stawił się w warszawskim sądzie.
9: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
10: A w jaki sposób zamierza pan wyjaśnić?
9: To sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć. Zapraszamy zresztą Państwa. Pozwólcie, że pójdę już się przygotować.
10: To są te zarzuty, panie prezydencie?
9: Będziemy to wszystko wyjaśniać. To trzeba pytać prokuraturę. Dziękuję bardzo.
8: Prezydent Wrocławia jest oskarżony o korupcję i wyłudzenie prawie 500 000 złotych. Grozi mu 8 lat więzienia. Jak już wiecie z wcześniejszych faktów w RMF 24 Wrocław, PKP Intercity przedstawiło szczegóły nowego rozkładu jazdy dla Dolnego Śląska. Wśród nowości, poza większą ilością pociągów do czeskiej Pragi, jak mówi rzecznik przewoźnika Mateusz Gdowski, są też m.in. nowe ekspresowe połączenia do stolicy.
11: Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi kolejne dwie pary nowych ekspresowych połączeń na trasie Wrocław-Warszawa. EIC Krasnal i EIC Piast zwiększy liczbę szybkich połączeń do stolicy z 5 do 7. 5 par połączeń będzie kursowało przez Opole i Częstochowę stradą, a 2 pary przez Poznań. Czas przejazdu EIC Krasnal i EIC Piast na całej trasie wyniesie 3 godziny 27 minut.
8: Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy mieszkańcy Wrocławia zyskają całoroczne wczesnoporanne połączenie do Ustki i nowe połączenie do Kielc i Lublina.
12: To się wydarzy w Twojej okolicy.
8: Jutro Światowy Dzień Chleba. RMF 24 Wrocław będzie świętować od rana wspólnie z Wami i z klientami znanej domowej piekarni na wrocławskim Ołtaszynie. Będą degustacje i rozmowy o chlebie. Założycielka piekarni, pani Jagoda Zbroniec, mówi, że nie każdy chleb jest najsmaczniejszy od razu po wyciągnięciu z pieca. Tak jest na przykład z chlebem razowym.
13: I dopiero na trzeci dzień zaczyna się suszyć, przestaje się kleić do noża, jak go kroimy, no i wtedy nabiera swojego smaku. Tak? Na końcu, jak jest chleb na zakwasie, to też można z tego zrobić grzanki, można go podpiec, żeby jeszcze wydobyć i on jest totalnie jak świeży chleb.
8: Na rozmowę o chlebie z kuminem i degustację zapraszamy jutro do piekarni pani Jagody Zbroniec na wrocławskim Ołtaszynie od godziny 8, a już dzisiaj po godzinie 21 na naszej antenie będzie można posłuchać opowieści o tym, jak zrobić smaczny chleb. Wszystko w programie Wrocławski Wieczór, na który zapraszam w imieniu Macieja Sasa.
2: Wieczorny program RMF24. Przed mikrofonem Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Będę razem z wami do godziny 21. A o czym dzisiaj? Porozmawiamy m.in. o wyroku TSUE w sprawie wyłudzeń pieniędzy. Patrzymy także w stronę Poznania, gdzie za dosłownie kilka chwil mecz Lech Poznań, Bayer Leverkusen w Lidze Europy. Tu radio RMF24. Zaczynamy. Bądźcie blisko.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Dziś późnym popołudniem prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu 8 ustaw. Wśród nich jest m.in. nowelizacja przepisów dotycząca wprowadzenia wsparcia dla biometanowni oraz usprawnienia inwestycji w odnawialne źródła energii. Mamy też nowelę prawa energetycznego w sprawie usprawnienia systemu informacji o rynku energii. Wśród podpisanych dokumentów znalazła się także ustawa podnosząca maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg, a także o zakazie tak zwanego greenwashingu, czyli reklamowania produktów jako przyjaznych dla środowiska, choć nie potwierdza tego stosowny certyfikat. Więcej o tym piszemy na naszym portalu rmf24.pl. Głowa państwa przekazała za pośrednictwem oświadczenia w wersji wideo opublikowanego w mediach społecznościowych informacje o wecie wobec 3 ustaw. Pierwsza z nich dotyczy kodeksu wyborczego.
1: Wybory są fundamentem demokracji. Ich reguły muszą być jasne, stabilne i budzić zaufanie obywateli. Nie można wprowadzać głębokich zmian w administracji wyborczej bez przekonującej analizy ich skutków. Nie można tworzyć mechanizmów, które rodzą poważne pytania o podział mandatów, nadzór nad wyborami i sprawność rozpatrywania protestów. Nie można w końcu wywoływać tym emocji społecznych i zmieniać reguł gry na zaledwie jeden rok przed wyborami parlamentarnymi. Zamiast jasnego zapisania podziału mandatów w ustawie wprowadzono mechanizm przesuwania mandatów między okręgami w drodze urzędniczego obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej.
0: Jak mówił prezydent Polski, druga zawetowana ustawa dotyczy reklamy politycznej.
1: Jej przepisy budziły moje zasadnicze zastrzeżenia ze względu na nieostre definicje i ryzyko nadmiernej ingerencji administracji w debatę publiczną. Wolność słowa nie polega na tym, że obywatel może mówić wyłącznie to, na co pozwoli mu urzędnik. Przyznanie urzędnikom rządowym prawa do rozstrzygania, co jest dozwoloną publicystyką, a co zabronioną reklamą, stwarza bezpośrednią pokusę wykorzystywania aparatu państwa do tłumienia krytyki i walki z opozycją. Poza okresem kampanii nadzór powierzono organom rządowym, uzależnionym przecież od woli większości parlamentarnej, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla swobody debaty publicznej. Co ciekawe, ustawa ogranicza reklamy z zagranicy, jednak w taki sposób, że zakazywane są reklamy polityczne, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, ale nie są zakazywane te z Niemiec jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
0: Karol Nawrocki powiedział, że trzecie weto dotyczy wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: Polska powinna wykonywać swoje zobowiązania międzynarodowe, to oczywiste, ale musi to czynić w sposób zgodny z konstytucyjnym porządkiem państwa i zasadą niezależności sądów. Ustawa w sposób świadomy i celowy nie zawierała żadnego mechanizmu określającego postępowanie w sytuacji, gdy wykonanie orzeczenia ETPC pozostaje w bezpośredniej sprzeczności z polską konstytucją. Przyznawała ministrowi spraw zagranicznych bezprecedensowe prawo wpływu na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, w tym żądania akt sądowych wobec sądów, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, tworząc bezpośrednie zagrożenie dla niezależności sądów, niezawisłości sędziów, na co formalnie wskazywało nawet Biuro Legislacyjne Sejmu.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Jak podkreślił, od początku kadencji podpisał 290 ustaw.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
6: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
7: W
3: gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Po reklamie.
2: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: RMF 24 powiemy teraz o najnowszych doniesieniach stacji CNN w sprawie wojny w Ukrainie. Kijowowi skończyły się pociski do systemu obrony powietrznej Patriot, podała amerykańska telewizja, powołując się na wtajemniczone w sytuacji źródło. W rezultacie niemal żadna z rosyjskich rakiet balistycznych wystrzelona podczas ostatniej salwy nie została przechwycona. W nocy z wtorku na środę Rosja przypuściła kilka ataków za pomocą rakiet balistycznych, atakując m.in. kijowskie elektrownie i powodując przerwy w dostawach prądu. A ja dodam jeszcze dwie ważne informacje dotyczące naszego wschodniego sąsiada. Premier Donald Tusk spotka się dziś wieczorem z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim w Brukseli, w kuluarach szczytu Unii Europejskiej. Pierwotnie rozmowę obu przywódców planowano na jutro. Druga informacja dotyczy dzisiejszego spotkania ukraińskiej głowy państwa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Rozmowy dotyczyły dalszego wsparcia obronnego dla Ukrainy, w tym dostaw pocisków do zwalczania rakiet balistycznych i amunicji do samolotów F-16, poinformował Wołodymir Zełenski. A już za chwilę fakty o godzinie 19:00, w nich m.in. ważne informacje dla kierowców.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: ogłosz.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Badania wykazują, że ponad połowa nowojorskich właścicieli wydaje więcej pieniędzy na pielęgnację i fryzjera swojego psa niż na własne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk w każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
3: Reklama.
4: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 100.

0: i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Coraz bliżej godzina 19. Czas na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
4: Alert RCB dla Lubelszczyzny. Z powodu rosyjskich ataków na Ukrainę na polskim niebie operuje nasze lotnictwo. W faktach też spór o unijny budżet. Polska jest w grupie państw walczących o pieniądze na politykę spójności i rolnictwo. Po drugiej stronie zwolennicy oszczędności. Kibicujemy Lechowi Poznań w Lidze Europy. Połączymy się z naszym wysłannikiem na mecz. Mieszkańcy 24 powiatów województwa lubelskiego właśnie otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Informuje on o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. RCB zapewnia, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje nasze lotnictwo wojskowe. 4 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 22 między Chojnicami a Starogardem Gdańskim. W pobliżu Kamiennej Karczmy zderzyły się 4 samochody osobowe. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Uważajcie też na Krajowej Drodze nr 92 między Sochaczewem a Łowiczem. W Dachowej na Mazowszu zderzyły się 2 auta. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Duże utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Ostrzegamy kierowców. Za godzinę zacznie się remont na A4 w Małopolsce, między węzłami Krakowska Wina i Południe. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak będą wyglądały te prace?
5: Roboty będą prowadzone późnym wieczorem i nocami. Od 20 do 6 rano drogowcy będą frezować nawierzchnię i położą nowy asfalt. W tym czasie na 4,5-kilometrowym fragmencie krakowskiej obwodnicy w kierunku Rzeszowa samochody pojadą jednym pasem z maksymalną prędkością 80 km na godzinę. Co ważne, w ciągu dnia znów dostępne będą 2 pasy na autostradzie, ale utrzymane zostanie ograniczenie prędkości. Tej nocy zamknięte zostaną również zjazdy z węzła Skawina w kierunku Rzeszowa. Objazd będzie poprowadzony przez węzeł Kraków-Tyniec. Cały remont potrwa nocami aż do 6 listopada.
4: 17 państw Unii, w tym Polska, oficjalnie deklaruje obronę pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Przed dzisiejszymi negocjacjami w sprawie kolejnego budżetu Unii Europejskiej Włochy i Rumunia zorganizowały spotkanie 17 przywódców państw należących do Grupy Przyjaciół Spójności. Jego efektem jest wspólne stanowisko, w którym kraje domagają się ambitnego, sprawiedliwego i zrównoważonego budżetu Unii Europejskiej. Łączymy się z naszą dziennikarką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, co to stanowisko konkretnie oznacza?
6: Przyjaciele spójności chcą bronić pieniędzy na politykę rolną i rozwój regionów, ale nie odrzucają wprost wszystkich cięć. Co więcej, prezydent Cypru Nikos Christodoulides dopuszcza, że ostateczny kompromis może oznaczać redukcję budżetu na poziomie dwucyfrowym. Irlandzka prezydencja zaproponowała już cięcia o 8%, a prezydent Cypru mówi nawet o 12%. To oznaczałoby ponad 200 miliardów euro mniej w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej. Tak głębokich oszczędności od początku domagają się Niemcy. Pytanie, czy przy takim kompromisie udałoby się rzeczywiście obronić pieniądze na rolnictwo i rozwój regionów.
7: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
4: Lech Poznań walczy o punkty w Lidze Europy. Na Enea Stadionie w Poznaniu trwa pierwsza połowa meczu z Bayernem Leverkusen. Łączymy się z naszym dziennikarzem, Benjaminem Kubiakiem-Piłatem. Jak piłkarze Kolejorza rozpoczęli ten mecz?
8: No, wydaje się, że nie po myśli kibiców, ponieważ spodziewać się można było, że to piłkarze drużyny gości przejmą inicjatywę już od pierwszych minut, ale przed chwilą boisko opuścił kontuzjowany Wojciech Mońka, filar obrony Kolejorza, w jego miejsce Tery Jegbe. Kilka niewykorzystanych akcji w ataku zespołu gospodarzy. Widać przede wszystkim, że tutaj przecinanie podań przeciwników i gra w kontrataku to będzie główny pomysł trenera Nilsa Fredriksena na zwycięstwo w tym

0: Meczu. Wynik 0-0 ze stadionu przy Bułgarskiej w Poznaniu. Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe. Wrócimy na stadion w Poznaniu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
4: Czwartkowy wieczór z RMF 24. Do meczu w Poznaniu my także wrócimy, ale na początek wyrok TSUE w sprawie wyłudzeń pieniędzy. Już za chwilę będzie z nami rzecznik finansowy dr Michał Ziemiak. Kuba Śliwiński, bądźcie blisko. Gramy dalej.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF24. Bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta w wyniku nieautoryzowanej transakcji, nawet jeżeli uważa, że klient dopuścił się rażącego zaniedbania. Orzekł dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może później domagać się od klienta pokrycia strat. A o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest rzecznik finansowy dr Michał Ziemiak. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Jak czytamy na państwa stronie internetowej, w latach 2022-2025 do Biura Rzecznika Finansowego wpłynęło ponad 10 tysięcy wniosków o interwencję w sprawach dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych i chodzi tutaj o osoby, którym banki lub inwestycje płatnicze odmówiły zwrotu utraconych środków, uzasadniając swoją decyzję właśnie między innymi zarzutem rażącego niedbalstwa. Panie doktorze, jak duże znaczenie ma ten dzisiejszy wyrok TSUE?
1: On ma znaczenie, powiedziałbym, fundamentalne. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory banki bardzo często wykorzystywały rażące niedbalstwo jako właśnie podstawę do odmowy zwrotu pieniędzy, które klient utracił na skutek nieautoryzowanej transakcji, przyjmując, że klient zdaniem banku zachował się w sposób rażąco niedbały. Podczas gdy ustawa o usługach płatniczych mówi, że jedyną podstawą do odmowy zwrotu jest to uzasadnione podejrzenie przez bank popełnienia przestępstwa przez klienta, jeszcze dodatek takie uzasadnione podejrzenie musi być zgłoszone na piśmie do organu ścigania. Ta praktyka rażącego niedbalstwa była więc praktyką nieprawidłową i Trybunał tę praktykę skorygował.
0: Zatem, panie doktorze, wyjaśnijmy, co należy zrobić, jeżeli nabierzemy podejrzeń, że zostaliśmy oszukani lub po prostu zobaczymy, że mamy mniej pieniędzy na koncie?
1: W takiej sytuacji powinniśmy przede wszystkim jak najszybciej skontaktować się z bankiem, skontaktować się również z policją, z bankiem po to, żeby jak najszybciej zablokować środki na naszym koncie, a z policją, aby zgłosić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a kiedy te czynności zostaną wykonane i kiedy ustalimy, jak wiele pieniędzy zniknęło z naszego rachunku bankowego, następnie zgłaszamy do naszego banku roszczenie właśnie o zwrot tych pieniędzy utraconych na skutek nieautoryzowanej transakcji.
0: To są wszystko bardzo ważne informacje, no to teraz pomówmy o tych obecnych metodach oszustw i oszustów, którzy wyłudzają pieniądze. Jak one wyglądają? Bo oczywiście cały czas te metody, no niestety, ale podejrzewam, i dochodzą nowe. Jak to w tym momencie wygląda?
1: W tej chwili chyba największym problemem są metody z wykorzystaniem socjotechniki. Czyli mówiąc krótko, ofiara jest otaczana różnego rodzaju telefonami, sugestiami, różnego rodaju formami kontaktu i mówiąc kolokwialnie, urabiana tak, aby uwierzyć, że ma do czynienia z sytuacją prawdziwą, a nie tak naprawdę z klasycznym skamem. I tutaj jest to w tej chwili największe zagrożenie, wykorzystanie coraz bardziej zaawansowanych socjotechnik, ale także stron, które bliźniaczo przypominają strony banków, strony dostawców na przykład energii, gazu. To w tej chwili obserwujemy jako takie podstawowe metody działania przestępców.
0: Panie doktorze, no to wróćmy do tego momentu, kiedy my zgłaszamy taką wątpliwą aktywność na naszym koncie, no i pojawia się bank, który zlekceważy, który podda w wątpliwość nasze racje, nasze przekonania. Pytanie, co wtedy?
1: W takiej sytuacji powinniśmy złożyć reklamację do banku, gdyż reklamacja jest tak naprawdę podstawowym sposobem kwestionowania decyzji banku, a jeżeli bank swoje stanowisko podtrzyma, wówczas taki poszkodowany może trafić do nas, do Biura Rzecznika Finansowego, złożyć wniosek o postępowanie interwencyjne, po czym my przejmujemy sprawę i zaczynamy kontaktować się z bankiem, tak aby bank zmienił swoje zdanie. Takie postępowanie jest wolne od jakichkolwiek kosztów dla klienta. Wzory wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej rf.gov.pl. W sytuacjach najbardziej dramatycznych możemy w imieniu klienta wytoczyć powództwo przeciwko takiemu bankowi.
0: Bazując na pańskim doświadczeniu, jak dużym problemem są oszustwa internetowe, a dokładniej mówiąc wyłudzenia pieniędzy?
1: To jest problem ogólnoświatowy. To jest problem, który jest zauważalny przez wszystkich rzeczników finansowych z zagranicy, z którymi mamy kontakt. Jest to bowiem problem, który ma bardzo silne umiędzynarodowienie. To są bardzo często przestępcy, którzy nie rezydują w Polsce, jeżeli mogę tak powiedzieć. Działają oni spoza Polski i w gruncie rzeczy jest to jeden z najpoważniejszych problemów, jaki wpływa do biura rzecznika finansowego, ale także, tak jak mówiłem, do innych rzeczników finansowych za granicą.
0: To jeszcze zatrzymajmy się przy Związku Banków Polskich, ponieważ właśnie Związek Banków Polskich, komentując dzisiejszy wyrok TSUE, stwierdził, że w jego ocenie większość banków w ostatnich latach dostosowywała zasady zwrotu środków do oczekiwań KNF oraz prezesa UOKiK. Można więc zapytać, dlaczego do rzecznika finansów wpłynęło w minionych latach ponad 10 tysięcy wniosków, o których oczywiście wspominałem?
1: Odpowiedź jest prosta. Nie wszystkie banki, bądź nie wszystkie osoby, które w bankach pracowały, rzeczywiście takie praktyki dostosowały. Była to praktyka powszechna, praktyka, z którą staraliśmy się walczyć zarówno w postępowaniach interwencyjnych, jak i na salach sądowych, odnosząc tutaj, nieskromnie powiem, niemałe sukcesy. Natomiast rzeczywiście trzeba chyba było poczekać do rozstrzygnięcia TSUE, tego dzisiejszego, żeby sprawę moim zdaniem ostatecznie przypieczętować. No i w tej chwili nie ma już tak naprawdę odwrotu od tego, żeby to rażące niedbalstwo przestało być podstawą do odmowy zwrotu utraconych środków.
0: Rzecznik finansowy dr Michał Ziemiak był razem z nami w wieczornym programie radia RMF24. Panie doktorze, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.

0: W Radiu RMF 24 pora na sportowe emocje. Lech Poznań walczy o punkty w Lidze Europy. Na Enea Stadionie w Poznaniu trwa pierwsza połowa meczu kolejorza z Bayerem Leverkusen. I niestety mamy złe informacje, Lech Poznań przegrywa 0-2. A z bliska to spotkanie ogląda nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat, z którym się łączymy. Dobry wieczór, Benek.
1: Dobry wieczór, mam nadzieję, że będzie jeszcze dobry dla kibiców Lecha Poznań.
0: No to opowiadaj, co tam się wydarzyło, że kolejorz stracił 2 gole, no dosłownie w kilka minut.
1: Zgadza się, 2 gole w 5 minut, tak moglibyśmy tutaj powiedzieć. Najpierw próba obrony strzału przez Tarego Yegbe w polu karnym, ale tutaj piłka dotknęła jego ręki, potem weryfikacja przez sędziego z zespołem VAR i rzut karny podyktowany dla piłkarzy Bayeru Leverkusen i wykorzystanie tego rzutu karnego przez Patryka Schicka. Dosłownie 5 minut, 4 do 5 minut później takie zamieszanie trochę pod bramką Lecha Poznań wykorzystał z kolei Malik Tillman, który chyba nawet dwukrotnie musiał dobijać tę piłkę. Teraz mocny strzał zespołu gospodarzy, ale obroniona piłka przez Marka Flekena. Wracając do tej drugiej bramki, no to tutaj rzeczywiście kilka dobitek, no i Mateusz Lis nie był w stanie obronić tej piłki również i zarówno Michał Gurgul, jak i Mateusz Skrzypczak nie mieli jak wybronić tych strzałów, tych prób ataku na bramkę. No i tak jak już powiedziałeś, 0-2, 36 minuta obecnie przy piłce zespół gości.
0: Benek, a jak to wyglądało do tej 30, być może nawet do tej feralnej 29 minuty? Czy to było spotkanie wyrównane, czy od samego początku? No Bayer Leverkusen no jednak naciskał jako faworyt.
1: Zdecydowanie naciskał jako faworyt już od pierwszego posiadania. Tak naprawdę tutaj piłkarze gości przejęli inicjatywę, robią to też teraz. Otwarte pole do strzału, jeszcze jedno podanie, ale nie nad bramką Mateusza Lisa piłka i to bramkarz Lecha Poznań wznowi grę. A nie, jednak będzie rzut rożny, kolejny rzut rożny dla zespołu gości, który tak jak już powiedziałem, przejął inicjatywę od samego początku. Wymiana podań, no można powiedzieć jak po sznurku w niektórych sytuacjach, taka niemiecka precyzja rzeczywiście jest tutaj widoczna. Jeśli chodzi natomiast o zespół gospodarzy, o zespół kolejorze, no to piłkarze Nilsa Fredriksena, widać, że oni starają się bardzo ostrożnie grać w obronie, żeby tutaj nie popełniać głupich błędów. One się jednak czasem zdarzają z kolei przy podaniach, bo te podania nie wszystkie są dobrze wykorzystane i na niewykorzystanie podań przez zespół gospodarzy liczą też piłkarze Nilsa Fredriksena, którzy mają taką, widać, taktykę, że starają się przycinać te podania i jak najszybciej wyprowadzać kontrę.
0: No i niestety mamy także kolejne złe informacje. Myślę tutaj oczywiście o stanie zdrowia Wojciecha Mońki. Pana Wojtka już na boisku nie ma. Benek, jak to wszystko wyglądało? Ta kontuzja, ona była po starciu, czy to była kontuzja bez kontaktu z przeciwnikiem? Co wiemy?
1: Jeśli chodzi o tę kontuzję Wojtka Mońki, ona rzeczywiście w pierwszych minutach tego spotkania przy właśnie takim zrywie, przy próbie wyprowadzenia kontrataku, tam Wojtek prawdopodobnie zderzył się jeszcze z jednym z zawodników, przebiegł w taką środkową część boiska, ale tam już upadł, nie był w stanie na początku sam wstać, kontynuować tej gry, przybiegł do niego, podbiegł zespół medyczny, widać było, że ta noga jest schładzana, masowana, no i po takiej krótkiej, szybkiej wymianie zdań Wojtek opuścił o własnych siłach na szczęście boisko. W jego miejsce Tery Yegbe. No i czekamy na dalsze raporty zdrowotne właśnie, jeśli chodzi o sytuację zdrowotną, a jeśli chodzi o to, co tam się wydarzyło, w jakim stanie będzie Wojtek Mońka, czy zagra w kolejnym meczu.
0: Pierwsza połowa spotkania Lech Poznań, Bayer Leverkusen dobiega końca. Aktualnie mamy minutę 40, w dalszym ciągu wynik 0-2, a prosto z Enea Stadionu w Poznaniu. Beniamin Kubek-Piłat dla Radia RMF24. Benek, kibicuj. Bardzo serdecznie dziękujemy.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
9: Po reklamie.
10: Szybki piłkarski meldunek z Poznania. W meczu Lech Poznań - Bayer Leverkusen w Lidze Europy mamy już wynik 0-3. Drugi rzut karny w meczu i druga bramka Patryka Szika.

0: radiu RMF24 mamy jeszcze więcej informacji. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dziś wieczorem alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. Jak podano, sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. Przypomnę, że podobne ostrzeżenie RCB wysłało do mieszkańców Lubelszczyzny również dziś przed południem. Powód był taki sam. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Został on szybko odwołany. A ja przypomnę, że wczoraj szef MSWiA Marcin Kierwiński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński oraz przedstawiciele operatorów sieci komórkowych podpisali list intencyjny w sprawie systemu Cell Broadcast do przekazywania komunikatów o zagrożeniach. Celem resortu jest, aby rozpoczął on działanie zaraz po wakacjach 2027 roku, poinformował minister. Cell Broadcast pozwala przekazać na telefon komórkowy informacje o zagrożeniu w taki sposób, że telefon staje się na chwilę syreną alarmową. Będzie wibrował i dawał sygnał dźwiękowy nawet w stanie stand-by oraz w stanie wyciszenia. Wystarczy, jeżeli telefon będzie włączony.
1: Tu Radio RMF24.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: RMF24 mamy teraz najnowsze polityczne komentarze prosto z Krakowa. W stolicy Małopolski po godzinie 18 rozpoczęła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Na wielkim wyświetlaczu podczas konwencji wyświetlił się napis Rok do wyborów. Na początku wydarzenia szef partii Jarosław Kaczyński mówił o ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku oraz o europośle PiS Danielu Obajtku. Oto co mówił Jarosław Kaczyński.
1: Dziś otrzymałem wiadomość o tym, że minister sprawiedliwości, aż strach wypowiadać w kontekście tego nazwiska to określenie, niejaki Żurek, skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu dla pana Daniela Obajtka. Pana Daniela Obajtka, a uzasadnieniem dla tego uchylenia i zgody na aresztowanie człowieka, który jest ciągle przesłuchiwany i się zawsze stawia na przesłuchania, chociaż przecież pracuje i w dużej części żyje w Brukseli. Człowiekiem tym jest ten, który w Polsce w pewnym momencie robił wszystko, by obniżyć ceny paliw. A przedtem był wściekle atakowany za to, że te ceny były wedle naszych ówczesnych przeciwników politycznych i dzisiejszych przeciwników politycznych zbyt wysokie. Krótko mówiąc, ma być oskarżony o to, że obniżał ceny. Już kilka osób, jego najbliżsi współpracownicy, z tego właśnie powodu siedzą w aresztach śledczych. To naprawdę jest wielki skandal.
0: Mówił Jarosław Kaczyński. A ja przypomnę, Waldemar Żurek przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, gdy Daniel Obajtek był prezesem Orlenu. Dodam także, że Jarosław Kaczyński stwierdził podczas swojego przemówienia, cytuję, widać, że ten rząd jest rządem zewnętrznym. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wzywał też do jedności wśród partii prawicowych, choć jak podkreślił, wiem, że jest trudna, jest bardzo trudna. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a punktualnie o godzinie 20 najnowsze fakty RMF FM.

0: sama.
1: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mało, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
16: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
17: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na

0: Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład napój wysokobiałkowy czekoladowy Piros 350 gramów lub 330 ml w nowej cenie regularnej 3,99. Cena przed obniżką 4,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Coraz bliżej godzina 20. Czas na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
3: Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski, powiemy, o czym rozmawiali na spotkaniu w Brukseli. W tym tygodniu nie będzie lekcji w szkole w miejscowości Leszczydło-Nowiny, gdzie doszło do tragicznego ataku. Warszawa w nowym świetle.
4: Moje miasto piękne.
3: Przed Pałacem Kultury i Nauki powstał ogród świetlny. A w faktach sportowych mecz Ligi Europy Bayer Leverkusen lepszy na razie od Lecha. To, co może pomóc Rosji w prowadzeniu wojny, nie będzie akceptowane przez Europę. Takie słowa premier Donald Tusk skierował bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Padły one podczas pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Dobry wieczór. Co jeszcze usłyszał ukraiński przywódca od szefa rządu?
5: To spotkanie odbyło się w cztery oczy. Tylko pierwsze trzy minuty były otwarte dla dziennikarzy. Padły więc głównie kurtuazyjne zdania o bezwzględnym wspieraniu Ukrainy przez Unię, to ze strony Donalda Tuska, i wielkie wdzięczności za pomoc, to mówił Wołodymyr Zełenski. Polski premier podkreślił, że nie ma żadnego powodu, dla którego Unia miałaby osłabić sankcje wobec Rosji. Dodał, że po dzisiejszych rozmowach z liderami państw unijnych może zagwarantować Ukrainie, że nie będzie zgody 27 na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. To było czytelne nawiązanie do ostatniego porozumienia Trumpa z Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego z Rosji do USA. Wołodymyr Zełenski kilkakrotnie dziękował za pomoc i Polsce, i Tuskowi, i całej Europie. Bruksela, Michał Radkowski.
3: Dopiero w najbliższy poniedziałek do stacjonarnej nauki wrócą uczniowie z gminy Wyszków, gdzie tydzień temu 15-latek śmiertelnie zaatakował nożem woźną w szkole podstawowej w miejscowości Leszczydło-Nowiny, ustalił reporter RMF FM. 37-letnia woźna zginęła. Dwie inne osoby zostały ranne. Od tamtej pory uczniowie kształcą się w trybie zdalnym. 15-letni nożownik decyzją sądu został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Szef prywatnego zoo w Łącznej, Marcin Nowaczyk, jest już na wolności. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Przypomnijmy, gospodarz ogrodu jest podejrzany o znęcanie się nad zwierzętami. Chodzi m.in. o brak odpowiednich warunków i opieki medycznej, co miało doprowadzić do ich śmierci. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Jego zwolennicy cały czas protestują przed zoo i utrudniają służbom ewakuację zwierząt.
6: Musisz to zobaczyć. Wejdź na www.rmf24.pl.
3: Warszawski Park Świętokrzyski przed Pałacem Kultury i Nauki zmienił się w prawdziwy świetlny ogród. Od dziś mieszkańcy stolicy i turyści mogą podziwiać tam całoroczną i interaktywną iluminację.
4: Moje miasto piękne, coraz piękniejsze.
7: Aha. Miło jest się tak przejść bardzo w takim świetlnym ogrodzie.
4: Ależ oczywiście. Różne stolice widziałam, a ta coraz piękniejsza. Bardzo mnie to cieszy.
7: Jak się nazywasz?
8: Kacper.
7: Kacper, jak ci się podoba ten świetlny ogród w parku?
8: Mi się podoba, na przykład tamte motylek, czyli ten różowy.
7: No. Fioletowe motylki?
8: No w sumie kwiatki też są ładne. Tu jest tak ładnie, że ja nie wiem, co powiedzieć nawet.
9: Chce pan wersję pesymistyczną czy optymistyczną?
7: Szczerą.
9: Podoba mi się. No mają warszawiacy kolejną rozrywkę. Niech się coś dzieje.
3: Mówili spacerowicze w Parku Świętokrzyskim. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. A jak wygląda ta iluminacja? Przekonajcie się sami. Zdjęcia mamy na rmf24.pl. Kolejne fakty o 21.00 przedstawi Mateusz Bożek, a ja zapraszam jeszcze na fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Fakty sportowe, które przedstawi Patryk Serwański.
11: Lech Poznań bez szansy w starciu z Bayerem Leverkusen w Lidze Europy. Trwa druga połowa tego spotkania. Kolejorz przegrywa 0-3. Z trybun to spotkanie obserwuje Beniamin Kubiak-Piłat.
12: Tak jest.
11: Dobry wieczór, Beniamin. No, lista błędów obrońców Lecha niestety długa.
12: Zagranie ręką przez starego Jegbę na początek we własnym polu karnym. Potem sędzia podyktował rzut karny i tu goście objęli już prowadzenie. 5 minut później problemy środka obrony przed własną bramką.

0: Namieszanie i podwyższenie wyniku, a potem faul Mateusza Skrzypczaka i kolejny wykorzystany rzut karny przez drużynę gości. W Lechu widać dziś przede wszystkim luki w obronie, a w ataku brak celności i stanowczości w podaniach. Tym się charakteryzuje dzisiaj Bayer Leverkusen. Na zegarze 58 minuta, wynik to wciąż 0-3. Z Enea Stadionu w Poznaniu Beniamin Kubiak-Piła.
1: No, Maja Chwalińska zameldowała się w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Pokonała w 1-8 Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Drugi set tylko 7 gemów, ale aż 53 minuty gry. Iga Świątek także pokonała rywalkę z USA, Ashlyn Kruger 6-1, 6-4. Dla naszej zawodniczki to był pierwszy mecz w Wuhan w sesji wieczornej, no czyli w innych warunkach atmosferycznych.
2: Piłki były trochę bardziej ciężkie, bo oczywiście bardziej wilgotno. Tak czy siak myślę, że lepsze warunki dla mnie niż rano. Byłam gotowa po prostu od początku, żeby dostosować się do kozła innego i też do inaczej grającej przeciwniczki.
1: Tłumaczyła Świątek na antenie Kanal Plus Sport. Jutro zagra z Ann Lee z USA, Chwalińska z Greczynką Marią Sakari. Sportowa zima zbliża się wielkimi krokami. Za półtora tygodnia w austriackim Zelden inauguracja Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Na pewno bez Aleksandra Motta-Kilde. Groźny wypadek Norwega podczas treningu w Chile. Zerwane ścięgno Achillesa. Narciarz ma trafić teraz do austriackiego Innsbrucka. Tamtejsi lekarze podejmą decyzję w sprawie leczenia.
3: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF24.
4: Wieczór z RMF24. Według stacji CNN amerykańska armia opracowała plany uderzeń na Iran, które zakładają możliwość użycia największej niejądrowej bomby w arsenale USA. Co szykują Amerykanie? O tym za chwilę z profesorem pułkownikiem rezerwy Dariuszem Kozerawskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kuba Śliwiński, bądźcie blisko. Coffee.

0: Słuchacie wieczornego programu w radiu RMF24. Porozmawiamy teraz o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Z ustaleń stacji CNN wynika, że amerykańska armia opracowała plany uderzeń na Iran, zakładające możliwość użycia największej niejądrowej bomby w arsenale USA, nazywanej matką wszystkich bomb. O tym, co mogą zrobić Amerykanie i jak należy interpretować takie medialne doniesienia, zapytam profesora, pułkownika rezerwy Dariusza Kozerawskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest razem z nami na łączach. Pan profesor to też były rektor Akademii Obrony Narodowej, uczestnik operacji międzynarodowych w Afganistanie, Iraku i na Bałkanach. Kierował misjami szkoleniowymi NATO w Bagdadzie oraz Kijowie. Witamy serdecznie.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
0: Amerykanie rzeczywiście szykują ofensywę na Iran. Według CNN do ataków miałoby dojść jeszcze przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu, choć wcześniej Donald Trump temu zaprzeczał.
1: Tego, szanowni państwo, nie wiemy, czy rzeczywiście szykowana jest tego typu operacja, a właściwie element operacji Epicka Furia, bo ja przypomnę, że działania zbrojne amerykańskie, one rozpoczęły się pod koniec lutego. Piękna nazwa, Epicka Furia. Wyszła z tego epicka porażka oczywiście, ale mili państwo, ja bym prosił, abyśmy zwrócili uwagę na to, że póki co mamy doniesienia CNN, to jest stacja bardzo rzetelna i znana, ale nie przychylna Trumpowi. Także po pierwsze, nie mamy za wiele źródeł informacji, ale gdyby, panie redaktorze, rzeczywiście tego typu plany miały być realizowane, to o co chodzi? No przede wszystkim chodzi o to, aby poprawić notowania, naprawdę bardzo złe, bardzo niskie notowania obozu, czyli partii republikańskiej, no i oczywiście notowania samego Donalda Trumpa. My mamy wszyscy chyba świadomość, że póki co Stany Zjednoczone kompletnie nie radzą sobie z kryzysem właśnie w Zatoce Perskiej, z bardzo poważnym kryzysem, problemem tutaj w cieśninie Ormus, i tak naprawdę to jest taka próba, drodzy państwo, szybkiego efektu politycznego, żeby uzyskać taki efekt jeszcze przed wyborami. Ja przypomnę, że wybory do Kongresu to już 3 listopada. No i właśnie w taki sposób pewnie doradcy Donalda Trumpa mogliby mu podpowiadać, aby tę epicką furię, która się nie udała, właśnie przekuć w takie epickie widowisko bombowe, które w wymiarze militarnym wcale nie musi przynieść oczekiwanych efektów.
0: Panie profesorze, ja oczywiście jeszcze zdążę, mam nadzieję, zapytać pana, skąd pozyskiwać te sprawdzone informacje, no bo dzisiaj rzeczywiście bazujemy na tych doniesieniach CNN, więc jeszcze przy tym temacie się zatrzymam, bo właśnie CNN twierdzi, że jednym z celów ma być podziemny obiekt nuklearny Pickax Mountain, czyli Góra Kilofów. Taką twierdzę w ogóle da się zniszczyć?
1: Znaczy, powiem tak, Amerykanie mają doświadczenia, jeśli chodzi o atakowanie różnego rodzaju obiektów, ważnych obiektów, które gdzieś głęboko pod powierzchnią, czy gdzieś w rejonie górzystym w skale są umieszczone. Ja tylko przywołam tutaj taki przykład, szanowni państwo, jeszcze z operacji w Afganistanie po 2001 roku. Była operacja Tora Bora, tam był system jaskiń, w których ukrywali się bojownicy afgańscy, talibowie, i tam, szanowni państwo, właśnie Amerykanie, sukcesem zresztą, używali bomb penetrujących, ten Bunker Buster, ale nie takiej bomby, o jakiej mówimy, bo ta bomba w ogóle inaczej działa. To chyba bardziej chodzi o taki efekt, drodzy państwo, takiego efekt skali, czyli żeby pokazać, że będzie duży huk. Ta bomba, o której mówimy, GBU-44 łamane na B, to jest bomba, która, szanowni państwo, ona eksploduje ponad powierzchnią Ziemi, działa na zasadzie ogromnej, potężnej fali uderzeniowej, ale nie penetruje. A ten obiekt, który wskazał pan redaktor, który oczywiście CNN nam tutaj podpowiada, że mógłby być jednym z głównych celów, no on jest jednak głęboko umieszczony pod powierzchnią Ziemi. Drodzy państwo, na pewno i struktura, i miejsce, i odpowiednie zbrojenia to cel przede wszystkim dla bomb penetrujących. Ale powiem tak, Tu nie rodzaj bomby i rodzaj działań militarnych jest kluczowy. Tu, drodzy Państwo, takie desperackie działania otoczenia Donalda Trumpa co do tego, żeby poprawić jego wizerunek, bo tak naprawdę i Stany Zjednoczone, i Donald Trump de facto w wymiarze militarnym i politycznym skompromitowały się w walce z dużo słabszym przecież przeciwnikiem, bo tylko mocarstwem regionalnym, jakim jest Iran.
0: Zatem, panie profesorze, jak traktować te doniesienia CNN i przede wszystkim jak dzisiaj pozyskiwać informacje o tak dużych konfliktach, jak właśnie ten na Bliskim Wschodzie? Na czym warto się skupiać, aby być na bieżąco, aby mieć jak najlepszą wiedzę, ale też wychodzić poza swoją informacyjną bańkę, no, unikać polaryzacji, unikać tekstów, które mają wzbudzać w nas niepokój, no bo my dzisiaj mówimy między innymi o bombie, no a pan profesor przed momentem można powiedzieć, że stwierdził, że absolutnie no, w tym wypadku ta bomba użyta być nie może.
1: Znaczy nie, ona może być użyta, bo ten efekt będzie polityczny i tak jak powiedziałem, to będzie bardziej widowisko bombowe niż takie typowo taktyczne, skuteczne użycie bomby, która miałaby penetrować dany teren tak, żeby dosięgnąć celu i go albo zniszczyć, albo uszkodzić. Ale my nie o tym. Zostawmy kwestie militarne, bo to pytanie pana redaktora jest ważne i kluczowe. Ono się bardzo odnosi też do tego, co się dzieje tutaj w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Czyli, drodzy państwo, po pierwsze, nie opierać się na jednym źródle informacji. Jeśli mamy jedno źródło informacji, to rzeczywiście warto zachować dystans. To po pierwsze. Po drugie, dobrze jest korzystać z informacji innych niż tylko nasza bańka informacyjna, bo my widzimy na przykład w Europie, że my uprawiamy tę pewną taką propagandę sukcesu. Proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński. Gdzieś u nas, w naszej przestrzeni najczęściej pojawiają się i są duplikowane informacje, które pokazują sukcesy Ukraińców i porażki Rosjan, a przecież tak na teatrze działań wcale się nie dzieje. I Ukraina, i Federacja Rosyjska ma różne problemy na teatrze działań i powiedziałbym, korzystając możliwie z dużej ilości informacji, drodzy Państwo, trzeba włączyć obiektywizm, dystans i rozsądek, i myślenie, nie uleganie emocjom. I drodzy Państwo, nie dajmy się manipulować ani politykom, ani mediom. Miejmy dystans, zastanawiajmy się, porównujmy. No i jeszcze, panie redaktorze, jeśli mogę zdanie, tak?
0: Oczywiście, bardzo proszę.
1: Eksperci. Drodzy Państwo, my mamy taki wysyp ekspertów, jak ostatnimi czasy, jeśli chodzi chyba o grzyby teraz, bo było ciepło, trochę deszczu i wysyp był potężny. Ci, którzy uwielbiają zbieranie grzybów, wiedzą, że było nad czym się pochylić. Drodzy Państwo, eksperci, którzy nigdy nie wąchali prochu, którzy nie mają kompetencji często takich praktycznych w obszarach, którym się zajmują, oni sobie poczytali, poserwowali w sieci i opowiadają nam różne ciekawe, niestworzone rzeczy, a media to uwielbiają, a im więcej sensacji, tym częściej zapraszani. Drodzy Państwo, miejmy dystans też do opowiadaczy i pseudoekspertów. No i do tego, drodzy Państwo, jaki może być cel tych, którzy próbują manipulować naszymi emocjami i naszymi opiniami. A wracając teraz do kwestii Bliskiego Wschodu, tych źródeł wiedzy na temat tych ewentualnych planów za wiele nie mamy. Możemy tylko póki co zakładać, spekulować, zastanawiać się, ale wiemy jedno, że desperacja otoczenia Donalda Trumpa, obawy, że te wybory połówkowe, wybory do kongresu nie muszą wypaść po myśli obozu republikańskiego, właśnie pchają do takich bardzo skrajnych decyzji, jak oczywiście tutaj ewentualnie atak na instalacje jądrowe Iranu, albo, drodzy Państwo, przecież przykład sprzed kilku dni, ta desperacka próba ściągnięcia takiego interwencyjnego paliwa od Władimira Putina. Oczywiście mówimy o oleju napędowym w ilościach naprawdę niewielkich, bo tutaj chodzi o taki efekt polityczny, gospodarczy bezpośrednio przed wyborami. Ja chcę wszystkim przypomnieć, że te 300 tysięcy ton teraz w październiku i kolejne 500 tysięcy ton diesla z Rosji w listopadzie, po pierwsze, nie zmieni, nie poprawi sytuacji w Stanach, a po drugie, drodzy Państwo, Amerykanie nie mają problemów z olejem napędowym. Oni ten olej eksportują do innych krajów. Tu chodzi o tanie paliwo, no i o przede wszystkim cele polityczne Trumpa. To znaczy, Trump właśnie w ten sposób łamie wszelkiego rodzaju sankcje gospodarcze, które zresztą niedawno sam nakładał na Federację Rosyjską. No i, drodzy państwo, wyciąga z niebytu politycznego i gospodarczego Władimira Putina, umożliwiając mu legalny handel surowcami ropopochodnymi w świecie. I to bardzo zła wiadomość dla NATO, dla Europy, dla wschodniej flanki, no i przede wszystkim, drodzy państwo, dla nas, dla Polski.
0: Profesor, pułkownik rezerwy Dariusz Kozerawski z Uniwersytetu Jagiellońskiego był razem z nami w radiu RMF24. Wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Kłaniam się nisko państwu. Dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
2: RMF24 Wrocław.

0: Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
19: Wieczór w Radiu RMF 24.

0: Radiu RMF24 powiemy teraz o bardzo ważnym temacie dotyczącym zdrowia. Dzisiaj jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Co roku tylko w Polsce przybywa nawet 24 tysiące chorych. Wykrycie zmiany na początkowym etapie daje niemal 90% szans na wyleczenie, dlatego kluczowe są regularne badania. I dotyczy to nie tylko kobiet po 45 roku życia, które są w grupie ryzyka, ale wbrew pozorom nawet nastolatek. Przekonała się o tym Mia Szplit, dziś studentka w Londynie, a jeszcze niedawno pacjentka onkologii we Wrocławiu, która po wyleczeniu założyła fundację Pink Generation i organizuje warsztaty dla swoich rówieśniczek. W Londynie spotkał się z nią Bogdan Frymorgan.
1: Jesteś założycielką ważnej fundacji, która stara się uświadamiać kobietom wagę samobadania piersi, prawda? Profilaktyczna jest to rzecz. To na pewno jest trudne pytanie, ale powiedz mi, od czego się to wszystko zaczęło, o tej godzinie zero?
2: Zaczęło się od tego, że jak wróciłam ze szkoły, to nie chciało mi się odrabiać żadnych lekcji. Weszłam sobie na TikToka i napadłam na filmik, który był skierowany do kobiet powyżej 40 roku życia o samobadaniu piersi. No i stwierdziłam, że się nauczę.
1: Ale ty miałaś wtedy bardzo mało lat. Ile miałaś lat wtedy?
2: 16. 16 lat miałam. I akurat jak się uczyłam, no to wtedy w lewej piersi sobie wyczułam jakiegoś guza. Myślałam, że to moje żebro, bo to już taki rozmiar, że myślałam, że to kość. No i potem poczekałam kilka tygodni, dopóki nie powiedziałam mamie, bo się bardzo bałam. No ale potem, jak już powiedziałam mamie, ona faktycznie to wyczuła i skakałyśmy po różnych lekarzach i tak dalej, aż w końcu trafiłyśmy do pani doktor Sitarskiej, która mnie operowała.
1: Czyli ważne jest to, że mimo tak wczesnego wieku nie zbagatelizowałaś tego, nie pomyślałaś sobie, przecież to jest niemożliwe, że mnie to nie może dotyczyć. Ja mam dopiero 16 lat i myślę też, że wsparcie matki miało bardzo duże znaczenie.
2: No zdecydowanie w ogóle mi to nie przyszło do głowy, żebym mogła zachorować na takie coś, zwłaszcza, że nie miałam takiej historii w rodzinie. Więc no, nie chciałam po prostu uwierzyć, że to jest to. Na szczęście miałam wsparcie mamy i całej rodziny, więc nie czułam się z tym samotna. No ale no, było mi strasznie przykro, że mam 16 lat, a jednak mam guza w piersi.
1: Samotna, padło słowo samotna, ponieważ założyłaś fundację dla innych, prawda? To słowo samotność przekułaś w coś zupełnie innego, prawda? Opowiedz o tej fundacji, kiedy zrodził się ten pomysł?
2: Zaczęło się od tego, że chciałam po prostu pokazać moim koleżankom, że jeśli one też przez takie coś przechodzą, to nie są same, bo ja też takie coś miałam, bo im więcej zaczęłam o tym opowiadać, tym więcej historii usłyszałam od koleżanek, że ojej, ja też to miałam, moja koleżanka też to miała. I w końcu zrodził się taki pomysł, żeby zrobić warsztaty u mnie w szkole w ELO 5 we Wrocławiu. No i też z mamą widziałyśmy, że po prostu jest ogromny brak wiedzy wśród młodzieży, wśród dziewczyn, wśród chłopaków, że zrobiłyśmy fundację po to, żeby te warsztaty kontynuować w całej Polsce, mam nadzieję. Jak po prostu poznać swoją normę, jak badać piersi, co może nas niepokoić, co jest normą, kiedy się badać. Teraz od tego roku mamy plan zrobić 10 szkół. 20 października będą przeszkoleni pierwsi ambasadorzy.
0: Mówiła Mia Szplit, założycielka fundacji Pink Generation, z którą w Londynie rozmawiał Bogdan Frymorgan. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i oczywiście znakomitą muzykę.

0: Sport w radiu RMF 24. Porażka poznańskiego Lecha w Lidze Europy. U siebie z Bayerem Leverkusen 0-4. A jak spisze się Jagiellonia Białystok? Razem ze mną Patryk Serwański z redakcji sportowej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Patryku, zanim Jagiellonia, no to wcześniej wróćmy do tego, co wydarzyło się w Poznaniu. Poproszę o krótkie podsumowanie tego, no niestety, no fatalnego wieczoru w wykonaniu Lecha.
1: No, lekcja piłki od Bayeru Leverkusen, taki dosyć pasywny mecz w wykonaniu Lecha, tak bym to określił, natomiast no też gra w obronie, środek obrony, no fatalnie dzisiaj i trochę pechowo i fatalnie, jeśli chodzi o pojedynki 1-1, no bo był i rzut karny po zagraniu ręką w polu karnym, no trafiony w rękę Jegbę i to zawsze jest takie uznaniowe, czy to akurat ta ręka była ułożona tak, że zmieniała ten obrys, czy było to naturalne zachowanie tej ręki, no ja tych przepisów o ręce dzisiaj za bardzo nie lubię, jako ciężko mi się je interpretuje, no ale tak było, kolejna bramka po takim zamieszaniu, gdzie można było tę piłkę, myślę, wybić wcześniej, nie udało się, później z kolei faul, kolejny rzut karny, w drugiej połowie tych sytuacji Bayern miał jeszcze kilka i też często właśnie przez środek boiska, gdzieś w tym środku obrony potrafili sobie z tym środkiem obrony radzić, no udało się tylko jedną bramkę strzelić w drugiej połowie Bayerowi, no to taki najmniejszy wymiar kary, można powiedzieć, dla Lecha, no ale oczywiście, no porażka 0-4, nic miłego. Z drugiej strony patrzę sobie na takiego portugalskiego drugoligowca Torrense, czyli tę drużynę, która zdobyła Puchar Portugalii i też gra w Lidze Europy. No okej, przegrali dzisiaj z Sunderlandem u siebie, ale 1-2 i decydująca bramka stracona w doliczonym czasie gry. Także no wygląda to już trochę inaczej, prawda?
0: Czyli można.
1: No tak, no raz wychodzi lepiej, raz gorzej, ale tutaj rzeczywiście no słabo. Lech to przecież no, absolutnie jedna z najlepszych polskich drużyn, jak nie najlepsza. Tak, patrząc z jakiejś troszeczkę dłuższej perspektywy.
0: Patryku, a wiemy cokolwiek na temat stanu zdrowia Wojciecha Mońki?
1: No może Beniamin Kubiak-Piłat czegoś się dowie. Myślę, że to jest zdecydowanie za wcześnie, żebyśmy już coś mogli powiedzieć. To pewnie nawet jeszcze trener Frederiksen może tego jeszcze nie wiedzieć.
0: No to teraz już przechodzimy do tego, co wydarzy się w Białymstoku o godzinie 21. No właśnie, białostoczanie z kłopotami, no i trzeba przyznać, ich lista jest dość długa.
1: No, chociażby kontuzje. Prelec kontuzjowany, Wojtuszek kontuzjowany, to są te problemy takie, które teoretycznie najłatwiej wyeliminować w tym sensie, no, że ta kadra Jagiellonii nie pozwala, żeby kogoś tam, prawda, na boisko wpuścić. No, może to nie będzie 1-1, ale z tym sobie łatwiej poradzić. Druga sprawa to ta seria porażek Jagiellonii. 4 ostatnie mecze ta drużyna przegrała, no i trener Adrian Siemieniec mówi wprost, no, że trochę się drużyna rozregulowała, to wszystko zaczyna się od obrony. Takim fundamentem gry Jagiellonii w przedsezonowych sparingach, podczas tych przygotowań do sezonu, miała być dobra gra w obronie. Ostatnie tygodnie to dużo straconych bramek, no i od tego zaczynają się problemy. Trener Adrian Siemieniec liczy na to, że no coś się tutaj uda zmienić. No rywal nie jest, prawda, zbyt mocny, więc może to jest dobry wieczór na to, żeby się przełamać. Patrzę też na ten skład Jagiellonii. Dzisiaj jest z nim Kajetan Schmidt, jest Osmane Sow, jest Kamil Jóźwiak, no jest oczywiście Jesus Imaz, Klinger, Romańczuk, Wdowik. No to są nazwiska, które gdzieś tam, prawda, polskim kibicom są dobrze znane, więc no miejmy nadzieję, że to dzisiaj wszystko się dobrze poukłada.
0: No i właśnie, to o czym wspominałeś, no rywal pod wieloma względami odstaje od zespołu z Białegostoku.
1: No i nawet trener drużyny z Armenii, no mówił wprost, że zazdrości Jagiellonii tego, jak w ostatnich latach grała w europejskich pucharach, tego, jak potrafiła wychować piłkarzy, chociażby Pietuszewskiego czy Mazurka, którzy, no, patrząc z perspektywy drużyny Araratu Armenii, no to za jakie pieniądze Jagiellonia ich sprzedała i do jakich klubów trafili, no to robi ogromne wrażenie. Dla porównania, jeden z piłkarzy drużyny z Armenii ma trafić, czy właściwie, no, teoretycznie już trafił, a praktycznie nie, do Lechii Gdańsk, czyli do naszej pierwszej ligi, tyle tylko, że z uwagi na to, że Ararat Armenia gra w europejskich pucharach, to na razie jest wypożyczony, jakby, czyli kupiony przez Lechię, wypożyczony do Araratu Armenii i do Gdańska ma trafić najprawdopodobniej zimą. No ale to jest ta skala różnicy, że Jagiellonia jest w stanie wytransferować kogoś, swoją młodą gwiazdę do FC Porto, tutaj klub z Armenii kogoś do pierwszej polskiej ligi. To jest tego typu różnica. Tak o rywalu mówił trener Adrian Siemieniec. Od razu powiem, że no, wiele nie zdradził.
2: No oczywiście, że znam mocne strony, słabe strony, znaczy słabe strony, że to zabrzmiało. Rzeczy, które chcielibyśmy wykorzystać u przeciwnika z perspektywy przygotowania do meczu, ale no, nie jestem tutaj też po to, żeby opowiadać o tym, jak gra Ararat. Oczywiście jako sztab wiemy, co chcemy robić.
1: No właśnie, i to chyba najważniejsze. Na pytanie oczywiście, jak to wyjdzie już na boisku, czyli jaka będzie weryfikacja tych planów i tych pomysłów. Ararat Armenia, no to jest czołowa oczywiście drużyna swojej ligi, ale w pierwszej kolejce jeszcze we wrześniu przegrała w Lidze Europy ze Spartą Praga u siebie 1-4. No i to znowu jest takie odwołanie się do tych możliwości tej drużyny. No tutaj, jeżeli Jagiellonia u siebie nie wygra, to będziemy, myślę, mogli mówić o takiej przykrej niespodziance. Porażka Lecha, no tutaj przykrość tej niespodzianki polega może tylko na rozmiarach i na generalnie takiej pasywnej grze Lecha, ale no porażkę z Bayerem Leverkusen jeszcze jakoś można w koszty wpisać. Porażki z Araratem Armenią ja bym w koszty Jagiellonii nie wpisywał.
0: I takie podsumowanie jak najbardziej mi się podoba, a my czekamy na to spotkanie. Oczywiście start meczu o 21:00. Patryk Serwański, dziękuję. Z redakcji sportowej bardzo dziękujemy.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

Radio RMF 24. Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część czwartkowego wieczoru. Punktualnie o godzinie 21 zapraszam na fakty RMF FM, a w nich m.in. szczegóły dotyczące zatrzymania Bronisława D., ściganego czerwoną notą Interpolu. Spokojnego wieczoru i do usłyszenia.

0: 4. Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa, która pochłonęła 500 000 istnień. Cyklon Bola. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Reklama. Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
7: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje. A,
8: ktoś tu zdrapnął wygraną.
7: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
9: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel. Shuffleboard, billard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację szkolną. Czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100!
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Blik.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po reklamie.

0: dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
1: Dobrego wieczoru, uważajcie na siebie. Zapraszamy na najnowsze fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: A zaczynamy od tragicznych doniesień z Kujawsko-Pomorskiego. Nie żyje dwóch nastolatków przygniecionych przez ciągnik. Sąd odroczył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Miał rozpocząć się dziś, stanie się to jednak dopiero w grudniu. W faktach sportowych porażka Lecha Poznań i pojedynek Jagiellonii Białystok w piłkarskiej Lidze Europy. Dwóch chłopców zginęło w wypadku ciągnika w Ostrowie Świeckim w Kujawsko-Pomorskim. Pojazdem kierował 17-latek, razem z nim był 13-letni chłopiec. Jechali po wale przeciwpowodziowym, w pewnej chwili maszyna z niego spadła i przygniotła nastolatków. Niestety nie przeżyli oni wypadku. Przyczyny i okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora. Kuglowania wyborami nie będzie, oświadczył prezydent, który zawetował dziś ustawę o kodeksie wyborczym. Karol Nawrocki skorzystał z prawa weta w sumie wobec 3 projektów, a 8 podpisał. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Karol Nawrocki zawetował nowelizację kodeksu wyborczego, która zakłada m.in. zmianę liczby posłów, którzy wybierani są z poszczególnych okręgów wyborczych, bo zdaniem prezydenta zawierała kilka błędów. Stwierdził też, że nie można dokonywać takich zmian rok przed wyborami parlamentarnymi.
4: Traktuje te zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań. Dlatego mówię jasno. Kuglowania wyborami nie będzie.
3: Karol Nawrocki nie podpisał też ustawy dotyczącej reklamy politycznej i stwierdził, że zmiany prowadziłyby do osłabienia politycznej konkurencji i uczciwości procesu wyborczego. Prezydent zawetował również projekt o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podpisał natomiast m.in. ustawę o akcyzie na papierosy elektroniczne, finansowaniu KRUS oraz świadczeń dla rolników i ich rodzin oraz nowelizację przepisów o odnawialnych źródłach energii.
2: W faktach zapraszamy na nasze jutrzejsze poranne rozmowy publicystyczne. Po 7 w Radiu RMF 24 Michał Zieliński i Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM po 8 będzie z kolei prezydencki minister Marcin Przydacz. Proces w sprawie Collegium Humanum, który dziś miał rozpocząć się, został na wniosek prokuratury odroczony do 3 grudnia. Oskarżonych jest ponad 20 osób. Prokuratura zarzuciła popełnienie w sumie 67 przestępstw. O powodach dzisiejszej decyzji nasz reporter Kasper Wólewski, który był w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
5: Mimo że na proces stawili się niemal wszyscy zamieszani w aferę, którzy usłyszeli już zarzuty, to jednak prokurator Piotr Żagów wniósł o odroczenie rozprawy z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Jednocześnie Piotr Żak przypomniał, jakie zarzuty ciążą na tych, którzy odpowiadają przed sądem.
6: Na ławie oskarżonych dzisiaj zasiadło 23 osoby. Tak, zarzuty dotyczą różnych kategorii przestępstw. To są osoby, które w zamian za korzyści majątkowe uzyskiwały dyplomy MBA.
5: A wśród oskarżonych są znani politycy, to m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który przed wejściem do sądu jednym zdaniem odpowiedział na pytania dziennikarzy.
7: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
5: A wśród oskarżonych są także byli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy Błażej Spychalski, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.
8: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
2: Na naszej stronie internetowej możecie posłuchać ciekawej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Bargielem. Nasz znakomity skyalpinista tłumaczył w radiu RMF 24, dlaczego przerwał wyprawy na Duala Ragiri w Himalajach.
9: Jak dotarliśmy do Nepalu i ruszyliśmy na Duala Ragiri, to przyszedł cyklon, spadło prawie 3 metry śniegu w przeciągu 3 dni. To zatrzymało akcję górską. Później spróbowałem się zaklimatyzować i to się jakoś udało, ale na koniec po prostu przyszły kolejne opady z dużym huraganowym wiatrem i to ryzyko po prostu było zbyt duże.
2: Rozmowę możecie też obejrzeć na Facebooku RMF 24. Polecamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
0: Na bramkę czekał ponad 3 lata Kamil Jóźwiak. Z golem dla Jagiellonii Białystok w Lidze Europy poprzednio na listę strzelców wpisał się w maju 2023 roku jeszcze jako piłkarz Charlotte FC. Dziś gol w meczu z Araratem Armenia w Lidze Europy. Jagiellonia przegrywała, ale do przerwy białostoczanie na prowadzeniu 2-1. Z golem także Rodrigo Conceição. Ciekawy wynik do przerwy w meczu Celtic Vigo z Juventusem. Piłkarze z Turynu przegrywają na razie 0-1. No a w Poznaniu kiepskie nastroje po porażce 0-4 Lecha Poznań z Bayern.

0: Bayerem Leverkusen. Klub z Bundesligi pokazał mistrzom Polski miejsce w szeregu.
1: Graliśmy z bardzo dobrą drużyną, było to czuć w każdym aspekcie gry. Czy mieliśmy piłkę, czy oni atakowali, było to czuć. Byli zdecydowanie lepsi, wynik to pokazuje.
0: Podsumował obrońca Mateusz Skrzypczak. Defensywna gra kolejorza dziś pozostawiała naprawdę wiele do życzenia. Brazylijczyk dołączy w nowym sezonie do Formuły 1. Rafael Camara podpisał wieloletni kontrakt z zespołem Haasa. Zastąpi Estebana Ocona. Obecnie Camara jest liderem mistrzostw świata Formuły 2. Przed rokiem został mistrzem świata Formuły 3. Zatem kariera rozwija się harmonijnie. Jutro rusza Tauron Liga Siatkarzy. Na początek mecze z udziałem dwóch faworytów. Aluron CMC Warta Zawiercie zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice. PGE Projekt Warszawa podejmie u siebie Indekpol AZS Olsztyn. Libero Projekt Damian Wojtaszek zaznacza, że każdy mecz w naszej lidze może okazać się pułapką.
2: Każda drużyna, nawet z dołu tabeli teoretycznie, może sprawić niespodziankę, mając świetnych zawodników w drużynach, reprezentantów danych krajów, więc jeśli chcesz walczyć o najwyższe cele, to musisz do każdego meczu podchodzić tak, jakbyś grał z fenomenalną drużyną i my będziemy starali się to zrobić.
0: No, a dla Wojtaszka to będzie już 21 sezon na ligowym parkiecie.
3: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Dobry wieczór, Daniel Hawrylenia ponownie z tej strony. Po 22:00, jak co dzień od poniedziałku do czwartku, zapraszam na podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław, a że był to bardzo intensywny dzień w stolicy Dolnego Śląska, zaczynamy.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF24 Wrocław.
0: W czwartek na wrocławskich ulicach rozegrały się sceny rodem z Hollywood. Chwilę przed południem policjanci ruszyli w pogoń za mężczyzną, który wczoraj ukradł busa dostawczego. Mówi podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
2: Dzisiaj przed godziną 12:00 policjanci podjęli pościg za kierującym pojazdem marki Renault Trafic, który wczoraj został skradziony również na terenie Wrocławia. Kierujący podjął próbę ucieczki. Rozpoczął się we Wrocławiu przy ulicy Długiej, a finał swój miały przy ulicy Niedźwiedziej. Tam mężczyzna, jak się okazało, 47-letni, został zatrzymany. W trakcie pościgu uszkodził 2 policyjne radiowozy, a także 1 pojazd osoby postronnej.
0: Dodajmy, że zatrzymany to obywatel Polski. Przesłuchanie zaplanowano na jutro. W czwartek we Wrocławiu ruszył proces dotyczący głośnej sprawy sprzed 2 lat. 20 października 2024 roku w Spalicach koło Oleśnicy podpalono pustostan, w którym zginął bezdomny mężczyzna. Na ławie oskarżonych zasiadły 3 osoby. W chwili tragedii tylko jedna z nich była pełnoletnia. 2 pozostali mieli 14 i 15 lat. Śledczy zarzucają im, że doprowadzili do pożaru, mając świadomość, że w środku znajduje się człowiek. O co są oskarżeni dokładnie? Marcin Firko z prokuratury rejonowej w Oleśnicy.
3: Kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat. Zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Decyzją sądu rodzinnego dwoje z tych sprawców, początkowo jakby ich postępowanie przebiegało przed sądem rodzinnym, ale decyzją sądu rejonowego Wydziału Rodziny zostali oni uznani za osoby, które mogą odpowiadać jak dorośli. Natomiast sprawca dorosły jest młodocianem, tak pozostaje młodocianem.
0: Oskarżeni nie przyznają się do winy i na tym etapie odmawiają składania wyjaśnień. Dowodem w sprawie są zdjęcia, które mieli robić w trakcie tragicznego pożaru, co potwierdziła prokuratura. W czwartek zarzuty usłyszał też 38-latek, który przedwczoraj dopuścił się szaleńczego ataku we Wrocławiu. Mężczyzna usłyszał zarzuty dwukrotnego usiłowania rozboju oraz krótkotrwałego użycia pojazdu bez zgody jego właściciela. Grozi mu do 15 lat więzienia. Jak relacjonuje podkomisarz Aleksandra Freus, najpierw podejrzany napadł na kierowcę skutera i ukradł samochód kobiety, która próbowała pomóc ofierze, a następnie wbiegł do galerii handlowej, gdzie okaleczył się nożem zabranym z jednej z restauracji.
2: Praktycznie w centrum Wrocławia, bo przy skrzyżowaniu ulic Dyrekcyjnej i Borowskiej po godzinie 16:00 38-letni napastnik zaatakował 20-letniego poruszającego się skuterem. Próbując go odebrać, na pomoc ruszyła pokrzywdzonemu 32-letnia kobieta, która potraktowała napastnika gazem obezwładniającym. Ten wykorzystał sytuację, wsiadł do jej auta i odjechał. To nie był jednak koniec niebezpiecznych zachowań. W rejonie ulicy Więckowskiego mężczyzna zaatakował kolejną kierującą, tym razem 36-letnią podróżującą Volkswagenem. Uderzył kobietę w twarz i zażądał, by opuściła samochód. Ta jednak nie przystała na te groźby i jej tutaj postawa oraz córki, która wraz z nią podróżowała, panie zaczęły krzyczeć, wzywać pomocy i to najprawdopodobniej spowodowało, że napastnik odpuścił sobie dalszą przemoc w ich stosunku. W dalszej kolejności z terenu restauracji zabrał nóż i dokonał samookaleczenia. To już w rejonie Placu Dominikańskiego. Tam został właśnie zatrzymany.
0: Dodajmy, że jutro sąd zdecyduje o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. W czwartek nie udało się rozpocząć procesu Jacka Sutryka i 28 innych oskarżonych zamieszanych w aferę Collegium Humanum. Po posiedzeniu technicznym sąd zdecydował o odroczeniu sprawy do 3 grudnia. Chciała tego nie tylko część obrońców, ale i prokuratura, ponieważ jeden z oskarżonych nie dostał zawiadomienia o rozprawie. Przypomnijmy, akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu jesienią ubiegłego roku. Wśród oskarżonych poza prezydentem Wrocławia są rektorzy uczelni wyższych, wykładowcy, politycy, a także byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Prezydent Wrocławia stawił się w warszawskim sądzie.
4: Dzień dobry.
5: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
4: A w jaki sposób zamierza pan wyjaśnić?
5: To sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć. Zapraszamy zresztą państwa. Pozwólcie, że pójdę już się przygotować.
4: To są te zarzuty, panie prezydencie?
5: Będziemy to wszystko wyjaśniać. To trzeba pytać prokuraturę. Dziękuję bardzo.
0: A Martynie Czerwińskiej udało się porozmawiać z prezydentem Wrocławia w trakcie przygotowań do procesu, a zważywszy, że dziennikarze ostatnio rzadko widują go na konferencjach prasowych, śmiało można więc powiedzieć, że to wywiad ekskluzywny. W trakcie rozmowy dziennikarka RMF zapytała też o aferę Collegium Humanum. Jaka jest jego perspektywa tak naprawdę? Posłuchajcie.
6: A wizerunkowo nie stracił pan podczas tej drugiej kadencji? Wszyscy znamy aferę Collegium Humanum.
5: No ale to nie jest tylko moja, że tak powiem, afera. Poza tym ja się tutaj bardziej czuję osobą poszkodowaną. Zresztą 15 jadę do Warszawy, bo tam się odbywa, po dwóch latach zresztą, prawda, rozpoczyna się ta sprawa, której gospodarzem będzie już sąd, nie prokuratura. Prokuratura ma swoje tezy, swoje, że tak powiem, zarzuty wobec mnie, ma do tego, że tak powiem, prawo. Taka jest też rola prokuratury w Polsce. No ale to sądy wydają wyroki. No właśnie, nie politycy, nie dziennikarze, nie wszyscy inni, tylko sądy. I ja jadę i cieszę się, że będę mógł te rzeczy zacząć po dwóch latach wyjaśniać. Natomiast to mi nie przeszkadza w takim codziennym funkcjonowaniu. Zresztą, no ale nie będę na antenie też powtarzał, co ludzie niektórzy o tym mówią i myślą. Natomiast mam nadzieję, że to wszystko zostanie wyjaśnione. To jest na pewno ten etap. Ja nie mogę o tym z powodów oczywistych mówić zbyt dużo, no bo też mam jakąś swoją strategię obrony. Zresztą chciałbym, żeby moje wyjaśnienia w pierwszej kolejności były słuchane przez sąd, a nie, że tak powiem, oceniane gdzieś tam w przestrzeni publicznej.
6: Czyli nie przekona nas pan tutaj na antenie, że jest niewinny?
5: No bo to nie jest to miejsce. To nie jest to miejsce, przepraszam, nie jesteśmy w tym składzie, dlatego też niektórzy, znaczy widzę i wiem, że niektórzy tego nie rozumieją, tak? A niektórzy już nawet zdążyli wydać wyrok, także niektórzy w środowisku dziennikarskim. To jest niewłaściwe. To jest niewłaściwe i należy się wstrzymać i poczekać do tego wyroku, który zapadnie, i to nie w sądzie pierwszej, tylko pewnie w sądzie drugiej instancji. Także ta sprawa przed nami, ona się będzie toczyła, tak jak i wiele innych spraw się toczy na co dzień. No, czasami będąc w życiu publicznym jesteśmy narażeni na różne sytuacje i mi się taka sytuacja przydarzyła. To nie jest jakaś, powiedzmy, bardzo komfortowa sytuacja, tak od takiej strony ludzkiej rzeczy ujmując. Natomiast no, jestem gotowy, żeby ją oczywiście wyjaśniać. No i mówię, 15 ten jakby proces wyjaśniania rozpoczniemy.
6: No ale prokuratura postawiła panu zarzuty na podstawie dowodów.
5: Ale te dowody będą teraz weryfikowane, walidowane, oceniane przez sąd. No, prokuratura, tak jak powiedziałem, ma prawo do różnych rzeczy. Ja nawet wczoraj rozmawiałem z różnymi kolegami samorządowcami przy okazji pewnego spotkania. Wie pani, no bardzo często zdarza się tak, że ludzie mają sprawy, które toczą się 3, 5, 10 i 20 lat i na końcu okazuje się, że są niewinni, a przypomnę, że jakby te sprawy są poprzedzone właśnie stawianiem różnych zarzutów w postaci aktu oskarżenia. Tak jest w moim przypadku, ale to niczego nie przesądza. No jest to domniemanie niewinności i na końcu może być różnie. No i moim zadaniem jest, ja nigdy nie działałem w złej wierze. Ja się całe życie solidnie, ciężko, twardo uczyłem i ciężko pracowałem na swój taki autorytet i przede wszystkim dla miasta. I tu się nic nie zmienia. I przez te dwa ostatnie lata dokładnie jest tak samo. Jak ktoś śledzi moją aktywność, jak ktoś widzi, gdzie jestem, jak jestem i tak dalej, nic się w tym zakresie nie zmieniło. I to zamierzam robić do końca.
6: Dlaczego rzutem na taśmę zmienił pan prawnika?
5: Na taśmę?
7: Procesem.
5: Nie, to nie jest tak. No to właśnie to jest szukanie takich jakichś, przepraszam, pseudosmaczków, prawda, no to każdy ma prawo, wie pani, to jest dla mnie ważna sprawa, no to ja szukam sytuacji optymalnych, chciałem, żeby to był, nie ma żadnego specjalnego powodu, są różne etapy tego postępowania takiego przygotowawczego także dla mnie. Ja stwierdziłem, że na tym etapie to jest dla mnie właściwe, to jest dla mnie istotne i tak się zachowuję, mam do tego prawo, jakby mój interes i kwestia mojej obrony jest dzisiaj dla mnie najważniejsza i dobieram optymalne jakby instrumenty do tego i optymalne składy. To nie jest jakby nic nadzwyczajnego, że coś się dzieje przed. No ktoś może takie sobie, że tak powiem, ale to są jakieś w ogóle fałszywe tropy i jakieś tezy.
0: W W tym miejscu zrobimy krótką przerwę. Rozmowa z prezydentem Wrocławia wróci też w drugiej odsłonie dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, na którą zapraszam dosłownie za chwilę. Bądźcie z nami.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Daniel Kawrylenia ciągle przy mikrofonie, kłaniam się. Wracamy do podsumowania dnia w RMF24 Wrocław, a w nim do rozmowy z prezydentem Wrocławia Jackiem Cytrykiem. Przypomnę, Martyna Czerwińska pyta o aferę Kolegium Humanum.
1: Żałuje pan, że przez na pewno część Wrocławia zostanie pan zapamiętany jako ten, który był zamieszany w tą aferę? Czy to pana boli?
2: Nie, jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza. Wie pani, każdy ma prawo do dokonywania swoich ocen. Każdy w życiu czasami potrafi znaleźć się z różnych powodów w jakiejś tam, powiedzmy, sytuacji mało komfortowe. Ja staram się ludzi pod tym względem nie oceniać i myślę, że każda normalna osoba, która wie, na czym polega życie, jakby umie do tego podejść w sposób właściwy. Raz jeszcze. Ja w przeciwieństwie do wielu spotykam się codziennie z mieszkańcami Wrocławia. Wiem, co oni mówią. Dobrze mi jest w ich towarzystwie, a im jest w moim dobrze. Inaczej by mnie nie zapraszali na dziesiątki spotkań, którym nie jestem bardzo często w stanie podołać, ponieważ się kanibalizują, zjadają, są o tej samej godzinie, w tym samym dniu i tak dalej. Latam od rana do wieczora. To się dzieje także kosztem mojego życia prywatnego i mojej innej aktywności. Ale nie narzekam, bo ja to kocham. Myślę, że gdyby to wrocławianom przeszkadzało, cokolwiek by przeszkadzało, to by mnie nie zapraszali, nie chcieli ze mną być. By nie pozdrawiali mnie na ulicy, by się ze mną nie witali, by nie mówili różnych fajnych rzeczy. Ja zapraszam każdego, żeby tak spędził ze mną dzień. Taki roboczy dzień po prostu z prezydentem Jackiem Cytrykiem. Można ze mną przejść przez miasto, zobaczyć, jak ludzie się zachowują. Można ze mną pójść na wydarzenie, na jakąś uroczystość. Zobaczyć, jaki mamy fajny wrocławski klimat. Wydaje mi się, mówię, nikt z nas nie jest idealny i czasami zdarzają się różne nam trudne sytuacje. Chodzi o to, żeby te sytuacje wyjaśniać, ale też, żeby być dla siebie jakoś w jakiś sposób wyrozumiał. Ja akurat na to zrozumienie ze strony Wrocławia mogę liczyć, za to jestem im wdzięczny.
1: Ale może pan z czystym sumieniem stwierdzić, że w uczciwy sposób zdobył ten dyplom?
2: Nigdy nie wykorzystywałem żadnych sytuacji w sposób taki niegodny. Mówię, całe życie się ciężko uczyłem, zresztą z bardzo dobrymi wynikami. Bardzo dużo poświęciłem swojego czasu i takiej aktywności na swoją edukację. Jestem dobrze zresztą w związku z tym i wykształcony, i świetnie przygotowany, wydaje mi się, do tego, co robię. Poza tym, że to kocham i nie mam sobie w tym zakresie nic do zarzucenia. Natomiast mówię, poczekajmy i pozwólmy, że tak powiem, tej sytuacji się wyjaśnić we właściwym miejscu.
1: Zasiadanie w radach nadzorczych różnych spółek, różnych miast, prezydentów, wymienianie się tymi stanowiskami, to jest fair?
2: Znaczy, wie pani co, tak jest do dzisiaj w wielu miejscach. Nie mówimy o prezydentach, ale marszałkowie, czy starostowie, czy zastępcy prezydenta, moi zastępcy też zasiadają w różnych spółkach nadzorczych, dyrektorzy i tak dalej. Znaczy, ja nie widzę w tym nic złego, jeżeli ktoś ma kompetencje. Przede wszystkim ma te kompetencje takie wynikające z doświadczenia. Jeżeli rozumie materię, którą się zajmuje, jeżeli chce tych spraw w związku z tym jakby przypilnować, jest do tego gotowy, to ja nie widzę generalnie w tym nic złego. Był taki moment, kiedy próbowano z tego w ogóle zrobić jakąś, w ogóle wytworzyć jakąś, że to jest jakaś najgorsza sytuacja w ogóle na świecie, tak? Znaczy ja tego po prostu nie rozumiem, tak? Zgodnie z kodeksem spółek handlowych tego typu spółki mają obowiązek posiadania rad nadzorczych. W tych radach nadzorczych muszą znajdować się ludzie, którzy są kompetentni. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że był taki moment, że też wielu kolegów w tych radach nadzorczych zasiadało, bo ja wiem, że oni po prostu dobrze znają materię tych spraw i dobrze dbali po prostu o te sprawy. No ale akurat ustawodawstwo zmieniło się w tym zakresie. To też, co jest ciekawe, zmieniło się, wie pani, tylko w przypadku wójta burmistrza prezydenta. W przypadku zastępcy wójta burmistrza prezydenta już nie. W przypadku marszałków już nie. W przypadku dyrektorów i tak dalej już nie. No, wie pani, jesteśmy bardzo niekonsekwentni w tym kraju, jeżeli chodzi o tworzenie przepisów. Natomiast ja wysoko oceniam po prostu wielu samorządowców i wiem na pewno, że gdybym miał własną prywatną firmę i miałbym mi obowiązek posiadania w tej firmie rady nadzorczej czy jakiegoś kolegialnego ciała, które miałoby mi tych spraw, że tak tak powiem, pilnować, miałoby mnie wspierać, miałoby mnie konsultować, to naprawdę wielu bym oddał im wszystko pod kontrolę, bo ja im po prostu ufam i wiem, że oni działają w dobrej wierze. I tak samo ja. Zawsze działałem w dobrej wierze, nigdy w złej wierze i tak po prostu pozostanie.
1: Czyli zostanie pan uniewinniony? Tego jest pan pewien? To już tak na koniec?
2: Niczego nie można być w życiu pewnym, tak? O tym zadecyduje sąd. Ja każde, że tak powiem, rozstrzygnięcie przyjmę, nawet jeżeli ono będzie nie po mojej myśli. Ale tylko, że mnie właśnie jakby cechuje to, że ja, że tak powiem, podchodzę do tych rzeczy z pełnym uznaniem i, że tak powiem, i szacunkiem, rozumiejąc też, jak te rzeczy wyglądają ustrojowo, tak? I dajmy szansę, żeby te rzeczy się po prostu zaczęły wreszcie wyjaśniać.
0: Przypomnijmy jeszcze, prezydentowi Wrocławia grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura zarzuca mu m.in. wręczenie korzyści majątkowej byłemu rektorowi uczelni w zamian za uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych MBA bez ich faktycznego ukończenia.
3: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Więcej pociągów do Pragi, ekspresowe trasy do Warszawy i całoroczny skład kursujący do Ustki. Poznaliśmy szczegóły nowego rozkładu jazdy PKP Intercity dla Dolnego Śląska. Jak mówił nam w czwartek rzecznik przewoźnika Mateusz Gdowski, pasażerowie będą mogli skorzystać m.in. z rozszerzonej oferty wyjazdów do Czech.
4: Uruchomiony zostanie dodatkowy pociąg w relacji Wrocław-Praga. Mieszkańcom Dolnego Śląska umożliwi wieczorny dojazd do stolicy Czech z Wrocławia. Wyruszy o 15.14 i dotrze do Pragi o 19.14. W drugą stronę będzie wyjeżdżał z Pragi o 8.45, by o 12.45 dojechać do Wrocławia.
0: Wśród nowości są także m.in. nowe ekspresowe połączenia do stolicy Polski.
4: Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi kolejne dwie pary nowych ekspresowych połączeń na trasie Wrocław-Warszawa. EIC Krasnal i EIC Piast zwiększy liczbę szybkich połączeń do stolicy z 5 do 7. Zapewni to możliwość najszybszej podróży przez cały dzień, co około 2 godziny. 5 par połączeń będzie kursowało przez Opole i Częstochowę Stradą, a 2 pary przez Poznań. Czas przejazdu EIC Krasnal i EIC Piast na całej trasie wyniesie 3 godziny 27 minut.
0: W planach jest także całoroczny skład nad morze do Ustki.
4: Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, mieszkańcy Wrocławia zyskają całoroczne wczesnoporanne połączenie do Ustki. Przez Poznań i Piłę IC Jamno na Dolnym Śląsku skład zatrzyma się w Obornikach Śląskich oraz Żmigrodzie. Dzięki temu przez cały dzień pociągi z Wrocławia w kierunku Piły i Środkowego Wybrzeża będą odjeżdżały co 2 godziny, na przemian do Kołobrzegu oraz Słupska i Ustki. Od września rozpocznie kursowanie IC Boznańska relacji Wrocław-Lublin przez m.in. Opole, Częstochowę, Stradą, Kielce i Radom. Dzięki temu między Wrocławiem a stolicami województwa świętokrzyskiego i lubelskiego pociągi będą kursowały przez cały dzień w odstępach co 4 godziny.
0: Nowy rozkład jazdy, przypomnę jeszcze raz, wejdzie w życie 13 grudnia. I w tym miejscu stawiamy kropkę, ale nie kończymy podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Wracamy jeszcze przed 23. Bądźcie z nami.
3: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu pytamy, jak uchronić dzieci przed niebezpiecznymi treściami w internecie.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już jutro po 12.
0: Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz

0: bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.

0: Daniel Chawrylenia, kłaniam się i zapraszam na ostatnią część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Posłuchajcie, o jakich jeszcze ważnych faktach mówiliśmy w czwartek.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Jak wiecie z naszej anteny, pierwsze sądowe starcie o wrocławskie ogródki restauracyjne wygrywa miasto. Wrocławski sąd oddalił pozew jednego z przedsiębiorców, który zaskarżył decyzję o wypowiedzeniu mu umowy. To jednak nie koniec problemów dla właścicieli lokali, którzy wciąż nie zdemontowali swoich konstrukcji z płyty rynku. Urzędnicy konsekwentnie naliczają opłaty za zajmowanie tej przestrzeni bez umowy. Jak zaznacza Michał Gus z wrocławskiego magistratu, nawet demontaż obiektów nie zwolni przedsiębiorców z uregulowania rachunków.
2: My musimy być fair wobec tych restauratorów, którzy rozumieją sytuację od strony prawnej. Chcieli się dostosować, dostosowali się. Ogromna, zdecydowana większość restauratorów, co zresztą widać po rynku, dostosowała się do nowych wymogów konserwatorskich i mówiąc wprost, jest fair wobec nich wyciąganie odpowiednich przewidzianych prawem konsekwencji wobec tych, którzy tego nie robią. Naliczenia to jest około 900 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam, już troszeczkę ponad 900 tysięcy złotych. Z tego zapłaconych zostało około 240 tysięcy.
0: Zapytaliśmy też, czy w tej sytuacji nadszedł czas na przymusową eksmisję.
2: Rozważaliśmy to i to nie jest temat zamknięty. W tej chwili zrobiło się już w zasadzie tak późno, że biorąc pod uwagę tempo pracy sądów w Polsce, nie obrażajmy się, po prostu jest jakie jest. To zanim ten proces by się zakończył, to skończy się sezon ogródkowy. Mówiąc wprost, do połowy listopada jest sezon ogródkowy. W związku z tym, mówiąc wprost, poczekamy do końca sezonu ogródkowego, czy rzeczywiście dojdzie do demontażu, bo niezależnie od tego, czy był ten spór, czy nie, w połowie listopada po prostu kończy się sezon na ogródki restauracyjne.
3: Jeśli nawet je zdemontują, to będą musieli płacić karę?
2: Jeżeli je zdemontują, no to będą naliczane kary za ten okres, w którym stały bezumownie.
3: Czyli za te kilka miesięcy nadal miasto pobierze?
2: Tak, za okres stawiania ogródków bezumownego będą naliczane kary.
0: Dodajmy, że kary dla restauratorów dochodzą już do 900 tysięcy złotych. W sobotę na wrocławskim rynku krajowy trening rodzinny. To wydarzenie organizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na Placu Gołębim pomiędzy 10 a 14 w sobotę zainteresowani dowiedzą się m.in. jak przygotować plecak ewakuacyjny i pakiet uczniowski, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i właściwie na nie reagować, gdzie szukać bezpiecznego miejsca schronienia, czy co powinno znaleźć się w apteczce. W wydarzeniu wezmą udział wrocławskie służby z policją i strażą pożarną na czele. Mieszkańcy oczywiście biorą udział bezpłatnie. I jeszcze jedna ważna informacja. Pomiędzy 10 a 14 na Placu Gołębim będą odtwarzane sygnały alarmowe wyłącznie w celach edukacyjnych na potrzeby uczestników treningu. Nie będą uruchamiane syreny alarmowe. Sygnały będą elementem ćwiczeń i służyć nauce ich rozpoznawania. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska poleciła burmistrzowi Mieroszowa pilne zwołanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. Chodzi o głośną sprawę prywatnego ZOO Łączna, a o szczegółach rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
4: Jego rolą będzie przede wszystkim bezpieczeństwo i opieka nad zwierzętami w granicach ustaleń z prokuraturą i rzetelna informacja. Wojewoda zwróciła się o pilne przedstawienie aktualnych informacji dotyczących liczby i stanu zwierząt, warunków ich przebywania, dostępności opieki weterynaryjnej oraz potrzeb wymagających dodatkowego wsparcia. Celem tych działań jest m.in. usprawnienie przepływu informacji oraz skoordynowanie ewentualnej pomocy. Szczególnie istotne jest rozpoznanie możliwości zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków i ciągłości opieki na miejscu.
0: Przypomnijmy, że 5 osób związanych z placówką usłyszało zarzuty znęcania się nad zwierzętami, co miało doprowadzić do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z ogrodu wywieziono już część osobników. Sprawa mocno dzieli jednak mieszkańców. Część z nich uważa, że warunki w zoo były dobre, co doprowadziło do protestów i prób blokowania wywozu zwierząt. Do sytuacji w zoo Łączna odniosła się Rada Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Otrzymała pismo od wojewody dolnośląskiej z prośbą o wsparcie działań w związku z sytuacją załączna i spośród członków rady wyłoniono dwóch koordynatorów z ogrodów, które znajdują się najbliżej Łącznej. Ogrody we Wrocławiu i Opolu udzielą wsparcia na miejscu. Będą służyć wiedzą, doświadczeniem oraz pomocą w organizacji rozwiązań, które są niezbędne dla zapewnienia zwierzętom właściwej opieki.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: czwartek mieliśmy też prawdziwą gratkę dla miłośników historii. W Bibliotece Uniwersyteckiej można już oglądać wystawę Księgi są naszym orężem, zorganizowaną z okazji 800-lecia obecności zakonu dominikanów we Wrocławiu. Na zwiedzających czekają najcenniejsze zachowane kodeksy, bogato zdobione traktaty naukowe i ryciny nieistniejących już zabudowań klasztornych. O zbiorach opowiedział nam Adam Poznański z Biblioteki Uniwersyteckiej.
5: Z okazji 800-lecia dominikanów we Wrocławiu podjęliśmy współpracę i wybraliśmy cymelia, czyli najcenniejsze obiekty, zarówno rękopisy, jak i inkunabuły, czyli pierwsze druki, jak i druki późniejsze, a także kilka innych obiektów, po to, żeby szersza publiczność mogła się z nimi zapoznać. Wszystkich zapraszamy do naszej biblioteki na parter. Tam znajduje się wystawa planszowa, którą można zwiedzać cały czas w godzinach otwarcia biblioteki. Natomiast gdyby ktoś chciał zobaczyć te zbiory w oryginale, na stronie naszej biblioteki uruchomimy zapisy, ponieważ liczba miejsc będzie zdecydowanie ograniczona ze względu na bezpieczeństwo zbiorów i warunki konserwatorskie. Mamy bardzo stare rękopisy. Jeden fragment prawdopodobnie jest najstarszy w Polsce. Jest to pergaminowy fragment kroniki Eusebiusza w tłumaczeniu świętego Hieronima, który w XV wieku został użyty do oprawy innego kodeksu, ale później okazało się, że te elementy do wzmocnienia oprawy są cenniejsze niż kodeks, którymi je wzmocniono. Poza tym mamy rękopisy piękne, dotyczące na przykład kaznodziejstwa, komentarzy biblijnych. Mamy kodeks, którym jest średniowieczne polskie kazanie. Mamy druki prawnicze. Mamy piękne oprawy pochodzące z lokalnego warsztatu, czyli sporządzone tutaj przez dominikanów.
0: Z wizytą warto się jednak pospieszyć, ponieważ ekspozycja będzie czynna tylko do końca roku. W czwartek na wrocławskie tory powrócił BookTram, tramwaj pełen książek, który już po raz 12 promuje czytelnictwo wśród mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Pasażerowie linii 3, którzy zdecydowali się na przejazd w godzinach od 15 do 17, mogli otrzymać bezpłatne publikacje oraz zapoznać się z propozycjami literackimi przygotowanymi przez lokalne instytucje i osoby zaangażowane w życie kulturalne Wrocławia. W tramwaju były dostępne również propozycje lokalnych księgarń i antykwariatów, a także książki nominowane do Nagrody Angelus. I jeszcze jedna nowość we Wrocławiu, choć czy tak naprawdę nowość, mamy nowego krasnala. To Zusimir, krasnal Zusu, który stanął przed zabytkowym gmachem przy ulicy Bernarda Pretwicza. Figurka została odsłonięta z wyjątkowej okazji, bo sam budynek obchodzi właśnie swoje stulecie, o czym mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka Zusu na Dolnym Śląsku.
6: Ogłosiliśmy konkurs wśród pracowników i w wyniku tego konkursu okazało się, że najfajniejszym pomysłem było postawienie przed ZUS-em własnego, naszego ZUS-owskiego krasnala. Tutaj połączyliśmy tradycję, bo wiadomo, Wrocław krasnalami stoi, z nowoczesnością. Nasz Zusimir ma telefon komórkowy, na którym jest kod QR. Jeżeli ktoś sobie ten kod QR zeskanuje, to wtedy zostanie automatycznie przeniesiony na ZUS-owską stronę, gdzie będzie mógł znaleźć informacje, które go interesują.
0: I na tej informacji kończymy dzisiejsze podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Punktualnie o godzinie 23 mamy dla Was sprawdzone fakty w RMF FM. Zebrał je i przedstawi Mateusz Bożek.
1: A na początek ważne informacje dla kierowców z autostrady A2 i Krajowej 92. Już ponad 200 osób zatrzymała policja po ostatnich aktach przemocy w szkołach. W faktach również Kraków i pierwsze, najpoważniejsze wyzwanie, jakie czeka nowego prezydenta, a chodzi o miejską kasę. Uwaga kierowcy, zablokowana w kierunku Terespola jest autostrada A2 w Halinowie na odcinku między Mińskiem Mazowieckim a Warszawą. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 92 w Dąbrowicach Starych w Wielkopolsce. To odcinek Konin-Koło, auto osobowe zderzyło się tam z traktorem. Droga w tej chwili jest zablokowana. Prawie 200 osób zatrzymali policjanci w związku z serią ataków na szkoły i falą gróźb zamieszczanych w mediach społecznościowych. Od zeszłego tygodnia trwa policyjna akcja, w ramach której funkcjonariusze patrolują.

0: Przeprowadzili już prawie 160 tysięcy kontroli w szkołach.
1: Tylko 4 kandydatury zostały zarejestrowane w wyborach uzupełniających do Senatu w Zielonej Górze. Mogła być 5, ale komisja wyborcza odmówiła jej przyjęcia. O tym, kto będzie się ubiegał o miejsce po zmarłym generale Mirosławie Różańskim, nasz dziennikarz Tomasz Skory.
2: Koalicja 15 października zgłosiła kandydaturę wdowy po generale Zdzisławy Różańskiej. PiS i skupione wokół niego ugrupowania wystawiają byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego. Także z obywatelskiego, a nie partyjnego komitetu wyborczego startuje kandydat Konfederacji Korony Polskiej Tomasz Naruszewicz, a stawkę zarejestrowanych kandydatów zamyka wystawiona przez swoją partię Nowa Fala profesor Joanna Senyszyn. Odrzucony dziś przez komisję kandydat bezpartyjnych samorządowców może się od tej decyzji odwołać. Szanse na rejestrację ma jednak niewielkie, bo do brakujących 2000 poprawnych podpisów poparcia zabrakło mu ich ponad 500, a uzupełniać ich już nie można. Wybory uzupełniające do Senatu odbędą się w Zielonej Górze 22 listopada.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: A w nich teraz o problemach miejskich i powiatowych komisji orzekających o niepełnosprawności. Rządowe pieniądze przeznaczone na ten cel w części placówek już się wyczerpują. Nasza reporterka Anna Pałamar sprawdziła, jak długo trzeba czekać na takie orzeczenie w Szczecinie.
4: Około 3-4 miesięcy. Powiatowy zespół wydaje mniej orzeczeń niż powinien. Chodzi o to, by nie dopuścić do sytuacji sprzed roku, gdy wydawanie orzeczeń zostało całkowicie wstrzymane na kilka miesięcy. Mówiła mi Lidia Gugała, przewodnicząca powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Szczecinie.
5: Zamiast 700 orzeczeń miesięcznie, które powinniśmy wydać, powiatowy zespół wydaje około 500 orzeczeń. I w związku z tym kolejka z miesiąca na miesiąc robi się większa. Ponad 1200 wniosków przeszło nam z 2025 roku, co też spowodowało wydłużenie tej kolejki. W tym roku otrzymaliśmy środki z rezerwy celowej, ale one niestety nie pokryły naszego zapotrzebowania, także mile widziane byłoby dofinansowanie.
4: Szczeciński zespół składa się z 9 orzeczników.
1: To będzie pierwsze i największe wyzwanie dla nowego prezydenta Krakowa. Chodzi o przyszłoroczny budżet miasta. Zwycięzca niedzielnego głosowania, Łukasz Gibała, będzie miał tylko miesiąc, aby wprowadzić do niego własne zmiany. A przypomnijmy, prezydent elekt zapowiadał naprawę finansów Krakowa i walkę z zadłużeniem. W faktach nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
6: Projekt budżetu radni muszą dostać do połowy listopada. Od zaprzysiężenia, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, Gibała będzie miał niespełna 4 tygodnie. Prace w urzędzie nad budżetem już trwają, ale prawie na pewno Gibała będzie chciał coś zmienić, by budżet był jego. Zapowiada naprawę finansów miasta, więc nie pozwoli sobie na wzrost wydatków ani zadłużenia. Budżet będzie też próbą sił z Radą Miasta. Jak zapewniał na naszej antenie nowy prezydent Krakowa, już rozmawia z niektórymi radnymi.
7: Więc mam nadzieję, że to jest taka chęć współpracy oparta o przełożenie dobra Krakowa ponad własny interes. Jeśli tak, zbudujemy większość w taki sposób, to super. Jeśli nie, to będzie wtedy to prezydentura bez większości w Radzie Miasta.
6: Kraków na koniec roku może być zadłużony na 9 miliardów złotych. Budżet trzeba uchwalić do 31 grudnia.
1: Gibała zapowiadał też referendum w sprawie strefy czystego transportu i zmiany w komunikacji miejskiej już od 1 stycznia. Piszemy o tym więcej na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a ze mną Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, był minister sprawiedliwości. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu.
1: Obecny minister sprawiedliwości mówi, jesteśmy bardzo blisko tego, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął normalnie działać. Naprawdę pan w to wierzy?
2: Mam nadzieję, że tak się stanie. Myślę, że to wczorajsze zaprzysiężenie pana sędziego Macieja Berka oraz jego pojawienie się w Trybunale to jest krok w tym właśnie kierunku. Myślę, że kolejnym krokiem powinno być zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.
1: Ale panie senatorze, co to znaczy zacznie normalnie działać? Dlatego, że nawet jeżeli zacznie działać teraz i sędzia Berek zacznie orzekać i inni sędziowie, to ta druga strona sporu będzie mówiła, że to jest łamanie prawa i że on nie działa normalnie. Bo nie widać wyjścia z sytuacji, kiedy obie strony, a pęknięta jest polska scena polityczna, powiedzą, dobrze, to jest ten punkt zero, idziemy do przodu.
2: Tak, tylko że pani redaktor, jak rozumiem, nawiązuje do tej dyskusji, że konieczny jest reset konstytucyjny.
1: Nie, zastanawiam się, co zrobić, żeby zaufanie do Trybunału, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął być traktowany jako normalna instytucja w państwie demokratycznym.
2: Ja myślę, że jeżeli by faktycznie zaczął orzekać i funkcjonować zgodnie z konstytucją, jeżeli cała działalność Trybunału stałaby się absolutnie przejrzysta, jeżeli chodzi o wyznaczanie składów, jeżeli zacząłby szybko rozpatrywać zaległe sprawy ze skarg konstytucyjnych, wniosków różnych uprawnionych podmiotów i co więcej, zaczął wydawać wyroki, które na przykład mogą się nie podobać rządowi i kwestionować niektóre elementy polityki czy rozwiązań, to wtedy to zaufanie zostanie odzyskane. Oczywiście to nie jest proces, który się zacznie w ciągu, nie wiem, miesiąca czy trzech miesięcy, ale trzeba do tego etapu przejść i moim zdaniem życiorysy tych osób, które w Trybunale zasiadają, które zostały wybrane do Trybunału, świadczą o tym, że te osoby będą absolutnie do tego zdolne.
1: A czy uda się coś zrobić z Trybunałem, gdy wciąż prezesem jest Bogdan Święczkowski?
2: Znaczy myślę, że ta kwestia...
1: Który własnym ciałem zagradza wejście do gabinetów sędziowskich.
2: Ja myślę, że jeżeli chodzi o pana sędziego Święczkowskiego, mamy większy kłopot, a mianowicie te różne ciążące na nim zarzuty dotyczące udziału w różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem prokuratury za czasów Zbigniewa Ziobry. Pamiętajmy, on był prawą ręką Zbigniewa Ziobry. On przez kilka lat kontrolował wszystko, co się dzieje w prokuraturze, upolityczniał prokuraturę, ale także miał wpływ na chociażby sprawę Pegasusa. I oczywiście teraz ma wpływ na obsadę składów sędziowskich w poszczególnych sprawach, no i przede wszystkim podejmuje decyzję o niedopuszczeniu do orzekania. Jeżeli by jednak uznał, że ci sędziowie powinni zacząć orzekać, no to i zaczął wyznaczać składy zgodnie z konstytucją, to...
1: No ale nie zacznie, wie pan, że nie zacznie tego robić.
2: No widzimy, że jest ten spór, no dlatego tak ważne jest zorganizowanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.
1: A można je zorganizować bez prezesa Trybunału, który dzisiaj w Polsat News mówił, że chciał zorganizować, zwołać, ale akurat jeden sędzia przedłużył zwolnienie lekarskie.
2: Ja myślę, że...
1: Uśmiecha się pan.
2: Ja myślę, że ważne jest... No bo tak, spójrzmy na sytuację tych 8 sędziów, tak? Aby zwołać Zgromadzenie Ogólne, potrzebne jest kworum 10 sędziów. Wyobraźmy sobie, że prokuratura na przykład ponownie wystąpi z wnioskiem o uchylenie immunitetu pana sędziego Święczkowskiego w kontekście sprawy Pegasusa. Chodzi o zapoznawanie się z materiałami objętymi tajemnicą obrończą, tymi podsłuchami, które były stosowane w stosunku do Romana Giertycha. No to czy w takiej sytuacji Święczkowski ma swój własny interes w tym, żeby takie zgromadzenie ogólne się odbyło?
1: Nie, no oczywiście, nie. Że nie.
2: No i wtedy być może takie zgromadzenie ogólne powinien prowadzić najstarszy stażem sędzia, który powinien takie zgromadzenie przeprowadzić. I wydaje mi się, że tutaj ta kwestia tego, jaki wpływ na bieżące funkcjonowanie mają te różne okoliczności prawnokarne, myślę, że może mieć znaczenie z punktu widzenia przyszłości funkcjonowania Trybunału.
1: Sędzia Berek mówi, że jest dokładnie rozpisany plan krok po kroku, co robić, żeby Trybunał zaczął działać. Pan zna ten plan? Brał pan udział w jego konstruowaniu?
2: Ja w ogóle uważam, że jeżeli politycy braliby udział w konstruowaniu takiego planu, to nie byłoby to najlepsze. Myślę, że ta 8 sędziów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaka odpowiedzialność na nich ciąży i myślę, że to w ich głowach ten plan funkcjonuje.
1: Ale ja podoba się panu to, co się dzieje generalnie teraz z Maciejem Berkiem, to zaprzysiężenie w Sejmie? Znaczy, uważa pan, że to jest zgodne z prawem?
2: Znaczy ja uważam, że to jest bardzo taka maksymalna konsekwencja wcześniej podjętych działań. Upłynęła kadencja sędziów. Zostali wybrani nowi sędziowie. Zostali wybrani zgodnie z prawem. Domagali się zaprzysiężenia. To zaprzysiężenie nie nastąpiło. Co oni mieli w takiej sytuacji zrobić? Mieli pójść pod Pałac Prezydencki i, nie wiem, wywiesić wielki baner albo z megafonem krzyczeć, że my tutaj składamy przysięgę? No. Nie, zrobili alternatywne zaprzysiężenie w sposób maksymalnie zgodny z prawem i teraz domagają się dopuszczenia do orzekania. Absolutnie to jest postępowanie służące odbudowie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Czyli według pana ten zapis, że jest składane ślubowanie, zaprzysiężenie wobec prezydenta, nie jest równoznaczne, że w obecności prezydenta?
2: To znaczy, byłoby idealnie, gdyby prezydent był obecny.
1: Ale nie natomiast, jest konieczne to warunek.
2: Natomiast prezydent nie może blokować i z tej opinii Komisji Weneckiej, która moim zdaniem jest bardzo taka jasna i precyzyjna, wynika, że jeżeli prezydent stosuje taką swoistą obstrukcję, no to należy wtedy dopełnić wszelkich możliwych takich procedur, żeby to zaprzysiężenie wypełniało takie kryteria i ducha konstytucji, tak?
1: Ale wie pan, co odpowiada szef Kancelarii Prezydenta, minister Bogucki, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia, to raz, a po prostu nie ma nigdzie zapisane, po pierwsze, w jakim terminie musi to zrobić. Czy to znaczy, że może zwlekać w nieskończoność?
2: No właśnie, ale to jest cały ten trik zastosowany przez ministra Boguckiego. Przecież nie odmówił, tylko że nigdy nie zaprosił. Przecież była ta sytuacja. W przypadku tej pierwszej czwórki sędziów minęło ponad miesiąc, kiedy oni mówili, jesteśmy gotowi, prosimy nas zaprosić. Wysyłali listy, oświadczenia. Nie było żadnej odpowiedzi. Tylko któregoś dnia powiedział, okej, z tej szóstki zapraszam dwóch, a co do czwórki w ogóle milczał, prawda? Z
1: Berkiem przez ćwiczenia na cierpliwość takie.
2: Ale to tak nie może być, bo jeżeli jest przepis, który mówi o niezwłoczności, to te osoby mają prawo oczekiwać, że ta niezwłoczność zostanie wypełniona, a nie, że będą w nieskończoność czekali na łaskę prezydenta, który jak ten Cezar, prawda, podniesie kciuk do góry bądź na dół i że ich zaprosi. Nie, po prostu w tej sytuacji zdecydowali się na zaprzysiężenie poprzez akt notarialny, złożenie go na biurze podawczym, też publiczne podanie do wiadomości. Moim zdaniem to w pełni wypełnia kryteria
1: zaprzysiężenia.
2: Wspomniany
1: przeze mnie minister Bogucki mówi też, że nigdzie nie jest wprost zapisane, że prezydent ma obowiązek w ogóle odebrania tego zaprzysiężenia.
2: Bo to jest tylko i wyłącznie ceremonia. To znaczy, to jest, można powiedzieć, tak uregulowane prawnie, że to jest raczej taki swoisty, nie wiem, ukoronowanie, zaszczyt, podkreślenie wagi momentu, tak, a nie kompetencja do tego, aby oceniać kandydatury sędziów.
1: Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, był minister sprawiedliwości, cały czas naszym gościem. Okej, mówi pan, to jest tylko ceremoniał. Ale z drugiej strony mamy artykuł 5 w ustawie o statusie sędziów Trybunału, który mówi, że stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania. To ten ceremoniał jest konieczny.
2: Bo zawsze musi być określona jakaś data. Tak samo przykładowo, jak zostawałem rzecznikiem praw obywatelskich, to doskonale pamiętam datę 9 września 2015 roku, kiedy też składałem ślubowanie przed Sejmem Rzeczypospolitej. Tak? I to jest ten moment, kiedy mi się rozpoczynał stosunek pracowniczy. Także w tym momencie, kiedy prezydent nie zaprosił, złożenie ślubowania poprzez akt notarialny i doręczenie go prezydentowi, moim zdaniem wypełnia kryteria tego słowa wobec prezydenta. I tak samo zresztą mówi Komisja Wenecka.
1: Czy Maciej Berek jest sędzią Trybunału bez złożenia ślubowania? Bo opozycja mówi, nie było ślubowania w obecności prezydenta, to co się odbyło, nie było ślubowania, czyli to on nie jest sędzią. Kiedy się zostaje sędzią Trybunału? Już kiedy zostanie dokonany wybór w Sejmie?
2: Moim zdaniem on jest absolutnie sędzią i ten moment ten moment złożenia ślubowania oznacza właśnie nawiązanie tej relacji publiczno-prawnej z Trybunałem Konstytucyjnym, jeżeli chodzi o podjęcie tego urzędowania. Także to są słowa, które w tym przypadku, to jest tylko i wyłącznie powielanie tej opinii, tej narracji ze strony Pałacu Prezydenckiego oraz pana Święczkowskiego.
1: Czy pan się czuje dzikim barbarzyńcą albo człowiekiem biorącym udział w zamachu stanu? Pytam, bo według prezesa Kaczyńskiego to, co się dzieje w Trybunale, to jest zamach stanu i w ogóle to jest dzicz barbarzyńska. Rozumiem, że ci, którzy popierają te zmiany.
2: Przykro mi słyszeć takie słowa. Ja uważam, że tego typu narracja, która w ogóle która nie oddaje szacunku dla prawa, dla procedur, dla pewnej troski o państwo, no nie jest na miejscu i nie przystoi politykowi tej rangi, co Jarosław Kaczyński.
1: A według pana, w jakim trybie wczoraj prezydent pojechał do Trybunału Konstytucyjnego? Minister Bogucki mówi, że no jako strażnik konstytucji prezydent pojechał zobaczyć, co się z tą konstytucją w Trybunale Konstytucyjnym dzieje.
2: Prezydent, jak rozumiem, może odwiedzać i zaszczycać swoją obecnością wszystkie organy konstytucyjne. Myślę, że nie potrzebuje ku temu jakiegoś, nie wiem, specjalnego zaproszenia czy zgody. Natomiast powstaje pytanie raczej o ocenę polityczną, czy tego typu, czemu miała służyć ta wizyta. Ja myślę, że
1: a według
2: to było,
1: pana czemu?
2: Ja myślę, że to było takie wysłanie jasnego sygnału, że prezydent tutaj nie będzie odpuszczał, że będzie stał na straży tej swojej własnej interpretacji. I myślę, że to był też taki wyraz obawy, że jednak za chwilę być może Trybunał Konstytucyjny przestanie być instytucją w pełni podporządkowaną Prawu i Sprawiedliwości.
1: Od stycznia nie będzie pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego, bo nie zostało one zapisane w przyszłorocznym budżecie, no bo plan tych wydatków nie został przedstawiony do ministerstwa tak jak powinien przez prezesa Trybunału. I co to znaczy, że Trybunał Konstytucyjny, jak mówi opozycja, chcecie wziąć, jak nie tak, to głodem?
2: Ja myślę, że dlatego nie został uchwalony, znaczy dlatego nie ma pieniędzy, ponieważ nie został przedstawiony plan wydatków i plan budżetu Trybunału. Każdy niezależny organ konstytucyjny ma za zadanie przedstawić ten plan w odpowiednim terminie i pewna, można powiedzieć, świętość tych instytucji, czasami się nawet używa takiego określenia, moim zdaniem nie do końca poprawnego, ale użyjmy go, świętych krów, polega na tym, że minister finansów nie może w to ingerować. Natomiast w przypadku Trybunału wymagana jest uchwała Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego. No a pan Święczkowski nie odbył tego Zgromadzenia Ogólnego, tak, no bo nie dopuścił do orzekania tych osób, które zostały wybrane. No,
1: czyli według pana, gdyby został wysłany ten plan wydatków, to byłyby też pieniądze w budżecie?
2: Znaczy myślę, że to oznacza...
1: To nie jest jakieś złośliwe głodzenie Trybunału.
2: To po prostu oznacza, że to jest jeden z tych powodów, dla których to zgromadzenie ogólne jeszcze musi się odbyć i dlatego prezes Święczkowski będzie musiał jeszcze je zwołać, żeby właśnie z tym tematem się zmierzyć. No niestety.
1: Panie senatorze, to teraz wniosek o uchylenie immunitetu dla Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, poinformował o takim wniosku dzisiaj Waldemar Żurek. Wniosek skierowany do Parlamentu Europejskiego, no bo mamy do czynienia z europosłem, ale co jest ciekawe, także wniosek o zgodę na zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie pana Obajtka. Nie uważa pan, że to jednak zbyt daleko idące prośby? Aż tak trzeba według pana? Chodzi o sztuczne zaniżanie, chodzi o sztuczne, ale mówię słuchaczom o to, że według prokuratury Daniel Obajtek, kiedy rządził Orlenem, pozwalał na sztuczne zaniżanie cen na stacjach Orlenu, doprowadzając koncern do wielomiliardowych strat.
2: Czy przede wszystkim, jeżeli wytłumaczymy charakter tego zarzutu, to chodziło o manipulowanie cenami, obniżanie cen i wpływ na politykę koncernu w okresie czysto przedwyborczym, tak? Czyli w tym okresie, kiedy właśnie się zbliżały wybory parlamentarne, to ta cena paliwa miała być poniżej bodajże 6 zł i odbywało się to absolutnie kosztem rentowności i kosztem interesu gospodarczego spółki. I według prokuratury straty, które spółka poniosła, to były rzędu gdzieś 4 miliardy złotych, czyli całkiem sporo. I teraz ja wiem, że jak się czyta, że to jest wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, to brzmi to bardzo poważnie, ale na tyle, na ile znam rozumowanie prokuratury, wynika to z pewnej zapobiegliwości. Proszę zauważyć, że w przypadku wcześniejszych wniosków o uchylenie immunitetu dotyczących Grzegorza Brauna, też posła do Parlamentu Europejskiego, jak już ten immunitet był uchylony, to później pan poseł stosował wszelkie możliwe sposoby, aby tylko nie pojawić się i nie współpracować z prokuraturą. I co w takiej sytuacji prokuratura musi zrobić? Musi ponownie złożyć wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie, aby...
1: Czyli dłużej to trwa po prostu.
2: Aby to doprowadzić. No i to się przedłuża, to już idzie naprawdę w miesiące, jeśli nie lata. I teraz, jak rozumiem, jest taka obawa, że jeżeli się zrobi tylko ten pierwszy wniosek i Parlament Europejski się na to zgodzi, to później pan Obajtek będzie mógł na różne sposoby, prawda, kombinować i szukać wymyków prawnych, byleby tylko z prokuraturą nie...
1: Mówi, że jeśli chcą go wsadzić do więzienia za to, że dbał o portfele Polaków, on jest gotowy.
2: To jest pewna piękna, kolorowa narracja polityczna, natomiast zarzuty są poważne. Wiem, że... Proszę zauważyć, ktoś może powiedzieć, dlaczego tak późno? A ja powiem, bo pamiętam sprawę i pamiętam, że prokuraturze naprawdę zajęło sporo czasu znalezienie biegłych, którzy by przygotowali kompleksową opinię na ten temat. Stąd ten zarzut pojawia się dopiero teraz, ale to jest jedna z tych poważniejszych spraw. I proszę zauważyć, że w sprawach orlenowskich już mamy akt oskarżenia dotyczący tej ropy z Wenezueli, czyli spółka OTS Szwajcaria i strata 1,5 miliarda złotych. W tym, proszę zauważyć, że w tamtej sprawie Obajtek nie ma zarzutów, ponieważ wszystkie decyzje podejmował jeden z członków zarządu. Natomiast tu jest sprawa, która dotyczy bezpośrednio pana Obajtka.
1: Mówi pan, dlaczego tak późno Polacy, zwolennicy obecnej koalicji rządowej w ogóle zaczynają często zadawać pytanie i nie są zadowoleni z tego, jak idą rozliczenia. I ciągle pytają, dlaczego tak późno? Dlaczego nie widzimy na ławie oskarżonych czołowych polityków poprzedniego rządu? Czy naprawdę to wszystko musi się tak ciągnąć?
2: Pani redaktor, dlaczego nie widzimy? Może dlatego, że nie chcemy zobaczyć, ale tak, na ławie oskarżonych jest pan Matecki ostatnio, tak, w Szczecinie. Dzisiaj się rozpoczął proces Collegium Humanum, tam też są politycy i poprzedniej opcji, ale także jeden z włodarzy, prezydent Wrocławia też jest na ławie oskarżonych w tej sprawie. Akt oskarżenia, mówiłem o tym, że dotyczy Orlenu. Tych spraw, które dotyczą polityków poprzedniej opcji, to jak się policzy różne wnioski o uchylenie immunitetu, to jest jakieś 30 osób, są tymi sprawami objęte i myślę, że prokuratura robi co w mocy, aby te sprawy przygotowywać dobrze, porządnie, tym bardziej, że nasz system prawny nie wybacza błędów. Jeżeli są błędy, no to później się okazuje, że prokuratura jest oskarżana o nieudolność. Dlatego moim zdaniem lepiej robić to porządnie, krok po kroku, ale także skutkuje to działaniami procesowymi, a nie po łebkach i później się gdzieś wywracać na błędach procesowych.
1: Ale wie pan, co mówią ci, którzy nie są zadowoleni, że no dobrze, porządnie, nie po łebkach, tylko jak stracicie władzę za rok, to w ogóle te wszystkie sprawy się zakończą.
2: Myślę, że jednak...
1: I cała ta praca...
2: Pani redaktor, ja myślę, że jednak każda ta sprawa, no, w zasadzie ostatnio nie ma tygodnia, żebyśmy nie słyszeli o kolejnych informacjach dotyczących tak zwanej sfery rozliczeń. Ta każda sprawa przynosi jakiś konkretny skutek i przynosi przede wszystkim taką myśl w kierunku społeczeństwa, że w Polsce jest równość wobec prawa, że sprawiedliwość wszystkich obowiązuje i że prokuratura krok po kroku działa niezależnie, łącznie także, co ważne, z prokuraturą europejską, która przecież stawia zarzuty też, można powiedzieć, osobom z różnych kręgów politycznych.
1: Chciałam zapytać jeszcze na pewno o dwie rzeczy. Mamy 4 minuty, jak się uda, to o 3. Akt o usługach cyfrowych przeszedł przez Sejm, przeszedł przez Senat, ale 2 pytania. Czy jeśli wejdzie w życie, no prezydent musi podpisać, raz już nie podpisał, co takiego się zmieni? Bo opozycja mówi, nie mieli tego i jakoś mogli zatrzymywać na przykład ludzi, którzy krytykowali Tuska albo innych. Po prostu chcą wprowadzić cenzurę. Co konkretnie, gdyby te przepisy weszły w życie, zmieniłoby się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w internecie?
2: To jest absolutnie gigantyczna zmiana, ponieważ akt o usługach cyfrowych pozwala na to, aby dość szybko i skutecznie ingerować i blokować różne strony, które rozpowszechniają informacje.
1: I teraz tego nie można robić.
2: No, teraz jest to znacząco utrudnione, ponieważ wymagane jest do tego prowadzenie określonego postępowania karnego. Akt o usługach cyfrowych przewiduje całą listę sytuacji, które mogą być kwalifikowane za przestępstwa i pozwala na to, żeby organy regulacyjne szybko podejmowały decyzje o blokowaniu poszczególnych stron. No i dlatego to jest też rozporządzenie unijne, które wymaga tego wdrożenia krajowego, ponieważ musi być nie tylko, można to robić z poziomu unijnego, ale też z poziomu krajowego musi być do tego odpowiedni organ. Także tutaj miejmy nadzieję, że...
1: A według pana prezydent podpisze?
2: Ja myślę, że wtedy, kiedy nie podpisał, była taka atmosfera, tej myślenia w kategoriach nieumiarkowanej wolności słowa, bez żadnych ograniczeń, że to będzie rzekoma cenzura. No jednak te sytuacje z życia społecznego, te ostatnie tragedie pokazują, że no właśnie do czego prowadzi brak kontroli, że organy regulacyjne powinny mieć możliwość wpływania na tego typu treści.
1: I to też opozycja zarzuca rządzącym i waszej między innymi formacji politycznej, że trzeba było ataków nożowników, żeby znowu powróciła sprawa zmian w przepisach. Nie za późno? Trzeba było tych ataków aż?
2: No
1: chodzi
2: nie,
1: o to, żeby wcześniej się tym zająć. Było weto prezydenta, no to może trzeba było wcześniej jednak wrócić z tym tematem.
2: No nie, ale zaraz, no moment. To jest trochę tak, że prezydent zawetował w sytuacji, kiedy te wszystkie argumenty były wtedy przedstawiane, a on się... Ja nawet przedstawiałem argument mówiący o tym, że ta ustawa mogłaby służyć ochronie samego prezydenta, bo wtedy, kiedy on ją wetował, to wtedy krążyły po sieci deepfake'i z jego wizerunkiem, z którymi on nie był w stanie walczyć.
1: To było wtedy w bieliźnie, tak? To było te jakieś takie różne...
2: Różne, ale to no, jedyną osobą, która zaczęła skutecznie z tym walczyć na arenie europejskiej, stał się Rafał Brzoska, prawda? Dzięki niemu wiele więcej wiemy. No to rząd wtedy pomyślał, okej, no to może postarajmy się znaleźć jakiś inny sposób i przekonać prezydenta. Ta pierwotna ustawa została podzielona na dwie części. Odpowiednio została przygotowana. Była przedmiotem prac parlamentu i teraz jest zarzut do rządu, że niewiele robi. No nie, naprawdę akurat minister Standerski, minister premier Gawkowski robią co mogą, aby tutaj te wszystkie kwestie dobrze i sprawnie regulować.
1: Mam jeszcze minutę. Chciałam spytać o Grzegorza Brauna, o którym już przez chwilę pan mówił, panie senatorze, i nawiązać do wywiadu prezydenta w Rzeczypospolitej, gdzie prezydent mówi, no jest formacja Grzegorza Brauna, ma swoją reprezentację w parlamencie i trzeba po prostu traktować Konfederację Korony Polskiej jako coś, co mamy w Sejmie i ma reprezentację. To jest normalizacja poglądów Grzegorza Brauna? No czy po prostu stwierdzenie faktu? No?
2: Myślę, że to jest niestety normalizacja i jest mi przykro to słyszeć z ust prezydenta, bo to stanowi akceptację dla poglądów skrajnie antysemickich, jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, ale także akceptację dla tego, co ostatnio Grzegorz Braun zrobił. Absolutny skandal, poparcie przez Grzegorza Brauna postulatu odbudowy Nord Stream. Po prostu to, że on stanął ramię w ramię obok polityków AfD i poparł ten projekt, to jest w ogóle coś prorosyjskiego, skrajnie antypolskiego, przeciwko polskiej racji stanu. I pan prezydent musi brać to pod uwagę.
1: Tak czy nie? I według pana prezydent jest gotowy na współpracę z Grzegorzem Braunem?
2: Znaczy ja mam nadzieję, że jak się prezydent wreszcie wczyta i spojrzy, co rzeczywiście Grzegorz Braun wyprawia dla polskiego bezpieczeństwa, polskiej reputacji i dla polskiej racji stanu, to może jednak się nad tym zastanowi.
1: Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, był minister sprawiedliwości, był gościem popołudniowej rozmowy RMF. Dziękuję bardzo.

0: Najważniejsze informacje z kraju i ze świata o północy zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Zaczynamy od Francji i groźnego wypadku w pobliżu tunelu pod kanałem La Manche. Autobus zderzył się tam z pociągiem. Rannych jest 19 osób. Donald Trump szuka sposobu na zakończenie konfliktu w Ukrainie. Chce sięgnąć po rosyjskie aktywa. A na koniec sport i sukces Jagiellonii Białystok w piłkarskiej Lidze Europy. Aż 19 osób zostało rannych w zderzeniu autobusu i pociągu przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche, łączącym Francję z Wielką Brytanią. Do wypadku doszło we francuskim departamencie Pas-de-Calais. Autobus z pasażerami w środku uderzył w pociąg przygotowujący się do odjazdu. Jak podają lokalne media, życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Słuchacie faktów RMF FM, w nich dalszy ciąg politycznego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pięcioro wybranych przez Sejm sędziów nie może zacząć orzekać bez zgody Bogdana Święczkowskiego. Czy sposobem na rozwiązanie sporu będzie ubezwłasnowolnienie prezesa Trybunału? Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek twierdzi, że państwo ma prawne metody na wypadki utraty kontaktu z rzeczywistością. Jakie? O tym nasz dziennikarz Tomasz Skory.
2: To pytanie musiało paść, bo mówiąc o prezesie Trybunału, minister Żurek używał określeń sugerujących urojenia i utratę kontaktu z realnym światem.
3: Czasem to się dzieje w jakichś instytucjach, że jakaś osoba całkowicie odrywa się od rzeczywistości. Mogą być względy osobiste, chorobowe. Mamy instytucję, na czele której stoi osoba, która oderwała się od rzeczywistości.
2: I z pewnością chodziło o prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Żeby więc sprawę wyjaśnić, musiałem spytać.
4: Czy pan zmierza do tego,

0: i przekazanie ich pod kontrolę Waszyngtonu. Europa powiedziała jednak stanowcze nie. Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: To kolejny sygnał, jak daleko administracja Trumpa jest gotowa posunąć się, by przekonać Kreml do negocjacji. Krytycy prezydenta zarzucają mu, że zamiast zwiększać presję na Putina, oferuje mu kolejne zachęty. A w tle jest amerykańska polityka. Do wyborów do kongresu pozostały niespełna 3 tygodnie. Nie brakuje opinii, że Trump desperacko poszukuje sukcesu, który mógłby ogłosić przed głosowaniem. Republikanie tracą w sondażach, poparcie traci też prezydent. Przewiduje się, że partia prezydenta straci większość na Kapitolu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Mają przygotować mieszkańców do odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Kraków organizuje specjalne szkolenia, w których uczestnicy dowiedzą się, jak udzielić pierwszej pomocy, gdzie jest najbliższy schron i jak reagować na komunikaty.
2: Czego mogą się nauczyć? Przede wszystkim poznać swoje możliwości i sytuacje, z którymi mogą się spotkać i jak te umiejętności, których będziemy rozmawiać, wykorzystać. Więc najlepszym rozwiązaniem jest to, aby mieszkańcy uczestniczyli w tego typu właśnie szkoleniach.
0: Mówił w rozmowie z RMF FM Konrad Kochana ze Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna. Zajęcia trwają około 6 godzin. W sumie przeszkolonych zostanie 2,5 tysiąca mieszkańców. Udział jest bezpłatny, a cała akcja potrwa do listopada. Jeżeli daliśmy się oszukać i straciliśmy pieniądze przez fałszywą stronę bankową, to prawdziwy bank musi nam je oddać w ciągu jednego dnia. Dopiero potem może zastanawiać się, czy straciliśmy te pieniądze przez swoją nieostrożność w sieci. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.
3: Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż bank nie może powoływać zarzutu rażącego niedbalstwa klienta, aby w ten sposób zablokować zwrot środków, które klient utracił na skutek transakcji nieautoryzowanej.
0: Mówił rzecznik finansowy Michał Ziemiak. Ten wyrok dotyczył klientki PKO BP, która podała dane logowania do swojego konta na podrobionej stronie banku, przez co złodziej ukradł jej kilka tysięcy złotych.
4: Fakty na sportowo.
0: 3-1 Jagiellonia pokonała Ararat Armenię w piłkarskiej Lidze Europy. Dla drużyny z Białegostoku to pierwsze punkty w fazie zasadniczej rozgrywek. Powodu do radości nie mają natomiast piłkarze Lecha, który doznał drugiej wysokiej porażki, tym razem z Bayerem Leverkusen aż 0-4. W następnej kolejce za tydzień Jagiellonia podejmie brukselski RSC Anderlecht. Lech Poznań zmierzy się z kolei z angielskim FC Sunderland.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach zaraz wybije godzina pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Kolejny alert RCB otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Polska armia poderwała myśliwce. W faktach także o spotkaniu premiera Donalda Tuska z Władimirem Załańskim w Brukseli, a także o tym, czy czytanie książek sprawia, że łatwiej nam jest wybaczać. Posłuchajcie, jakie w tej sprawie są najnowsze ustalenia naukowców. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejne alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. RCB informuje, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wojsko poderwało myśliwce. To, co może pomóc Rosji w prowadzeniu wojny, nie będzie akceptowane przez Europę. Takie słowa premier Donald Tusk skierował bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Władimira Załańskiego. Padły one podczas pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
1: To spotkanie odbyło się w cztery oczy. Tylko pierwsze trzy minuty były otwarte dla dziennikarzy. Padły więc głównie kurtuazyjne zdania o bezwzględnym wspieraniu Ukrainy przez Unię, to ze strony Donalda Tuska, i wielkiej wdzięczności za pomoc, to mówił Wołodymyr Załański. Polski premier podkreślił, że nie ma żadnego powodu, dla którego Unia miałaby osłabić sankcje wobec Rosji. Dodał, że po rozmowach z liderami państw unijnych może zagwarantować Ukrainie, że nie będzie zgody 27 na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. To było czytelne nawiązanie do ostatniego porozumienia Trumpa z Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego z Rosji do USA. Wołodymyr Załański kilkakrotnie dziękował za pomoc i Polsce, i Tuskowi, i całej Europie.
0: Cztery osoby, w tym troje dzieci, zginęły w strzelaninie w jednej ze szkół podstawowych w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje CNN, do wymiany ognia doszło w placówce w mieście Bend w stanie Oregon. Wśród ofiar jest także sprawca strzelaniny. Nie wiadomo jednak, kto go zastrzelił. Według policji mogła to być osoba postronna. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej liczy, że w ciągu miesiąca nastąpi korzystny finał sprawy zablokowanych pieniędzy na koncie tej ważnej instytucji. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer. Ma to związek z nieodebranymi szczepionkami przeciw koronawirusowi. Sąd w Brukseli zapowiedział, że decyzję w tej sprawie podejmie do 26 listopada. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Przedstawiciele

0: Chińska zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA w chińskim Wuhan. Pierwsza w dwóch setach pokonała wyżej notowaną reprezentantkę USA Iwejowicz 6-4, 6-1. O półfinał zagra z Mario Sakkari. Początek tego spotkania około godziny 8. Do ćwierćfinału turnieju w Wuhan awansowała także Iga Świątek. W dwóch setach pokonała Amerykankę Ashlyn Kroeger 6-1, 6-4. Pojedynek trwał półtorej godziny. Dla naszej zawodniczki to był pierwszy mecz w Wuhan w sesji wieczornej, czyli w innych warunkach atmosfery.
1: Piłki były trochę bardziej ciężkie, bo oczywiście bardziej wilgotno. Tak czy siak myślę, że lepsze warunki dla mnie niż rano. Byłam gotowa po prostu od początku, żeby dostosować się do kozła innego i też do inaczej grającej przeciwniczki.
0: Tłumaczyła Świątek na antenie Canal Plus Sport. Dziś zagra z Ann Lee z USA. Roboty do zadań specjalnych można było oglądać w otwartym wczoraj w Lublinie Centrum Nauki i Robotyki. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej pochwalili się tam możliwościami na ułatwienie różnych rodzajów produkcji przemysłowej.
2: To jest przyłbica spawalnicza.
3: Spawanie bez spawania.
2: To jest symulator spawania, czyli są efekty akustyczne, wizualne, poza zapachowymi, termicznymi.
3: Robot umie udawać spawarkę. Co jeszcze?
2: A to co chcemy?
3: Sokowirówkę.
2: Jak mu się da odpowiednią końcówkę, to tak.
3: Ekspres do kawy.
2: Można zrobić kelnera nawet, który tą kawę zrobi.
0: W laboratoryjnych warunkach nowe rozwiązania mają testować przedstawiciele nauki i biznesu, a robotom przyglądał się bacznie nasz reporter Dominik Smaga. Czytanie książek może sprawić, że łatwiej będziemy wybaczać? O takim efekcie piszą w najnowszej publikacji naukowcy Uniwersytetu Stanowego Ohio. Na czym polega ten efekt i od czego on zależy? O tym Grzegorz Jasiński.
4: Badanie przeprowadzone z udziałem ponad 1500 osób pokazało, że czytelnicy byli bardziej skłonni wybaczyć fikcyjnemu bohaterowi historii, jeśli poznali jego prywatne poczucie winy, a nie tylko słyszeli wypowiedziane przeprosiny. Ta szczerość intencji była kluczowa. Efekt był widoczny zwłaszcza wtedy, gdy bohater faktycznie był jednoznacznie winny. Co ciekawe, po zapoznaniu się z taką historią, czytelnicy, którzy wybaczali temu fikcyjnemu bohaterowi, częściej też deklarowali większą skłonność do przebaczenia realnym osobom, które je kiedyś skrzywdziły. Jak widać, wpływ literatury nie kończy się z chwilą zamknięcia książki.
0: A więc, jak słyszycie, warto czytać. Słuchacie Faktów RMF FM, w nich teraz wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister rolnictwa Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłuchajmy.
5: To jest już koniec Michała Kołodziejczaka? Nie, pana byłego kolegi ministerialnego.
6: Nie mnie to oceniać.
5: Ale polityczny koniec?
6: No, nie jest ta sytuacja prosta, w której się znalazł, ale no to każdy pracuje na swoje konto, każdy pracuje na swoją przyszłość.
5: No to wróćmy do Ministerstwa Rolnictwa. Ministerstwo prowadzi czynności sprawdzające wobec byłego wiceministra. Macie jakieś sygnały niepokojące?
6: Panie redaktorze, jedna rzecz, bo gdzieś tam w mediach to się przewija. Ja byłem równorzędnym wiceministrem.
5: Pamiętam.
6: Kiedy był wiceminister Kołodziejczak sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Dzisiaj po doniesieniach medialnych i po kontrolach poselskich, po zapytaniach sprawdzamy wszystko, co można byłoby w tej sprawie zrobić dodatkowo. Też zostało skierowane pismo do prokuratury w tej sprawie.
5: No dobrze, ale pytanie, czy są jakieś sygnały, czy były jakieś sygnały, coś się pojawiało, widzieliście, że coś jest nie tak?
6: Panie redaktorze, o tej sprawie nikt ze mną nie rozmawiał, ani z
5: nikt
6: pracowników,
5: się nie zgłaszał,
6: ani z pracowników, ani z działaczy, bo dzisiaj niektórzy mówią, że rozmawiali w tej sprawie ze mną. Wczoraj jeden z działaczy tutaj tych rolniczych mówił, że zgłaszał i ten problem. Na pewno takiej rozmowy nie było, takiego zgłoszenia nie było.
5: Nikt się nie skarżył, nikt nie był. I nie widział pan nic niepokojącego, bo niektóre z tych zachowań, o których się teraz mówi, one się pojawiały wcześniej.
6: Te sprawy, oczywiście, o których dzisiaj rozmawiamy, dotyczą w dużej mierze tego, co się działo w czasie, kiedy pan minister jeszcze nie był, czy już nie był wiceministrem. Sprawy
5: panie
6: dotyczą...
5: Minister, pan wybaczy, ale to nie jest tak, że ktoś, jak nie był wiceministrem, to się zachowywał, potem jak znowu nie był, a w środku był polną linią. To trudno sobie wyobrazić.
6: Panie redaktorze, spotykałem się z panem Kołodziejczakiem głównie na kierownictwach organizowanych, czy szerokich, czy wąskich, w obecności pana ministra Siekierskiego, w obecności dyrektorów departamentów. No tak jak przecież pamiętamy to słynne zdjęcie podczas spotkania ze stroną ukraińską, czy to było chwilowy spadek samopoczucia, energii, czy to było coś innego, no nie mogę tego oceniać, bo za mało o tym wiemy. Każdy snuje jakieś dzisiaj domysły.
5: Ale

0: Z pewnością wiemy, że minister Siekierski no nie współpracowało mu się najlepiej z ministrem, wiceministrem Kołodziejczakiem.
1: No to jeszcze trzeba pytać bezpośrednio pana ministra Siekierskiego.
0: A pan nie zauważył jakichś takich bardzo niebezpiecznych?
1: Ja byłem skupiony na swoich obszarach, zadaniach. Jako wiceminister miałem dużo tematów, dużo departamentów nadzorowałem, więc starałem się skupiać na tym. No każdy z ministrów ma swoje obszary, swoje spotkania i w resorcie, i w terenie. Bardziej ci, którzy bezpośrednio współpracowali, czy dyrektorzy departamentów, które bezpośrednio podlegały, czy pracownicy, no to tych trzeba o to pytać.
0: Panie ministrze, to jest samo pytanie od naszego słuchacza. Bardzo proszę, nasz słuchacz zadzwonił do nas i chciał panu bardzo zadać pewne pytanie. Bardzo proszę.
2: Ja dzwonię w sprawie wypowiedzi, która była u was, u redaktora Terlikowskiego, pana ministra Krajewskiego, iż wszelkie zaległości dla lekarzy weterynarii urzędowych za czerwiec, lipiec zostaną uregulowane do końca miesiąca. Dostaliśmy właśnie maila, żebyśmy wyrazili zgodę na przedłużenie o następny miesiąc, no że inspekcja nam nie wpłaci pieniążków, więc chcę, żebyście to wiedzieli.
0: No i pytanie, co z tymi pieniędzmi?
1: Panie redaktorze, mam pełne dane przekazane przez głównego lekarza weterynarii. Te pieniądze, o których wtedy rozmawialiśmy, do końca miesiąca zostały uregulowane. W trzech województwach był problem, bo pojawiły się dodatkowe. To chyba byłem 16 września, 18
0: tak,
1: września.
0: 17 dokładnie.
1: 18 września pojawiły się dodatkowe zapotrzebowania z trzech województw. Ta sytuacja została uporządkowana. Nie wiem, o jakim mailu pan mówi.
0: Ja też dostaję takie informacje od kolejnych weterynarzy, którzy mówią, nie wszystko zostało uregulowane.
1: Tak, jeżeli to później się pojawiły, ja deklarację złożyłem do końca września i to, co było na ten dzień, zostało uregulowane. Natomiast z tych nowych zostały te, mam nadzieję, że do 16 w tej chwili, czyli do jutra tak naprawdę zostaną te pieniądze przelane. To było przedmiotem pracy Ministerstwa Finansów. Też to nie jest tak, że to minister zapotrzebowuje te pieniądze, bo środki najpierw muszą zapotrzebować.
0: Ale minister zawsze jest odpowiedzialny. No, politycznie odpowiedzialny.
1: Ale nie, panie redaktorze, ci lekarze mają jak gdyby podwójną podległość pod ministra rolnictwa, ale też pod wojewodów, czyli te zapotrzebowania wpłynęły. W związku z tą sytuacją została odwołana wojewódzka lekarz weterynarii na Mazowszu. Jest prowadzona przez Urząd Wojewódzki kontrola. Wszystko jest sprawdzane i te pieniądze, oczywiście one powinny być dawno na kontach lekarzy urzędowych i robimy wszystko, by w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło. Nie może być stosowany plasterek, tylko musi być całościowe rozwiązanie, żeby wykluczyć w przyszłości takie sytuacje.
0: Kiedy będzie to całościowe rozwiązanie i jak ono będzie wyglądać?
1: Mówimy już o przyszłym roku, tak żeby te pieniądze były wcześniej zapotrzebowane, zrobione, no bo jesteśmy w stanie określić średnią ilość robionych kontroli. Oczywiście może się sytuacja pojawić, że trzeba pieniądze z rezerwy użyć, bo z jakiejś przyczyny więcej kontroli zrobiono, zapotrzebowano za mało tych pieniędzy, no ale nie może być tak, że będziemy cały czas mówić o tych problemach. Rozwiązujemy je i mam nadzieję, że to już jest jedna z ostatnich rozmów w tej sprawie.
0: Dobrze, rozumiem, że jakby mówi pan, że jutro, pojutrze te pieniądze
1: tak,
0: powinny trafić na konta tych lekarzy, którzy...
1: Mam zobowiązania tutaj i takie mam informacje przedstawione.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Mam jeszcze pilną informację sprzed chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejne alerty. Uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Tak brzmi treść najnowszego komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: kilka sekund po godzinie drugiej, czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Polskie myśliwce poderwane po rosyjskich atakach na Ukrainę. Wojsko uruchomiło procedurę ochrony przestrzeni powietrznej. Ukraina ma problem z łącznością na froncie. Ograniczenia amerykańskiego systemu Starshield utrudniają m.in. przechwytywanie rosyjskich dronów. Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. To już czwarta sprawa byłego szefa Orlenu. Polskie wojsko poderwało samoloty w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Jak informuje dowództwo operacyjne, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. W gotowości są także naziemne system obrony powietrznej i radary. To działania prewencyjne, które mają chronić polskie niebo, szczególnie w pobliżu zagrożonych terenów Ukrainy. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że jest gotowe do reakcji. Tymczasem do części mieszkańców Lubelskiego przed godziną rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert ostrzegający przed zagrożeniem atakiem z powietrza. Ten został już jednak odwołane. Ograniczenia amerykańskiego systemu łączności Starshield utrudniły ukraińskiej armii atak na rosyjskie wojska i przechwytywanie dronów. Jak informuje Reuters, decyzja o ograniczeniu usługi miała zapaść w Białym Domu. Wysoki rangą urzędnik amerykański zapewnia jednak, że prezydent Donald Trump nie zlecał wprowadzania ograniczeń. Sprawa pojawia się w czasie napięć między Waszyngtonem a Kijowem. Administracja Trumpa naciska na Ukrainę, by ta wstrzymała ataki na rosyjskie rafinerie.
1: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
0: Procedura uchylenia immunitetu europosła Daniela Obajtka może zająć kilka miesięcy, tak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. To będzie już czwarty wniosek dotyczący byłego prezesa Orlenu, ale każdy z nich dotyczy innej sprawy. Parlament Europejski zgodził się już wcześniej na uchylenie immunitetu polityka w trzech sprawach, na przykład kwestii dotyczącej inwigilacji opozycji. Ze szczegółami w tej sprawie w faktach Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Procedura uchylania immunitetu w Parlamencie Europejskim jest wieloetapowa. Rozpoczyna się, gdy przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola ogłasza wniosek na sesji plenarnej. Mój rozmówca w parlamencie nie sądzi jednak, by nastąpiło to już w najbliższy poniedziałek, kiedy rozpocznie się sesja. Po ogłoszeniu sprawą zajmie się Komisja Prawna, która wysłucha europosła i przygotuje raport z rekomendacją. Ostateczną decyzję podejmie cały parlament.